0: Drugie, zwierzogranie. Fundacja Łukasza Litewki będzie działać dalej. Zapewniają współpracownicy posła, który zginął tragicznie 2 tygodnie temu.
1: Myśmy mieli okazję z nim być miesiąc temu na terenie Górki Środulskiej, gdzie odbędzie się to wydarzenie. No i on nam powiadał, że tu chciałby, żeby była scena, to strefa chilloutu i żeby wszyscy zjednoczyli się tego dnia, żeby zebrać środki i to, co on zawsze podkreślał, no zmienić świat zwierząt na lepsze.
2: Zebrane podczas zwierzogrania pieniądze na co konkretnie szły?
1: Po pierwszej edycji połowa została wydana na wprost walkę z bezdomnością. Zasugerowały organizacje prozwierzęce, że to jest kastracja i sterylizacja zwierząt. Bardzo istotne było wsparcie schronisk, więc kupowaliśmy sprzęt, który dzisiaj ratuje zwierzęta. Część tych środków przeznaczyliśmy na edukację najmłodszych.
0: Z Pawłem Cyzem, przyjacielem Łukasza Litewki, rozmawiała Anna Kropaczek. W faktach przenosimy się jeszcze na chwilę na Wyspy Brytyjskie. Ponad 160 zamkniętych pubów i to tylko w pierwszym kwartale tego roku. Brytyjscy browarnicy biją na alarm. Jak zauważa nasz londyński korespondent, powodów tego stanu rzeczy jest wiele.
3: Puby zamykają się znacznie częściej niż w latach ubiegłych. Tylko w tym roku pracę straciło z tego powodu ponad 2400 osób. Ta ważna brytyjska instytucja jest bijącym sercem każdej dzielnicy, a niektóre z nich mają tych serc kilka. Nie przychodzimy do pracy, to nasz dom, mówi właściciel jednej z zagrożonych piwiarni. Polegamy na lokalnych mieszkańcach, a oni na nas, dodaje jego żona. Przyczyn zamykania pubów jest wiele. Spowodowane jest to m.in. wzrostem kosztów prowadzenia biznesu, ale także zmianą przyzwyczajeń Brytyjczyków po pandemii. W Londynie jednym z istotnych czynników jest cena piwa. Kilka dni temu przekroczyła ona astronomiczną kwotę 10 funtów za duży kufel, czyli niewiele ponad pół litra.
0: A te fakty zebrał nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był w czwartek gościem Tomasza Terlikowskiego.
4: Architekt pojednania.
5: Ładne określenie.
4: Zna pan takie inne powiedzenie, niech rozkwita 100 kwiatów, niech współzawodniczy 100 szkół.
5: To się nie sprawdza w polityce. To chyba z czasów słusznie minionych.
4: Przewodniczący Mao to powiedział. Chciałem się zapytać, czy w PiSie teraz będzie podobnie. Będzie współzawodniczyć ze sobą 100 stowarzyszeń.
5: Są różne modele działalności partii politycznych. Moja, jedna z ulubionych partii na świecie, Liberalno-Demokratyczna Partia Japonii, składa się, nie jest w ogóle partią w zasadzie, bo się składa z samych frakcji.
4: Ale chyba nie chciałby pan powrotu do takich reguł. To jest jednak bardzo feudalne społeczeństwo.
5: Nie chciałbym. Prawo i Sprawiedliwość dotąd miało taki unitarny charakter i myślę, że tak pozostanie. Stowarzyszenia nie są niczym złym, o ile oczywiście nie,
4: czyli
5: są rodzajem para,
4: rozkwitać.
5: O ile nie są parapartią i nie służą przygotowaniu do powstania parapartii, ale pan nawiązał w pierwszym pytaniu do kolacji, która była u mnie w domu i do rozmowy, długiej rozmowy między panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim a panem premierem Morawieckim. To była dobra rozmowa z dobrymi konkluzjami. Widziałem wczoraj wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, który powiedział wyraźnie, że będzie startował z list
4: Prawa
5: i Sprawiedliwości.
4: Teraz będzie kolacja z premierem Czarnkiem? A może z
5: Jackiem Sasinem? Była kolacja z panem prezesem Czarnkiem. Już nie u mnie, bo ja byłem wtedy w Waszyngtonie 3 dni później u kogoś innego, całkiem niedaleko stąd i też udana. Później było wspólne wystąpienie wszystkich trzech panów na konferencji poświęconej gospodarce. Będzie w najbliższą sobotę chyba w Chełmie, zapraszam, wspólne wystąpienie
4: pana
5: prezesa Czarnka i premiera Morawieckiego.
4: Tak, ale ja się pytam bardziej o te elementy, no bo teraz ma powstać nowe stowarzyszenie. Po pierwsze Polska. I to mają zbudować politycy skupieni właśnie wokół Przemysława Czarnka, czyli jednak te 100 stowarzyszeń, no może nie 100, na razie kilka powstaje.
5: NGO-sy są ważnym elementem życia.
4: I to są NGO-sy, tak? A nie pokazanie, że ma się więcej szabel niż Mateusz Morawiecki?
5: Nie wiem, jaki jest zamysł pomysłodawców. Niewiele wiem o tym stowarzyszeniu. Trzeba zapytać jego organizatorów.
4: A nie ma pan takiej obawy, że to jest jednak zapowiedź tego, że PiS się będzie rozpadał, że to do wyborów parlamentarnych może nie dotrwać?
5: PiS się rozpada od kilkudziesięciu lat.
4: Nawet pana bliski przyjaciel napisał taką książkę o końcu
5: PiSu. Tak, choć on twierdzi, że jego tytuł został źle zrozumiany, ale to prawda, od kilkudziesięciu lat się rozpadamy, a mimo to wygrywamy wszystkie wybory.
4: Od kilkudziesięciu to nawet nie istniejecie. No,
5: już istniejemy od 25-6 lat.
4: No, to kilkadziesiąt, dobrze, to jest spór o to, ile.
5: Ale wygraliśmy najważniejsze wybory w tej kadencji parlamentarnej, wybory, które nikt nam nie dawał zwycięstwa, czyli wybory prezydenckie.
4: A układanie list nie będzie taką granicą, bo układanie list jest takim momentem, kiedy zawsze, jak są dwa stowarzyszenia albo więcej, to zaczynają się spierać o to, kto ma lepsze miejsca na liście.
5: Są w różnych sprawach napięcie wewnątrz partii. Proszę zwrócić uwagę, że u nas od ponad roku dyskutujemy o pewnych napięciach, jeśli chodzi o pisanie programu. I tym się różnimy od Platformy Obywatelskiej, która w ogóle nie ma programu. Żadnego programu nie publikuje przed żadnymi wyborami. Opublikowała przed ostatnimi wyborami tylko 100 konkretów. No, ale to nie był program, po pierwsze. Po drugie, z tych 100 konkretów zrealizowali może góra 9 czy 10. U nas są dyskusje żywe, bo są ludzie o poglądach i narodowych, i konserwatywno-liberalnych, i chrześcijańsko-demokratycznych. I to powoduje czasem spór o to, w jakim kierunku ma iść Polska. Ale każda żywa partia, duża partia, partia narodowa, ludowa, w sensie takim politologicznym, powinna być wielonurtowa.
4: Czyli nie obawia się pana to, że PiS się rozpadnie przed wyborami?
5: Jestem przekonany, że tak się nie stanie, aczkolwiek zawsze negatywne scenariusze są możliwe, nie można ich wykluczyć. Tym się do tego służą spotkania, rozmowy, żeby takie negatywne scenariusze
4: unieważnić. Świetna kolacja, o której pan mówił, skończyła się oczywiście pojednaniem Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, ale nie zakończyła sporu, to znaczy wciąż także na łamach mediów społecznościowych czy antymediów społecznościowych trwa debata między politykami PiSu. Powiedziałbym, wcale nie miękka.
5: Mieliśmy wczoraj ostrą debatę między politykami Konfederacji, którzy w ogóle
4: to też za chwilę
5: wtedy
4: zapytam.
5: Wiele osób dopiero zrozumiało, że Konfederacja składa się z dwóch różnych partii politycznych.
4: No właśnie, jak się panu podobała wypowiedź Sławomira Mentzena?
5: Nie podobała mi się. Nie podobała mi się szczególnie forma bardzo obraźliwa wobec najważniejszego pierwszego żołnierza Rzeczpospolitej, generała czterogwiazdkowego. No, wojsko to jest struktura hierarchiczna. Tego rodzaju wypowiedzi ze strony polityków publiczne podważają jego autorytet. I na pewno nam nie służą w momencie dość trudnym naszej
4: Krzysztof
5: historii.
4: Krzysztof Bosak nawet go mocno skrytykował. To, o czym pan zresztą wspomniał.
5: Tak.
4: To jest sygnał dla PiSu? Dobry? Że będą jakieś tarcia wewnątrz Konfederacji? Nie. Może pan zaprosi Krzysztofa Bosaka?
5: Nie liczymy na żadne tarcia u naszej konkurencji. My musimy być jak najsilniejsi, mieć jak najlepszą ofertę dla naszych wyborców przed wyborami. Pan mnie zapytał o moją ocenę tej wypowiedzi, dość znanej, więc ją przedstawiłem. Zresztą chyba większość polityków z różnych opcji.
4: No tutaj rzeczywiście udało się zjednoczyć Sławomirowi Mentzenowi w zasadzie polityków wszystkich opcji.
5: Tak.
4: To jeszcze pytanie o tę potencjalną kolację. Nie myślicie nad jakimś paktem senackim? Właśnie z Konfederacją, być może bez Sławomira Mentzena.
5: Znamy ordynację senacką, wiemy, że jest dość specyficzna, mamy okręgi jednomandatowe, one wymagają większego poparcia niż 30 kilka procent. Myślę, że realnie mamy, w sondażach jest to mniej, ale sondaże z reguły nas zaniżają, ale to jest wciąż za mało, żeby mieć większość w Senacie. Tutaj bardzo ważna inicjatywa, bardzo ważną inicjatywę będzie miał również pan prezydent.
4: Czyli rozumiem, że pakt senacki, tak, a jak szeroki? Z koroną polską czy bez?
5: Trudno mi sobie wyobrazić współpracę z ugrupowaniem pana Brauna.
4: A ze Sławomirem Mentzenem?
5: No to jest pytanie do pana przewodniczącego, pana prezesa, nie wiem, szczerze mówiąc, jaki on ma tytuł w swojej partii, o jego stosunek do takiego paktu. On zdaje się, on bardzo mocno atakuje, żeby nie powiedzieć lży, naszych liderów, przede wszystkim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, chociaż ciepło się wypowiada wciąż o panu prezydencie.
4: Jest nadzieja na rozłam wewnątrz Konfederacji?
5: Nie, ja nie mówię o żadnym...
4: Krzysztof Bosak,
5: ja nie mówię o żadnym rozłamie.
4: Sławomir Mentzen z nimi.
5: Nie liczę na żaden rozłam, to są problemy wewnętrzne Konfederacji, my się zajmujemy sobą.
4: Właśnie, ale wzrostów na razie nie ma. Jest efekt Czarnka pana zdaniem?
5: Myślę, że jest za wcześnie, żeby ocenić taki efekt wciąż. Być może w okolicach wakacji to będzie taki moment, kiedy będzie można podsumować pierwszy etap.
4: Natomiast jak nie będzie wzrostów, to...
5: Pan prezes Czarnek został kandydatem na 17-18 miesięcy przed wyborami i doskonale wiedzieliśmy, że to będzie dość długi marsz. Ja nie jestem w sztabie.
4: A pan cały czas odwołuje się. Czyli ja się odwołałem do mało, a teraz pan się odwołuje do mało. Długi marsz to jest to maoistowskie określenie.
5: Tak, ale używane również przez środowiska endeckie u nas, do których się przyznaje pan profesor Czarnek. Natomiast w kampanii pana prezydenta Karola Nawrockiego, która zakończyła się olbrzymim sukcesem, też były słabsze sondaże i też mówiono na przykład o tak zwanej mijance, że Sławomir Mentzen go przeskoczy i Karol Nawrocki nie znajdzie się w drugiej turze. Mimo to nie przejmowaliśmy się tymi słabszymi sondażami i udało nam się wygrać.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od europosła Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina trzecia. To czas na fakty w RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem i zapraszam. Na początek Lubelszczyzna. Tam strażacy kontynuują akcję dogaszania pożaru Puszczy Solskiej. Będziemy też na Dolnym Śląsku. Mały Henio z Wrocławia to jeden z pierwszych beneficjentów słynnej zbiórki Łatwoganga. Nowe połączenie polskich linii lotniczych LOT ma ułatwić kontakty biznesowe między Polską a Kalifornią. O tym też powiemy w faktach. Strażacy kontynuują akcję dogaszania pożaru Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Od wtorku ogień strawił około 300 hektarów lasu, czyli tyle co 420 boisk piłkarskich. Strażacy są dobrej myśli, bo pożar już się nie rozprzestrzenia. Jak mówi starszy brygadier Michał Badach, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ratownikom bardzo pomogą opady deszczu.
2: Mamy nadzieję, że będą intensywniejsze niż te poranne, bo jeżeli prognoza by się sprawdziła co do ich intensywności, czasu trwania, no to wiele wskazuje na to, że pogoda nas wyręczy w tej ciężkiej pracy. Prognozy pogody są optymistyczne. Wszystko będzie zależało od pogody.
1: Na miejscu pracują strażacy z różnych części kraju. Z pożarem walczą też leśnicy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
3: Fakty z Dolnego Śląska.
1: 2,5-letni Henio z Wrocławia to jeden z pierwszych beneficjentów słynnej zbiórki Łatwoganga. Chłopiec walczy z ostrą białaczką. Lekarstwo, które może go uratować, kosztuje 4,5 miliona złotych. Mama Henia, pani Małgorzata, nie kryje wzruszenia.
4: To jest nasza jedyna szansa. Na Henia już nie działa chemia, więc jest to jedyny sposób, żeby Henio uzyskał remisję. W tej chwili widzimy, że lek działa i zmiany, które Henio ma, obkurczają się, zmieniają, ulegają martwicy, także jest szansa, że będzie miał już wkrótce przeszczep szpiku.
1: Usłyszała w Przylądku Nadziei we Wrocławiu nasza reporterka Martyna Czerwińska. Ma ułatwić kontakty biznesowe między Polską a Kalifornią. Ruszyło najnowsze połączenie polskich linii lotniczych LOT z Warszawy do San Francisco. Michał Fioł, prezes LOT, podkreśla jednak w rozmowie z RMF FM, że samo miasto ma wiele do zaoferowania.
5: To nie tylko miasto biznesu, ale także miasto, które jest niezwykle atrakcyjne dla turystów. Te magiczne nazwy Golden Gate, Twin Peaks, Alcatraz i wiele innych atrakcji turystycznych to jest coś, co z całą pewnością będzie przyciągało pasażerów z Polski, ale nie tylko z Polski, bo to nie jest połączenie pomyślane wyłącznie dla Warszawy i wyłącznie dla tych naszych największych polskich miast, które łączą się z tym połączeniem przez Warszawę, ale także dla całej Europy Środkowej i Wschodniej.
1: Z nowego połączenia cieszy się Polonia z San Francisco.
6: Mówię, bezpośrednio idealna rzecz. Kończą się makabryczne przesiadki we Frankfurcie, w Monachium. Przecież to był horror. Myśmy się musieli przesiadać, czekać, gonić po piętrach. No każdy wie, co to było. A teraz pięknie.
7: Polonia z San Francisco i okolic zadowolona jest.
6: Zadowolona.
8: No, my się cieszymy.
9: Bardzo dużo moich znajomych dowiedziało się, że jest bezpośredni lot i wszyscy lecą.
1: Na uroczystości inauguracji połączenia na lotnisku w San Francisco był korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Zmieniamy teraz środek transportu. Żeglowiec Dar Młodzieży w 21. dniu historycznej podróży był na wysokości hiszpańskiego Kadyksu. Dziś wpłynie do portu, by przygotować się na pokonanie Atlantyku. Jak wygląda codzienność na pokładzie?
10: Co się trzeba podporządkować różnym poleceniom załogi i tego się studenci od początku uczą. Zapoznają się z wszystkimi działami na tym statku. Chodzą po rejach, stawiają żagle, diagnostyka pracy maszyn urządzeń, a więc silnika, sprawdzanie poziomu oleju, wskaźników, odczyt i tak dalej. Z kolei część, która zostanie do hotelu przydzielona, zapewne nocne, romantyczne spotkania polegają na obieraniu ziemniaków, a wszystko po to ten romantyzm na tym polega, żeby rano, nadajutrz, drugiego dnia załoga i studenci mieli co jeść i ziemniak już był obrany.
1: Opowiadał Mariusz Giernalczyk z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dar Młodzieży zmierza do Stanów Zjednoczonych na obchody 250-lecia niepodległości. W faktach teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM, a w niej pytanie, czy Adam Bielan często rozmawia z Michałem Kamińskim. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, europosłem Prawa i Sprawiedliwości.
11: Rozmawiamy czasem tak. Przez wiele lat, chyba ponad 10, w ogóle nie mieliśmy żadnego kontaktu. A teraz zdarza się, że do siebie
12: A jak często?
11: No trudno powiedzieć, nie prowadzę statystyk.
12: A kolacje jakieś wspólne jeszcze z marszałkiem?
11: Ja w ogóle bardzo rzadko jem kolację.
12: Ale za każdym razem, jak pan jakąś je, to jest głośno.
11: Staram się praktykować tak zwany post przerywany, czyli nie jeść przynajmniej 15-16 godzin, żeby trochę schudnąć. Udało mi się trochę zwrócić uwagę. Dziękuję
12: serdecznie.
11: Bardzo. Dziękuję, ale i to bez jakichś wspomagaczy. Natomiast Michał też chyba je dość oszczędnie.
12: To może śniadanie jecie razem, albo obiady, lunche.
11: Nie, raczej nie jadamy razem.
12: Nie, pytam o to dlatego, że spotkania z panem podobno Michała Kamińskiego traktowały ostratyzm środowiskowy. Kosztowały.
11: Kogo? Michała? W
12: podobno
11: PSL-u?
12: Nawet niektórzy, nie w PSL-u, w Senacie. Podobno nawet niektórzy mu ręki nie podają.
11: Tego nie wiem. Wie pan, tam w Senacie są ludzie skazani za korupcję w pierwszej instancji Platformy Obywatelskiej, więc mam nadzieję, że Michał im nie podaje ręki.
12: A rozmawiacie o potencjalnej koalicji z PSL-em?
11: Rozmawiamy w ogóle o polityce, natomiast taka koalicja w tej chwili nie ma żadnych negocjacji w tej sprawie, więc my złożyliśmy ofertę Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i jego liderowi na początku tej kadencji. Ofertę, myślę, że bardzo, bardzo korzystną, dobrą, jak na partię, która ma 30 kilku posłów, ofertę funkcji premiera we wspólnym rządzie, ale PSL to wtedy odrzucił.
12: Mówi pan, że nie ma żadnych negocjacji, ale w sprawie IPN-u macie wspólne stanowisko prezesa nowego IPN-u.
11: Ale w sprawie IPN-u mieliśmy również wspólne stanowisko poprzedniej kadencji. Dzięki temu został wybrany Karol Nawrocki, co nie sprawiło, że PSL dołączył do naszej koalicji wówczas. Chociaż rozmowy się toczyły w poprzedniej kadencji, też takie spotkania.
12: A z politykami PSL-u pan spożywał jakiś posiłek?
11: Dlaczego cały czas o jedzeniu mówimy?
12: Dlatego,
11: ja się odchudzam.
12: Dlatego pan się odchudza, ale spotkania u pana w domu na kolację to są jedne z najgorętszych wydarzeń politycznych roku. No, szczególnie jeśli zostaną ujawnione.
11: Za rzadko były raz ujawnione ze względu na przeciąg z SOP-u i raz zrobiliśmy na prośbę uczestników zdjęcie, mówię o kolacji z panem prezesem Kaczyńskim, premierem Morawieckim, a z reguły jak kogoś goszczę u siebie w domu, albo jak ja goszczę u kogoś, to obowiązuje zasada jednak dyskrecji.
12: Zakończył pan karierę Szymona Hołowni, skoro już pan mówi o Hołowni?
11: Nie, po pierwsze Szymon Hołownia wciąż jest politykiem.
12: No, tylko, że jego partia już nawet nie jest klubem parlamentarnym.
11: No ale ta partia może decydować o tym, czy na przykład zostanie uchwalony wniosek o wotum nieufności wobec ministra. Jest bez partii Szymona Hołowni nie ma większości. Nie ma stabilnej większości. I to jest pytanie, co z tym Szymon Hołownia zrobi. On już nie jest liderem tej partii w sensie formalnym, ale myślę, że wciąż ma tam bardzo dużo do powiedzenia. Ktoś kiedyś powiedział, że w polskiej polityce kariera kończy się wtedy polityka, jaką sam zdecyduje, że się kończy, więc...
12: Parę razy skończyła się wcześniej, jak wyborcy nie wybrali, albo jak partia nie weszła. No, znam paru takich polityków, którzy w ten sposób zakończyli swoją karierę polityczną.
11: Do końca tej kadencji jeszcze półtora roku to Szymon Hołownia zdecyduje, czy i w jaki sposób tę karierę ewentualnie
12: skończy.
11: Ale wierzy
12: pan, patrząc się na jego sondaże, że ta partia wejdzie do następnego parlamentu? No musiałby się pod kogoś podczepić.
11: Na dzisiaj to jest bardzo trudne, ale to jest również trudne, jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, które przyznaje się do ponad 120 lat tradycji, dlatego że te partie, które były prawdziwym zwycięzcą wyborów parlamentarnych, w sensie arytmetycznym oczywiście my zdobyliśmy najwięcej głosów, Platforma była dopiero na drugim miejscu, ale to Trzecia Droga stała się kingmakerem i decydowała komu komu powierzyć rządy. No i myślę, że dzisiaj po tych 2,5 roku jakby zrobić takie podsumowanie ich wpływu na losy kraju, mówię zarówno o PSL-u, jak i o Polsce 2050, to jest on bardzo, bardzo niewielki. Bardzo upokarzające dla Polska 2050 były te negocjacje w sprawie utrzymania pani Henning-Kloski. Pani Leo, która wychodzi i mówi, że oni zaraz wrócą jak piesek z podkulonym ogonem.
12: No to i rzeczywiście okazało się, że miała rację.
11: Miała rację, tak. To bardzo musiało być przykre dla polityków Polska 2050.
12: A przyjęlibyście Szymona Hołownię na swoje listę?
11: Nie było nigdy takich rozmów i nie chciałbym składać publicznie propozycji, bo to by było nieeleganckie.
12: Dobrze, amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec, 5000 być może więcej przyjadą do Polski, pana zdaniem, jest na to szansa? Ma pan dobre relacje z Stanami Zjednoczonymi?
11: Mam nadzieję, mogę powiedzieć, nie ujawnię tutaj żadnej tajemnicy, że ta sprawa była dyskutowana już podczas pierwszej oficjalnej wizyty pana prezydenta Karola Nawrockiego, którą miałem zaszczyt towarzyszyć 3 września.
12: Z dyskusji nic nie wynika. Dyskutuje pytanie, przyjadą czy nie.
11: Dyskusja z prezydentem Trumpem, o którym jak widać, można go lubić albo nie, to on dzisiaj decyduje w Stanach Zjednoczonych, często nawet jednoosobowo i pewna perspektywa przesunięć wojsk w Europie na flankę wschodnią, również do Polski była zarysowana. Problemem tutaj jest Tusk, który jest bardzo często bardziej ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce niż polskim premierem. Realizuje po prostu niemiecki interes.
12: I szef MSZ-u i Donald Tusk mówił, oczywiście, jeżeli będzie decyzja, to
11: a co Tusk
12: przyjmiemy.
11: Zrobił? Niemcy wydali, żeby utrzymać kontyngent albo zanotować jak największe straty, wydali 150 milionów dolarów na lobbying. Merz był 3 razy w Waszyngtonie podczas prezydentury Trumpa i kilkanaście razy do Trumpa dzwonił. Co zrobił Tusk, żeby przejąć tych żołnierzy do Polski?
12: Może
11: nie był ani razu w Waszyngtonie, ani razu nie zadzwonił do Trumpa. A gdzie tylko może wbija w niego szpilki?
12: A może Radosław Sikorski dzwonił?
11: Do Trumpa? Nie sądzę.
12: Nie, do jego otoczenia.
11: Myślę, żeby się
12: do jego otoczenia.
11: Myślę, żeby się pochwalił, tak jak się chwalił, jak był na trawniku przed Białym Domem, to myślę, żeby się pochwalił.
12: A może między wami jest podział po prostu, znaczy prezydent obsługuje, można powiedzieć, linię prezydencką, czyli to on lobbuje w Stanach Zjednoczonych, a premier obsługuje inne linie, na przykład francuską czy niemiecką.
11: Nie leży tylko w tym, że Tusk obsługuje linię niemiecką, to bardzo ładne sformułowanie, dziękuję, kupuję to, będę używał.
12: Nie obsługuje interesów niemieckich, tylko chodzi oczywiście o to, że buduje sojusze w Europie.
11: Problemem Tuska jako premiera jest to, że on lży Amerykanów na każdym kroku. Na każdym kroku wbija im szpilę. Ja już nie mówię o tych fałszywych oskarżeniach.
12: Ale posługuje się pan językiem ambasadora Rose'a. Chyba aż tak bardzo nie. Krytykuje czasem, odcina się.
11: Tusk oskarżył fałszywie Trumpa o to, że był przez 30 lat agentem. I to nawet nie jest obraźliwe. To jest absolutnie nieprawda. Nie miał na to żadnych dowodów. Nigdy się z tego nie wycofał. Nie mówimy o Tusku, który miał lat 16 czy 17. Mówimy o Tusku, który już był po 7-letnim okresie premierostwa i po 5 latach w Brukseli. On to powiedział w 2022 czy 2023 roku. Wielokrotnie miał okazję się z tych słów wycofać.
12: Zanim Trump został prezydentem po raz drugi.
11: Tak, ale już po tym, jak Trump był prezydentem i po tym, jak Trump ogłosił, że będzie ubiegać się ponownie o prezydenturę. I teraz oczywiście można powiedzieć, że Tusk jest głupi, nie przewidział, że Trump został ponownie wybrany, ale on miał wielokrotnie później okazję wycofać się z tych...
12: Biden zostanie wybrany,
11: Wielokrotnie okazję, żeby się z tych słów wycofać. Dzisiaj ma zablokowany kontakt z Białym Domem. Jak ja powiedziałem po wizycie prezydenta Nawrockiego, coś oczywistego, że Tusk jest persona non grata, politycy Platformy się rzucili, chociaż to jest prawda. No proszę mi pokazać jakikolwiek kontakt Tuska z prezydentem Trumpa.
12: Mówił bardzo źle o premierze, Madziarze i też nie przeprosił.
11: Ale wie pan co, my nie mamy żołnierzy, nie staramy się o żołnierzy węgierskich na polskim terytorium.
12: Ale jest to nasz istotny...
11: Tusk mówi z jednej strony, mamy czasy przedwojenne, straszy Financial Times wojną, mówi, że w ciągu kilku miesięcy Rosja może zaatakować NATO, czyli między innymi Polskę, a z drugiej strony nie zrobi nic, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo.
12: No jak podpisał umowę z Francją, no to jest istotne.
11: Nie żartujmy. Jakie Francja ma możliwości o obrony Polski? To jest
12: sygnał do Stanów Zjednoczonych, że nie możemy.
11: Bardzo lubię Francuzów, ale ich parasolka nuklearna nic nie znaczy w dzisiejszym świecie.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od europosła PiS Adama Mielana. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Już prawie czwarta na zegarach. To czas na fakty RMF FM, a najnowsze wydanie ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez łódzkich policjantów. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Prezydent skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Posłuchajcie, co mówią w tej kwestii politycy. Łotewskie wojsko komentuje wczorajszy incydent z dronami, które spadły we wschodniej części Łotwy. Adwokat od trumny na kółkach, ścigany listem gończym, Paweł Kozanecki został zatrzymany przez łódzką policję. Mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Samochód, którym jechał, nazwał trumną na kółkach. Krzysztof Zasada zebrał więcej szczegółów.
2: Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali go na Lubelszczyźnie. Przed odsiadką skrył się w miejscowości położonej w powiecie chrubieszowskim. Funkcjonariuszom kilka dni zajęło ustalenie tego adresu, w którym może przebywać po tym, jak zniknął. 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu. Jak mówią policjanci, był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do jednostki policji w Chrubieszowie. Tam sporządzono niezbędną dokumentację, między innymi protokół zatrzymania.
1: Następnie mężczyzna trafi do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał karę 18 miesięcy pozbawienia wolności. Prezydent skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie, na które mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostów kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Tak postawione pytanie krytykuje marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: To pytanie jest tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie.
1: Jak mówi senator KO Marek Borowski, można zakładać, że większość Senatu nie poprze wniosku prezydenta.
4: Organizacja takiego referendum byłaby parodią, także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło.
1: Innego zdania jest opozycja.
5: Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości będziemy wspierać ten wniosek pana prezydenta.
1: Mówi senator PiS Wojciech Skurkiewicz. Senat zajmie się wnioskiem prezydenta na kolejnym posiedzeniu za 2 tygodnie. Łotewskie wojsko przyznało, że jeden z dronów, które w czwartek wtargnęły w przestrzeń powietrzną kraju, nie został w ogóle wykryty przez systemy radarowe i czujniki. Dowódca armii zapowiedział analizę skuteczności obrony powietrznej na wschodniej granicy. Według wojska nad Łotwę wleciały co najmniej 3 bezzałogowce. 2 spadły, a 3 zawrócił w stronę Rosji. W związku z incydentem łotewskie MSZ wezwało przedstawiciela rosyjskiej ambasady i przekazało notę protestacyjną. Trwa śledztwo dotyczące pochodzenia dronów. Rozważany jest także scenariusz prowokacji ze strony Rosji. Portugalskie służby zdrowia przygotowują się na możliwe przypadki zakażeń hantawirusem po wykryciu wirusa na statku wycieczkowym MV Hondius. Szefowa Dyrekcji Generalna Zdrowia podkreśliła, że ryzyko epidemii w Portugalii jest na razie bardzo niskie, ale uruchomiono procedury szybkiego reagowania. Wykryty na wycieczkowcu gatunek hantawirusa Andes występuje w Ameryce Południowej i w rzadkich przypadkach przenosi się z człowieka na człowieka. Może wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego.
6: To także są fakty.
1: Dopiero za 2 lata pierwsi artyści wystąpią na scenie sali kongresowej. Choć w 2023 zakładano, że remont sali widowiskowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zakończy się w tym roku. Sala, w której prawie 60 lat temu wystąpili The Rolling Stones, dając jeden z pierwszych koncertów zachodniej grupy muzycznej za żelazną kurtyną, jest zmieniana w teatr muzyczny. Zajrzał tam nasz reporter Jakub Rybski.
7: Proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy w tym momencie?
8: Na scenie. Będzie nowocześnie. Będą dodatkowe zapadnie. Zdecydowanie poprawiamy całą logistykę tej sceny. Konstrukcja widowni polega na tym, że będą mocowane fotele, a od frontu również demontowalne krzesła, które są taką opcją. Jeżeli będziemy chcieli powiększyć scenę, bo będzie taka możliwość, no to wtedy te krzesła trzeba usunąć.
7: Czy jest już zaplanowane pierwsze wydarzenie, które odbędzie się w sali kongresowej?
9: Jedni uważają, że Rolling Stones, inni, że zespół Mazowsza.
1: Przyznaje Katarzyna Osowiecka, prezes zarządu Pałacu Kultury i Nauki, a o scenie i widowni mówił Piotr Łosiak, dyrektor pionu technicznego. Stadion w Sosnowcu ma nową murawę. Nie jest to zwykła trawa, a murawa hybrydowa. Na czym polega innowacyjność tej metody? O tym z Rafałem Abelem z firmy odpowiedzialnej za projekt rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
10: przed nami, dla mnie laika, wielka maszyna do szycia z jakimiś sztucznymi zielonymi igłami. Tak to można porównać?
11: Tak, w pokrótce można powiedzieć, że to jest wielka maszyna, która wszywa włókna sztuczne w trawę naturalną i robi to w rozstawach 2 na 2 cm, tutaj na stadionie w Sosnowcu na 145 mm. Możemy zrobić głębiej, jeśli klienci sobie życzą, możemy zrobić to płycej. Jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o to. Na pewno jest to tak zwany game changer. Na pewno będzie to tutaj dobrze odbierane przez zawodników, przez trenerów, bo no, technologicznie ta murawa bardzo się zmieni na plus.
10: Co to zastosowanie murawy hybrydowej tak naprawdę daje? Bo wiele osób, słysząc murawa hybrydowa, myśli, że to jest sztuczna murawa, ale to tak nie jest.
11: Nie, to nie jest sztuczna murawa i trzeba powiedzieć, że tych sztucznych włókien jest tylko 5% wszywanych. Więc tak naprawdę jest tego bardzo mało, ale daje to bardzo dużą przewagę technologiczną, wzmacnia bardzo dobrze podłoże, system korzeniowy może się dzięki temu bardzo dobrze rozwijać. Jeśli chodzi o samą górę, to te źdźbła trawy wystają tylko 2 cm sztucznej trawy, więc one rosną zawsze, one są strzyknięte tak, że są zawsze troszeczkę niżej od trawy naturalnej, bo trawy naturalne, powiedzmy, ścina się pomiędzy 23 a 27 mm, więc one dają taką jakby takie rusztowanie, takie wzmocnienie. Przede wszystkim dla butów zawodników, dla samych zawodników, bo nie ukrywajmy, no, na arenie światowej niektórzy zawodnicy mogą kosztować po 100 milionów euro i grają na tych samych murawach. Chodzi o to, żeby ograniczać ryzyko kontuzji. Te murawy mają być bardzo przewidywalne, mają być bardzo szybkie. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o telewizję, te murawy są praktycznie cały rok zielone. Dlaczego? Bo te sztuczne włókna dają tą zieloną poświatę. Więc to jest bardzo dużo aspektów takich pozytywnych i no ja się cieszę, że Stadion Sosnowiec właśnie zdecydował się na to i na pewno to tutaj dużo zmieni.
10: A z punktu widzenia gospodarza myślę sobie, że też o tyle plus, jak często mamy na przykład sceny, że piłkarz pojedzie ślizgiem, wyrywa jakieś miejsca z trawą, to dzięki zastosowaniu tej hybrydowej murawy to będzie się rzadziej zdarzało.
11: Zgadza się. To ograniczamy do totalnego minimum i to też jest bardzo ważne. W kontekście już nawet nie samego wślizgu, ale bardziej chodzi o naprawy też pomeczowe. Bo czasami, jak panowie zobaczycie murawy, które są, powiedzmy, rozgrywane w marcu, kwietniu i są bardzo mokre jeszcze po zimie, to te zniszczenia są przeogromne. Ta zima na przykład w Polsce pokazała, że no coś musi się zmienić, bo zostały wymienione 7 muraw w ekstraklasie. To jest bardzo dużo. Na zachodzie nikt tego tak nie robi. Dlatego ta technologia pozwala na to, aby zaoszczędzić, tak, i nie wymieniać tych muraw, tylko właśnie mieć tą hybrydę, która cały czas trzyma zwartą darń.
10: Jeżeli mówi pan, że to jest pierwsza murawa tego typu w Polsce, to czym ona się różni od innych muraw hybrydowych?
11: Ogólnie są trzy typy muraw hybrydowych. Jedna to są właśnie te wstrzykiwane murawy, które tutaj robimy. Druga to jest murawa na macie tak zwanej, czyli to jest sztuczna trawa, tylko bardzo rzadka, na którą wsypuje się ziemię, piasek i na to się zasiewa trawę. Minusem jest jej to, że jest bardzo trudna w utrzymaniu. Jej czas użytkowania, powiedzmy, i eksploatacji to jest maksymalnie 3-4 lata. Na murawie hybrydowej wstrzykiwanej to jest nawet do 15 lat żywotności. To jest bardzo dużo. Kolejna rzecz, murawa hybrydowa jest dużo łatwiejsza w takich corocznych pielęgnacjach, czyli tak zwanemu frezowaniu, gdzie usuwamy taki filtr, materię organiczną z góry. Przy murawie hybrydowej wstrzykiwanej można to zrobić w bardzo łatwy sposób. Jeśli chodzi o murawy na macie, jest to bardzo utrudnione. Są stadiony w Polsce, które mają murawy hybrydowe na macie i to jest, no niestety będą z tego wychodzić, bo to się nie sprawdza. To są produkty jednorazowe. Jeśli chodzi o trzeci typ, to są murawy, które mają sztuczne włókna zmieszane z warstwą wegetacyjną. Tego się w Polsce nie stosuje, raczej stosuje się to w Anglii, oni to mieszają typowo z piaskiem, po to, żeby płyty były bardzo przesiąkliwe. Więc my w Polsce skupiamy się na murawach hybrydowych wstrzykiwanych, no i nadal jest ten temat muraw hybrydowych na macie, ale wiem, że ludzie z tego po prostu w Polsce będą uciekać i wychodzić.
10: No właśnie, myślę sobie, że ma to zastosowanie wiele plusów, no bo wytrzymałość tej murawy, to co gdzieś tam cały czas podkreślamy, więcej spotkań można rozgrywać po prostu.
11: Tak, dokładnie. Dam tutaj dobry przykład stadionu San Siro, gdzie ta sama technologia jest tam instalowana i tam grają dwa kluby na najwyższym poziomie, Inter i AC Milan. Grają naprawdę co drugi tydzień, czasami są, jest Liga Mistrzów czy jakieś inne puchary, więc tam potrafią być na przykład dwa mecze w ciągu tygodnia, w następnym tygodniu znowu dwa mecze. Dlatego też FIFA zdecydowała się tutaj zainstalować tą, że tak powiem, hybrydę, bo na mistrzostwach U20 będą dwa mecze w ciągu dnia, i następny dzień znowu dwa mecze. Płyta naturalna nie jest w stanie tego wytrzymać. Przede wszystkim nie jest w stanie utrzymać tych parametrów, które FIFA żąda, żeby były. Bo wszystko chodzi o parametry. Więc tutaj hybryda na pewno dużo w tym pomoże. Jestem pewny, że stadion zobaczy, że jest bardzo duża różnica.
10: Zagłębie na co dzień walczy o ligowy byt w drugiej lidze, ale trzeba przyznać, że Murawy no to będzie miało iście ligomistrzowo.
11: Mam nadzieję, że ta Murawa przyczyni się do utrzymania w lidze przede wszystkim, bo wiem, że no, łatwo nie mają. No wiecie wszyscy, że...
10: Murawa nie gra.
11: Murawa nie gra i Murawa jest zawsze taka sama dla dwóch drużyn. I na pewno jedni i drudzy odczują, że będzie się lepiej grało. Mam nadzieję, że to będzie taki dobry talizman.
10: Wspomniał pan o tym San Siro, bo to nie jest tak, że ze stadion Zagłębia jest jakimś dzisiaj królikiem doświadczalnym, gdzie coś montujecie, sprawdzacie czy testujecie. Ta technologia jest wykorzystywana na wielu obiektach. No wspomniał pan San Siro, ale to nie jedyne stadion.
11: No to powiem taką ciekawostkę. Ta technologia ma już 20 lat. My rocznie jako Seas Pitches instalujemy takich muraw około między 70 a 100 na całym świecie. Wszędzie. Praktycznie na każdym kontynencie. W tamtym roku skończyliśmy projekt na Islandii. Teraz instalujemy takie murawy hybrydowe na Mistrzostwach Świata w Stanach. Ostatnie wszystkie Mistrzostwa Świata z ostatnich bodajże 15 lat wszędzie miały zainstalowane właśnie takie hybrydy. To jest wymóg FIFA, bo to daje im większą gwarancję tego, że te murawy wytrzymają. Przede wszystkim utrzymają standard przez cały turniej. Także no, naprawdę to jest game changer i duży, duży krok milowy do przodu.
10: Ile jest tych wałków na tej maszynie, która wstrzykuje już te źdźbła trawy sztucznej w tą naturalną murawę?
11: 50 wałków, czyli 50 igieł jest naraz wstrzykiwanych, albo nawet więcej, bo to jest nowa maszyna. Świeżutka tak naprawdę wyszła z produkcji i tutaj może być nawet ich więcej. Chyba będzie gdzieś koło 70 nawet. Trzeba byłoby zobaczyć, bo on jest to ponumerowane. Także tutaj trzeba byłoby to sprawdzić. Każdy wałek w ogóle przypada na jedną szpilkę, która wstrzykuje i wciska właśnie te włókna w podłoże. No i pracownicy muszą cały czas je na bieżąco wymieniać. Praca trwa 24 godziny na dobę, bo mamy dwie zmiany. Warunki nam pogodowe nie straszne, byleby nie było mrozów, bo jak pozamarza nam murawa, no to już będzie problem, ale zwykle murawy są podgrzewane, więc też nie mamy z tym problemu.
10: I to można w czasie grzania tej murawy normalnie wstrzykiwać, rozumiem, tak?
11: Tak, jak najbardziej. Teraz mieliśmy ciekawy projekt właśnie na Sparcie Praga w styczniu, gdzie mieliśmy minus 12 i prace nadal trwały, więc nie było z tym problemu i ukończyliśmy na czas i klient był bardzo zadowolony, także warunki pogodowe nam nie straszne.
10: Wy święta pracy 1 maja nie mieliście, bo z tego co usłyszeliśmy, to wy 1 maja zaczęliście tutaj pracę na stadionie w Sosnowcu.
11: No, to było święto pracy, tak zwane. Także zaczęliśmy pracę, bo mamy bardzo napięte terminarze. Z tego stadionu przyjeżdżamy na następny, do Łodzi. Po Łodzi jedziemy już z powrotem do Anglii, więc te maszyny podróżują po całym świecie tak naprawdę.
1: Z Rafałem Abelem z firmy odpowiedzialnej za projekt rozmawiał Wojciech Marczyk. To już wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 5:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24. Radio RMF 24.

0: Na zegarach punktualnie piąta. To czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Dziś Polska ma podpisać umowę pożyczkową w ramach unijnego programu zbrojeniowego. Później w faktach podsumujemy wczorajsze spotkanie premiera Donalda Tuska z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Obniżki na stacjach paliw. Planujecie tankowanie? Posłuchajcie, jakie ceny maksymalne obowiązują dzisiaj. Dzisiaj w Warszawie podpisana ma być umowa SAFE, czyli unijna pożyczka na dozbrojenie Polski. A co będzie po podpisaniu, to wyjaśni nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Teraz Bruksela wypłaci 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii do każdego zamówienia, co może utrudnić zakładany plan modernizacji polskiej armii. Komisja Europejska będzie sprawdzać daty każdego takiego zamówienia. Bruksela nie zgodziła się na przedłużenie tego terminu, o co zabiegała Polska. Nie chciała zmieniać unijnego prawa i robić wyjątków. Bruksela preferuje tak zwane wspólne zakupy.
1: Relacje między Polską a Włochami i kwestie bezpieczeństwa w Europie. To przewodnie tematy spotkania premiera Donalda Tuska z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni w Rzymie. Jakie są najważniejsze ustalenia po rozmowach, powie reporter RMF FM Igor Skrzypek, który był w stolicy Włoch.
3: Trzeba dążyć do wzmocnienia relacji między Warszawą a Rzymem. Giorgia Meloni stwierdziła, że możliwości dla współpracy Polski i Włoch są ogromne i czas najwyższy, by zrewidować wspólne porozumienia. Chcielibyśmy rozpocząć konsultacje nad nowym porozumieniem, które zastąpi nasz traktat o przyjaźni z 1991 roku, czyli sprzed ponad 35 lat. Mówiła szefowa włoskiego rządu. Zaznaczyła, że mamy wspólne poglądy na temat bezpieczeństwa. Potwierdził to premier Donald Tusk.
4: Łączy nas przyjaźń, historia, przywiązanie do tych samych wartości, wspólne poglądy geopolityczne.
3: Obie strony zapewniły, że są gotowe do rozpoczęcia negocjacji, a ich efektem będzie podpisanie nowego traktatu. W zeszłym roku Polska zawarła umowę zacieśniającą współpracę z Francją. W najbliższych tygodniach podpisany zostanie również traktat z Wielką Brytanią.
1: Dziś na stacjach paliw nieco taniej niż wczoraj. Benzyna 95 nie będzie mogła być droższa niż 6 zł i 41 groszy. To o 5 groszy taniej niż wczoraj. Z kolei olej napędowy jest tańszy o 9 groszy. Jego cena maksymalna dzisiaj to 7 zł i 17 groszy.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Po blisko roku przerwy piesi w Chorzowie znów mogą korzystać z przejścia pod estakadą. Obiekt był zamknięty ze względu na zły stan techniczny. Najnowsza ekspertyza pozwoliła na warunkowe otwarcie przejścia. Na razie dostępne jest ono wyłącznie dla pieszych.
6: No jest łatwiej po prostu, jest łatwiej i na wolności się da przejść, i tu po rynku pochodzić, posiedzieć, jest więcej ludzi, tak tu było pusto, brzydko.
7: Pierwszy raz od blisko roku przechodzę tędy i idę sprawy załatwić. O.
8: Szybciej będzie.
7: Szybciej będzie, no i cieszymy się, że coś się dzieje w tym względzie.
9: Pracuję tutaj w sklepie obuwniczym, jesteśmy bardzo zadowolone w końcu. W końcu się coś ruszy i zacznie tętnić życie, mam nadzieję.
1: Z przechodniami i przedsiębiorcami w pobliżu estakady rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Biblioteka Kurnicka pod Poznaniem obchodzi w tym roku 200-lecie istnienia. Z tej okazji zwiedzający mogą zobaczyć najcenniejsze eksponaty z jej zbiorów. Wśród nich rękopis trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza, a także...
10: przepiękne, ozdobione złotem modlitewniki z XV wieku. Takie zwykłe książeczki, dzisiaj byśmy powiedzieli do modlitwy, kiedyś niezwykle precyzyjnie zdobione, kunsztownie, bardzo drogie w wykonaniu, ale teraz ich wartość też jest ogromna. XIII-wieczny kodeks Justyniana, pis praw słynnego cesarza Justyniana, również na pergaminie ozdobiony złotem. Najstarszy rękopis w zbiorach Biblioteki Kurnickiej, który jest starszy niż państwo polskie, bo pochodzi z IX wieku.
1: Wyliczała Małgorzata Potocka z Biblioteki Kurnickiej. Dzieła można podziwiać jeszcze dzisiaj. I tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty w RMF FM wracają za niespełna pół godziny. To, co najważniejsze o poranku, przekażą wam Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM, a z nami Tomasz Wyryński.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam. Ogólnokrajowe referendum chce zorganizować prezydent Karol Nawrocki. Chodzi o politykę klimatyczną. W faktach opinie i komentarze. Za chwilę również o lokalnym wsparciu dla walczących z pożarem w Puszczy Solskiej. W akcję pomocy zaangażowało się koło gospodyń wiejskich. Jest piątek, 8 dzień maja. To są poranne fakty RMF FM. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił chęć zorganizowania ogólnokrajowego referendum. Pytanie, na które mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
2: Żyjemy w czasach wielkich przemian. Decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na nasze życie przez długie lata. Dotyczy to szczególnie europejskiej polityki klimatycznej, której negatywne skutki odczuwamy już teraz.
1: Zadane pytanie krytykuje marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: To pytanie jest tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie.
1: A jak w tej sprawie zagłosuje opozycja?
4: Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości będziemy wspierać ten wniosek pana prezydenta.
1: Wyjaśniam, senator PiS Wojciech Skurkiewicz. Zgodnie z wnioskiem referendum miałoby się odbyć 27 września. Duże wsparcie od mieszkańców dostają strażacy, którzy od wtorku walczą z pożarem Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. W gminie Józefów w akcję pomocy zaangażowało się koło gospodyń wiejskich.
5: Gotowanie w świetlicy od rana?
6: Tak, wspólnie z mieszkańcami, z KGW motywujemy się, jedna drugą mobilizujemy, żeby jakoś wszystkich wspomóc. Wszyscy wspólnie, razem wspieramy.
7: Przywiozłyśmy pierogi z serem. Taki właśnie produkt regionalny nasz.
5: Cieszą takie gesty?
8: Oczywiście. Jest to miłe.
9: Bardzo. Zgadza się, bardzo miłe. Same najlepsze rzeczy tutaj są.
1: Usłyszał w Józefowie w powiecie biłgorajskim reporter RMF FM Dominik Smaga. Pożar w Puszczy Solskiej się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony i poinformowała wczoraj Straż Pożarna. Najnowsze informacje z Lubelszczyzny na pewno dziś w faktach. Słuchajcie porannych faktów RMF FM. Jest piątek, 8 maja. Dziś podpisanie umowy w sprawie SAFE. W faktach będziemy sprawdzać, na co Polska przeznaczy pieniądze z programu. Będziemy mieli też ważne informacje dla kierowców podróżujących na Słowację. A w naszych porannych rozmowach o 7 gościem Piotra Salaka w RMF FM i radiu RMF 24 będzie generał Mirosław Różański, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. 8:02 u Tomasza Terlikowskiego, minister energii Miłosz Motyka. W porannych faktach będą też setne urodziny legendarnego prezentera programów przyrodniczych Davida Attenbury. Zostańcie z nami, wracamy punktualnie o 6:00.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Skierniewicach i zapytamy was, czy sytuacja na świecie wpływa na wasze wakacyjne plany.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dziś po 12. Tu Radio RMF 24.

0: A wiecie, co jeszcze jest ważne? Fakty. Te punktualnie o 6 mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Wyryński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zaczynamy.
1: I zapraszamy. Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany.
2: Był poszukiwany listem gończym, dziś trafi do zakładu karnego.
1: Potem w faktach apel prezydenta Ukrainy.
2: Wołodymyr Zełenski odradza zagranicznym delegacjom wyjazd do Moskwy na obchody 9 maja.
1: Polska i Włochy gotowe, by negocjować nowy traktat dwustronny.
2: O rzymskich rozmowach Donalda Tuska z Giorgio Meloni, specjalny wysłannik RMF FM.
1: Jest 6. Dziś do zakładu karnego trafi adwokat Paweł Kozanecki.
2: 46-latek był ścigany listem gończym, bo nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
1: Został zatrzymany na Lubelszczyźnie. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Poszukiwany przez policję prawnik był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Najprawdopodobniej wynajął dom w powiecie chrubieszowskim, jednorodzinny, wolnostojący budynek. Zatrzymali go łódzcy i lubelscy policjanci, gdy, jak usłyszałem, w klapkach wyszedł przed dom. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 46-latek był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustalili jednak miejsce, w którym próbował schronić się przed odsiadką. W zatrzymaniu trafił do jednostki policji w Chrubieszowie. Tam spędził noc. Dziś ma być konwojowany do wskazanego przez sąd zakładu karnego, w którym spędzi 18 miesięcy.
1: Wołodymyr Zełenski nie zaleca zagranicznym delegacjom wizyt w Moskwie podczas obchodów Dnia Zwycięstwa, które zaplanowano na 9 dzień maja. Przypomniał, że Ukraina proponowała Rosji zawieszenie broni od 6 maja i nie była to już pierwsza taka oferta.
2: Ukraina była gotowa zapewnić całkowitą ciszę, ale w odpowiedzi na naszą pokojową ofertę pojawiły się tylko nowe rosyjskie ataki, nowe groźby ze strony Rosji. Chcą od Ukrainy pozwolenia na zorganizowanie parady, na bezpieczne wyjście na plac, na godzinę, raz w roku. A potem znowu chcą zabijać naszych ludzi i walczyć, mówił Wołodymyr Zełenski.
1: Wczoraj Kreml poinformował o wprowadzeniu zawieszenia broni. Ma on obowiązywać od dzisiaj do 10 maja.
2: Polska i Włochy gotowe, by negocjować nowy traktat dwustronny.
1: Donald Tusk i Giorgia Meloni podkreślali, że relacje na linii Warszawa-Rzym powinny wejść na wyższy poziom.
2: W Rzymie był nasz specjalny wysłannik Igor Skrzypek.
4: Oboje zaznaczali, że mają wspólne poglądy na najważniejsze obecnie sprawy, sytuację geopolityczną czy dążenie do pokoju na Ukrainie.
5: Mamy też bardzo podobne punkty widzenia, jeśli chodzi o trudne sprawy w Europie. ETS, o tak zwanych benchmarkach.
4: Tu jest płaszczyzna dla współpracy Polski i Włoch.
6: Ci siamo ritrovati molto spesso.
4: Często prowadziliśmy te same walki. Jesteśmy zdeterminowani, by zwalczać wszystkie te wewnętrzne cła, które Unia Europejska na siebie nałożyła, a które kończą się duszeniem naszych przedsiębiorstw, spowolnieniem naszej konkurencyjności, tworzeniem problemów dla naszych pracowników. Dlatego negocjacje nad nowym traktatem między Polską a Włochami, jak wskazał Donald Tusk, mogą rozpocząć się już niebawem i toczyć się w pilnym trybie.
1: O 10:00 Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa został generał Andrzej Kowalski.
1: Są i takie fakty. Ponad 200 kominiarzy z Polski, ale też z Estonii, Łotwy i Niemiec przyjechało do Wrocławia.
2: Wszystko w ramach obchodów Święta Kominiarza, który, no jak wiadomo, przynosi szczęście.
7: Zawód kominiarza jest najpiękniejszym zawodem, jaki można sobie wymarzyć. Ja wykonuję go ponad 35 lat i kominiarz zawsze dobrze się kojarzy ludziom, zawsze się ludzie uśmiechają na widok kominiarza, bo kominiarz przynosi szczęście, zapobiegając nieszczęściom.
1: Podkreślał Mirosław Antos z Krajowej Izby Kominiarzy. No nie wiem jak ty, Tomasz, ale ja zawsze za guzik się chwytam i szukam faceta w okularach.
2: Pozdrawiamy oczywiście wszystkich wykonujących ten zawód. No, jak słyszeliśmy, najpiękniejszy, jaki można sobie wymarzyć.
1: A kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Wspaniały jest deszcz. Bo deszcz tak. robi co?
6: Na Dilża glebę, która po prostu czeka na deszcz jak kaniacz dżdżu.
0: Ale ta sama woda karmi też chwasty jednoliścienne. Zwłaszcza o tej porze.
6: Jednoliścienne.
0: Jeśli planujecie zabiegi na listne, patrzcie na mapy opadów, bo okno pogodowe może być krótkie.
6: Tak.
0: Co dzisiaj w pogodzie, jeśli chodzi o opady? Sprawiedliwie w całym kraju dzisiaj może padać.
6: I to jest dobra wiadomość.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin. Do zabezpieczenia. Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Posłuchajmy razem faktów. W RMF FM jest 6:30.
1: Podwyżki stóp procentowych? Możliwe. Perspektywa obniżki? Niewielka. Taką informację przekazał szef Narodowego Banku Polskiego.
2: Adam Glapiński wskazał m.in. na sytuację na Bliskim Wschodzie.
3: Perspektywa obniżki wydaje się mało bardzo prawdopodobna, no bo kiedy by mogła nastąpić? Gdyby jutro czy dzisiaj wszystkie kraje uczestniczące w konflikcie doszły do porozumienia, by ogłoszono, że podejmują działania, żeby przywrócić jak najszybciej swobodny przepływ i tak dalej, ale proszę pamiętać, jest coś takiego jak zniszczenia, które trzeba odbudować. Te zdolności rafinaryjne, zdolności portowe.
1: Według prezesa NBP obecna sytuacja inflacyjna nie jest jeszcze zła, ponieważ inflacja pozostaje zgodna z celem banku centralnego.
2: Adam Glapiński dodał też, że Narodowy Bank Polski na koniec kwietnia miał 595 ton złota. Co będzie artykułem pierwszej potrzeby kupowanym dla wojska w ramach programu SAFE? Między innymi o to będziemy pytać w rozmowie o 7 w RMF FM i Radiu RMF 24.
1: Gościem Piotra Salaka będzie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony generał Mirosław Różański.
4: Witamy. Tak jest, wszystko się zgadza. Dzień
2: witamy
4: dobry.
2: Witamy cię, Piotrze, gorąco. Piotrze, program SAFE nie będzie jedynym tematem twojej
4: nie
2: rozmowy.
4: Nie będzie, oczywiście, Ewa, ale od tego zaczniemy. Czy to jest czas przełomu dla polskiej armii? Czy zdążymy wydać tak ogromne pieniądze? Czy polski przemysł zbrojeniowy jest gotowy na przyjęcie takiej ilości zamówień? Ale też, gdzie jest sufit, jeśli chodzi o te wydatki na armię? Czy jesteśmy skazani na rosnące wydawanie pieniędzy na zbrojenia, póki nie zmieni się sytuacja międzynarodowa? Będziemy też rozmawiać o mocnych słowach Sławomira Mentzena wobec generała Kukuły i o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Także zapraszam.
1: Polecamy początek chwilę po 7:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Nasi hokeiści ciągle w grze o awans do elity. Dziś ostatni dzień Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu.
2: A teraz z pierwszego poranku fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański i wszystkiego się dowiemy, prawda?
6: Tak, dokładnie. Dzień dobry. Wczorajsze wyniki ułożyły się dla nas korzystnie. Kazachstan co prawda pokarnych, ale wygrał z Ukrainą. Francja straciła punkty, pokonując pokarnych Litwę. My wieczorem pokonaliśmy 4-2 Japonię. Po dwóch tercjach był remis 2-2.
7: Wyszliśmy na trzecią tercję jak dojrzała drużyna, jak drużyna, która chce coś osiągnąć, zmierza w jednym kierunku i w jednym celu. Graliśmy cierpliwie, graliśmy odpowiedzialnie, graliśmy mądrze, graliśmy z poświęceniem.
6: Tak mówił Filip Komorski. Dzięki wygranej dogoniliśmy w tabeli Francję i Ukrainę. Dziś ostatni dzień turnieju. Wieczorem zagramy z Litwą i kiedy będziemy wychodzić na lodową taflę, no już będzie wszystko jasne, jaki wynik da nam ewentualny awans. Poznaliśmy finalistów piłkarskiej Ligi Europy i Ligi Konferencji. W Lidze Europy o trofeum zagrają Aston Villa i Freiburg. W Lidze Konferencji półfinałowych rywali wyeliminowały Crystal Palace i Rayo Vallecano. W Spale trenuje kadra siatkarzy. Na razie w okrojonym składzie. Szanse pokazania swoich umiejętności trenerowi Nikoli Grbiczowi mają młodzi siatkarze. Na przykład rozgrywający Marcel Bakaj. Jako młody chłopak odstawał od rówieśników pod względem fizycznym, jednak ciężko pracował i to w końcu zaowocowało. Pod koniec szkoły podstawowej.
8: Zobaczyłem, że ta praca się opłaciła i wtedy zacząłem być wyróżniającym się postacią. To, że zostałem rozgrywającym, no to właśnie za tych młodzieńczych lat po prostu byłem za mały na inne pozycje, a na libero już były zajęte miejsca, więc zostałem na rozegraniu.
6: Rozmowa z Marcelem Bakajem jest na rmf24.pl. W węgierskim Szeged od dziś pierwsze w sezonie zawody Pucharu Świata w kajakarskim sprincie. Na starcie oczywiście nasza reprezentacja. To wyjątkowe miejsce dla Anny Puławskiej. Nasza zawodniczka właśnie w Szeged zdobywała swoje pierwsze medale jeszcze jako juniorka.
9: Bardzo lubię ten tor, cieszę się na te zawody. Na pewno będziemy do tego bardzo dobrze przygotowane. Jestem pozytywnie nastawiona i nie mogę się doczekać tej rywalizacji.
6: A Puławska wystąpi w Szeged w dwóch indywidualnych konkurencjach.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji.
10: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Tu Radio RMF 24. Jest piątek, jest 8 maja i to już jest pierwsza dobra wiadomość. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że będzie padać, przynajmniej taką mam nadzieję. Takie są prognozy. Piotr Salak, kłaniam się i polecam oczywiście nasz poranek informacyjny. Poranek informacyjny w Radiu RMF 24, który zaczynamy jak zawsze od faktów. Razem z nami Ewa Kwaśny, Tomasz Weryński. Jest 7.
1: Dziś w Warszawie podpisanie umowy SAFE.
2: Polska ma otrzymać na obronność prawie 44 miliardy euro.
1: Ponad 800 strażaków nadal bierze udział w akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie.
2: Jak wygląda sytuacja w Puszczy Solskiej? Sprawdza nasz reporter.
1: Już za moment rozmowa o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
2: Gościem Piotra Salaka będzie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony generał Mirosław Różański.
1: O 13.30 Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową, która otwiera linię kredytową na prawie 44 miliardy euro na dozbrojenie.
2: Polska i Litwa będą pierwszymi krajami, które podpiszą umowy pożyczek SAFE, napisała w mediach społecznościowych szefowa Komisji Ursula von der Leyen.
1: O szczegółach brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: W ciągu kilku dni Komisja Europejska wypłaci Polsce 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Największym wyzwaniem najbliższych trzech tygodni będzie podpisanie około 40 kontraktów indywidualnych. Po 30 maja Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami. Termin jest więc bardzo napięty, ale większość umów jest już przygotowana. Komisja nie chciała iść na rękę Polsce i przedłużać tego terminu, gdyż został on zapisany w unijnym prawie. Jeżeli Polska nie zdąży z kontraktami indywidualnymi, to będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii, a Bruksela przedstawić rewizję planu SAFE.
2: Mocno popadało ostatniej nocy, ale akcja gaszenia pożarów Puszczy Solskiej trwa.
1: Na miejscu wciąż pracuje ponad 800 strażaków. W faktach o poranku łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy,
4: Dzień dobry.
1: Michale.
4: Witam.
2: Dzień dobry. Jaka sytuacja jest teraz na południu Lubelszczyzny, gdzie od wtorkowego, prawda, popołudnia płoną lasy?
4: A jest znacznie lepsza niż jeszcze wczoraj. To przede wszystkim zasługa pogody. Przestało wiać, a z nieba lał się deszcz.
5: Przez całą noc pomagała nam pogoda. Spadły dość obfite opady deszczu. Cała powierzchnia pożaru została solidnie zmoczona, nawilżona. To bardzo sprzyja zarówno naszym działaniom, jak i całej skuteczności prowadzenia działań gaśniczych.
4: Powiedział mi przed chwilą brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas pracuje 615 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Jest też niemal 200 ochotników. Są policjanci, pracownicy lasów państwowych i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Co ważne, pożar już się nie rozprzestrzenia. Teraz akcja koncentruje się głównie na dogaszeniu zarzewi ognia. Jak słyszę, mimo dobrych warunków pogodowych, te działania mogą jednak potrwać jeszcze nawet kilka dni.
2: Kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa, jest Polak, Jan Dobrogowski, informuje BBC.
1: Dotychczas Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 5 zakażeń spośród potencjalnych 8. Zmarły 3 osoby.
2: Szef tej organizacji, Tedros Adhanom Ghebreyesus, uspokoił, że zagrożenie zakażeniem hantawirusem jest niskie. Dodał, że trwa dochodzenie w sprawie wyjaśnienia przyczyny wybuchu epidemii.
6: Prior to boarding the ship, the first two cases had traveled to
1: Pierwsze dwie osoby przed wejściem na pokład statku podróżowały przez Argentynę, Chile i Urugwaj w ramach wyprawy ornitologicznej. Obejmowała ona wizyty w miejscach występowania gatunku szczura, o którym wiadomo, że jest nosicielem wirusa Andes. WHO współpracuje z argentyńskimi służbami zdrowia, aby ustalić, jak ta para się przemieszczała, powiedział.
2: Jednostka płynie w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani.
7: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
1: Piotr Salak i jego gość.
2: Witamy i słuchamy.
0: Dzień dobry, gościem rozmowy o 7 jest generał Mirosław Różański, senator, szef Senackiej Komisji Obrony. Dzień dobry, panie generale.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie generale, co by pan kupił w pierwszej kolejności za te 6,5 miliarda euro, które ma wpłynąć jako te pierwsze pieniądze z SAFE?
8: Przede wszystkim mamy pamiętać o tym, że dzisiaj potrzeby są wielodomenowe. Jestem przekonany, że tak będą kierowane nasze pieniądze, ale to przede wszystkim systemy antydronowe, całe spektrum cyberprzestrzeni, która musi być wyposażona w systemy, które będą pozwoliły nam prowadzić z jednej strony obronę przed takimi atakami, a jednocześnie przygotować się również do aktywności, no i amunicję. No to jest,
0: czyli amunicja i systemy antydronowe to są te rzeczy pierwszej potrzeby, a pańskim zdaniem zdążymy wydać tak duże pieniądze, bo czasu jest mało?
8: Znaczy, to jest pytanie, które jest obarczone pewnymi ryzykami. Pamiętajmy, że dzięki to oczywiście jest trochę z przekąsem powiedziane panu prezydentowi, mamy 2 miesiące opóźnienia, bo jego weto z 12 marca mocno przeszkodziło tym projektom w zakresie realizacji. No jest oczywiście apel do tego, aby przygotować te umowy, a raczej je podpisywać w tempie takim ekstraordynaryjnym, nawet zostało użyte do określenia 24 godziny na dobę. Może to jest swoista parafraza, ale naprawdę trzeba się... Natomiast wtedy, kiedy robimy te rzeczy w takim tempie, to istnieje pewne ryzyko, ale ja osobiście nie mam aż takiej wiedzy, natomiast chcę przyjąć ze zrozumieniem i chcę wierzyć w to, że Agencja Uzbrojenia te projekty umów ma już gotowe i przygotowane.
0: Będziemy o tym dalej rozmawiać w Radiu RMF24 słuchaczom RMF FM. Pięknie dziękujemy. Panie generale, 40 kontraktów indywidualnych trzeba podpisać do końca maja. Pańskim zdaniem te kontrakty już są gotowe, to jest tylko kwestia porządkowa? Czy to jest no, jednak kwestia negocjacji, aneksowania i to może trochę potrwać?
8: Nie, panie redaktorze, ja krytycznie odnosiłem się do tego, co zrobił pan Błaszczak, czyli ogłosił, że wykonał Mistrzostwo Świata i podpisał 3 kontrakty na czołgi, wyrzutnie i samoloty, armatochaubice w Korei i w takim tempie nie kupuje się sprzętu. Natomiast tutaj przygotowanie tych umów trwało tak naprawdę jeszcze przed marcem, bo już wtedy mieliśmy zapewnienia od szefa Agencji Uzbrojenia. Natomiast po drugiej stronie są nasze firmy, które też są zainteresowane tymi umowami. Jest kwestia tylko terminu ich realizacji, tak aby zarządy spółek Skarbu Państwa mogły z odpowiedzialnością podpisywać te umowy.
0: A pańskim zdaniem, kiedy polski przemysł uzbrojeniowy poczuje i my również poczujemy, że te pieniądze widać, realnie widać? Kiedy będą te pierwsze efekty wpływu tak dużej gotówki do polskiego przemysłu uzbrojeniowego? To będzie pół roku, rok?
8: Ja wiem, że pan redaktor mnie pyta, ja powinienem odpowiadać, ale według jakiej skali chciałbym, żebym panu odpowiedział. Nie ma dzisiaj takiego wskaźnika, takiego miernika, który mówi o tym, że przemysł poczuje. Myślę, że informacje o pierwszych dostawach sprzętu to jest raz. Dwa, informacja o tym, że ten sprzęt będzie trafiał do wojska. Natomiast jeżeli chodzi o przemysł, chyba najbardziej istotne jest to, kiedy kontrakty zostaną podpisane i kiedy, krótko mówiąc, zakłady rozpoczną produkcję według tych umów. Więc myślę, że to jest kwestia kilkunastu tygodni, gdzie będziemy mogli komunikować, że poszczególne firmy, zakłady, które zostały wymienione podczas takiego briefingu informującego, co będzie zamawiane w polskim przemyśle, będą rozpoczynały tą produkcję.
0: No na te kontrakty indywidualne to my mamy czas ledwie do końca maja, czyli mamy 20 dni, ale rozumiem, że chodzi tylko o 40 kontraktów. To mam nadzieję, że te kontrakty są gotowe. Zresztą też pan o tym mówi, panie generale. Jak pan odbiera, panie generale, słowa ministra Kosiniaka-Kamysza, że przemysł uzbrojeniowy powinien pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu? To pan to traktuje jako takie retoryczne wezwanie szefa resortu obrony? Czy przestawiamy jednak przemysł na tryb, no nie chcę, boję się wręcz powiedzieć, na tryb wojenny?
8: Znaczy, nie bójmy się tego określenia, bo sytuacja jest tak złożona, jeżeli chodzi o środowisko bezpieczeństwa, że wcale nie byłbym, że tak powiem, zaskoczony, zdziwiony, gdyby takie decyzje zostały podjęte. To jest po pierwsze, ale po drugie kwestia możliwości pracowania na 3 zmiany. To jest kwestia możliwości zakładów produkcyjnych. I ten apel pana premiera, myślę, że ma swoistą taką formułę apelu o charakterze parafrazy, taka figura leksykalna.
0: Ale pańskim zdaniem jest taka potrzeba, rozumiem, żeby polskie zakłady zbrojeniowe pracowały właśnie w systemie 3-zmianowym 24 godziny na dobę?
8: Nasze zakłady, a nie tylko polskie, ale również europejskie, powinny przestawić się na tego typu produkcję tak naprawdę już w 2022 roku.
0: Panie generale, czy pańskim zdaniem jest gdzieś sufit, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy na armię? Bo my możemy dosypywać i dosypywać tak przez wiele, wiele lat. Kiedy ten sufit w ogóle, czy jest taki sufit, czy w ogóle taką granicę powinniśmy sobie wyznaczyć?
8: Znaczy, mówiąc o pewnej granicy, to jest kwestia naszego państwa i budżetu, jakim będziemy dysponowani. Armia będzie zawsze potrzebowała pieniędzy i zawsze wyciągnie rękę po każde pieniądze, które będą oferowane. Ja to do niedawna służący pod tym się podpisuję. Natomiast, panie redaktorze, jest taki dokument jak Program Rozwoju Sił Zbrojnych, który zarysował w horyzoncie najbliższych 4 lat szczegółowe zadania, które realizowane w siłach zbrojnych, a następne 11 lat perspektywy, bo to są programy 11-letnie i tam są zapisane, mówiąc kolokwialnie, kwestie dotyczące co, kiedy i za ile powinno być kupione, a to jest podyktowane zdolnościami, jakie powinniśmy osiągnąć jako siły zbrojne. Zdolnościami do, krótko mówiąc, realizacji tych naszych konstytucyjnych obowiązków, czyli obrony Rzeczypospolitej.
0: Ale wie pan też, panie generale, jako fachowiec doskonale, że duża armia to też duże wydatki na utrzymanie. My możemy teraz dużo wydać, żeby dużo kupić i dużo wyprodukować, ale potem trzeba będzie wydawać ogromne pieniądze, żeby tą całą strukturę gigantyczną utrzymywać, prawda?
8: No oczywiście, że tak, bo zakupy to jest 1/3 wydatków, później są 2/3 na eksploatację, ale to jest w horyzoncie 30-40 lat, bo taki jest cykl życia zazwyczaj sprzętu wojskowego. Dlatego ja od jakiegoś czasu nie byłem, że tak powiem, zwolennikiem tych haseł, które były według mnie mocno populistyczne, które grosił pan Błaszczak, typu armia settysięczna, kupowanie 500 HIMARS-ów w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie wyrzutni w Korei, kupowanie setek czołgów, gdzie dzisiaj jest kwestia chyba ważniejsza, abyśmy osiągali zdolności i mówili o jakości, a nie o ilości.
0: Panie generale,
8: a tego przykładem są na przykład decyzje podjęte w ubiegłym roku, uważam bardzo, że tak powiem, trafione, dotyczące naszego rozpoznania satelitarnego. Czyli są to niemałe środki finansowe, które wydajemy, natomiast zwiększymy naszą zdolność rozpoznania i to daleko poza granicami naszego kraju. To jest zdolność, o którą apelowałem już od kilku lat.
0: A pańskim zdaniem, czy my jesteśmy w stanie produkować na przykład sami pociski do patriotów i czy jesteśmy w stanie zwiększyć na tyle tę produkcję, żeby się uniezależnić od dostaw amerykańskich?
8: A czy jesteśmy w stanie? Tak, tylko jest kwestia tego, czy będzie zgoda na transfer technologii.
0: Otóż to i pytanie, element, czy będzie taka zgoda pańskim zdaniem?
8: Taki element, który jest niezwykle istotny, to jest kwestia otwarcia przemysłu, krótko mówiąc, państwowego, tak trochę mówiąc kolokwialnie, na przemysł prywatny, bo mam wiele sygnałów dotyczących tego, że firmy prywatne posiadają naprawdę duże zdolności w tym zakresie. Takim przykładem jest chociażby WB Electronics, ale osobiście bym zalecał Polskiej Grupie Zbrojeniowej, aby otworzyć się zdecydowanie szerzej na przemysł prywatny, który jest niezwykle elastyczny, który reaguje na zmiany i w tym zakresie, jeżeli by Stany Zjednoczone na przykład zgodziły się na ten transfer technologii, to uważam, że w Polsce jesteśmy w stanie produkować tego typu systemy.
0: A pańskim zdaniem Stany Zjednoczone są otwarte na wydanie takiej zgody? Bo ja na razie nie słyszę takiej opinii.
8: I podzielam pańskie zdanie.
0: Rozumiem, że to milczenie i zdawkowość pańskiej odpowiedzi, ona też jest znacząca.
8: Dokładnie tak.
0: Panie generale, czy amerykańscy żołnierze powinni być przeniesieni z Niemiec do Polski?
8: Powiem w ten sposób. My powinniśmy zabiegać o to, aby nasze zdolności w kraju, ale nasze autonomiczne, związane z odstraszaniem, przez cały czas były rozwijane. Jeżeli to będzie wsparte obecnością wojsk sojuszniczych, nie tylko amerykańskich, na terenie Polski, to będzie to, że tak powiem, potęgowało to, co jest niezwykle istotne, czyli odporność naszego państwa. Natomiast kwestie dotyczące tego, gdzie będą przeniesieni, to jest po pierwsze decyzja amerykańska, po drugie kwestia tego, czy my jako Polska będziemy do tego zdolni. Oczywiście dzisiaj słyszymy wypowiedzi polityków deklarujące zainteresowanie i ja podzielam takie oczywiście, że gdyby była decyzja strony amerykańskiej, żeby ten transfer żołnierzy odbył się do Polski, to będzie korzystne dla nas.
0: Ale czy pana zdaniem to jest tak, że każdy amerykański żołnierz zwiększa nasze na polskim terytorium zwiększa nasze bezpieczeństwo, czy tylko amerykański żołnierz, ale w dużej strukturze NATO?
8: Znaczy tutaj dwa są aspekty. W tej chwili na terenie Polski stacjonują żołnierze amerykańscy, którzy nie wchodzą w struktury NATO, to są te jednostki, które są rozmieszczone w Bolesławcu, Świętoszowie, w Skierzynie. To jest brygada pancerna, ale z kolei w Giżycku stacjonuje element natowski, gdzie tym fundamentem jest batalion oczywiście amerykański. Więc tutaj, panie redaktorze, znowu powiedziałbym w ten sposób, że no, muszę to powiedzieć, trochę ulegamy komentujący nasze środowisko bezpieczeństwa liczbą 1000, 5000, 10000. Ja jednak jako wojskowy bym szedł w kierunku takim, abyśmy mówili o tych zdolnościach. Więc jeżeli zdolności w zakresie odstraszania, to znaczy, że byłyby to jednostki wyposażone, krótko mówiąc, w broń rakietową. Jeżeli to byłyby jednostki lotnictwa, jednostki rozpoznawcze, to wtedy będziemy mogli mówić o takim realnym wzmocnieniu tego naszego potencjału obronnego. Natomiast to, że politycy często używają tych liczb i one faktycznie no, przemawiają może do wyobraźni, ale dla mnie, będę nieskromny jako fachowca, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co za sobą ci żołnierze niosą, czyli jakie systemy, jakie uzbrojenie.
0: To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest jeszcze taka, czy my mamy możliwości wchłonięcia takiej masy wojska amerykańskiego, bo pan wie doskonale, że to jest też kwestia zbudowania odpowiedniej infrastruktury dla funkcjonowania armii amerykańskiej i jest wiele pytań co do tego, czy polska armia ma w tej chwili, jest infrastrukturalnie gotowa do tego, żeby przyjąć tak wielu żołnierzy amerykańskich na swoim terytorium.
8: Panie redaktorze, od 2020 roku obowiązuje porozumienie między rządem Stanów Zjednoczonych i rządem Rzeczypospolitej w zakresie funkcjonowania wojsk amerykańskich na terenie naszego kraju. I od tego czasu prowadzone są inwestycje w różnych częściach naszego kraju. I mogę tylko powiedzieć, że jest na przykład przygotowany taki obiekt, który dzisiaj jest w stanie, że tak powiem, przyjąć blisko 3,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich i on stoi i jest gotowy. Ale o szczegółach to chyba pan rozumie, że nie mogę mówić, ale to nie jest jedyny obiekt, który od tego czasu został przygotowany.
0: I według, czyli jeśli chodzi o infrastrukturę, to tu jesteśmy gotowi.
8: I według zaleceń i oczekiwań amerykańskich.
0: Panie generale, a czy pana zdaniem w ogóle zmniejszenie obecności amerykańskiej w Europie, w Niemczech, mówię w Niemczech, spodziewane jest również we Włoszech czy w Hiszpanii, to jest realny wpływ na polskie bezpieczeństwo, czy to nie ma większego znaczenia?
8: Ma to wpływ, natomiast ja powiem w ten sposób, no, trochę takie emocjonalne komentarze tego mocno mnie dziwią, bo jeżeli przeczytamy strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych listopada 2025 roku i strategię obronną z tego roku, którą podpisał przed, to tam są zapowiedziane te ruchy i Stany Zjednoczone komunikują od dłuższego czasu, że główny obszar zainteresowania to jest oczywiście strefa Pacyfiku i Azji. Natomiast czy to wpływa na nasze bezpieczeństwo? No zdecydowanie tak, ale tutaj bardziej bym się odniósł do kwestii relacji nawet osobistych między prezydentem Trumpem a prezydentem Putinem. I tutaj ta relacja jest dla mnie mocno niepokojąca.
0: Panie generale, zmieńmy temat. Jak pan podchodzi do słów, do ostrych słów Sławomira Mentzena wobec generała Kukuły?
8: Znaczy to... Panie redaktorze, po pierwsze parlamentarzyści mają taką platformę, że mogą dyskutować o kwestiach bezpieczeństwa. Jest to mównica sejmowa, to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli dotykają kwestii wrażliwych związanych z systemem bezpieczeństwa państwa, to są komisje odpowiednio w Senacie i w Sejmie, czyli Komisje Obrony Narodowej. I tam powinny kwestie dyskutowane, nie na wiecach publicznych i politycznych. Nawet jeżeli poseł Mentzen nie zgadza się co do osoby szefa sztabu generalnego, to nie powinien w tych swoich wypowiedziach obrażać jego osoby.
0: To jest ale to pan mówi, rozumiem, bardziej o formie, panie generale. A mi chodzi o tę krytykę merytoryczną. Pan się zgadza z tymi zarzutami, które postawił Mentzen wobec generała Kukuły?
8: Ja myślę, że w sposób daleko idący skomentowałem powyższe. Gdyby te rzeczy były dyskutowane w Sejmie, to w pełni bym rozumiał. Natomiast uważam, że Poseł Mentzen korzysta na informacjach zasłyszanych, może czyta książki typu książka pani Rzemły i to jest jego może podstawa do wyrażania opinii publicznych. Ja bym tej formy nigdy nie zastosował.
0: Ale ja też pamiętam, panie generale, pańskie sceptyczne wypowiedzi wobec generała Kukuły. Pan też wielokrotnie zwracał, krytycznie się odnosił do działań generała Kukuły. Zgadza się.
8: Ale proszę się zwrócić uwagę, że ja odnosiłem się do kwestii dotyczącej osoby szefa sztabu generalnego, bo uważam, że został skrzywdzony on jako oficer przez pana Macierewicza, bo ten błyskawiczny awans nie jest najlepszy. Oficer powinien się rozwijać, aby objąć to stanowisko, powinien odbyć szereg, że tak powiem, takich praktyk, szczebli w środowisku międzynarodowym, czy nawet u nas w kraju, pracując wcześniej na przykład w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej. I uważam, że tych aspektów, że tak powiem, doświadczenia u pana Kukuły nie dostrzegam, stąd moje krytyczne uwagi w tym zakresie były.
0: A pańska opinia na przykład co do wykorzystania żołnierzy do operacji Horyzont, czyli ochrony torów i linii kolejowych, pańskim zdaniem to jest słuszna koncepcja?
8: Ja bym inaczej realizował powyższe, a później konsultowałem to z kolegami z policji, ze służby ochrony kolei i podzielają moje zdanie, że tego typu przedsięwzięcie mogło być inaczej realizowane, nie tylko przez wysyłanie w dużych ilości wojska, które może być wykorzystane do zupełnie innych zadań.
0: A dlaczego strzelamy z drogich rakiet do dronów, czy do wabików wręcz dronowych? Pańskim zdaniem to też błąd?
8: Strzeliliśmy, musimy o tym powiedzieć i wtedy ta decyzja, która została podjęta w dowództwie operacyjnym była właściwa, bo to była pierwsza taka sytuacja, kiedy drony w takiej ilości wleciały w polską przestrzeń powietrzną, a pamiętajmy, że wcześniej mieliśmy incydenty, gdzie tak naprawdę nie reagowaliśmy w sposób adekwatny i ten sygnał był niezwykle mocny, który był kosztowny, to prawda, ale on był wysłany w kierunku Rosji, że nie można bezkarnie wlatywać w polską przestrzeń powietrzną. I chyba te kolejne działania, które zostały podjęte i dyskusja nad tym, że należy wykorzystywać środki, które są zaawansowane technologicznie mniej, tym samym tańsze, miała miejsce. Także tego jednego zdarzenia i tego incydentu tutaj bym nie generalizował, bo pan używał, że używamy. Nie, użyto raz. I myślę, że z tego wyciągnięto właściwe wnioski.
0: Ale jak
8: zresztą, panie redaktorze, jeżeli obserwujemy teraz konflikt w Zatoce Perskiej, to Stany Zjednoczone są krytykowane przez ekspertów ukraińskich w zakresie też nadmiernego używania drogich systemów do zwalczania systemów bezzałogowych.
0: Także myślę, cieszę się, że pan o tym wspomniał, panie generale. Cieszę się, że pan o tym wspomniał, dlatego że z tym, co się dzieje w Zatoce Perskiej, wiążą się również nasze problemy bezpieczeństwa, bo być może będą opóźnienia w dostawie amerykańskich sprzętu. Sprzętu pan się tego spodziewa?
8: Jeżeli chodzi o dostawy sprzętu, to może mniej. Natomiast jeżeli chodzi o dostawy amunicji i środków bojowych do tego sprzętu, to tak. Bo panie redaktorze, najbardziej, że tak powiem, immanentną częścią zamówienia nie są same na przykład czołgi, to nie są same tylko wyrzutnie, ale amunicja i środki bojowe do tego. Teraz już Stany Zjednoczone, że tak powiem, sygnalizują duży deficyt same tylko wyrzutnie, ale amunicja i środki bojowe do tego. Teraz już Stany Zjednoczone, że tak powiem, sygnalizują

0: i produkcja, jeżeli chodzi o systemy rakietowe, jak i systemy związane z systemami artyleryjskimi, są intensyfikowane. Ostatnie komunikaty dotyczące zwiększenia produkcji na terenie Niemiec firmy Rheinmetall są takie, że tak powiem, no, budujące, że tu się zaczyna coś dziać. Nasze zakupy z Norwegii systemów rakiet NSM potwierdzają to, że nie czekamy, tylko, krótko mówiąc, zaapotujemy się w tych miejscach, gdzie to jest możliwe, czyli w Europie.
1: Pana zdaniem należy się spodziewać nasilonych ataków ukraińskich na Moskwę 9 maja?
0: Trudno mi, że tak powiem, tutaj jednoznacznie skomentować. Natomiast moje zdanie jest takie, że Zełenski nie zrobi tego błędu i nie zostanie wykonane uderzenie na Plac Czerwony.
1: A dlaczego pańskim zdaniem to byłby błąd?
0: Bo, krótko mówiąc, osoby, które tam zgromadzone, czyli duża ilość osób cywilnych, i tego typu uderzenie zostałoby wykorzystane przez Rosję, że jednak Ukraina to jest ten kraj, który jest agresorem, który uderza w infrastrukturę cywilną i gdzie giną, krótko mówiąc, cywile. Rosja cynicznie wykorzystuje tego typu sytuacje i dlatego Zełenski ze swoimi dowódcami i doradcami, uważam, że prowadzi dzisiaj taką słuszną politykę głębokich uderzeń, ale proszę zwrócić uwagę, że one są związane na infrastrukturę krytyczną, która, krótko mówiąc, wstrzymuje tą machinę wojenną rosyjską, która jest napędzana ropą i gazem, które są eksportowane.
1: A czy powiedziałby pan, tak jak mówią też niektórzy eksperci, że Ukraina już nie tylko nie przegrywa tej wojny, ale zaczyna wygrywać w starciu z Rosją?
0: Po wygrywaniu to jeszcze nie możemy tego powiedzieć, natomiast Rosja już ma świadomość tego, że Ukraina nie tylko i wyłącznie przyjmuje ciosy te militarne, ale potrafi odpowiedzieć i to bardzo skutecznie.
1: Panie generale, Bartosz Grodecki ma zostać według medialnych doniesień szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pan współpracował z tym politykiem?
0: Nie, nie miałem takiej możliwości, także trudno mi dzisiaj dokonać takiej oceny, ale uważam, że powiem zupełnie wprost. Każda zmiana związana z tym, że to stanowisko szefa BBN-u opuścił pan Cęckiewicz, będzie korzystna.
1: Tak mówi generał Mirosław Różański, senator, szef Senackiej Komisji Obrony, gość rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie generale.
0: Życzę miłego dnia. Do widzenia.
1: Do widzenia. Kłaniamy się.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Prowadzę bardzo niesportowy tryb życia. Powiższa lapina działa mi na wyobraźnię, że basy muszą ruszyć w miasto, spić się, nie spać i będą miały piękny, dudniący, niski bas.
0: Ostatnio spotkałem się z legendą polskiego dubbingu Dariuszem Odiją, a moim kolejnym gościem będzie aktor Bartosz Obuchowicz. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już w niedzielę o 14 w radiu RMF24, a wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
0: A już w tym odcinku szpital zamienił się w płonące piekło. Tragedia w górnej grupie. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: I koniecznie też słuchaj faktów w RMF24. Ewa Kwaśny i Tomasz Wariński, 7:30.
5: Najbardziej potrzebne są systemy antydronowe i amunicja,
6: podkreślał przewodniczący Senackiej Komisji Obrony generał Mirosław Różański w RMF FM i radiu RMF24, mówiąc o zakupach pierwszej potrzeby dla wojska w ramach programu SAFE.
7: Mamy pamiętać o tym, że dzisiaj potrzeby są wielodomenowe. Jestem przekonany, że tak będą kierowane nasze pieniądze, ale to przede wszystkim systemy antydronowe, całe spektrum cyberprzestrzeni, która musi być wyposażona w systemy, które będą pozwoliły nam prowadzić z jednej strony obronę przed takimi atakami, a jednocześnie przygotować się również do aktywności.
5: Całą rozmowę Piotra Salaka z generałem Mirosławem Różańskim jest na rmf24.pl.
6: Kolejne linie lotnicze sygnalizują braki w zaopatrzeniu w paliwo lotnicze. Co to oznacza dla wakacyjnych planów Polaków?
5: No to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie minister energii Miłosz Motyka.
6: W warszawskim studiu jest już autor tej rozmowy, Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Tomku, o co jeszcze zapytasz swojego gościa?
8: No, ceny paliw to oczywiście temat numer jeden, bo to określa naszą rzeczywistość. Ale będę też pytał, jak sygnalizowaliście o ceny biletów lotniczych, o bezpieczeństwo lotów, a także o ceny energii. Nie zabraknie także pytań o zaproponowane przez prezydenta referendum i o budowę elektrowni jądrowej.
5: Ta rozmowa tuż po 8:00. Gorąco zapraszamy.
9: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
6: I o poranku na posterunku Igor Skrzypek, witamy się.
10: Dzień dobry, kłaniam się. Czy czeka nas powrót do podwyższonej inflacji? O pewne prognozy jest bardzo trudno, bo jak ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest niepewna.
11: Nadal jesteśmy w celu inflacyjnym. No. To jest marzenie każdego banku centralnego. Zobaczymy wszyscy razem, jak przez ten miesiąc to będzie wyglądać.
10: Uspokaja poniekąd prezes NBP Adam Glapiński i zwraca uwagę, że wzrostowi inflacji mogą przeciwdziałać problemy, z jakimi niestety mierzą się obecnie rolnicy.
11: Ceny żywności są niskie i one poprawiają sytuację i wskaźnik inflacji. W tej chwili mamy do czynienia z wieloma negatywnymi czynnikami dotyczącymi naszego rolnictwa, w tym suszy. No za granicą też z tą żywnością tak wygląda różnie, no więc oczywiście to obserwujemy.
10: I więc oczywiście, gdyby ta susza się utrzymywała, to tu ceny mogą się zmieniać, a to właśnie ceny żywności, a więc podstawowych produktów dla gospodarstw domowych, są kluczowym czynnikiem dla ewentualnego napędzania inflacji. Ta niepewność oznacza, że obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie raczej są wykluczone, bliżej nam do podwyżek. A teraz jeszcze o obniżkach. W weekend czeka nas tańsze tankowanie. Orlen obniża ceny hurtowe w rafineriach. To oznacza zmiany cen maksymalnych na stacjach. Spodziewajmy się, że litr benzyny 95 będzie tańszy o kilka groszy, a litr oleju napędowego nawet o kilkanaście. Kierowcy skorzystają z chwilowej przeceny na rynku ropy. Surowiec ten ostatnio potaniał, choć teraz o poranku po doniesieniach i o wymianie ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem znów ropa drożeje, więc obniżki mogą być chwilowe. A kolejne obniżki widzimy na kursach zagranicznych walut. Złoty się umacnia, euro kosztuje 4,22 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, funt brytyjski 4,88.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Radio RMF 24. Informacje na dzień dobry.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, poranny program w Radiu RMF 24 i pożar w Puszczy Solskiej. Cały czas ten pożar trwa, ale już się nie rozprzestrzenia, ale jeszcze nie jest dogaszony. Na miejscu wciąż pracuje 800 strażaków.
1: Jeżeli chodzi o dzisiejszy poranek, jesteśmy pełni optymizmu ze względu na to, że przez całą noc pomagała nam pogoda. Spadły dość obfite opady deszczu. To sprzyja, że cała powierzchnia pożaru została solidnie zmoczona, nawilżona. To bardzo sprzyja zarówno naszym działaniom, jak i całej skuteczności prowadzenia działań gaśniczych. Pragnę nadmienić tutaj w tym momencie, że sam teren leśny jest specyficznym terenem, wymaga bardzo dużej ilości wody po tak solidnym przesuszeniu, z jakim mieliśmy do czynienia przez ostatnie tygodnie. Mamy tutaj też jeszcze obszary torfowe, które też będą jeszcze wymagały naszej pracy i zaangażowania, jeżeli chodzi o przelewanie, przygarnianie tego terenu. No tak jak wspomniałem, jesteśmy optymistycznie nastawieni i myślę, że dzisiejszy dzień będzie przełomowy. Nie mamy w tej chwili już tak dużej ilości zarzewi ognia i tych ukrytych pod głęboką pokrywą darniny leśnej i ściółki i torfowisk. Na tym obszarze, gdzie szalał żywioł, w tej chwili są jeszcze pojedyncze jakieś miejsca, gdzie trą się pnie drzew i tam, gdzie pożar dostał się głębiej, to wymaga oczywiście dotarcia strażaków do tego miejsca. Często przekopania, rozgarnięcia, zalania tego wodą. No wiadomo, że obszar jest bardzo duży, więc tych miejsc jest jeszcze dużo, ale nie jest to taka ilość jak jeszcze wczoraj.
0: Tak mówi rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Karol Kroć. Przypominamy, że strażacy walczą z ogniem od wtorku, a powierzchnia pogorzeliska 300 hektarów. Natomiast obszar działań operacyjnych to już jest 1000 hektarów. Na razie trudno powiedzieć, jak długo jeszcze będą trwały działania służb, strażaków, leśników, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ludzi jest dużo, sprzętu jest wystarczająco, zapewniają nas nasi rozmówcy, byleby tylko po sobie poradzić z pożarem. A za chwilę w Radiu RMF 24 o kruchym rozejmie z Iranem.

Za kwadrans będzie godzina 8, to jest Radio RMF 24 i poranny program. Jaka wymiana ognia? Zawieszenie broni z Iranem pozostaje w mocy, tak powiedział dziennikarzom prezydent USA, bagatelizując tę wymianę ognia między siłami USA, przypomnę, i Iranu, a doszło do niej w cieśninie Ormus. Nazwał to uderzenie w swoim stylu miłosnym stuknięciem. They trifled with us today. No, zadzierali z nami, to ich roznieśliśmy, tak powiedział Donald Trump i dodał, że negocjacje wciąż trwają, ale warunkiem pokoju jest to, że Iran nie może mieć broni nuklearnej. To bardzo proste. Ktoś mnie pyta, jaki jest twój plan. Powiedziałem, że plan jest bardzo prosty. Iran nie może mieć broni nuklearnej. Nie mogą mieć bomby nuklearnej i to się nie wydarzy. Naprawdę są na końcu drogi. Naprawdę jesteśmy na końcu drogi, zapewniał prezydent USA. Dodajmy jeszcze, że to informacja dosłownie sprzed kilkunastu minut, że obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich reaguje na kolejny irański ostrzał rakietowy i dronowy. Tak poinformowało nad ranem, dzisiaj nad ranem w piątek tamtejsze Ministerstwo Obrony.

0: Za 8 minut będzie godzina 8, a dzisiaj wczesnym popołudniem w kancelarii premiera uroczyste podpisanie umowy w ramach programu SAFE. Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej, przypomnę, w całości ponad 40 miliardów euro w nisko oprocentowanych pożyczkach.
1: Nie jest największym wyzwaniem, kiedy będą pieniądze, tylko to, że w momencie, kiedy będzie podpisana już umowa, wejdzie w życie, Agencja Uzbrojenia, bo to teraz na niej będzie największy ciężar, musi do 30 maja podpisać prawie 30 umów, nowych kontraktów, do których zobowiązaliśmy się w ramach mechanizmu SAFE. Te rozmowy trwają od miesięcy, ale na finalizację jest niedużo czasu.
2: Czy niektóre z nich już właściwie czekają tylko na podpis i na pieniądze, bo już wiadomo było, że będzie mało czasu, żeby je przygotować, więc były przygotowywane zanim w ogóle ten program SAFE będzie podpisany?
1: Tak, tak się stało z właściwie prawie wszystkimi kontraktami, bo tutaj mamy dwie grupy.
2: Są kontrakty... Czyli one są już właściwie gotowe, te, które mamy podpisać do końca maja.
1: Praktycznie tak, no ale oczywiście są jeszcze procedury prawne, na przykład opinia prokuratorii generalnej, no pewnych rzeczy przed podpisaniem umowy zrobić się nie dało. Natomiast już na etapie negocjowania rozporządzenia SAFE zapewniliśmy sobie możliwość, że możemy finansować wszystkie umowy, które były zawierane od czerwca zeszłego roku. Czyli część umów na przykład jest już zawarta, tylko wymaga aneksowania i część to są nowe kontrakty, ale też widząc, jak proces się opóźnia podpisania umowy z komisją, jak zbliżamy się do 30 maja, robiliśmy spotkania Agencja Uzbrojenia, potencjalni wykonawcy, mój zespół, żeby też tłumaczyć potencjalnym wykonawcom, co się w umowach zmieni, jakie będą dodatkowe przepisy wprowadzone, no i kwestia zwolnienia z VAT-u, bo moim zdaniem to jest najważniejsza rzecz, która wchodzi w życie. Wszystkie zakupy, czyli na te 180 miliardów złotych, one będą zwolnione z podatku VAT.
0: Tak mówiła na naszej antenie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, czyli pełnomocniczka rządu do spraw programów SAFE. Jak będzie wyglądała ta uroczystość? Kto na nią przyjedzie? O tym wszystkim będziemy wam opowiadać w Radiu RMF 24 po godzinie 8. Po godzinie 8 także, tuż po faktach oczywiście, u Tomasza Terlikowskiego, Miłosz Motyka. Gorąco polecamy tę rozmowę. Do faktów zostało 6

0: No i godzina 8 na zegarach, czas na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Weryński, a zaraz potem Tomasz Terlikowski i Miłosz Motyka.
1: Zapraszamy.
2: Polska pierwsza w Unii Europejskiej po miliardy na modernizację armii.
3: Rząd przygotowuje blisko 40 kontraktów w ramach unijnego programu SAFE.
2: Posłuchajcie, na co konkretnie zostaną przeznaczone te pieniądze.
3: Co dalej z dopłatami do paliw? Czy Polska przygotowuje się na dalszy wzrost cen ropy?
2: O tym m.in. w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie Miłosz Motyka, minister energii.
3: Podpisanie umowy dziś o 13.30, no a później walka z czasem, by zdążyć do końca miesiąca z podpisaniem niemal 40 kontraktów. Taki jest plan rządu na to, co zrobić z pożyczką z unijnego programu SAFE dla Polski.
2: Na linii nasz dziennikarz Michał Radkowski.
4: Jestem, dzień dobry.
2: Witaj Michale, na co wydamy niemal 44 miliardy euro, które mamy otrzymać w ramach nisko oprocentowanych pożyczek?
4: Zdecydowana większość tej kwoty ma trafić do krajowego przemysłu i naszych firm zbrojeniowych. Tak deklaruje rząd. Ponad połowę kwoty z programu SAFE może otrzymać Polska Grupa Zbrojeniowa. W planach ma zakup dla Wojska Polskiego bojowych wozów piechoty Borsuk, systemów antydronowych, radarów i uzbrojenia dla armii. A to nie wszystko. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wymienia kolejne inwestycje, które sfinansuje pożyczka z SAFE.
5: Sztuczna inteligencja, nowoczesne technologie, to jest komponent, który Dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni realizuje. Jest kolejny komponent, czy to armatochaubice, czy amunicja. Nowoczesne technologie, na których mi bardzo zależy, i technologie dronowe.
4: Jak słyszę w rządzie, ważny jest teraz czas. Umowy zawierane przez poszczególne państwa w ramach SAFE muszą zostać podpisane do końca maja. Zajmie się nimi Agencja Uzbrojenia.
2: Słowacja od dzisiaj nie będzie sprzedawać drożej paliwa dla cudzoziemców. Rezygnuje także z limitu tankowania do kanistrów.
3: Słowacki rząd, przypomnijmy, wprowadził te obostrzenia pod koniec marca w reakcji na wzrost cen paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Miały chronić kraj naszych południowych sąsiadów przed tak zwaną turystyką paliwową.
2: A o szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
6: Te działania rządu Roberta Fice spotkały się jednak z krytyką Komisji Europejskiej, która zarzuciła Słowacji dyskryminowanie kierowców z innych krajów. Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie zaznacza, że tania rosyjska ropa, którą obiecywał Fico po przywróceniu dostaw rurociągiem Przyjaźń, to tylko mit. Benzyna u naszych południowych sąsiadów jest o złotówkę droższa niż u nas, a ropa o blisko 80 groszy. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
1: Rozmowa oparta na faktach.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość.
2: Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry, Miłosz Motyka jest moim gościem dzisiaj. Minister energii PSL, witam panie ministrze.
8: Dzień dobry.
7: Panie ministrze, ile będzie kosztować paliwo jutro i pojutrze w weekend na stacjach?
8: Jeżeli chodzi o cenę maksymalną na najbliższe dni, ona będzie podana około godziny 12. Należy się spodziewać niższej ceny niż dziś.
7: Ale wie pan, o ile niższej?
8: Dokładną daną każdego z rodzaju paliw i benzyny 95, 98 i diesla poznamy do godziny 12.
7: Ale pan ją zna. Powiedział pan, że będzie niższa.
8: Wszystko na to wskazuje, jeżeli chodzi o ceny hurtowe podawane przez hurtowników, którzy też w ciągu ostatnich dni podawali je w jasnym trendzie spadkowym. Sytuacja na rynkach też wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni ta cena będzie niższa. Ostatnie dni natomiast, to tak jak obserwowaliśmy po tym zaognieniu sytuacji na Bliskim Wschodzie, były wyższe ceny. Teraz znowu wracamy do pewnego
7: tylko,
8: uspokojenia.
7: Tylko, że dziś w nocy było miłosne stuknięcie, jak to określił Donald Trump.
8: Ale jeżeli chodzi o trend, bo mówimy tutaj o trendzie, który ma później wpływ i przełożenie na nasze portfele w zakresie cen na stacjach, to on jest bardziej ostrożnie optymistyczny. Natomiast oczywiście to nie jest moment i to nie jest dzisiaj czas, kiedy możemy mówić o tym, że ceny paliwa są rynkowo niskie, bo tutaj ta interwencja państwa jest oczywiście konieczna.
7: CPN został przedłużony do połowy
8: 15 maja.
7: Nie, a co dalej?
8: Będziemy o tym dyskutować na początku przyszłego tygodnia, biorąc pod uwagę właśnie tę sytuację na Bliskim Wschodzie, o której dzisiaj rozmawiamy i którą dzisiaj też analizujemy wspólnie z właściwie całym energetycznym światem, panie redaktorze, tutaj.
7: Będziecie rozmawiać, czy jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie?
8: Jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie, to znaczy to będziemy oczywiście decydowali o tym pod kątem stabilności finansów publicznych. Tutaj ta ostateczna decyzja zawsze należy do pana premiera, ale oczywiście pana ministra Domańskiego również, który odpowiada za budżet państwa.
7: Bo to kosztuje
8: państwa
7: miesięcznie 1,5 miliarda, trochę ponad 1,5 miliarda, prawda?
8: Tak.
7: Stać Stać nas na to?
8: Stać nas.
7: Ile jeszcze wytrzymamy?
8: No to jest pytanie do pana ministra Domańskiego, natomiast też w zanadrzu oczywiście przygotowujemy konkretne kolejne rozwiązania. Nie wykluczamy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków.
7: Dla, rozumiem, dystrybutorów paliwa?
8: Nie.
7: Dla firm? Dla kogo? Co znaczy?
8: Analizujemy tę sytuację rynkowo pod kątem tego, jak będą kształtowały się ceny chociażby gazu. I tutaj takie mechanizmy, jakie miały już miejsce w latach poprzednich, możemy wprowadzić. Taka też inicjatywa na poziomie europejskim przez kilka państw została podjęta, zainicjowana. Stosowny list do ciał unijnych został wystosowany także przez Polskę.
7: A co z LPG? Bo to też jest takie pytanie, które cały czas się pojawia z tym gazem do samochodów.
8: Jeżeli chodzi o ceny gazu, spadają w ciągu ostatnich dni. To też jest element uspokojenia sytuacji na rynkach. Natomiast jak pan redaktor mnie także pyta o sytuację budżetu państwa, no tak, to też jest pewna odpowiedź, co z LPG. W tym zakresie to wsparcie, ta tarcza ochronna jest skierowana w stosunku do paliw, które są narażone na najwyższe procentowe podwyżki.
7: Panie szczerze, dobrze zrozumiał. Pan powiedział o tym, o podatku od ponadwymiarowych zysków. To miałoby zastąpić CPN, czy nie uzupełnić kwestie budżetowe, żeby tych pieniędzy było więcej?
8: To jest naturalne działanie, które też podnosiliśmy jako możliwe w momencie wprowadzenia programu CPN. O tym mówił premier. Jako to, żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo w sytuacji, w której przedkupuje taniej, ceny są jednakowoż wyższe lub szybciej spadają i ten zysk jest wyższy danych firm i dzisiaj tę sytuację analizujemy wspólnie z Ministerstwem
7: Finansów.
8: Pytam
7: się także dlatego, że tak, za chwilę mamy czerwcówkę, to po 15 maja jest czerwcówka, a potem mamy wakacje i to jest moment, w którym bardzo wielu Polaków będzie się poruszało także samochodami, będzie potrzebowało paliwa i pytanie, czy wtedy możemy czuć się bezpiecznie.
8: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o sytuację na rynkach, ona jest tak niestabilna i jest takim rollercoasterem, że dzisiaj nikt nie będzie wróżył z fusów i nikt nie będzie wskazywał na daną przyszłość, jak
7: ale
8: będą się te ceny kształtowały.
7: Ale rządu, czy będzie zachowywał program CPN?
8: Ale to panie redaktorze, odpowiadam. Jeżeli sytuacja na rynkach się nie uspokoi, to będziemy analizowali ją oczywiście na bieżąco, ale ten program, tak jak deklarowaliśmy, będzie utrzymywany do momentu, kiedy to będzie konieczne.
7: A co z paliwem lotniczym? Bo to jest drugie pytanie, które się pojawia. I rzeczywiście wiele linii lotniczych i wiele portów lotniczych zaczyna mówić o tym, że ich go brakuje.
8: To jest sprawa, która jest bardzo mocno podnoszona przez nas na poziomie europejskim przede wszystkim, bo to jest już kwestia bardzo mocno nienarodowa, tylko europejska siłą rzeczy, bo przecież te loty są międzynarodowe i jako Polska jesteśmy bezpieczni, mamy zagwarantowane i produkcję, i dostawy, i odpowiednie magazyny. Natomiast w różnych państwach
7: będzie podobnie.
8: Nie przewidujemy ryzyk. Nie braknie paliwa lotniczego w Polsce. Takie zapewnienie ze strony i spółek paliwowych, i też naszego narodowego czempiona lotu mamy. Nie ma tutaj ograniczeń, jeżeli chodzi o loty z Polski. Natomiast tak, w niektórych państwach pewne ograniczenia w siatkach połączeń niektórych linii lotniczych są już wprowadzane.
7: Żebyśmy dobrze to zrozumieli praktycznie. To znaczy, możemy wylecieć z Polski, bo tutaj paliwo będzie, ale może się okazać, że z jakiegoś kraju możemy nie wrócić.
8: Pan redaktor próbuje państwu przedstawić wizję, w której będziecie musieli na wakacje spędzić trochę dłużej. Natomiast już uspokajam. Państwa europejskie, ministrowie energii bardzo intensywnie pracują nad tym, by to paliwo lotnicze w momencie właśnie szczytu sezonu wakacyjnego zapewnić. Przestawiane są moce rafineryjne na produkcję paliwa jet oraz ściągane jest to paliwo z innych kierunków. Stąd myślę, że wiele państw dzisiaj widząc to, jak ten ruch się kształtował w kolejnych poprzednich latach, odpowiednio zwiększa dzisiaj te dostawy.
7: Ale z drugiej strony już słyszymy, że niektóre linie lotnicze niemieckie, włoskie ograniczyły.
8: Ruchy.
7: To znaczy, że jakby
8: ale
7: wszystko państwo robią, ale nie
8: ograniczyły
7: ma
8: także ze względu na to, że te koszty są po prostu bardzo wysokie. Wysokie ceny związane z importem danego paliwa jet. Brak później chętnych na loty sprawia, że linie lotnicze notują straty i to jest czysta ekonomia. O tym rozmawialiśmy z ministrami energii podczas ostatnich spotkań i tutaj to też niestety jest pochodną sytuacji na Bliskim Wschodzie, za którą nikt z nas nie odpowiada.
7: Panie ministrze, to oczywiście nie jest zarzut do nikogo, to jest pytanie. Pan mówi, że ja tutaj coś przedstawiam słuchaczom. Ja
8: no i prowokacyjnie rozumiem, panie redaktorze.
7: Pytanie, czy może być tak, że ktoś wyleci z Polski, bo my mamy, a na przykład tak z jakiegoś kraju będzie miał kłopot z
8: tak
7: powrotem, albo
8: tak
7: zapłaci dużo więcej.
8: Tak nie będzie, natomiast niestety to, co obserwujemy, to, co już dzisiaj nie jest ryzykiem, tylko niestety nową rzeczywistością, to są wyższe ceny, które są spowodowane tym, że to paliwo jest po prostu droższe. Wyższe ceny wakacji, wyższe ceny w sektorze turystycznym.
7: Tu stawiamy kropkę i za chwilę do wakacji i do wsparcia branży lotniczej wrócimy. Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Miłosz Motyka, minister energii PSL, czyli będzie drożej jednak. Tego możemy być
8: pewni. Te ceny już są. Znaczy to, jeżeli chodzi o linie lotnicze, te ceny biletów już wskazują, że są droższe. Natomiast jeżeli chodzi o wakacje, tutaj kilkuprocentowy wzrost, to pewnie będą już odpowiednie ośrodki analityczne związane z ruchem turystycznym analizowały, ale tak, takie sygnały mamy, jeżeli chodzi o rynek i to jest niestety pochodna sytuacja na Bliskim Wschodzie.
7: A czy rząd rozważa jakieś wsparcie dla branży lotniczej?
8: Nie przewidujemy, nie rozmawiamy o tym na ten moment.
7: A wakacyjne firm turystycznych rozmaitych?
8: To, panie redaktorze, może paradoksalnie zdarzyć się tak, że wobec tej sytuacji większa grupa naszych rodaków zdecyduje się na
7: odpoczynek w Polsce. To jest oczywiście bardzo dobre dla Polski.
8: To jest bardzo dobre dla Polski, natomiast tutaj ta sytuacja geopolityczna, makroekonomiczna na pewno będzie miała wpływ na ruch turystyczny, już ma. I myślę, że nawet żadne wsparcie w zakresie państw narodowych nie byłoby w stanie pokryć strat z tego tytułu.
7: Mówił pan ostatnio, panie ministrze, że macie wypracowane rozwiązania w zakresie pewnych uproszczeń, jeśli chodzi o taryfy dla przemysłu energochłonnego. Co konkretnie oznaczają te uproszczenia?
8: Przede wszystkim to, że dzisiaj przemysł energochłonny jest przemysłem, który najmocniej dostaje po kościach, jeżeli chodzi o ceny wytwarzanej energii. Nie jest w stanie zmienić swojej produkcji pod kątem profilu, pod kątem dostosowania się do zmienności pogody, gdzie mamy ewidentnie tańsze.
7: Co to znaczy? To znaczy, że będzie taniej,
8: panie redaktorze,
7: czy będzie inaczej?
8: To znaczy, że będzie taniej dla grupy odbiorców przemysłowych, natomiast to rozwiązanie najpierw chcemy przedstawić tym, którzy są tym zainteresowani. O tym będziemy dyskutowali w ciągu najbliższych dni, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, gdyż takie rozwiązania w całej Unii Europejskiej właściwie są wprowadzane przez różne państwa.
7: A kiedy, które branże najbardziej skorzystają?
8: To jest branża hutnicza.
7: Hutnicza?
8: To są branże przemysłowe, które są związane z przemysłem, tak, oczywiście metalurgicznym, zbrojeniowym. To są te zakłady pracy, to są te zakłady, które zużywają najwięcej energii, nie są w stanie zmienić swojego profilu, właściwie pracują ciągle, są najbardziej energochłonne.
7: Tutaj ale to będą te wielkie firmy, czy te małe i średnie też?
8: Energochłonnych. To będzie, no właśnie to jest elementem naszej dyskusji, jak te progi określić pod kątem zużycia, pod kątem wyprodukowanych towarów. Tutaj to jest przedmiotem analiz, właściwie przygotowanych rozwiązań już przez nas, ale będzie przedmiotem analiz przez odpowiedni zespół. Natomiast im te większe firmy będą w stanie tańszy surowiec z tej energii wyprodukować, tym będzie to miało lepszy wpływ także na małe i średnie firmy, więc to jest system naczyń powiązanych.
7: A czy te nowe taryfy mają też zachęcać firmy do inwestycji w magazyny energii?
8: Ale po pierwsze, absolutny priorytet, jeżeli chodzi o magazyny energii i te inwestycje na poziomie spółek energetycznych i na poziomie państwa podejmujemy, ale tak zachęcamy firmy do tego już. I to jest realny zysk. I takie programy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska już są realizowane. I tak w ramach tego zespołu będziemy także rozmawiali o kolejnych. Tak, to bilans, lepsze bilansowanie się tych firm pod kątem wykorzystywania energii wtedy, kiedy ona jest tańsza, jest możliwe. Ale są to firmy, które najczęściej pracują po prostu w trybie ciągłym i nie są w stanie i tak te magazyny im pomóc nadmiernie. Stąd kolejny pakiet rozwiązań.
7: Panie ministrze, to teraz pytanie do pana od prezydenta. Czy jest pan, pani, za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To jest oczywiście planowane
8: pytanie. Jestem przedstawicielem Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc nie jestem zwolennikiem wyższych cen energii, polityki Prawa i Sprawiedliwości, która realizowała politykę Zielonego
7: Ładu. Ale nie tego dotyczy pytanie pana prezydenta.
8: Tego dotyczy pytanie. Prezydent ucieka de facto tym pytaniem od Prawa i Sprawiedliwości, jego dziedzictwa.
7: Powinno się zrobić
8: To jest wotum nieufności wobec polityki PiS.
7: Prezydent składa wotum nieufności wobec polityki PiS.
8: Dokładnie tak.
7: Panie ministrze...
8: Panie redaktorze, to proszę mi powiedzieć...
7: Ja nie jestem przedstawicielem Kancelarii Prezydenta.
8: Ja rozumiem, ale pan jest obywatelem. Nasi słuchacze,
7: tak, którzy są
8: nas
7: też obywatelami,
8: oglądają... Przecież kto rządził przez 8 lat? Kto się na to wszystko godził? Kto w 2018 roku godził się na szybsze tempo spadku liczby uprawnień, zmniejszenia liczby uprawnień, co doprowadzi do ich wyższych cen? Kto zgodził się na pakiet Fit for 55, na szybsze tempo redukcji
7: emisji? Może prezydent przemyślał, zmienia zdanie i chce oddać decyzję w ręce obywateli.
8: Kto inwestował właśnie te dopłaty do OZS-ROZE? Kto je wprowadzał? Więc ta polityka, o którą pyta pan prezydent w tym swoim politycznym referendum, była polityką realizowaną przez naszych poprzedników, więc to do nich powinien skierować to pytanie. No,
7: trudno zrobić referendum wyłącznie wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
8: Myślę,
7: powinno się zrobić takie referendum.
8: Myślę, że PiS sam ma problem z tym referendum.
7: PiS ma problem z tym referendum? Dlaczego?
8: Bo to oni realizowali tą politykę.
7: Ale teraz mogą uderzyć w ten rząd. To jest wilcze prawo opozycji.
8: I dochodzę w tym wywodzie do drugiej części. Nikt w to już nie uwierzy. To znaczy, to jest oczywiście propozycja stricte polityczna, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
7: Realizowalna?
8: Nierealizowalna. Jeżeli chodzi szczególnie o system ETS. Bo sam pan prezydent zresztą proponował najpierw wykorzystanie środków z systemu handlu emisjami na obniżkę cen energii, a później proponował wyjście z tego systemu. To jak obniżyć cenę energii, wychodząc z systemu, z którego się chce mieć środki na obniżkę? To pokazuje, że tam nie ma merytorycznego podłoża
7: tych propozycji. To po co prezydent to robi, pana zdaniem? No,
8: próbuje narrację polityczną tak ułożyć i też ewidentnie szuka nowych tematów. Jest w głębokiej defensywie, jeżeli chodzi o kwestie związane z kryptowalutami. Jest w defensywie także, jeżeli chodzi o program SAFE. I w tym zakresie szuka kolejnych koncepcji, ale to środowisko polityczne i jego zaplecze, które wokół niego jest, to jest jednak to, które wprowadzało politykę Zielonego Ładu, także na swoich dachach.
7: No to wiemy, tak oczywiście chodzi o ministra Czarnka.
8: Nie tylko, to wielu polityków.
7: Wielu polityków. Mówił pan o tym, że jest w defensywie i szuka nowej narracji. Debata o konstytucji to jest dobra narracja?
8: Myślę, że już pan prezydent przekonał się, że nie. Jeżeli chodzi o powołanie rady swojej, swoją drogą, to
7: no nawet to bardzo ciekawe.
8: Ja już nie wiem, która tam jest ta rada. Znaczy w każdej temacie...
7: 600 kilkudziesięciu członków mają rady prezydenckie.
8: To też pokazuje, jaki program miał pan prezydent. Że de facto chodzi tylko o to, żeby... Jego programem jest to, żeby konfrontować się z rządem. Ale właśnie pan redaktor mnie pyta o niektóre nazwiska.
7: Jest polityk PSL-u dawny. Marszałek.
8: I to jest jego osobista decyzja. Marszałek Józef Zych, który jest w Radzie do spraw nowej konstytucji, a który jest jednym z architektów obowiązującej. I myślę, że...
7: Może doszedł do wniosku, że trzeba zmienić.
8: Właśnie, ja rozmawiałem z marszałkiem Zychem kilkukrotnie. Rozmawialiśmy na temat także prawa w różnym gronie i nie sądzę, by był zwolennikiem zmian. I w tym zakresie, myślę, wytłumaczy panu prezydentowi, że wystarczy konstytucji przestrzegać.
7: To jak profesor Piotrowski zupełnie.
8: I dokładnie to mówi profesor Piotrowski, który także w skład tej rady wchodzi. Słyszę, że profesor Majchrowski. Natomiast jeżeli w tym składzie ma być także profesor Przyłębska, pani magister Przyłębska, to wiadomo, że to jest raczej prowokacja niż poważna propozycja.
7: No a może to jest wyjście z tego impasu, bo impas akurat widzimy w debacie. Mały pałac, duży pałac, weta i tak dalej. No to widzimy, że ta konstytucja przy tym układzie osobowym się blokuje.
8: Nie musi się blokować. Wystarczy, by każdy wykonywał to, co jest mu w tej konstytucji nadane. Politykę zagraniczną, co jasno, ta konstytucja wskazuje, prowadzi rząd. A mimo to pan prezydent nie... nie nominuje, podpisuje nominacji dla ambasadorów, wobec czego łamie konstytucję, na przykład w tym zakresie. Czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, czy nie, że pan prezydent na przykład na wniosek premiera nie powołuje danego członka rządu?
7: No, wyobrazić sobie,
8: to się różni?
7: Możemy wyobrazić sobie już wszystko, panie ministrze, tak, chciałem powiedzieć. Znaczy, tak. Nasza wyobraźnia nie ma granic.
8: I wtedy pytanie, czy skład rządu dobiera premier, czy prezydent będzie w tym zakresie także go blokował.
7: No, pamiętamy, że były takie za poprzedniej małej konstytucji Lech Wałęsa.
8: I teraz, jak było przez ostatnie lata na podstawie i kanwie tej samej konstytucji? Przy różnym układzie politycznym. Pan redaktor nawiązał do różnego układu politycznego. Potrafiło być dobrze, a przecież ta kohabitacja była różna. Więc naprawdę tutaj zależy de facto wszystko w tym układzie politycznym od ludzi,
7: od prezydenta. Gdybyśmy się dobrze przyjrzeli, to jednak częściej była z tego samego obozu. Aleksander Kwaśniewski przez większą część, nie całość, ale sporą część rządził z politykami lewicy.
8: A Lech Kaczyński?
7: Lech Kaczyński rządził i tak, to przypomnijmy.
8: No ale większość rządził jednak z
7: Bronisław
8: Platformą
7: Komorowski
8: Obywatelską.
7: Rządził ze swoją partią. I potem Andrzej Duda również.
8: I nigdy nie było kłopotu, jeżeli chodzi o polityków premiera i prezydenta z różnych formacji, na tym, by...
7: Czyli pan jest przeciwnikiem zmiany. Niech zostanie tak, jak jest.
8: Jeżeli mamy rozmawiać, ale to oczywiście dzisiaj na to możliwości z Prawem i Sprawiedliwości ścią nie ma, to na temat tego, jak... Bo kwestia podziału kompetencji jest dość jasno określona. Doprecyzowania niektórego, jak doprecyzowanie przy zakresie Trybunału Konstytucyjnego byłoby potrzebne. Na przykład, że staje się sędzią, tak jak wskazuje to obecna konstytucja, ale to wymaga doprecyzowania właśnie wtedy, kiedy wybiera danego sędziego Sejm. I tutaj ta rola prezydenta jest już w kolejnym kroku niewiążąca. To bym na przykład proponował. W zakresie zmian, wpisanie członkostwa Unii Europejskiej w polskiej konstytucji także.
7: Panie ministrze, to jeszcze pytanie, bo sieć żyje od jakiegoś czasu informacjami na temat kogoś, kto podawał się za wiceministra energii i miał wejść bełkocząc do budynku Ministerstwa Energii.
8: Nie, to w tej sprawie jest tyle przekłamań, że...
7: No to proszę je
8: republika.
7: Sprostować. Proszę je sprostować. To jest mowa o tym, że Marian Zmarzły, wiceminister energii, chciał wejść, ochroniarz go nie rozpoznał, on się miał posługiwać bełkotliwą mową. To wszystko jest nieprawda, pana zdaniem?
8: To pan minister Zmarzły się do tego odniósł. Był poza godzinami pracy. Oczywiście próbował wejść do jednego z budynków, gdzie mamy wynajmowaną jeszcze w ciągu najbliższych tygodni siedzibę po Ministerstwie Przemysłu na jednym z piętr, gdzie ma swój gabinet, gdzie ma swój departament
7: ale był po godzinach pracy, próbował tam wejść, ale był pod wpływem alkoholu.
8: Tego nie wiem. Minister
7: pan powinien wiedzieć, pan jest jego szefem.
8: Ale no odpowiadam. Zaprzecza. Też nie odpowiadam za to, co po godzinach pracy robią moi pracownicy. Ale
7: jak chcą wejść do pracy, to rozumiem, że jakby wchodzą do pracy.
8: Jak najwyższych standardów, więc stąd to oświadczenie i będziemy tę sprawę także wyjaśniać. Natomiast nie ma tam żadnego pokoju wypoczynkowego, to jest normalny gabinet ministra z zapleczem socjalnym, jakich mnóstwo. Jest to oczywiście jedno piętro po Ministerstwie Przemysłu. Resort energii ma nową siedzibę, jest w trakcie konsolidacji, więc żadnych innych historii nie ma.
7: Nie, znaczy, bo to jest jeszcze pytanie drugie, bo pierwsze, czy był pod wpływem alkoholu, pan mówi, pan nie wie, ale on zaprzecza, czy był z kobietą? No bo to jest też informacja, która się pojawiła. No pytanie, po co szedł do swojego gabinetu, być może pod wpływem alkoholu, z kobietą?
8: Tego, panie redaktorze, nie wiem, po co szedł, natomiast tutaj te wyjaśnienia od pana ministra będziemy odbierać.
7: Dymisji nie będzie, jednym słowem.
8: Panie redaktorze, będziemy na ten temat pod kątem wyjaśnień rozmawiali z panem ministrem. Myślę, że w gronie politycznym.
7: Czyli jakieś decyzje jeszcze mogą zapaść?
8: Po rozmowie. Chciałbym tutaj pełen obraz, po też zapoznaniu się z monitoringiem.
7: Przejdźmy jeszcze do elektrowni jądrowej pierwszej. Jakie branże mogą najbardziej skorzystać na atomie w Polsce? Jakie branże polskie?
8: Absolutnie robimy wszystko, żeby...
7: Przejdźmy jeszcze do elektrowni jądrowej pierwszej. Jakie branże mogą najbardziej skorzystać na atomie w Polsce? Jakie branże polskie?
8: Absolutnie.

0: tutaj o elektrowni jądrowej, oczywiście do tego dochodzą inwestycje towarzyszące, realizowane przez Ministerstwo Infrastruktury, jak kwestia rozbudowy linii kolejowej, dróg, gdzie także polskie firmy biorą udział w tych przetargach.
1: A czy to będą, one będą partnerami technologicznymi, czy niestety głównie podwykonawcami od prostych
0: prac? I właśnie, robimy wszystko w zakresie też kolejnych umów, by byli partnerami technologicznymi, by więcej tak nabrały tych kompetencji, by później przy budowie kolejnych projektów jądrowych w Polsce, które są potrzebne i konieczne z punktu widzenia naszego systemu, były współwiodącymi jednostkami.
1: Panie ministrze, chwalicie się jako ministerstwo szkoleniami dla 113 firm. Ile z nich ma realną szansę wejść do łańcucha dostaw przelotowych?
0: To będzie procedura przetargowa, natomiast każda z nich, każda z tych firm będzie, wierzę, brała udział w tych projektach jądrowych, które będą realizowane w przyszłości. Nie będę dzisiaj deklarował liczby konkretnej tych firm, które będą brały udział przy budowie pierwszej elektrowni, natomiast widzimy, że to zainteresowanie po pierwsze jest bardzo duże i te firmy przechodzą proces certyfikacji. I już dzisiaj w tym zakresie rozmawiamy także z innymi państwami, które realizują projekty jądrowe lub mają je w swoim timeline energetycznym, by tamte firmy włączać. Nabywanie tych kompetencji teraz będzie mogło być wykorzystywane przez nie także w innych państwach, na Słowacji, w innych państwach regionu.
1: Jeszcze pytanie. Wiadomo, że w Europie wiele z tych projektów budowy elektrowni kończyło się wieloletnimi poślizgami. Mamy pewność, że w Polsce nie będzie podobnie?
0: Robimy wszystko, by tak w czasie i w budżecie ta inwestycja miała miejsce i czas. I stąd też cieszą nas kolejne postępy w tym projekcie. Pozytywna opinia prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wczoraj, jeżeli chodzi o lokalizację. Wszystkie kamienie milowe w tym projekcie są realizowane na bieżąco i tak byśmy w roku przyszłym pozwolenie na budowę reaktora złożyli w 2028, by ta faktyczna budowa się rozpoczęła. To jest nasz priorytet, powiem szczerze, w tym momencie i priorytet Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe rządu, który realizujemy. To jest absolutna konieczność dla bezpieczeństwa Polski w latach kolejnych.
1: Miłosz Motyka, minister energii PSL, był naszym gościem. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: 8.30 na zegarach. Ewa Kwaśny, Tomasz Baryński czekają na Was z najnowszą porcją faktów.
1: Zaczynamy od najnowszych informacji z Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie od wtorku strażacy walczą z pożarem lasu.
2: Padający deszcz poprawił tam sytuację, ale niestety po południu ma już przestać padać.
3: Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są jeszcze miejsca, gdzie faktycznie, kiedy ta aura nam się poprawi, dzisiaj po południu się zakończy opad deszczu, no to są możliwości dalszego rozprzestrzenienia tego pożaru.
1: Powiedział przed chwilą Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Służby wznowiły pracę w jeziorze Charzykowskim w Borach Tucholskich. Wczoraj nurkowie wydobyli ze zbiornika kilkanaście niewybuchów.
2: Ewakuowano 30 okolicznych mieszkańców. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry. Staszku, jaki jest plan na dzisiaj?
4: Nurkowie minerzy z 13 Dywizjonu Trałowców chcą sprawdzić, czy w promieniu kilkudziesięciu metrów pod wodą nie znajduje się więcej niewybuchów. Na czas działań, które ruszyły pół godziny temu, ewakuowano ponownie mieszkańców żyjących najbliżej linii brzegowej. Przygotowano dla nich miejsce w okolicznej podstawówce. To jedno z największych jezior w okolicy. Leży na granicy Kaszub, ale już w Borach Tucholskich jest uwielbiane przez żeglarzy.
1: Stanisław Pawłowski, bardzo dziękujemy.
2: Ceny paliw na weekend będą niższe, ujawnił w RMF FM minister energii.
1: Miłosz Motyka był gościem Tomasza Terlikowskiego.
5: Wszystko na to wskazuje, jeżeli chodzi o ceny hurtowe podawane przez hurtowników, którzy też w ciągu ostatnich dni podawali je w jasnym trendzie spadkowym.
2: Cała rozmowa jest już na rmf24.pl. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Wisła Kraków z szansą na powrót do ekstraklasy.
2: I kolejny o poranku fakty sportowe RMF FM, Patryk Serwański.
7: Dzień dobry. Piłkarze Białej Gwiazdy kończą właśnie swój czwarty sezon w pierwszej lidze. W tym czasie dwukrotnie walczyli o ekstraklasę w barażach. Bez powodzenia teraz mogą wywalczyć bezpośredni awans. Do końca sezonu 3 kolejki, a do sukcesu potrzebny 1 punkt. Można go zdobyć w wieczornym meczu z Chrobrym Głogów na własnym stadionie.
8: To może być dzień, w którym już postawimy kropkę na D i nikt nie będzie miał szans odebrać nam tego, co było naszym celem od początku sezonu.
7: Tak mówił trener Mariusz Job. Początek meczu o 21:00 na trybunach będzie komplet. W Ekstraklasie duży krok w stronę mistrzostwa może zrobić Lech Poznań o 20:30. Kolejorz zagra z Arką Gdynia. Wcześniej o 18:00 mecz Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce i to będzie już 50. mecz Rakowa w tym sezonie.
9: Tutaj jest taka duża mądrość, no, wybrać tych zawodników, którzy rzeczywiście będą się czuli najlepiej. Mówię nie tylko i wyłącznie pod kątem fizycznym, ale też takiego zmęczenia mentalnego. Na pewno to zmęczenie to nie są żadne wymówki ani w coś, co będziemy chcieli uciekać.
7: To nowy trener Rakowa Dawid Kroczek. Kolarski peleton rusza do rywalizacji. Rozpoczyna się Giro d'Italia. Na początek 3 etapy w Bułgarii. Dziś start etapu w Nesebarze, meta w Burgas. Cały wyścig to ponad 3400 km. Kto uzupełni grono ćwierćfinalistów Orlen Basket Ligi? Dziś dwa mecze fazy play-in o 18:00 we Włocławku. Anwil zagra z Zastalem Zielona Góra.
10: Na pewno będzie ciężki mecz. Na pewno jedziemy do najbardziej gorącej hali w lidze. Musimy sobie z tym poradzić. Graliśmy niedawno. Jedziemy walczyć o wszystko.
7: To trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Wieczorem MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Stal Ostrów Wielkopolski, a zwycięzcy tych spotkań zagrają w ligowym ćwierćfinale. Za chwilę początek drugiego dnia rywalizacji w rajdzie Portugalii. Kolejna w tym roku runda Mistrzostw Świata WRC. Po wczorajszych odcinkach specjalnych liderem jest Szwed Oliver Solberg.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Radio RMF 24. Pomożemy Ci nadążyć za newsami.

0: 44 miliardy euro. Dużo co, panie redaktorze?
1: Nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić. To w portfelu by się chyba nie zmieściło.
0: W wagonie by się nie zmieściło. A brałeś kiedyś kredyt, Michał, czy nie?
1: No, niestety tak.
0: No więc właśnie. I pamiętasz ten dzień, jak
1: podpisywałeś? I nie muszę tego spłacać do 2070 roku. Uf.
0: Michał Radkowski razem z nami, nasz reporter. Będziemy mówić o tym, co się dzisiaj po południu wydarzy, wczesnym popołudniem, tak? Bo o której to będzie podczas
1: 13:30 kancelaria premiera, niedaleko od nas, Aleje Ujazdowskie. No, wielka feta. Myślę, że rząd dzisiaj naprawdę się cieszy, że taki piątek im się trafił. Pojawią się media, są zaproszone, blask flash, wiadomo, no kupa kasy, bo tak naprawdę te 44 miliardy złotych euro, to jest no prawie 1/3 całej kwoty pożyczki z programu SAFE, więc tutaj Polska rzeczywiście jest liderem, jeśli chodzi o tą wysokość kwoty, którą my dostaniemy. Przypomnę, to jest pożyczka. Nisko, co prawda oprocentowana, ale pożyczka. Te pozostałe kraje, które europejskie, które też dostaną pożyczkę z SAFE, to jest jeszcze 18 innych krajów, no będą miały znacznie niższe kwoty, bo jak patrzyłem, to kolejne w kolejce, czyli Rumunia, Francja i Węgry, będą miały ponad 16 miliardów, czyli 3 razy mniej. Także rzeczywiście dużo pieniędzy. Ważne nazwiska, bo z jednej strony przy podpisaniu tej umowy będą komisarze unijni, to jest Andrius Kubilius, komisarz do spraw obrony Litwin, i komisarz do spraw budżetu, nasz Polak Piotr Serafin. Natomiast ze strony rządu tę umowę podpiszą dzisiaj wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Nad tym wszystkim będzie czuwał oczywiście premier Donald Tusk. Ma być też pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, czyli Małgorzata Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
0: Oj, chyba wreszcie pani minister odetchnie z ulgą, bo...
1: No, ja nie wiem, czy dzisiaj? Myślę, że jeszcze trochę czasu będzie.
0: Masz rację, bo to jest rzeczywiście mało czasu, bo do końca maja trzeba podpisać te umowy indywidualne, prawda, żeby te pierwsze pieniądze wykorzystać, bo tych pierwszych pieniędzy też będzie dużo, 6,5 miliarda euro, o ile
1: tak
0: dobrze
1: jest.
0: Pamiętam.
1: Nie dostajemy wszystkiego od razu, tak, no jest czas do końca maja, żeby podpisać te umowy. To bardzo ważne, Unia Europejska narzuciła taki czas, więc musimy się spieszyć. Co prawda rząd mówi, że jest przygotowany, że już wie, gdzie te pieniądze trafią, więc to prawdopodobnie uda się tego terminu dotrzymać, no ale to myślę, że będzie mega pracowity czas właśnie dla minister Sobkowiak.
0: A wiesz, na co pójdą te pieniądze w pierwszej kolejności?
1: Ja wiem, ale rząd też coś wie, to nie tak, że dysponuje jakąś tajemną wiedzą. No, pieniądze mają pójść najkrócej mówiąc na dozbrojenie naszej armii, ale jak gdybyśmy mieli zejść do poziomu szczegółów, to możemy wymienić tutaj zaawansowaną obronę powietrzną na drony i systemy antydronowe,
0: czyli
1: na pociski,
0: tak?
1: Na amunicję, tak jest. Ale też Władysław Kosiniak-Kamysz tutaj mówi o takiej współpracy z innymi krajami. Posłuchajmy, bo tam też padną szczegóły.
2: Planujemy w samym maju zawrzeć około 40 umów. Część została zawarta i finansowanie będzie podstawione z programu SAFE. Część będzie w formule wspólnych zamówień z innymi państwami. O tym też rozmawiałem ze Słowacją, Łotwą i Estonią, ponieważ ta formuła daje większą możliwość czasową, też negocjacyjną. Pioruny na przykład mogą być w takiej formule zamawiane, baobaby, ale też miny różnego rodzaju lub całe systemy związane z minowaniem narzutowym, szczególnie miny przeciwpancerne tutaj mam na myśli.
1: To tylko wyjaśnię, może nie wszyscy słuchacze wiedzą, czym są pioruny i baobaby. Pioruny to zestawy przeciwlotnicze, a te baobaby to systemy minowania. I to są zakupy, których prawdopodobnie dokona Polska Grupa Zbrojeniowa, bo ona ma otrzymać ponad połowę tej całej kwoty. Tak jak zresztą rząd zapowiadał, 90% ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Ta największa ma dostać połowę tej sumy.
0: I mało czasu na wydanie tych pieniędzy, bo do 2030 trzeba się rozliczyć, mieć gotowy projekt i pieniądze z rachunkiem i z paragonem przedstawić Komisji Europejskiej. Rozumiem?
1: Tak jest, więc to będzie wymagało naprawdę od nas dużej pracy, żeby się z tym wszystkim wyrobić. No a później 40 lat, tak jak mówiłeś, spłacanie.
0: Przeleci. Posłuchaj, natomiast to jest trochę jak z bajką o złotej karczce. Pamiętasz bajkę o złotej karczce?
1: No.
0: Dostałeś, bohater dostawał duże pieniądze i miał je wydać przez jedną noc tylko i wyłącznie na siebie i nie dał rady. Nie o tym była oczywiście ta bajka i nie o pieniądzach SAFE, ale o tym opowiadał w Radiu RMF24 Michał Radkowski. Pięknie dziękujemy. Dzisiaj przypominamy 13:30 uroczyste podpisanie w kancelarii premiera umowy dotyczącej pieniędzy SAFE na dozbrojenie polskiej armii. Radio RMF24 za 18 minut 9.

0: Za 12 minut będzie godzina 9. Radio RMF 24. Program poranny. Dzisiaj setne urodziny obchodzi żywa legenda. Jednoosobowa brytyjska instytucja. Tak chyba trzeba należy powiedzieć. Sir David Attenborough. Prezenter programów przyrodniczych BBC. Jego twarz, jego głos znane są oczywiście na całym świecie, no a ten okrągły jubileusz obchodzony jest w Wielkiej Brytanii już od tygodnia. To ci dopiero. Na antenach radiowych, na antenach telewizyjnych pojawiają się ludzie, bardzo często znani, którzy opowiadają o tym, jak ten niezwykły dżentelmen wpłynął na ich życie. Proszę bardzo, a propos znanych ludzi, Bogdan Frymolgen razem z nami, nasz londyński korespondent. Dzień dobry, Bogdan.
1: Nie przesadzajmy, Piotrze, nie przesadzajmy. Proszę bez takich porównań. Bardzo,
0: ale wiesz,
1: bardzo
0: to, Bogdan,
1: serdecznie.
0: Dzień dobry. Pozwolisz, że na początek podzielę się z tobą trochę taką osobistą refleksją, bo Sir David Attenborough to dla mnie też, myślę, że dla naszego pokolenia, ludzi, którzy dorastali w czasach jeszcze przed 89 rokiem, to była taka chwila i możliwość otwarcia się i możliwość spojrzenia, rzucenia okiem na inny świat, wspaniały świat, wspaniale zrobiony telewizyjny świat opowiadania o przyrodzie. Te jego programy, które się pojawiały przed 89 rokiem w telewizji, także wtedy w telewizji polskiej, komunistycznej telewizji polskiej, były takim okienkiem do lepszego świata, muszę ci powiedzieć. A powiedz, kim dla przeciętnego Brytyjczyka jest Sir David?
1: No to jest człowiek, który od prawie 7 dekad bierze nas za rękę i prowadzi przez dżunglę, przez oceany, przez lodowce, no i mówi, patrzcie, jakie to jest wszystko piękne, jakie to jest cudowne, nie niszczcie tego. Dla kilku pokoleń Brytyjczyków jest taką mieszanką dziecięcego zachwytu i naprawdę głębokiej, mądrej pokory, gdy obserwujemy go na ekranie, kiedy szepcze do mikrofonu, obserwując na przykład godowy taniec ptaków, nie robi tego jak chłodny naukowiec, on to robi jak poeta, który zakochał się w życiu, we wszystkich jego przejawach. Wystarczy spojrzeć, Piotrze, na tą monumentalną listę filmów przyrodniczych, które stworzył i których jest narratorem. A muszę ci powiedzieć, ja osobiście kiedyś przekonałem się na własnej skórze, kim jest tak naprawdę David Attenborough, bo lata temu pracując w BBC, zaprosiliśmy go do studia. Bardzo skromny człowiek. Przyszedł, napił się herbaty, mieliśmy przygotowaną listę pytań, które chcieliśmy mu zadać, ale po pierwszym pytaniu, jak zaczął mówić, nie mieliśmy śmiałości mu przerwać i zadać drugiego. I z tego powstał taki monumentalny, bo chyba trwający 40 minut monolog, takie świadectwo naprawdę wielkiego człowieka, świadectwo o naszym świecie, o troskach, jakie Sir David Attenborough odczuwa, jeżeli chodzi o ten świat, który no niestety na wielu poziomach jest niszczony przecież.
0: Dzisiaj setną urodziny razem z Sir Davidem Attenborough. Cały świat składa mu myślę życzenia. A powiedz, jak widzowie przeżywają z nim tę podróż także przez ten mijający czas, no bo jak powiedziałeś, już wiele, wiele dekad z Sir Davidem i z tym jego opowiadaniem o przyrodzie przeżyliśmy.
1: No tak, Sir David jest takim zegarem. On jest też, odmierza czas w pewnym sensie, bo obserwujemy go od tylu lat na ekranie. Zaczął podróżować, gdy na świecie nie było jeszcze masowej turystyki. Wiesz, wiele zakątków ziemi było zupełnie dziewiczych. A z humanistycznego punktu widzenia przeszedł, myślę, Sir David taką niezwykłą drogę od ciekawskiego podróżnika do kogoś, kogo można nazwać nawet sumieniem świata. No popatrzmy na to, co się dzieje od tygodnia, prawda, te życzenia, wiesz, ludzie, którzy pojawiają się w telewizji, w radiu. Czujemy wręcz podniosłą atmosferę, bo setne urodziny obchodzi brytyjska instytucja. On nie boi się mówić prawdy, staje przed kamerą, bierze mikrofon i mówi, jak naprawdę jest, co robimy z naturalnym środowiskiem, co robimy z przyrodą. Robi to bez większego buntu, nie robi na pewno, nie z nienawiścią, prawda, ale z ogromną troską. Z troską o przyszłe pokolenia. Mimo, że jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na Ziemi, pozostał bardzo skromnym człowiekiem, bardzo mieszka w zachodniej dzielnicy Londynu, w Richmond. Przed chwilą w radiu BBC słyszałem piękną anegdotę, ponieważ w 2017 roku został zaproszony na festiwal Glastonbury, festiwal muzyczny, gdzie się spotkają setki tysięcy młodych ludzi, słucha muzyki i on wyszedł na scenę, chwycił za mikrofon, powitały go owacje, ale organizatorka tego spotkania powiedziała, że o wszystko, co poprosił, to była kanapka z dżemem, prawie jak miś Paddington.
0: Bogdan, twoim zdaniem sukces Davida Attenborough polega na tych jego emocjach, z tym jego zaangażowaniu, z jakim opowiada o przyrodzie? Za co jeszcze kochamy sobie Davida?
1: Ja myślę, wiesz, jak oglądamy filmy z Sir Davidem na ekranie, te piękne, zjawiskowe obrazy, bo to trzeba podkreślić, że jednak kamerzyści BBC tutaj stają na głowie, żeby pokazać nam ten świat z różnej perspektywy. Jak to oglądamy, to wydaje mi się, że czujemy się odrobinę lepsi. Sir David przypomina nam, że jako ludzie no, nie jesteśmy panami stworzenia, że jesteśmy takiej częścią bardziej skomplikowanej, pięknej tkanki życia. Uczy nas, że największą cnotą człowieka jest uważność. I to jest chyba najważniejsze tutaj. Uważność najważniejsze. Troszeczkę masło maślane, ale o to chodzi. Że no, Attenborough to jest ktoś, kto potrafi przez godzinę opowiadać na przykład o życiu mrówek. Także zapominamy o tym, że dzwoni telefon, czy że istnieje internet i tak dalej. Patrzymy na niego i myślimy o tych mrówkach. To człowiek, który udowodnił, że ciekawość świata to najlepszy eliksir młodości, co widać dziś, gdy kończy 100 lat, a w jego oczach wciąż tli się ten sam błysk, który miał jako mały chłopiec, kiedy zaczynał tą swoją przygodę, zbierając skamieliny na polach hrabstwa Leicester, gdzie się urodził. Warto dodać, że imieniem i nazwiskiem Sir Davida Attenborough nazwano chyba 40, jeśli nie 50 nieistniejących już albo żyjących gatunków roślin i zwierząt. Brytyjska flota ma statek polarny, nazywa się R.R. Sir David Attenborough. A do sierpnia w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej można oglądać specjalną ekspozycję, której narratorem jest Sir David. Dziś wieczorem telewizja BBC nada piękny koncert z Royal Albert Hall poświęcony Sir Davidowi. On oczywiście będzie na widowni. To będzie takie wielkie, zbiorowe dziękuję za te 70 lat przygód na ekranie i tego, co ten człowiek dał, no nie tylko Brytyjczykom, ale myślę, że ludziom na całym świecie.
0: Dla mnie też jest Bogdan, muszę ci tak powiedzieć po cichu, jest takim uosobieniem takiej XIX-wiecznej tęsknoty za ciekawością, takiej XIX-wiecznej w rozumieniu dawnego Imperium Brytyjskiego, tęsknoty za ciekawością świata. Wtedy Imperium Brytyjskie pełne było takich ludzi, podróżników, zbieraczy, badaczy, którzy właśnie podróżowali i przyglądali się światu i byli ciekawi tego świata. I to dla mnie też
1: Z tym, że Sir David podbija świat z mikroskopem, z lupą w ręku, z kamerą telewizyjną, a nie orężem, co jeżeli mówimy o Imperium Brytyjskim. Nie chcę tutaj schodzić na tematy historyczno-polityczne, ale to troszeczkę inaczej wyglądało. Tak, to wspaniały człowiek i no, życzymy mu 200 lat, myślę.
0: Tak jest. Sir David Attenborough, dzisiaj setne urodziny. Bogdan Frymorgan razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
1: Kłaniam się.
0: Kłaniamy się, rzecz jasna. Radio RMF 24, program poranny do godziny 9:00, niespełna 4 minuty.

0: I czas najwyższy na fakty. Jest godzina 9. Ewa Kwaśny, Tomasz Waryński zapraszają.
1: A na początek nowe informacje w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie.
2: Dogaszenie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie może potrwać nawet tydzień.
1: Nadal pojawiają się zarzewia ognia.
2: 50 maratonów w 50 dni.
1: Takie wyzwanie postawił przed sobą polski Forrest Gump.
3: To będzie w 50 różnych amerykańskich stanach, z Alaską i z Hawajami włącznie.
2: Wybiła 9.
1: Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie.
2: Wczoraj 67-letni mężczyzna zastrzelił swoją partnerkę. Policjanci na posesji znaleźli ich dwoje dzieci. Rozpoczęli poszukiwania sprawcy.
1: Na jego ciało natrafili na cmentarzu w Prażmowie. Krzysztof zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, co ustaliłeś?
4: Para nie mieszkała razem. Kobieta z dziećmi w wieku 7 i 11 lat kilka miesięcy temu przeniosła się do domu w Raszynie. Mężczyzna miał mieszkanie w Pruszkowie. Po południu przyjechał do kobiety, kazał dzieciom wyjść z pokoju, a następnie oddał strzał. Po zdarzeniu uciekła służby, powiadomił syn ofiary, dzwoniąc na numer alarmowy. Gdy funkcjonariusze zjawili się na wezwanie, dzieci siedziały przed domem na ławce. Gminne władze zapewniły im opiekę. Mundurowi natomiast rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. Po niespełna 4 godzinach znaleziono ciało 67-latka. Nie są znane powody tej tragedii. W domu kobiety nigdy nie było policyjnych interwencji. Mężczyzna miał pozwolenie na broń i oficjalnie dowiedziałem się, że był emerytowanym pilotem.
2: Nawet tydzień może jeszcze potrwać dogaszanie pogorzeliska po pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
1: W sumie ogień objął 350 hektarów, poinformowały przed chwilą służby. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
2: Chociaż od wczoraj pada deszcz, to jednak wciąż pojawiają się zarzewia ognia.
5: Jechaliśmy tutaj, deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. W tym obszarze tutaj od południowej części, od miejscowości Osuchy, na tych terenach bagiennych, torfowych, mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
1: Tłumaczył zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Sławomir Sierpatowski.
2: Najbliższe godziny przyniosą korzystne zmiany na stacjach benzynowych.
6: Należy się spodziewać niższej ceny.
1: Deklarował podczas porannej rozmowy w RMF FM Miłosz Motyka, minister energii.
2: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, jak długo możemy liczyć na niższe ceny?
7: Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni ceny będą spadać, podkreślał minister. A dowodzą tego ceny hurtowe, ale nie tylko.
6: Sytuacja na rynkach wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni ta cena będzie niższa.
7: Na tym etapie niskich cen nie da się jednak utrzymać, podkreślał minister Motyka, bez wsparcia państwa. Program CPN kończy się 15 maja. Czy zatem będzie przedłużony?
6: Będziemy o tym dyskutować na początku przyszłego tygodnia, biorąc pod uwagę właśnie tę sytuację na Bliskim Wschodzie, o której dzisiaj rozmawiamy i którą dzisiaj też analizujemy wspólnie z właściwie całym energetycznym światem, panie redaktorze, tutaj.
7: Będziecie rozmawiać, czy jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie?
6: Jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie, to znaczy to będziemy oczywiście decydowali o tym pod kątem stabilności finansów publicznych.
7: Nie będzie natomiast zmian w kwestii autogazu. Minister energii zapewniał też, że nie będzie problemów z paliwem lotniczym w Polsce. Wyloty na wakacje będą możliwe.
1: Cała rozmowa z ministrem energii Miłoszem Motyką jest już na rmf24.pl.
8: To nie fikcja, to fakty.
2: Nazywają go polski Forrest Gump. Ultramaratończyk Tomasz Sobania zamierza przebiec 50 maratonów w 50 dni. Zacznie w niedzielę na słynnym moście Golden Gate.
1: W San Francisco spotkał się z nim korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
9: Tomek, wielki wyczyn, 50 biegów, 50 maratonów w ciągu 50 dni na 250 lat Stanów Zjednoczonych. Zaczynasz już najbliższą niedzielę tutaj w San Francisco.
3: Tak, to prawda. No i całe wyzwanie nie polega tylko na tych 50 maratonach w 50 dni, ale to będzie w 50 różnych amerykańskich stanach, z Alaską i z Hawajami włącznie.
9: Ile butów, ile koszulek, bo nie wierzę, że uda się to przebiec w jednej parze butów i w jednej koszulce.
3: 10 par butów zabrałem, mam sporo koszulek, mam takie koszulki jak tutaj, w których będę biegał podczas mojej wyprawy, to jest oficjalna koszulka mojego biegu. No i sprzętu jest całe mnóstwo, bo wyprawa jest konkretna, więc mamy też dwa kampery, 6-osobową ekipę, dwóch operatorów kamer, fizjoterapeutę, kierowców. Wyzwanie jest naprawdę potężne.
2: Och, podziwiamy, co Ewa?
1: Ja bardzo.
2: Mocno trzymamy kciuki.
1: Tomku, ty wiesz, o czym mówisz, prawda, bo biegasz w maratonach.
2: No,
1: muszę tu pochwalić naszego kolegę redakcyjnego z kolejnym rekordem swoim, prawda?
2: Tak jest.
1: Ale oczywiście Tomkowi Sobanii również życzymy sukcesów, prawda? Liczymy,
2: oczywiście,
1: że wszystko się uda. Na pewno o tym poinformujemy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Do polskiego Foresta Gumpa jeszcze wrócimy w Radiu RMF 24 przed godziną 10, ale dzisiaj też piątek, 8 maja. Jak piątek, to oczywiście ekstra klasa na antenie radia RMF 24. Będziemy o niej rozmawiać po 9.30 wcześniej o instytucji referendum w polskim prawie.

0: Radio RMF 24, 9 minut po godzinie 9. To jest poranny program. W piątek 8 maja prezydent Karol Nawrocki do Senatu skierował wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wskazuje prezydent na prawo Polaków do wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Jego pomysł spotkał się z dosyć szeroką krytyką. Według marszałkini Senatu Magdaleny Biejat ten wniosek po prostu trafi do kosza. Nie będziemy wchodzić podczas tego spotkania z naszym gościem o to, czy to jest słuszne pytanie, czy nie, czy w ogóle rozmawianie o zasadności prowadzenia polityki klimatycznej w formie referendum jest uzasadnione, czy też nie, ale porozmawiamy o samej instytucji referendum w polskim prawie. Piotr Trudnowski razem z nami, były prezes Klubu Jagiellońskiego, ekspert do spraw społeczeństwa obywatelskiego w Centrum Analiz. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jak wygląda taka prawna strona referendum w Polsce? Bo rozumiem, że prezydent ma inicjatywę, ale musi uzyskać zgodę Senatu, bo bez zgody Senatu nie można przeprowadzić referendum w Polsce, prawda?
1: Mamy kilka różnych trybów organizowania referendów. Jednym z nich jest tryb sejmowy, wtedy to Izba Niższa na wniosek czy to rządu, czy to obywateli, czy to dużej grupy posłów może zarządzić referendum. Alternatywną ścieżką jest właśnie ta ścieżka z inicjatywy prezydenta, która wymaga zgody Senatu. Taki wniosek został wczoraj przedstawiony, prawdopodobnie został już skierowany do Senatu i zgodnie z regulaminem Senatu w ciągu, zdaje się, 14 dni Izba Wyższa powinna ten wniosek zaopiniować, wyrażając zgodę na referendum z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej. Tak wygląda strona prawna tej procedury.
0: Na taką zgodę się oczywiście nie zanosi, przynajmniej tak jak się wsłuchuje w te komentarze polityczne, ale rozmawiając czysto teoretycznie, wyobraźmy sobie, że referendum się odbywa, dochodzi do tego referendum i mamy referendum wiążące. Kiedy ono jest wiążące?
1: Ono jest wiążące wtedy, kiedy bierze w nim udział co najmniej 50% obywateli. Tak wyglądają przepisy wprowadzone właśnie w Konstytucji 97 roku, o czym warto pamiętać. Samo zatwierdzenie tej Konstytucji występowało w warunkach, kiedy takie ograniczenie jeszcze nie obowiązywało, w związku z czym w referendum zatwierdzającym Konstytucję wzięło udział mniej osób niż te 50%, które ta konstytucja ustanowiła jako próg wymaganego, wiążącego charakteru głosowania.
0: I co oznacza w gruncie rzeczy to wiązanie przez referendum? To oznacza, że rząd czy organy państwa muszą się zająć konkretną sprawą? Czy decyzja jest przesądzona? Czy tak naprawdę to jest tylko społeczna rekomendacja dla instytucji państwa?
1: To jest fundamentalne i trudne pytanie też z tego powodu, że właściwie nie mieliśmy do czynienia z udanymi referendami w tej procedurze konstytucyjnej. Tak naprawdę jedyne udane referendum z uwagi na wiążący charakter to było referendum akcesyjne w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Tak naprawdę powinniśmy traktować taką decyzję jako decyzję wiążącą, decyzję, która powinna obligować organy do wykonywania określonego kierunku polityki, o którym zdecydował suweren naród bezpośrednio zgodnie z tą normą artykułu 4 Konstytucji, która mówi o tym, że właśnie bezpośrednio obywatele mogą pełnić rolę suwerena, więc jest to decyzja w jakimś sensie wyższej rangi niż wszelkie inne decyzje polityczne. Oczywiście jak miałoby to wyglądać w praktyce, tu jest duży spór. Tutaj moim zdaniem akurat należy ten wniosek prezydenta pochwalić, tak jak można mieć duże wątpliwości, czy krytykować sposób, w jaki zostało sformułowane pytanie, to czy ono jest neutralne, zdecydowanie neutralne być powinno i pod tym kątem budzi duże wątpliwości, to z kolei jako pozytyw należy postrzegać to, że ten wniosek zaproponował zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, poza samym pytaniem również takie wyjaśnienie, to znaczy co konkretnie oznacza głosowanie na tak i zwycięstwo opcji tak, i co oznacza głosowanie na nie. I w tym wniosku prezydent zaproponowałby właśnie głosowanie na tak za polityką klimatyczną Unii Europejskiej oznaczało zgodę i tutaj wyliczył cały szereg, no, można powiedzieć w skrócie, tych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, od wdrożenia dyrektywy budynkowej przez system ETS2 po ograniczenie korzystania z sprzedaży od 35 roku nowych aut spalinowych, etc., a głosowanie na nie zobowiązuje polskie władze do aktywnej polityki w Unii Europejskiej na rzecz wyłączenia Polski z elementów tej polityki, tak? Więc to jest jakby trochę tego, można powiedzieć, taki mandat dla władz do tego, by na podstawie referendum mogły pójść do organów Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, używać tego argumentu na przykład przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówiłby, nasi obywatele powiedzieli, nie ma zgody na tę politykę, my żądamy jej wyłączenia dla Polski. Fakt, że takie wyjaśnienie konsekwencji referendum się pojawiło, to jest akurat dobra praktyka i w większości poprzednich inicjatyw referendalnych takiego uszczegółowienia nie mieliśmy.
0: Tak, aczkolwiek trzeba też dodać, że Karol Nawrocki spotyka się z ostrą krytyką, dlatego że w tych wyjaśnieniach, które zaproponował, nie przedstawia do końca konsekwencji chociażby odrzucenia polityki klimatycznej albo tego, co się może wydarzyć, jeśli chodzi chociażby o ochronę środowiska. Ale wracając do samego referendum i instytucji referendum, czy pana zdaniem to jest element konieczny w funkcjonowaniu państwa? Bo wydaje się tak z punktu widzenia zdroworozsądkowego. Mamy instytucje takie jak wybory, takie jak Sejm, Senat, rząd, prezydent. Mamy pewne procedury, takie jak wybory parlamentarne, wybory prezydenckie. W zasadzie to wszystko jest opisane w prawie. Dlaczego do tego wszystkiego jeszcze potrzebne jest referendum? To wygląda tak jakby środek nadzwyczajny.
1: No nie, no, opisane jest w prawie również właśnie instytucja referendum. Opisana jest zasada suwerenności i zwierzchności narodu w artykule 4 z gwarancją prawa do podejmowania decyzji bezpośrednio. Omówione są procedury na poziomie konstytucyjnym, przyjętym w referendum w takiej czy innej formie. Opisane są procedury zarówno referendum ogólnokrajowego, jak i referendów lokalnych, więc jak najbardziej należy traktować te formy podejmowania decyzji jako równo prawne z decyzjami podejmowanymi przez klasę polityczną, a praktyka, czy to zatwierdzenie konstytucji, czy to zgoda na akcesję do Unii Europejskiej, pokazuje, że dla tej instytucji referendalnej wręcz pozostawialiśmy te najważniejsze decyzje. I ja uważam, co do meritum, są zupełnie inne powody, do których uważam, że to referendum w tej chwili to zły pomysł. Natomiast co do meritum, w sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, kiedy wiemy tak naprawdę, że to polityki transformacji energetycznej, polityka klimatyczna jest jednym z głównych elementów, który jest dzisiaj takim źródłem erozji zachodnich demokracji. Czy to wzrost AfD w Niemczech, czy to pozycja polityczna prezydenta Macrona, ruch żółtych kamizelek. W dużym stopniu również sukces Donalda Trumpa z tym hasłem Drill Baby Drill. To wszystko jest postrzegane jako źródła populizmu, źródła tego odwrócenia od dotychczasowych zasad demokracji liberalnej, właśnie dlatego, że polityki klimatyczne, polityki transformacji energetycznej były niejako prowadzone ponad głowami narodów i rozmaite badania dowodzą na przykład tego, że to klasy, bądź to ludowe, bądź to ubożejąca klasa średnia na Zachodzie jest w największym stopniu płaci koszty tej polityki, jednocześnie generując tak naprawdę mniejsze statystycznie zanieczyszczenia niż czy to wielki biznes, czy elity. Takich badań mamy na świecie bardzo wiele i dokładnie jeżeli, ja od dawna stoję na takim stanowisku, że jeżeli chcemy przeprowadzić jakąkolwiek transformację energetyczną na Zachodzie, jeżeli nie chcemy, by ten pomysł został całkowicie odrzucony nie tylko w Polsce, tylko właśnie we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, to właśnie wymaga ta polityka lepszej demokratycznej legitymizacji, bo dotychczas jej brakowało, ona była ustanawiana ponad głowami obywateli i właśnie stąd wziął się ten głęboki kryzys wielu zachodnich demokracji, więc dokładnie ten przykład moim zdaniem jest dowodem na to, że potrzebujemy nie mniej, a więcej demokracji bezpośredniej.
0: To będąc właśnie konsekwentnym, jakby doprowadzając dalej te pańskie argumenty, wydaje się, że w takim razie referendum powinno być ogłaszane częściej. Dlaczego w takim razie się nie sprawdza w polskim systemie?
1: No, ja jestem w czasach, kiedy prezydent Komorowski w 2015 zarządził swoje referendum. Ja od tego czasu jestem, właściwie chyba mogę powiedzieć, pierwszym polskim propagatorem idei dnia referendalnego, idei, która jest już podjęta przez wiele środowisk politycznych, znajduje się w wielu programach partyjnych. Uważam, że referenda powinny być rozpisywane raz do roku i być szansą właśnie na, czy to na poziomie lokalnym, czy ogólnopolskim, rozstrzyganie wielu ważnych kwestii, to oczywiście wymaga zmiany przepisów, na przykład likwidacji tych nieszczęsnych progów frekwencji. Tutaj często przywoływana w debacie ustrojowej Komisja Wenecka od wielu lat mówi o tym, że progi wymagające określonej frekwencji do ważności referendum są mechanizmem antydemokratycznym i szkodliwym z perspektywy zaangażowania obywateli. Jakoś ta rekomendacja Komisji Weneckiej nigdy do polskiej debaty publicznej nie przenikła na poważnie. Oczywiście to jest tylko jedna z tych zmian prawnych, bo ta podstawowa, z którą mamy dzisiaj problem, to niestety to, jak fatalnie, szkodliwie, groźnie skonstruowane są przepisy dotyczące finansowania referendum w Polsce. By nie rozwijać tego wątku zbyt długo, powiem tylko, jeżeli Władimir Putin chciałby wysłać do Polski ciężarówki wypełnione rublami na finansowanie kampanii referendalnej, albo gdyby miliony euro chciały na przykład niemieckie koncerny energetyczne zainwestować w referendum w sprawie polityki klimatycznej w Polsce, to mogą to zrobić stuprocentowo legalnie, stuprocentowo zgodnie z prawem, w sposób absolutnie inny niż wyglądają pozostałe kwestie finansowania polityki w Polsce, gdzie finansowanie polityki ze środków zagranicznych jest surowo wzbronione, na przykład jeśli chodzi o kampanię wyborczą czy działalność partii politycznych.
0: Tak mówił nam w Radiu RMF 24 Piotr Trudnowski, były prezes Klubu Jagiellońskiego, ekspert do spraw społeczeństwa obywatelskiego w Centrum Analiz. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
1: Kłaniam się nisko, pozdrawiam, dziękuję, dobrego dnia.
0: Kłaniamy się, do widzenia, rzecz jasna, Radio RMF 24. Tyle jeśli chodzi o referendum, wątpliwe, żeby do niego doszło. Natomiast my za moment sprawdzimy, co się dzieje w Puszczy Solskiej.

0: 23 minuty po godzinie 9, radio RMF 24 i Puszcza Solska pada. Na szczęście pada w tamtym rejonie naszego kraju. Te nocne opady pomogły bardzo strażakom, jak słyszeliście na naszej antenie, ale wciąż są miejsca, gdzie ogień się tli.
1: Teren jest położony na miejscach torfowych. Jest bardzo dużo zarzewi. Korzenie pod drzewami są powypalane, więc jest ryzyko kładzenia się drzew w trakcie prowadzenia naszych działań. Dzisiejsze działania będą najbardziej zidentyfikowane w tej południowej, więc jest ryzyko kładzenia się drzew w trakcie prowadzenia naszych działań. Dzisiejsze działania będą najbardziej zidentyfikowane

0: Bardzo dużo zarzewi, tam jest temperatura około 150 stopni. Wczoraj około godziny pierwszej w nocy z panem ministrem byliśmy w tamtym rejonie. Ten teren, pomimo iż jest wilgotny, tam cały czas są zarzewie. Przejeżdżając, wracając, zatrzymywaliśmy się i też dogaszaliśmy takie miejsca, gdzie ten pożar od nowa się rozprzestrzeniał. Więc pomimo tych dosyć fajnych opadów deszczu, które mamy od dnia wczorajszego, sytuacja w tej południowej części nie jest jeszcze opanowana i bardzo dużo pracy jeszcze przed nami przy strażach.
1: No, słychać, jak ten deszcz pada. Sławomir Sierpatowski na naszej antenie z akcji w Puszczy Solskiej. Uczestniczy 1100 osób z całej Polski, w tym ponad 800 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Ogień do tej pory strawił, przypomnę, 350 hektarów lasu, ale ta akcja obejmuje znacznie, znacznie szerszy teren. Na pełną ocenę strat przyjdzie czas po zakończeniu działania. Radio RMF 24, 25 minut po 9.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Skierniewicach i zapytamy was, czy sytuacja na świecie wpływa na wasze wakacyjne plany.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już dziś po 12.
2: Punktualnie 9.30, Mateusz Bożek, czas na fakty. Dzień dobry, Mateusz.
3: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Policja zakończyła oględziny miejsca katastrofy samolotu Dromader na Lubelszczyźnie. Przypomnę, maszyna rozbiła się we wtorek podczas akcji gaśniczej pożaru w Puszczy Solskiej.
4: Po dwóch dobach zakończono czynności oględzin na miejscu wypadku samolotu. Zarówno wrak, jak i pozostałe elementy zostały przez nas zabezpieczone do dalszych czynności.
3: Informuje inspektor Andrzej Mioduna, zastępca komendanta lubelskiej policji. Dodam, że dogaszanie pożaru w Puszczy Solskiej może potrwać nawet około tygodnia. Kolejny atak rakietowy w Zatoce Perskiej. Pociski i drony wystrzelono na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Spadły na miasto Fujairah, trafiły w instalacje naftowe, wywołując pożar. Według emirackiego resortu obrony za atak odpowiedzialny jest Iran. Zaznacza, że to pierwsze takie uderzenie po niemal miesiącu przerwy. Teheran zaprzecza, aby ponownie zaatakował Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków USA i Iranu w rejonie Cieśniny Ormus. Prezydent Donald Trump zapewnił jednak, że rozejm trwa. Negocjujemy z Irańczykami. Rozmowy idą bardzo dobrze, ale muszą oni zrozumieć, że jeśli nie będzie porozumienia, czeka ich ogromny ból. Podpiszą porozumienie. Mówię wam, będą tego chcieli bardziej niż ja. Odpowiada w swoim stylu amerykański przywódca.
5: RMF24.pl. Wchodzisz, wiesz.
3: Kraków wraca do korzeni. Władze miasta postanowiły przywrócić wyjątkową tradycję sprzed 300 lat. Chodzi o ceremoniał otwarcia bram miejskich. Strażnicy miejscy w towarzystwie hejnalisty będą uroczyście otwierać bramę Barbakanu. Ten zwyczaj sięga XVIII wieku. Przeczytacie o nim więcej na RMF24.pl. Zajrzyjcie tam koniecznie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 21 minut do godziny 10 nam zostało. Radio RMF 24, poranny program w piątek, 8 maja. Jak piątek, to oczywiście o tej porze w Radiu RMF 24 rozmawiamy o Ekstraklasie, rozmawiamy z dziennikarzami Canal Plus. Razem z nami Gabriel Rogaczewski. Dzień dobry, Gabriel.
1: Dzień dobry, Piotrze, dzień dobry Państwu.
0: Będzie się to wszystko zaczynało dzisiaj od meczu Rakowa z Koroną, ale chyba wszyscy czekamy na mecz Lecha z Arką w ten piątkowy wieczór o 20:30. Zwycięstwo z Arką oznacza, że już jest autostrada do mistrzostwa?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że to już jest od jakiegoś czasu dla Lecha autostrada, ale ta słynna autostrada między Warszawą a Poznaniem, czyli była dosyć droga. Trzeba było sporo się wycierpieć i napłacić, zajrzeć do portfela, by mieć jak najlepsze warunki do tej autostrady mistrzowskiej, ale teraz wygląda na to, że to są już takie odcinki, które oddadzą to, co najważniejsze, czyli no, taką drogę, rundę honorową. Jeżeli Lech wygra dzisiaj z Arką, to jest to mało prawdopodobne, ale może się wydarzyć taki scenariusz, że nawet w tej kolejce Lech będzie mógł już świętować mistrzostwo, jeżeli swoje mecze przegrają Górnik, Jagiellonia, GKS i Raków. No wszystko musiałoby się idealnie ułożyć pod kolejorza. Myślę, że raczej kwestia będzie tutaj jeszcze tygodnia, dwóch, by Lech mógł to oficjalnie świętować, ale coraz w tym strzelonym sezonie myślę, że coraz mocniej trzeba sobie uświadamiać i tak uspokajać się z tym, że to Lech zdobędzie to mistrzostwo. Oczywiście, żeby się to stało, musi Lech najpierw pokonać swojego Zgodowicza dzisiaj, Arkę, by przedłużyć serię zwycięstw do 4.
0: Ale żeby dodać i żebyśmy byli w zgodzie z faktami, Lech może mieć trudne zadanie, bo w poniedziałek do nas dotarła informacja, że Ali Golizadeh jest kontuzjowany i pewnie dosyć długo potrwa jego przerwa. Ile traci Lech bez niego?
1: Lech traci sporo, choć trzeba przyznać, że na tej pozycji właściwie to Ali rozgrywał, był możliwy do wzięcia na kilku różnych pozycjach, ale nazwijmy to takiego kreatora akcji. Tutaj obsadzony Lech jest naprawdę bardzo mocno. To jest ta jakość, która w ostatnich tygodniach robiła taką różnicę. Większy problem dla Lecha myślę, że będzie długoterminowy, czyli co zrobić z zawodnikiem, któremu kontrakt jednak się kończył i którego Lech chciał przedłużyć, któremu nawet to przedłużenie już zaproponował, a sam zawodnik jeszcze się zastanawiał. To będzie przerwa przez zerwane więzadła, prawdopodobnie około 9 miesięcy. Oczywiście ta technologia medycyny sportowej cały czas idzie do przodu, ale trzeba sobie to założyć, więc tutaj jest wielki problem dla Lecha. Czy w ogóle Aliego Golizadeha jeszcze kiedykolwiek w koszulce kolejorza zobaczymy. Na razie jednak trzeba skupić się na łataniu tych dziur jakościowych. Myślę, że i bez Aliego Golizadeha ten atak kolejorza wygląda fantastycznie, więc z Arką, która no, jest w trudnej sytuacji, nie ma co ukrywać, bo to przedostatnie miejsce w tabeli, Lech nie będzie chciał sobie pozwolić na jakieś zamknięte granie defensywne, spokojne. Raczej tutaj będzie próba dominacji od pierwszej minuty. Oczywiście mówię o perspektywie kolejorza, ale z perspektywy Arki ta sytuacja, choć jest trudna, to jeszcze nie niemożliwa. Cały czas po każdej kolejce, gdy zerkam tabelę, to łapię się za głowę na to, przez to jak gorąco się robi wokół tej kreski dającej utrzymanie. No i Arka w tym momencie traci 4 punkty do swojego sąsiada, najbliższego, Lech i Gdańsk, więc takie zwycięstwo, choć byłoby bardzo trudne do zrealizowania, dałoby mnóstwo zespołów z Gdyni.
0: A gdy już mówimy o tych dolnych rejonach tabeli, to oczywiście Widzew już będzie wiedział, co się wydarzyło na stadionie w Poznaniu, kiedy zagra z Lechią właśnie, to w sobotnie popołudnie, wczesne popołudnie, to będzie najważniejszy mecz Widzewa w sezonie, twoim zdaniem? 18 tysięcy ludzi na pewno na trybunach będzie.
1: Tak, co do frekwencji, to jestem o tym przekonany, że to będzie... frekwencja będzie się zgadzała. Nie wiem, czy wsparcie będzie się zgadzać, bo faktycznie cierpliwość kibiców może się kończyć. Nie wiem, czy powiedziałbym, że jest to najważniejszy mecz. Na pewno jest to najważniejszy mecz na ten moment. Prawdopodobnie jeszcze ważniejszy będzie tydzień później i jeszcze ważniejszy po kolejnym tygodniu. Ale fakt faktem, że to jest tak zwany mecz za 6 punktów, bo przyzwyczailiśmy się już do tego, że Lechia nas zachwycała, że mimo tych minusowych punktów na start sezonu odjechała gronie temu peletonowi, który gdzieś tam był zamieszany w walkę o utrzymanie. Tymczasem Lechia przez ostatnie 4 mecze zaliczyła 3 porażki i remis z Piastem, gdy prowadziła przez większość meczu i grała w przewadze. Taki remis też trzeba traktować jak porażkę. I tak się właśnie dzieje, że Lechia jest teraz na tym 15, ostatnim bezpiecznym miejscu i gra z drużyną 16, z Widzewem. To jest mecz za 6 punktów, to jest mecz bardzo ważny zarówno dla Widzewa, jak i dla Lechii, która jednak gdzieś przez większość sezonu uciekała od takiej złej swojej otoczki, a teraz trzeba będzie się z nią zmierzyć.
0: Zastanawiam się, czy w Zabrzu będą bardziej świętować Puchar Polski, czy będą myśleć o meczu z Zagłębiem Lubin?
1: Z perspektywy Jagiellonii i Rakowa na pewno chcieliby, by w Zabrzu jeszcze świętowali i trochę odpuścili mecz z Zagłębiem Lubin, ale to się oczywiście absolutnie nie wydarzy. Górnik jest na drugim miejscu. Górnik deklaruje, że po tych latach posuchy ten sezon ma być historyczny. Tam jeszcze wierzą w to, że może nawet uda się zgarnąć dublet, czyli i Puchar Polski, i Mistrzostwo, ale raczej skupiają się na tym, by mecz zachowane to drugie miejsce, dające nadal możliwość ubiegania się o Ligę Mistrzów. Nadal jest tam ciasno, zarówno na w dole tabeli, jak i właśnie w samej górze, więc może to nastąpić przetasowanie, a Górnik gra z Zagłębiem, które ostatnie czasy wypadło poza strefę pucharową, a nadal traci do tej strefy raptem punkt, więc dzisiaj zwycięstwo miedziowych może być naprawdę prawdopodobne, no i namiesza wtedy bardzo mocno, bo zbliży Zagłębie na ledwie punkty do Górnika.
0: Przecierasz oczy ze zdumienia, patrząc na to, co się dzieje z GKS-em Katowice, wyjazdowy mecz z Piastem Gliwice w niedzielne wczesne popołudnie.
1: Tak, zdecydowanie przecieram. GKS był bardzo blisko awansu także do finału Pucharu Polski, więc ten sezon jest fantastyczny dla zespołu, który rok temu miał walczyć ledwo o utrzymanie i byliśmy mocno zaniepokojeni tym, jak to będzie wyglądać w tym sezonie. Tymczasem ta kampania jest fantastyczna. Jeżeli GKS utrzyma się na miejscu pucharowym, to będzie to znakomita nagroda dla trenera Guraka i dla zespołu, który trzeba powiedzieć, że przez szatnie, przez te struktury jest zbudowany bardzo zdrowo. Takie zespoły chcemy widzieć. To jest nagroda.
0: A najłatwiejsze zadanie w tej kolejce wylosowała Legia Warszawa. Zgadzasz się? Gra z Brugbetem?
1: Z perspektywy, patrząc na sam ten stawkę tego meczu, myślę, że tak, bo Brugbet jest już jedyną pewną drużyną w spadku, ale Legia swoje problemy w niecieczy w tej części Polski też miewała, więc kto wie, czy tutaj nie będzie jeszcze jakaś jedna wielka niespodzianka od Słoni.
0: Zapraszamy zatem na mecze 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Raków Częstochowa z Koroną to dzisiaj zaczyna o godzinie 18. Gabriel Rogaczewski razem z nami. Bardzo dziękujemy, Gabriel. Gabriel, a biegasz coś w ogóle, czy grasz przede wszystkim w koszykówkę?
1: Kosz, rower, padel.
0: Aha, widzisz, biegania nie ma. Za chwilę u nas o człowieku, który chce pobiec, uwaga, 50 maratonów w 50 dni.

0: Radio RMF 24. Program przedpołudniowy, chyba tak już należy powiedzieć, w piątek za 10 minut będzie godzina 10 i teraz będzie o polskim Forreste Gumpie, bo polski Forrest Gump przygotowuje się do wielkiego wyczynu, też będzie biegał i to biegał bez przerwy przez 50 najbliższych dni. W najbliższą niedzielę ultramaratończyk Tomasz Sobania wyruszy na trasę 50 maratonów, właśnie jak słyszeliście w faktach na przykład, każdego dnia w innym amerykańskim stanie przez kolejnych 50 dni. To wszystko z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Start na moście Golden Gate w San Francisco. Właśnie w San Francisco spotkał się z biegaczem nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: 50 maratonów. Trudno sobie to wyobrazić. Niektórzy marzą o jednym. Domek, chcesz przebiec 50 maratonów w ciągu 50 dni, zatem będziesz biegł każdego dnia w innym amerykańskim stanie.
2: Tak, i tak naprawdę to wyzwanie polega nie tylko na tym, żeby przebiec codzienny maraton, ale też żeby codziennie dostać się do kolejnego amerykańskiego stanu, z Alaską i z Hawajami łącznie.
1: Ale to będziesz tak biegł, żeby wbiegać do innych stanów, czy tutaj wchodzą także... na Hawaje się nie da, na Alaskę też, ale czy tak ułożyłeś trasę, że będziesz po prostu kończył w jednym stanie i zaczynał w kolejnym?
2: Zawsze było tak, że kiedy chociażby biegłem przez USA, no to w miejscu, w którym skończyłem maraton, tam następnego dnia zaczynałem, a teraz muszę dojechać do kolejnego stanu, czy dolecieć i być gotowym po to, żeby kolejnego dnia przebiec znowu 42 km.
1: W ten sposób chcesz uczcić także 250 lat Stanów Zjednoczonych. Te uroczystości już wkrótce w Stanach Zjednoczonych 4 lipca, kulminacja tych rocznicowych wydarzeń.
2: To prawda, tak się składa, że biegnę w 250. rocznicę Stanów Zjednoczonych, więc chcę też podkreślać wkład Polaków w ten jubileusz. No a dla mnie to jest kolejna wyjątkowa okazja, żeby przeżyć coś niezwykłego, żeby przy okazji komuś pomóc, bo też będzie trwała zbiórka charytatywna. No i miejmy nadzieję, że to będzie dowód na to, że jak się chce, to się potrafi. Ja, chłopak z małego miasteczka na Śląsku, zrobię kolejny wielki projekt w Ameryce.
1: Zaczynasz tutaj, w San Francisco, jesteśmy właśnie na balkonie Urzędu Miasta. Zaczynasz w San Francisco, a kolejne miasta, kolejne stany?
2: Zaczynam na moście Golden Gate już teraz.
1: Charakterystyczne miejsce, nie da się bardziej charakterystycznie zacząć.
2: Nie mogłem inaczej zacząć, tym bardziej, że marzę o tym, żeby zakończyć na Times Square w Nowym Jorku, więc dwa ikoniczne miejsca na starcie i na finiszu, a między nimi stan Oregon, później stan Waszyngton, Alaska, Hawaje. Z Hawajów lecimy do Las Vegas, stamtąd poruszamy się dwoma kamperami z moją ekipą, codziennie do innego stanu, więc tego będzie bardzo dużo. Szczerze mówiąc, nie wiem, co było trudniejsze, zorganizować to wszystko, czy teraz to przebiec.
1: No ale właśnie, jak przebiec 50 maratonów, dzień po dniu. Przecież to jest ogromny wysiłek. W jaki sposób będziesz regenerował siły?
2: Ja mam już sporo doświadczenia, wiesz, bo od 10 lat...
1: Nie mam co do tego wątpliwości.
2: Od 10 lat robię moje wyprawy. Przebiegłem przez całą Polskę. Pobiegłem z Polski do Rzymu, do Barcelony, do Grecji z powrotem, czy wreszcie przez całą Amerykę. Więc mam doświadczenie, mam też team, mamy cały system dnia, który pomaga mi regenerować się jak najszybciej. Ale zawsze to jest wyzwanie, wiesz, ludzie czasami 3 tygodnie dochodzą do siebie po maratonie, a ja będę miał 12 godzin. No i teraz okaże się, na ile jestem na to przygotowany.
1: Widzę tutaj w San Francisco już także takie miłe wyrazy pod twoim adresem. Burmistrz miasta chce nawet przebiec się być może kawałek z tobą po moście. Dalej nie da rady, oczywiście, bo to już jest wyczyn, ale spotykasz się na każdym kroku z takimi dowodami sympatii.
2: Tak, i muszę też przyznać, że Polonia w Stanach mi bardzo pomogła, czy to przy biegu przez USA, czy teraz. Są moi koledzy, tak jak Tomek Popławski, który, kurczę, no tyle zaufania mi okazał, pomógł mi na milion sposobów, bez nich nie byłoby tego biegu.
1: Masz ze sobą także koszulkę, to jest twoja oficjalna koszulka biegu. W tej koszulce będziesz biegł, pewnie masz ich kilka, no bo w jednej nie przebiegniesz całych stanów.
2: Mam nawet kilkanaście, mam też 10 par butów ostatnim razem, jak biegłem przez...
1: 10 par butów?
2: Tak, tak, jak biegłem przez USA zużyłem 25 par butów, więc no tego trzeba sporo. A koszulki, buty, wszystko jest gotowe, 10 maja zaczynam, no i zobaczymy jak będzie.
1: Czy amerykańska stolica też jest na trasie? Pytam dlatego, że mówisz o Stanach. Waszyngton nie jest stanem. Mówię o stolicy Stanów Zjednoczonych.
2: Widać, że mieszkasz w DC, więc wiesz, o co chodzi.
1: Tak jest.
2: Rzeczywiście myślisz nad tym poważnie, dlatego że stolica Stanów Zjednoczonych no, nie jest na mojej trasie w tej chwili, bo to byłby 51. maraton. Być może jakoś to jeszcze uwzględnię, ale na ten moment będę po prostu przebiegał tuż obok przez stan Maryland, Virginię, więc będę dosłownie muskał granice stolicy.
1: I może tak ułożyć, żeby chociaż jednym mostem wbiec, a drugim już wybiec z amerykańskiej stolicy.
2: Jakoś dodatkową milę myślę, że zarezerwuję dla DC.
1: Jak długo przygotowywałeś się do takiego wyzwania? Oczywiście ty dużo biegasz, to nie jest tak, że rozmawiam z początkującym biegaczem, ale no, do takiego wyczynu chyba trzeba było się specjalnie przygotować.
2: Wiesz, no same przygotowania to było pół roku, ale tak naprawdę wszystkie poprzednie wyprawy też mnie przygotowywały. Ja dzisiaj jestem na zupełnie innym etapie niż kiedyś, kiedy zaczynałem. Mój organizm już to zna, już to pamięta, moje mięśnie dużo szybciej adaptują się do nowych warunków, stawy są o wiele silniejsze, więc wydaje mi się, że to też jest kwestia tych lat, doświadczeń i pracy, żeby w ogóle do takiego czegoś doszło i żebym ja miał odwagę wystartować i uwierzyć, że mi się uda.
0: I o tym wszystkim będziemy informować w Radiu RMF 24. Paweł Żuchowski i Tomasz Sobania dostojnym krokiem, nie truchtem, dostojnym krokiem. Zmierza tutaj redaktor Tomasz Terlikowski, pojawi się po godzinie 10 w Radiu RMF 24. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za poranne spotkanie. Spotykamy się w poniedziałek o 7. Do usłyszenia.

0: I jest godzina 10 na zegarach, czas zajrzeć do studia faktów, a tam już Ewa Kwaśny i Tomasz Waryński. Zapraszają.
1: O dymisję wiceminister zdrowia apeluje do premiera, samorząd lekarski.
2: Medycy zarzucają bierność w obliczu trudnej sytuacji finansowej.
3: Potrzebujemy dzisiaj dialogu z resortem, a nie pouczania, obrażania.
1: Łukasz Piebiak, jeden z najbliższych współpracowników Ziobry, kandydatem PiS na członka nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
2: W faktach także setne urodziny znanego na całym świecie prezentera programów przyrodniczych w BBC.
1: Rośnie napięcie między Ministerstwem Zdrowia a Naczelną Radą Lekarską.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, przed południem samorząd lekarski złoży w kancelarii premiera list z wnioskiem o odwołanie wiceminister Katarzyny Kęckiej.
1: Medycy skarżą się na trudności we współpracy. Michał jest w Alejach Ujazdowskich w Warszawie przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witamy.
4: Tak, dzień dobry.
1: Michale, co konkretnie lekarze zarzucają wiceminister zdrowia?
4: Według Naczelnej Izby Lekarskiej wiceminister nie chce słuchać podpowiedzi, jak poprawić trudną sytuację w ochronie zdrowia. Tak to opisuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski.
5: Nie zgadzamy się na metody stosowane przez panią wiceminister Katarzynę Kęcką. W związku z tym prosimy pana premiera o rozważenie interwencji w tej sprawie. Potrzebujemy dzisiaj dialogu z resortem, a nie pouczania.
4: Tymczasem wieczorem Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym wytyka właśnie Radzie Lekarskiej, że ta uchyla się od kontroli finansowej. To jest kolejny w ostatnich tygodniach po protestach dyrektorów szpitali powiatowych przykład napiętej sytuacji w ochronie zdrowia, a w tle jest luka finansowa, która w tym roku w budżecie NFZ sięga 17 miliardów złotych.
2: O tę napiętą sytuację nasz reporter będzie dopytywał w resorcie zdrowia w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
1: Łukasz Piebiak, jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, jest kandydatem PiS na członka nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
2: Jego nazwisko pojawiało się w związku z aferą hejterską w resorcie sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.
1: Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz, Piebiak jest jedyną osobą, której wybór do Rady rekomenduje PiS.
2: O tym, jakie ma szanse, nasz dziennikarz Tomasz Skory.
6: Ze względu na przepisy wybór Piebiaka jest właściwie pewny. Ustawa o KRS daje każdemu klubowi w Sejmie możliwość picia do 9 kandydatów, ale też nakazuje, że wśród 15 sędziów wybieranych do Rady przez Sejm musi być przynajmniej jeden rekomendowany przez każdy z klubów. PiS wykorzystuje ten przepis, podobnie jak Konfederacja, która też zgłosiła tylko jednego kandydata, sędziego Łukasza Zawiślaka. Dzięki temu Piebiak i Zawiślak mają już dziś pewność wejścia do KRS. Termin zgłaszania sędziów popieranych przez kluby minął wczoraj. Pełną 15 nowych sędziów, członków KRS, Sejm ma wybrać w przyszłym tygodniu. Lista kandydatów będzie głosowana łącznie, więc koalicja, zaciskając zęby, będzie musiała poprzeć także Łukasza Piebiaka, symbol reform, które od lat zwalcza.
1: Czy to koniec tanich urlopów? Jak sytuacja globalna wpływa na wasze wakacyjne plany?
2: To będziemy sprawdzać w dzisiejszym programie Twoje zdanie w Radiu RMF 24. W Skierniewicach jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Magdo, o co będziesz pytać naszych słuchaczy?
7: Ceny tegorocznych wakacji i o kierunki wyjazdów. Czy konflikty światowe i zawirowania na rynku paliw mają dla Was znaczenie? A może w ogóle nigdzie się nie wybieracie? Będziemy też sprawdzać, czy można znaleźć tani letni wypoczynek i jaki jest wyjazd Waszych marzeń. Nasz wóz satelitarny zobaczycie m.in. w Skierniewickim Rynku i na osiedlu Widok. Zapraszamy!
2: Setne urodziny obchodzi dziś Sir David Attenborough.
1: To znany na całym świecie prezenter programów przyrodniczych w BBC.
2: Skąd wziął się jego fenomen? O tym londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
8: Sir David Attenborough łączy pokolenia Brytyjczyków. To przy jego programach dzisiejsi dziadkowie, rodzice i dzieci uczyli się empatii do świata, którego często nie dostrzegamy. Sir David już nie podróżuje, ale jego charakterystyczny, kojący szept wciąż towarzyszy najważniejszym filmom przyrodniczym. Zanim zostałem producentem telewizyjnym, byłem zoologiem. To, że mogłem obie te pasje połączyć, jest dla mnie niezwykłym przywilejem. Tak z charakterystyczną skromnością mówi o swojej karierze Sir David. Brytyjskie media od tygodnia świętują jego okrągłe urodziny. Na antenach radiowych i telewizyjnych pojawiają się ludzie, którzy opowiadają o jego magicznym wpływie na ich życie. Wszyscy życzymy mu kolejnych 100 lat.
1: A w faktach kulturalnych RMF FM za godzinę o nowych Gwiezdnych Wojnach.
2: Jak mówił na spotkaniu z fanami, grający jedną z głównych ról Pedro Pascal, to po prostu kino stworzone do oglądania na wielkim ekranie. Filmy z serii Gwiezdne Wojny, które oglądałem w dzieciństwie, widziałem właśnie w kinie.
1: Szczegóły o 11. Na fakty zapraszamy w imieniu Anny Wachowskiej.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF 24. Przed południowego i przed weekendowego, bo już za kilka godzin wszyscy zaczniemy weekend, a zaczniemy od informacji z Ukrainy.

W Radiu RMF 24 teraz zgodnie z zapowiedziami informacje z Ukrainy. Rosja kontynuowała w nocy ataki na ukraińskie pozycje na froncie, co świadczy o tym, że Kreml nie ma żadnych zamiarów przerwania ognia, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosjanie informowali wcześniej o zawieszeniu broni, która ma potrwać od dziś do niedzieli. W ciągu minionej nocy rosyjska armia kontynuowała uderzenia na ukraińskie pozycje. Według stanu na godzinę 7 rano, czyli 6 czasu polskiego, odnotowano już ponad 140 ostrzałów pozycji na froncie, powiadomił Zełenski w mediach społecznościowych. Dodał, że rosyjskie wojska przeprowadziły 10 szturmów, najwięcej w kierunku sławiańskim i użyli ponad 850 dronów uderzeniowych. Wszystko to wyraźnie świadczy o tym, że ze strony rosyjskiej nie było nawet imitacji próby przerwania ognia na froncie. Na podstawie danych zmienionej i obecnej doby Ukraina będzie działała w sposób lustrzany, uprzedził Zełenski. Przypomnijmy, 9 maja w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa nad Faszyzmem. Jak mówił prezydent Zełenski, Rosjanie chcieli zawieszenia broni, by w spokoju przeprowadzić paradę w Moskwie, ale nie chodziło im o to, by zaprzestać ataków. Oni chcą zgody Ukrainy na przeprowadzenie swojej parady, aby raz w roku bezpiecznie wyjść na ulicę na godzinę, a potem wrócić do zabijania naszych ludzi i prowadzenia wojny. Rosjanie już mówiło o atakach po 9 maja. Logika rosyjskiego przywództwa jest dziwna, mówił prezydent Zełenski. Dziś jeszcze jest przeddzień 9 maja i zobaczymy, co zrobi Rosja i co zrobi Ukraina. A właśnie rozpoczęła się konferencja prasowa prezydenta Karola Nawrockiego, który poinformował, że nowym szefem BBN-u został Bartosz Grodecki. Zostańcie z nami.

0: I wracamy w Radiu RMF 24 do informacji z ostatniej chwili, o której wam już powiedziałem, ale teraz będzie rozwinięcie. Biurem Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezydenta będzie kierował Bartosz Grodecki. Ogłosił to przed chwilą prezydent Karol Nawrocki.
1: Dziękuję za odwagę, za gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego. Bezpieczeństwo, jak państwo doskonale wiecie, jest nie tylko gwarantem ciągłości, suwerenności, niepodległości państwa polskiego, ale jest także w istocie odpowiedzialne za to, aby Polska mogła się rozwijać, aby budować dobrobyt Polek i Polaków. Zbyt rzadko to sobie uświadamiamy, że bezpieczeństwo jest fundamentem także naszego rozwoju i dobrobytu jako narodowej wspólnoty. Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych, przyjęciu, na które czekamy, najważniejszych i strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa polskiego, jak strategia bezpieczeństwa narodowego, ale bezpieczeństwo to także budowanie systemu odporności społecznej wszystkich Polek i Polaków, a co bardzo ważne w bieżącej sytuacji geopolitycznej, także odpowiedzialność wobec naszych sojuszników, wobec tych, z którymi Polska tworzy sojusz północnoatlantycki i sojusznikach w innych formatach bezpieczeństwa. To zadania, które dzisiaj stoją przed panem ministrem Grodeckim.
0: Powiedział Karol Nawrocki. Prezydent podziękował Sławomirowi Cenckiewiczowi, który ze stanowiska szefa BBN zrezygnował pod koniec kwietnia. Bartosz Grodecki był od 2020 do 2023 roku wiceministrem spraw wewnętrznych, a wcześniej dyplomatą w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. A w Radiu RMF 24 już za 9 minut najnowsze fakty RMF FM.

0: Jest 10.30, jest Mateusz Bożek i są najnowsze fakty.
1: Bartosz Grodecki nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zastąpi Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z tego stanowiska pod koniec kwietnia.
2: To człowiek, szanowni państwo, który od blisko 20 lat jako urzędnik państwowy służy państwu polskiemu. Zarówno w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Nowy szef BBN-u w latach 2020-2023 był wiceszefem resortu spraw wewnętrznych, był również wcześniej dyplomatą w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. Sukces skrajnie prawicowej Reform UK, porażka partii pracy premiera Keira Starmera. Tak wynika ze wstępnych wyników wczorajszych wyborów samorządowych w Anglii. Jak dotąd podano rezultaty głosowania w 40 ze 136 samorządów, nie ma jeszcze wyników na przykład z Londynu. Wczorajsze głosowanie jest postrzegane jako test popularności rządzącej Wielką Brytanią partii pracy i premiera Keira Starmera przed następnymi wyborami parlamentarnymi. Notowania tej formacji słabną.
3: Zobacz świat z tej strony. www.rmf24.pl.
1: Musimy wspólnie szukać tego, jak być kościołem misyjnym. Kościołem, który buduje mosty i dialog. Zawsze otwartym dla wszystkich, którzy potrzebują miłości. Takimi słowami dokładnie rok temu powitał wiernych papież Leon XIV. 8 maja 2025 roku amerykański kardynał Robert Prevost został nowym biskupem Rzymu. Za chwilę po faktach w RMF24 sprawdzimy, jak pierwszy rok jego pontyfikatu oceniają wierni. W Watykanie rozmawiał z nimi nasz specjalny wysłannik.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Dziś 8 maja, to znaczy, że jutro jest Dzień Zwycięstwa w Rosji, ale także, że dzisiaj jest pierwsza rocznica wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Jak dotychczasowy pontyfikat Leona XIV oceniają wierni? Pytaliśmy o to w samym sercu Kościoła katolickiego na placu Świętego Piotra. W Watykanie był nasz reporter Igor Skrzypek, który teraz jest z nami w studiu. Witaj serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Trzeba powiedzieć buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dobrze, Igorze, co mówili ci wierni w Watykanie?
1: Większość z nich, gdy pytałem o to, co myślą o papieżu, bo zbliża się przecież rocznica, byli zaskoczeni, że to już. Nie spotkałem pielgrzymów, którzy by specjalnie z tej okazji przyjechali. Było to wczoraj, być może dziś jest już ich więcej.
0: No tylko, że dziś papież jest, dodajmy, w Pompejach.
1: To prawda, oczywiście, więc dziś się papieża nie spotkają, ale ci, którzy wczoraj byli na placu Świętego Piotra w Watykanie, no nie myśleli o tym, że to już rok. Na pewno to, co im towarzyszy, pielgrzymom z całego świata, to te takie sympatie, które mogą być powiązane również z narodowościami. Tak to przecież bywa wśród wiernych. To jak postrzegamy poprzedniego papieża i obecnego papieża. No więc może na początek zacznijmy od głosu prawie z samego tutaj wnętrza Watykanu, z okolic najbliższych, głos włoski. To nie jest tak, że może być dobry lub zły papież. Jak dotąd, papież Leon XIV okazał się dość silny, zdecydowany, ma swoje pomysły na to, co chce zrobić. Jest też prawdą, że został papieżem w momencie, no cóż, w trudnych czasach, więc od razu miał dużo, dużo do zrobienia. Tak mówił mi Gianni, pracujący jako kelner w kawiarni tuż przy placu Świętego Piotra, no, również udzielający się w różnych organizacjach wiernych, dlatego pontyfikat Leona XIV i każdego innego papieża jest mu szczególnie bliski. No i właśnie zapytałem też Gianniego, jak wspomina, poprzedniego papieża Franciszka. Oczywiście bardzo mi go brakuje. Był wielkim człowiekiem najpierw, a więc automatycznie wielkim papieżem. Mówił wprost do serca, więc bardzo je otwierał. Mówił do ludzi, do rodzin, bardziej docierał do domów wiernych. Może w przeciwieństwie do papieża Leona. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o te włoskie głosy, ale możemy też się domyślać, że Włosi po prostu kochają papieże, jacy by oni nie byli.
0: No to jest oczywiście prawda, chociaż to też jest bardziej skomplikowane. No, to znaczy różnica między tymi dwoma papieżami jest widoczna. Tak, to trzeba powiedzieć. Nawet taka retoryczna. To znaczy Leon XIV jest dużo, dużo retorycznie.
1: Ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby Włoch jeszcze z Rzymu, albo tuż z obok Watykanu powiedział, że ten papież jest zły.
0: Nie ma takiej opcji. Ale dodajmy też, że buty są różne. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
1: To prawda, tak. Trochę bardziej tradycyjna, jeśli się nie mylę, u Leona.
0: To prawda, ale też widziałem Leona w Adidasach.
1: A więc i takie buty.
0: W obuwiu sportowym.
1: A czy to były czerwone Adidasy?
0: Nie były to czerwone Adidasy. Nie będę wymieniał nazwy tej firmy. Nie była to ta firma, która standardowo się kojarzy z nazwą samą. Obuwie sportowe w ogóle, chyba powinien powiedzieć. Ale dobrze, właśnie. Zostawmy. Dużo pewnie zależy też od tego, o tym powiedziałeś na początku. Kogo zapytamy o odbiór tych pontyfikatów, z jakiego kraju kto pochodzi.
1: Tak, oczywiście, a na placu Świętego Piotra jest ten tygiel międzynarodowy, no i możemy też spotkać pielgrzymów, na przykład z Argentyny przecież.
2: I don't know, I like more...
1: Nie jestem pewna, ale wolałam chyba papieża Franciszka. Tęsknię za nim bardzo. Był ważny dla naszego społeczeństwa. Była w nim pewna siła, którą dawał nam, dawał ludziom. Tak mówiła mi dziewczyna z Argentyny.
0: Ale gdybyś zapytał Peruwiankę albo Amerykankę, to pewnie byłoby inaczej.
1: No i właśnie, no trudno byłoby się spodziewać innej odpowiedzi po kimś z Argentyny, no ale ta Ameryka Południowa, te związki kardynała Prevosta wcześniej z Ameryką Południową też były przecież szczególne.
0: Chyba, że się nie z Argentyną, tylko z Peru, a Argentyńczycy tak. Za Peru to tak różnie.
1: No właśnie, więc tutaj też są różne różnice. A co jeśli mówimy o głosach polskich? Polskich, ale nie do końca. Pojawiają się głosy, które tutaj mocno już wybrzmiewają za Leonem XIV.
3: Na pewno większą sympatię. Dlaczego? Ponieważ my jesteśmy z Ameryki i on jest z Chicago. dlatego mamy większe uczucie do niego, mamy bliżej do niego. Także my odczuwamy to troszeczkę tak, jakby to było, tak jak nasz Jan Paweł II był dla Polaków.
4: Czyli kardynał Prewost to jest nasz kardynał po prostu, dokładnie. W pani przypadku i mężu.
3: Dokładnie, dokładnie.
5: No więc tak, polski głos, ale zza oceanu, nie tak, mogło być inaczej.
0: Tak, jeszcze do tego Chicago, tam jest bardzo ciekawy element, bo ostatnio dosłownie przed kilkudziesięcioma godzinami Ipsos amerykański przygotował taki sondaż, jak Amerykanie oceniają.
5: Jak oceniają?
0: Więc katolicy 70 kilka procent jest absolutnie za papieżem. Jeżeli chodzi o ogół społeczeństwa, to pozytywnie ten pontyfikat ocenia tam prawie 50%, prawie połowa, negatywnie kilka procent dosłownie. Dodajmy, że złośliwi dziennikarze zestawili te dane z poparciem, kto pozytywnie ocenia prezydenturę Trumpa. No i powiedziałbym, no i że papież wypada lepiej.
5: Papież
0: im
5: lepiej.
0: Bardziej
5: no
0: się
5: dobrze.
0: Złości Trump, tym Leon XIV wypada lepiej.
5: Taka to tutaj dynamika się pojawiła. To może zakończmy jeszcze głosem już polskim. Z Polski, polski głos. I tutaj też ta odpowiedź, która zaraz sobie brzmi, jeszcze tutaj nie padła, ale z naszej perspektywy, no rzeczywiście chyba będzie oczywista.
6: Wydaje mi się, że my jako Polacy i tak będziemy zawsze patrzeć przez pryzmat papieża Jana Pawła II, więc według mojej oceny, takiej opinii osobistej, zawsze będziemy porównywać każdego następnego do naszego papieża, więc jest to bardzo trudne po prostu.
5: I tak chyba w społeczeństwie polskim pozostaje.
0: Wiesz, to jest bardziej chyba skomplikowane, bo tak sobie myślę na przykład o moich dzieciach. Mm-hmm. Naprawdę, to one nie mają żadnego porównania z Janem Pawłem II.
5: Znaczy, może już nie
0: Jan
5: pamiętają
0: Paweł
5: rzeczywiście.
0: Jest absolutnie historią.
5: Zależy znaczy, pewnie pamiętają, od pokolenia, tak.
0: Te starsze pamiętają trochę jeszcze Benedykta XVI, ale też bez żadnych szaleństw. Dla nich większość punktem odniesienia jest Franciszek, nie Jan Paweł II. Jan Paweł II jest dla nich postacią historyczną, tak jak dla mnie, dla ciebie nie, ale dla mnie, Jan XXIII.
5: Dla mnie to jest historyczne.
0: Jan 23 był, tak, pamiętałem, był. Paweł VI był, jak się urodziłem. Tylko co z tego?
5: No tak, dlatego moim zdaniem skromnym, jeśli chodzi o porównywanie papieży, to najlepiej do watykanistów i do redaktora Tomasza Terlikowskiego oczywiście.
0: Nie, no Leon XIV jest bardzo ciekawym papieżem, ale bardzo mu służy. Tak nawet można by powiedzieć czysto popkulturowo. Bardzo mu służy porównanie z Donaldem Trumpem.
5: Jest tutaj pewien kontrast.
0: Powiedziałbym, że gdybym chciał nakręcić jakiś taki kościelnego Jamesa Bonda.
5: I ta biel i czerń w tym
0: biel
5: wszystkim.
0: I czerń i jeszcze ten Leon XIV w roli oczywiście pozytywnego bohatera. Leon oczywiście nie mówiłby, że jestem Bond, James Bond, tylko mówił, bo jestem Prewost.
5: Jestem XIV.
0: Robert Leon. Prewost. Jak zadzwonił do pewnej amerykańskiej urzędniczki bankowej.
5: A było, nie uwierzyli.
0: Nie uwierzyła, rozłączyła się, no i chyba nie uzyskał tego, co chciał pan.

A w Radiu RMF 24 jeszcze jedna informacja z zagranicy. Bułgarski parlament zatwierdził 124 głosami nowy rząd. Gabinetem pokieruje 62-letni Rumen Radew, były prezydent, także generał, który w kwietniu wygrał przedterminowe wybory parlamentarne i zapewnił swojemu ugrupowaniu Postępowa Bułgaria absolutną większość w bułgarskim parlamencie. Radew zapowiedział, że kluczowe dla rządu będą powstrzymanie galopującej inflacji, przyspieszona reforma wymiaru sprawiedliwości i modernizacja armii, a także skuteczna walka z przestępczością, przemytem narkotyków i oligarchizacją państwa. Premier wezwał do współpracy opozycji, która zagłosowała przeciwko nowemu gabinetowi. A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze fakty RMF FM. A po faktach porozmawiamy o nowym szefie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a porozmawiamy z byłym szefem BBN-u, generałem Stanisławem Koziejem. Zostańcie z nami.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Prowadzę bardzo niesportowy tryb życia. Powiższa lawina działa mi na wyobraźnię, że basy muszą ruszyć w miasto, spić się, nie spać i będą miały piękny, dudniący, niski bas.
0: Ostatnio spotkałem się z legendą polskiego dubbingu Dariuszem Odiją, a moim kolejnym gościem będzie aktor Bartosz Obuchowicz. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już w niedzielę o 14 w radiu RMF24, a wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, RMFon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a skoro są fakty, to jest Anna Wachowska.
1: Dzień dobry, zapraszam. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jego sylwetkę przybliży dziennikarz RMF FM. Mamy nowe fakty w sprawie tragedii na Jeziorze Salińskim na Kaszubach. Mógł do niej doprowadzić jeden z pasażerów łodzi. Będą też fakty kulturalne, a w nich nowe Gwiezdne Wojny. Bartosz Grodecki, nowym szefem Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wieloletni urzędnik resortów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych otrzymał właśnie z rąk prezydenta nominację na funkcję zwolnioną niedawno przez Sławomira Cenckiewicza. Fakty o 11 otwiera dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Co zdecydowało o wyborze Grodeckiego na szefa BBN-u?
2: Wyjaśniając powody tej akurat nominacji, prezydent wskazał na bogate doświadczenie nowego szefa BBN, który sprawnie nadzorował Straż Graniczną w pierwszym okresie hybrydowych ataków z Białorusi, odpowiadał za ewakuację sił NATO z Afganistanu, a wcześniej pracował też jako dyplomata. Karol Nawrocki zwrócił też uwagę na stosunek nowego ministra do migracji.
3: Dziś mamy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego człowieka, który nie tylko jest przeciwnikiem relokacji paktu migracyjnego, ale przez wiele lat zdobywał także umiejętność międzynarodową funkcjonowania w środowisku Unii Europejskiej. Z tego także będziemy korzystać.
2: Mówił prezydent, podkreślając, że z nowym szefem BBN łączy go właśnie krytyczny stosunek do migracji.
1: To jeden z pasażerów mógł doprowadzić do tragedii na Jeziorze Salińskim na Kaszubach. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to jedna z hipotez weryfikowana obecnie przez prokuraturę, która wyjaśnia okoliczności przewrócenia się łodzi w majowy weekend. W wypadku, przypominamy, zginęły dwie osoby, a dwie inne trafiły do szpitala. Tym tematem zajmuje się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co już wiadomo w tej sprawie?
4: 33-letniemu sternikowi prokuratura zarzuca prowadzenie pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości. Chodzi o niewielką łódź wędkarską wyposażoną w silnik elektryczny. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które teraz weryfikują śledczy. Natomiast, co ważne, samo postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem

0: śmiertelnym w ruchu wodnym. Jak się dowiedziałem, jedna z hipotez przyjętych przez prokuratora, która jest teraz sprawdzana, zakłada, że to zachowanie jednego z pasażerów doprowadziło do przechylenia się łódki. Powołany będzie biegły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu wodnym. 33-latek nie został tymczasowo aresztowany. Objęto go dozorem policyjnym. Ma też zakaz kontaktowania się ze świadkami.
1: Zamierza w Stanach Zjednoczonych przebiec 50 maratonów, dzień po dniu, stan po stanie. Takie zadanie postawił sobie ultramaratończyk Tomasz Sobania, który wyruszy w trasę na moście Golden Gate w San Francisco już w tę niedzielę.
2: Kończę na Times Square w Nowym Jorku. Dwa ikoniczne miejsca w Ameryce. Nie chcę tego w jakiś sposób politycznie tutaj łączyć. Dla mnie Ameryka to jest miejsce, w którym ja znalazłem wielkie możliwości. Chcę ją zobaczyć na własne oczy, poczuć własnymi nogami.
1: Z Tomaszem Sobanią spotkał się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Fakty z pozytywną energią.
1: Już można zachwycać się kolorami i zapachami bzu, a to jeden z najpiękniejszych krzewów kwitnących wiosną.
4: Robi wrażenie i zapachowo, i wizualnie, bo bardzo pięknie się te kolory komponują.
5: No właśnie, jeszcze nie wąchałam, tylko oglądam, ale jestem zachwycona i najchętniej to bym sobie ułamała, ale nie wypada.
6: Wyczuwacie zapach, czy przywykłyście?
7: Bardzo, jak codziennie tutaj chodzimy, to właśnie czuć i bardzo ładnie to wygląda też.
8: W kulę zapachową się to zmienia i właśnie bardzo ładnie to i tak pachnie tymi bzami.
1: Aleję pełną bzów w Łodzi odwiedziła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A teraz już czas na fakty kulturalne w RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień
9: dobry,
1: Kasiu.
9: Dzień dobry.
1: Na początek nowe Gwiezdne Wojny.
9: W Londynie ekipa filmu Mandalorian i Grogu spotkała się z fanami. To jest nowa produkcja z uniwersum Gwiezdnych Wojen, kinowa kontynuacja popularnego serialu. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. aktorzy Sigourney Weaver i Pedro Pascal, wielki fan Star Wars. Pamiętam, jak szedłem do kina na Imperium kontratakuje, jak w końcu udało nam się zdobyć bilety na Powrót Jedi i jak ogromne wrażenie zrobiło na mnie jako dziecku. I ten Luke Skywalker patrujący się w horyzont z dwoma słońcami, scena w zgniatarce śmieci, Obi-Wan, Darth Vader i te miecze świetlne, wspominał Pedro Pascal. Nowy film w kinach od 22 maja. W Teatrze Nowym w Łodzi dziś premiera Snu o jesieni. Spektakl powstał na podstawie dramatu Jona Fossego, norweskiego pisarza, laureata literackiego Nobla. To opowieść o samotności, pamięci i o przemijaniu. 26 czerwca w streamingu zadebiutuje 5. sezon lubianego i dobrze ocenianego serialu The Bear. To finał opowieści o genialnym szefie kuchni, który ratuje rodzinny bar z kanapkami. Wszystkie odcinki ostatniego sezonu pojawią się w dniu premiery.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższą godzinę przedpołudniowego i przedweekendowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy, tak jak mówiłem, od rozmowy z generałem Stanisławem Koziejem, byłym szefem BBN, o nowym szefie BBN-u, czyli o Bartoszu Grodeckim, którego właśnie prezydent Karol Nawrocki powołał na to stanowisko. A poza tym będziemy mówić o emocjonującej rywalizacji. Jakiej? O tym potem.

0: saving.
1: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz wracamy do informacji sprzed godziny. Biurem Bezpieczeństwa Narodowego będzie kierował Bartosz Grodecki, ogłosił prezydent Karol Nawrocki. Grodecki był od 2020 do 2023 roku wiceministrem spraw wewnętrznych, a wcześniej dyplomatą w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. Czy to dobry wybór? O to zapytam mojego gościa, generała Stanisława Kozieja, który kierował kiedyś BBN. Witam, panie generale.
2: Witam, dzień dobry, witam państwa także.
1: Panie generale, prezydent Nawrocki, ogłaszając nominację, mówił, że Grodecki będzie odpowiadał za budowę bezpieczeństwa Polski od wewnątrz, za strategię bezpieczeństwa i narodowego i za kontakty z sojusznikami z NATO. I dodał, że przy tym wyborze istotne było doświadczenie w dyplomacji. To jest rzeczywiście ważne na tym stanowisku, dyplomacja?
2: Ważne jest także, dlatego że bezpieczeństwo państwa to ma zawsze wymiar i ten wewnętrzny, i zewnętrzny. W związku z tym, no, ja na przykład jak byłem szefem BBN-u, jako wojskowy, dobierałem sobie zastępcę, który miał doświadczenie międzynarodowe i dyplomatyczne. W tym przypadku myślę, że tu jest dobre rozwiązanie, że dyplomata z doświadczeniem dyplomatycznym, doświadczeniem w sprawach pozamilitarnych ma przecież dwóch zastępców generałów, więc jest to dobra kompozycja tego kierownictwa, bym tak powiedział.
1: Panie generale, prezydent też odniósł się do takiej kwestii bardzo politycznej, bo powiedział, że pan nowy szef BBN-u, Grodecki, był zdecydowanym przeciwnikiem relokacji uchodźców i do tego ma jeszcze doświadczenie w relacjach z Unią Europejską. Rozumiem, że to jest też wskazanie, że teraz dla prezydenta uchodźcy, ich relokacja, migracja, to także będzie kwestia bezpieczeństwa narodowego.
2: No to jest, to była zawsze i jest. No jest to jakiś element, jakiś fragment, ale przecież nie decydujący, nie najważniejszy. To myślę, że prezydent wspomniał tylko dlatego, że pan nowy minister ma doświadczenie w tym zakresie jakieś, bo się tym zajmował. Natomiast nie sądzę, aby to zdominowało wyzwania, przed jakim stoi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Najważniejsze to jest moim zdaniem, nie wiem, czy się uda nowemu ministrowi, mojemu następcy, ale najważniejsza to jest depolityzacja Biura Bezpieczeństwa Narodowego, aby ono wróciło na tory takie, na które jest przeznaczone, czyli zajmowanie się profesjonalnie sprawami bezpieczeństwa, a nie sprawami walki politycznej, sporów politycznych, jak było przez ostatnie miesiące za poprzedniego, bardzo upolitycznionego szefa. Więc to jest moim zdaniem ważne wyzwanie. Być może prezydent już był trochę znużony taką aktywnością BBN-u, bo od polityki, nawiasem mówiąc, to prezydent ma swoich ministrów tam w kancelarii, ministrów politycznych, natomiast BBN powinno zajmować się, narzucać swój kierunek w sprawach strategicznych, bezpieczeństwa, więc mam nadzieję, że mój nowy następca właśnie tak będzie prowadził to biuro.
1: No właśnie, jest na to szansa, pana zdaniem, panie generale? To znaczy, że ten konflikt polityczny, no także naturalny w każdym zresztą ustroju między różnymi stronami, akurat w przypadku BBN-u po tej nominacji będzie się wyciszał?
2: No ja myślę, że oczywiście ten konflikt jest naturalny. Spór między prezydentem i koalicją rządzącą jest naturalny, bo prezydent jednoznacznie opowiada się po jednej stronie politycznej. No ale tak jak powiedziałem, od tego sporu prezydent ma swoich ministrów tam w kancelarii, doradców różnych i tak dalej. Natomiast myślę, że jest szansa ogromna. To oczywiście zależy trochę od prezydenta, czy będzie tego oczekiwał od nowego szefa, ale w głównej mierze moim zdaniem zależy właśnie od pana ministra Bartosza Grodeckiego. Czy on będzie uaktywniał się przede wszystkim w sprawach merytorycznych, strategicznych, czy też zacznie z ochotą hasać po tych poletkach politycznych, jak robił to jego poprzednik minister Cęckiewicz. Mam nadzieję, że jednak bardziej skoncentruje się na tych sprawach merytorycznych. Nie jest człowiekiem z pierwszej linii politycznego sporu. To jest jakiś sygnał moim zdaniem że być może prezydent świadomie takie coś robił, przecież miał do wyboru wielu innych głośniejszych nazwiskach kandydatów, a jednak zdecydował się na niego. Więc mam taką jakąś cichą nadzieję, że być może te sprawy bezpieczeństwa poprzez nominację takiego szefa BBN-u, one będą łatwiej mogły być wyjęte z tego sporu, głośnego sporu politycznego, bo włączanie bezpieczeństwa do tej walki politycznej nie służy ani prezydentowi, ani rządowi i być może jest taka szansa, żeby rzeczywiście to bezpieczeństwo wyjąć z walki politycznej i zająć się merytorycznymi sprawami bezpieczeństwa państwa.
1: Jeszcze na koniec, panie generale, jakie cechy, jakie elementy doświadczenia są najważniejsze na tym stanowisku, o którym mówimy, czyli szefa BBN-u?
2: Myślę, że zdolność do kooperacji, zdolność do współpracy z różnymi opcjami, z różnymi poglądami, z różnymi koncepcjami, których jest multum przecież w tym świecie, co jakiś mądry, nie mówię już profesor, ale analityk, to ma jakieś swoje poglądy w różnych sprawach. Szef BBN-u musi umieć zebrać tych wszystkich ludzi na spotkania u siebie w biurze, zbierać ich, niech się przy nim, że tak powiem, spierają, dyskutują, tak, aby wyciągać od nich niejako te soki dodatkowej wiedzy i kompetencji. Moim zdaniem siła BBN-u w tym tkwi przede wszystkim, bo BBN nie ma żadnych kompetentnych władczych, on nie może nikomu nic nakazać, zarządzić, prawda, nic mu nie podlega. Natomiast to, co jest wartością nadrzędną BBN-u i co szef BBN-u musi umieć wykorzystać, to jest zdolność do korzystania z tych sił tkwiących w różnicy poglądów w sprawach bezpieczeństwa. Ja tak robiłem między innymi, organizując cykliczne fora bezpieczeństwa, na które zapraszały wszystkie strony. U mnie przychodzili do mnie dyskutować i wspierać się pan minister Macierewicz z posłem Niesiołowskim. Bywali razem, sprzeczali się, ja to słuchałem, wyciągałem z tego wnioski i tak dalej. Myślę, że to jest właśnie główna cecha charakterologiczna szefa BBN-a, aby umiał korzystać z różnych poglądów. Nie wykluczał nikogo z dyskursu strategicznego.
1: Bardzo dziękuję. Generał Stanisław Kozi, były szef BBN-u, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A w Radio RMF 24 już za moment zajmiemy się wielkimi zawodami, w których uczestniczą kierowcy autobusów miejskich.

0: Mówią o nich mistrzowie kierownicy. Teraz o nich właśnie będziemy mówić w radiu RMF 24. Ludzie cenią ich za umiejętności, precyzję, opanowanie i koncentrację. Kierujący autobusami miejskimi w stolicy biorą dziś udział w mistrzostwach kierowców warszawskiego transportu publicznego. A impreza odbywa się po raz piąty, po raz pierwszy na autodrowie Bemowo. Na miejscu jest nasz wóz satelitarny, a w nim reporter RMF FM Michał Radkowski. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry. W zasadzie jestem poza wozem, bo inaczej to trudno byłoby mi tutaj porozmawiać z gośćmi, których mam obok siebie. A to są uczestnicy, czyli mistrzowie kierownicy warszawskiej, chyba tak mogę powiedzieć. Pan Maciej, pani Barbara, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pani Barbara kieruje autobusami miejskimi w Warszawie od 22 lat, pan Maciej od 10, a dzisiaj spotykacie się tutaj na mistrzostwach warszawskiego transportu publicznego. Słyszałem, że nie każdy może tutaj dzisiaj mieć wolne w pracy i pojawić się na tych mistrzostwach. Czym sobie zasłużyliście?
2: Ja zostałam wytypowana przez pana kierownika. Nie wiem czym, po prostu chciałam wziąć udział, zgłosiłam się i jestem.
1: Do przymiotów pani Barbary dopisujemy skromność, a u pana Macieja?
4: U mnie jest dokładnie to samo. Ja też się zgłosiłem, po prostu obecność tutaj to nie jest żadna nagroda, to nie jest żadne wyróżnienie. Po prostu zostaliśmy wybrani przez naszych zwierzchników.
1: To może walczycie o nagrody, bo te dzisiaj też są tutaj do wygrania dla tych najlepszych z najlepszych.
2: Czy nagrody? Raczej chyba doświadczenie.
1: I no właśnie, to zabawę. Doświadczenie dzisiaj i fajna zabawa, bo widziałem, że i jedno i drugie, bo i uśmiech się pojawia, ale też w momencie, kiedy kierowcy wykonywali te ćwiczenia, widziałem ogromne skupienie na twarzy. Dzisiaj tutaj możecie sprawdzić te wasze umiejętności codziennej jazdy, prowadzenia autobusami miejskimi na takim dużym torze, ale to nie jest tak, że sobie jeździcie, zatrzymujecie się tak jak na przystankach, tylko na przykład stoi za nami autobus, do którego z przodu doczepiona jest taka antena satelitarna. Na tej antenie jest bardzo mała piłeczka, taka powiedziałbym tenisowa, i zadaniem kierowców jest dowiezienie tej piłeczki na linię
2: mety. Od startu do mety, tak. Tak,
1: no właśnie, tyle, że nie jest to takie proste.
2: Nie, jest na tym. Piłeczka jest raczej ruchoma, ale tu się zaczyna na tym nasza precyzja po prostu, żeby ją dowieźć. Niestety przy skrętach, zakrętach tamtym mamy to samo, co pasażerowie. Na tym musimy bardzo, że tak powiem, stabilnie prowadzić ten autobus, żeby ona ją utrzymać po prostu w jednym miejscu. Ale niestety jest czasami złośliwa.
1: Bo trasa jest meandrująca. To nie jest takie proste, że jedziemy prosto.
4: Oczywiście jedziemy przez wyznaczone bramki. Są ostre zakręty i tutaj każde gwałtowne przyspieszenie powoduje, że ta piłka po prostu z tej anteny spadnie i wtedy trzeba wysiąść z autobusu, postawić ją z powrotem, a czas płynie, który jest przecież tutaj kluczowy.
1: To jest wożenie piłeczki, wozicie pasażerów, oni też nie mogą wypaść z pojazdu.
4: No oczywiście, że nie mogą wypaść i nie ma takiej możliwości, bo drzwi możemy otworzyć tylko na przystanku.

0: muszą tak jechać, żeby nie wpaść w poślizg?
1: No właśnie to jest ta płyta na tym związana właśnie z tym, żebyśmy mogli wyjść z tego poślizgu na tym. To są warunki, które czasami mamy na mieście, na Warszawie niestety i to nam, że tak powiem, pomaga w tej naszej pracy, a tym bardziej, że doświadczenie i lata pracy, wyjeżdżone kilometry jednak dają o sobie poznać, czy umiemy, czy nie umiemy.
0: To jak to zrobić, żeby nie wpaść w poślizg?
2: Tutaj raczej kwestia jest taka, że chodzi o to, żeby właśnie wpaść w poślizg, tylko żeby z niego bezpiecznie wyjść, nie potrącając pachołków, które są na przykład drzewami czy znakami drogowymi. Poślizg zawsze może się zdarzyć na śliskiej nawierzchni. Tutaj mamy taką imitację śliskiej nawierzchni, która jest ciągle polewana wodą i trzeba to zrobić tak, żeby z tego poślizgu po prostu bezpiecznie wyjść.
0: Zaraz Państwa muszę oddać do Waszej grupy, z którą dzisiaj wykonujecie zadania, bo zadania zbiera się grupowo, ale też wyniki indywidualne się liczą. W tej chwili Wasza grupa rozpoczęła już kolejne zadanie. Autobus kręci takie koła. Na czym to zadanie polega?
2: To zadanie polega na przejechaniu też po odpowiedniej trasie w taki sposób precyzyjnie, żeby prawym kołem najechać na czerwone krążki, które leżą na płycie, a lewym kołem na zielone krążki. Precyzyjnie przednimi kołami po tych krążkach trzeba po prostu przejechać.
0: Trzeba pilnować tego, co jest z lewej i z prawej strony.
1: Na pewno naprzód autobusu. Na pewno przodem autobusu trzeba to zrobić. Natomiast precyzja, precyzja, precyzja. Jeszcze raz.
0: I ta precyzja teraz też widzę, że jest ćwiczona przez jednego z kierowców, które słyszymy, może słuchacze też słyszą. To jest to próba opanowania przy śliskiej nawierzchni pojazdu. I chyba nieźle poszło.
2: Widzę, że słupek jeden ciągnięty jest pod autobusem, czyli kolega musiał...
0: Rzeczywiście, widać teraz,
2: Musiał przejechać przez słupek i teraz jedzie slalomem już nie po płycie poślizgowej, ale słupek ciągle ciągnie pod spodem.
0: Będą punkty karne za to.
2: Tak, jest 10 sekund karnych za potrącenie każdego słupka.
0: Bardzo Państwu dziękuję. Dobrej zabawy życzę. No i jak najlepszych wyników, to koło 17 dowiemy się, kto z Was jest najlepszym kierowcą.
1: Mamy nadzieję.
0: Pani Barbara, pan Maciej, dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
0: I tyle z autodromu Bemowo, gdzie do godziny 17 dzisiaj trwają Mistrzostwa Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego.
3: Ja bardzo dziękuję. To był Michał Radkowski, prosto z autodromu. Precyzja, precyzja, precyzja. No ale pachołki zawsze mogą znaleźć się. Michał pewnie będzie jeszcze informował o tym, co się dzieje na autodromie. Wy zostańcie z nami.

0: Jest, 11.30, jest Mateusz Bożek i są najnowsze fakty.
1: Kolejna, jedna z największych rafinerii ropy naftowej w Rosji na celowniku Ukrainy. Jej przywódca, Wołodymyr Załański, informuje o ataku na instalacje naftowe w Jarosławiu, ponad 700 kilometrów od linii frontu. To obiekt przemysłu naftowego, który miał ogromne znaczenie dla finansowania rosyjskiej wojny, napisał Załański w mediach społecznościowych. Ukraina przeprowadziła także dziś rano naloty dronowe na Moskwę i Rostów nad Donem. Rosyjski resort obrony informuje, że zestrzelono ponad 260 bezzałogowców. Prezydent ucieka od Prawa i Sprawiedliwości i jego dziedzictwa. To jest wotum nieufności wobec polityki tej partii. Tak w RMF24 minister energii Miłosz Motyka komentował prezydencki pomysł referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
2: Ta polityka, o którą pyta pan prezydent w tym swoim politycznym referendum, była polityką realizowaną przez naszych poprzedników. Sam pan prezydent zresztą proponował najpierw wykorzystanie środków z systemu handlu emisjami na obniżkę cen energii, a później proponował wyjście z tego systemu. To jak obniżyć cenę energii, wychodząc z systemu, z którego się chce mieć środki na obniżkę?
1: Przekonywał minister Motyka. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Takie pytanie Karol Nawrocki chce zadać obywatelom w referendum. Głosowanie miałoby się odbyć pod koniec września.
3: Sprawdź to na www.rmf24.pl.
1: 50 maratonów w 50 dni, każdy w innym stanie. Taki cel postawił przed sobą ultramaratończyk Tomasz Sobania. W ten sposób polski Forrest Gump chce uczcić 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych. Start w niedzielę na moście Golden Gate w San Francisco.
4: Tak naprawdę to wyzwanie polega nie tylko na tym, żeby przebiec codzienny maraton, ale też żeby codziennie dostać się do kolejnego amerykańskiego stanu, z Alaską i z Hawajami łącznie. Zawsze było tak, że kiedy chociażby biegłem przez USA, no to w miejscu, w którym skończyłem maraton, tam następnego dnia zaczynałem, a teraz muszę dojechać do kolejnego stanu, czy dolecieć i być gotowym po to, żeby kolejnego dnia przebiec znowu 42 km.
1: Mówił Tomasz Sobania, a rozmawiał z nim nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. W Radiu RMF 24 wrócimy do sportu. Przed polską reprezentacją w hokeju szansa na awans do grupy najlepszych drużyn na świecie. Szczegóły jeszcze przed 12. Zostańcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest Radio RMF 24. Przenosimy się teraz na Lubelszczyznę, gdzie już czwarty dzień trwa akcja w Puszczy Solskiej, w której we wtorek po południu wybuchł duży pożar. Pogorzelisko ma ponad 300 hektarów. Na miejscu jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Witaj, Dominiku.
1: Dzień dobry.
0: Dominiku, czy sytuacja jest pod kontrolą?
1: Tak, jest. Deszcz rzeczywiście dużo pomógł, ale pogorzelisko wciąż jest rozgrzane. Kamery termowizyjne na dronach wykazały, że nadal trzeba to pogorzelisko przelewać wodą. W niektórych miejscach trzeba je wręcz rozkopywać. W akcji bierze udział 600 strażaków. Tylu jest na miejscu, ściągniętych z różnych części Polski. Oczywiście nie wszyscy pracują w tym samym czasie. Wielu po prostu odpoczywa po ciężkiej pracy.
0: A jakie są prognozy na najbliższy czas, plany działania dotyczące pożaru i jakie są prognozy pogody przede wszystkim?
1: No, prognozy pogody nie są już takie optymistyczne, bo ten deszcz niebawem przestanie padać. Teraz właściwie tylko lekko kropi, a w nieodległym Biłgoraju niedawno już wcale nie padało i z prognoz wynika, że przez kilka dni nie można się już spodziewać znaczących opadów. Może w poniedziałek, może we wtorek, co oznacza, że akcja będzie trwała na pewno dłużej niż gdyby był ulewny deszcz. Ta akcja napotyka na pewne problemy. Jednym z tych problemów jest torfowisko, które się żarzy wewnątrz. No i trzeba tego bardzo mocno pilnować. Drugi problem to drzewa, stojące drzewa, które palą się w środku, które żarzą się gdzieś w środku, które są rozgrzane. No i też nie wiadomo jeszcze, czy będą wycinane i położone, a to nie byłoby łatwym zadaniem. No i kolejnym problemem jest również to, że drzewa są niestabilne. Korzenie pod spodem są wypalone i one po prostu mogą się przewrócić. Te wszystkie prace mogą trwać tutaj nawet tydzień. Prawdopodobnie strażacy, ci, którzy zostali ściągnięci tutaj z dalszych, odległych części Polski, no będą wracać do domów za jakiś czas. Lubelscy strażacy, jak usłyszałem, będą się niebawem starali pilnować tego lasu już własnymi siłami.
0: Dominiku, to jeszcze powiedz, co się dzieje na miejscu katastrofy samolotu gaśniczego, który rozbił się we wtorek wieczorem koło wsi Osuchy.
1: No, tutaj czynności policji i prokuratury już się zakończyły. Wrak został wywieziony. Znane są też wyniki sekcji zwłok pilota. Przyczyną jego śmierci był uraz wielonarządowy. Sprawę wypadku bada prokuratura okręgowa w Zamościu, w której toczy się jeszcze jedno śledztwo dotyczące pożaru lasu, który zaczął się, przypomnę, we wtorek około 15 w rejonie wsi Kozaki.
0: Bardzo dziękuję. To był Dominik Smaga z najnowszymi informacjami z Puszczy Solskiej. Bardzo ci dziękuję za te informacje. A w Radiu RMF 24 już za moment zajmiemy się sportem. Porozmawiamy chwilę o hokeju. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 teraz będzie na sportowo, bo na hokejowych mistrzostwach świata dywizji 1A dziś ostatni dzień rywalizacji na turnieju w Sosnowcu. Awans do elity zapewnili już sobie Kazachowie. O drugie miejsce powalczą dziś Polacy, Francuzi i Ukraińcy. Biało-czerwoni zagrają wieczorem z Litwą i będą już znać wyniki swoich rywali. O 12:30 Francja zagra z Kazachstanem i dobrze byłoby, gdyby straciła punkty. Jeśli Francja wygra, to w drugim meczu Ukraina-Japonia musimy trzymać kciuki za Ukrainę. Scenariuszy jest dużo, analizują je kibice i dziennikarze, a hokeiści robią swoje.
1: Naszym celem jest wygrać mecz, każdy kolejny mecz, każdą kolejną tercję. Tu nie ma co gdybać. Umiesz liczyć na siebie, liczymy na siebie. Coś się dzieje dookoła, mało nas interesuje. Na to przyjdzie analiza po turnieju. My się skupiamy, zostało nam ostatni mecz. 60 minut ciężkiej pracy z drużyną, która pokazała, że potrafi urywać punkty najlepszym drużyną, więc tutaj nie ma rozluźnienia. Musimy zagrać dalej odpowiedzialnie, dalej cierpliwie, z solidną defensywą. Solidna defensywa da nam dobrą ofensywę i po prostu pokorą.
0: Mówił Filip Komorowski. Za Polaków będziemy oczywiście wieczorem trzymać kciuki. A w radiu RMF 24 już za moment najnowsze fakty RMF FM. A po faktach popołudniowy program radia RMF 24. Zostańcie z nami.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Skierniewicach i zapytamy was, czy sytuacja na świecie wpływa na wasze wakacyjne plany.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już dziś po 12:00.

0: I to by było na tyle, czas się pożegnać. Do usłyszenia do poniedziałku, mówi wam Tomasz Terlikowski, Jakub Śliwiński. Poprowadzi was przez dalszą część tego dnia i doprowadzi was do weekendu. A teraz Anna Wachowska i najnowsze fakty w samo południe.
1: Do zakładu karnego w Chrubieszowie trafił Paweł K., adwokat od Trumieny na Kółkach. Był ścigany listem gończym. Wczoraj został zatrzymany. Dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej może potrwać nawet tydzień. Dlaczego tak długo? Zapytam o to dziennikarza RMF FM. Na koniec Warszawa. Tam mierzą się najlepsi kierowcy miejskich autobusów. Adwokat od Trumien na Kółkach, Paweł K., trafił rano do zakładu karnego w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. Ścigany listem gończym mężczyzna, przypominamy, został zatrzymany wczoraj w powiecie chrubieszowskim. Wcześniej nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Co dalej będzie się działo z tym mężczyzną?
2: On trafił do celi przejściowej i będzie w niej przebywał do 14 dni. Wtedy ma zapaść decyzja, gdzie będzie odbywał resztę kary. Paweł K. przechodzi teraz standardowe procedury osadzenia, to tak zwane badania osobowo-poznawcze, rozmowa z wychowawcą, a także ewentualnie z psychologiem.
1: Krzysztofie, dowiedziałeś się, że schwytanie zbiega nie kończy tej sprawy.
2: Tak, teraz śledczy będą ustalać osoby, które pomagały mu w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. Wiadomo, że kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Ostatecznie trafił do domu jednorodzinnego w powiecie chrubieszowskim. Co ciekawe, ten dom, który miał mu dać schronienie, jest kilkaset metrów od więzienia, do którego trafił. Znajduje się na sąsiedniej ulicy.
1: Nawet tydzień może potrwać dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie od wtorku trwa akcja gaśnicza. Jest tam reporter RMF FM Dominik Smaga, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Dominiku. Strażacy mówią, że deszcz im pomógł, ale wciąż są tu problemy. Jakie?
3: Pierwszym jest tulące się torfowisko, drugim niektóre drzewa stojące na pogorzelisku. W ich pniach wciąż jest żar i może być konieczne ich wycięcie i położenie, choć to niełatwe. Kolejny problem to wiele niestabilnych drzew, które mogą się przewrócić, co zagraża poruszającym się tu strażakom. A mają oni jeszcze dużo pracy. Pogorzelisko wciąż jest rozgrzane, co pokazały kamery termowizyjne, więc trzeba polewać je wodą, miejscami rozkopywać, a deszcz, który pomógł, niebawem ma przestać padać. Większe opady mogą wrócić dopiero po weekendzie. Józefów, Dominik Smaga.
1: Mija rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. Tę rocznicę Leon XIV spędza na wizycie w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. W faktach witamy dziennikarza RMF FM Tomasza Terlikowskiego. Tomku, jaki był ten rok pontyfikatu?
0: Przede wszystkim spokojniejszy niż pontyfikat Franciszka. Kardynałowie, co nie jest tajemnicą, chcieli pewnego uspokojenia komunikacyjnego i retorycznego. I to Leon XIV zrobił. Jego wypowiedzi nie wywołują skandali, a on sam unika tematów, które mogły by dzielić i tak już podzielony Kościół. Tak jest choćby z kwestiami etyki seksualnej, które kilka dni temu Leon XIV określił jako niebędące kluczowymi dla Kościoła.
1: A co jest dla obecnego papieża kluczowe?
0: Pokój, bo ten pontyfikat jest wielkim wołaniem o pokój i sprawiedliwość. Kolejne wypowiedzi i pielgrzymki poświęcone są właśnie temu. I to właśnie ta tematyka doprowadziła Leona XIV do konfliktu z Donaldem Trumpem, który od kilku tygodni niezmiennie i bardzo ostro krytykuje papieża. Czy to może zaszkodzić Leonowi XIV? Wątpliwe, bo nawet amerykańskie sondaże pokazują, że cieszy się on o wiele większym zaufaniem Amerykanów niż ich własny prezydent. Na tle Trumpa Leon XIV prezentuje się jako spokojny i stabilny mąż stanu i lider moralny.
1: Teczki pełne dokumentów, map i rysunków sprzed 200 lat. Takie znalezisko odkryto w Myśliborzu w Zachodniopomorskiem. To rysunki i opisy urządzeń melioracji wodnych.
4: Najstarsze, opisane w języku niemieckim, pochodzą prawdopodobnie z końcówki XVIII wieku. Ale są tam też takie, tworzone już przez polską administrację w latach 50. ubiegłego stulecia.
1: Podkreśla wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Dokumenty trafią teraz do Archiwum Państwowego w Szczecinie. A jak wyglądają? Zajrzyjcie na rmf24.pl do zakładki Regiony.
5: Inne oblicza sportu.
1: Zamiast pasażerów, część kierowców autobusów miejskich w Warszawie wozi dziś piłeczki. Jeździ między pachołkami albo slalomem. Próbuje pokonać mokry odcinek drogi. To tylko część zadań, jakie mają dziś do wykonania w ramach Mistrzostw Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Impreza odbywa się na terenie autodromu Bemowo, gdzie zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Michale, jak radzą sobie kierowcy autobusów?
6: Podczas wykonywania zadań są opanowani, skoncentrowani i bardzo skupieni.
7: No ta prędkość trochę mnie zaskoczyła. I wyprowadzenie tego autobusu z poślizgu, ale jakoś się udało.
8: Tutaj nie można żadnych gwałtownych ruchów wykonywać, no żeby ta piłeczka się tam utrzymała, bo jak piłeczka spadnie, no trzeba wysiąść z autobusu i z powrotem ją postawić, a to kosztuje czas, a tutaj czas się liczy.
6: Czas się liczy, bo choć kierowcy działają w zespołach i zbierają punkty na swoje konto, to walczą też o indywidualny wynik. Ci najlepsi dostaną nagrodę.
1: Wszystkim kierowcom życzymy powodzenia, a my z faktami wracamy punktualnie o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Jak co piątek, pora na cykl Twoje zdanie. Zapraszamy Was do dyskusji i dzisiaj pytamy o nadchodzące wakacje. Jakie są Wasze wakacyjne plany? Czy nie boicie się wzrostu cen? SMS 3322, mail radiomałpa@rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12.

0: Słuchacie radia RMF 24. Zaczynamy nasz cotygodniowy cykl Twoje zdanie. Myślę, że po ostatnich majówkowych upałach już czujemy wakacje i zaczynamy myśleć o naszych urlopach. Magda Greinert i nasz wóz satelitarny jest w Skierniewicach i będzie Was pytać o Wasze wakacyjne plany oraz przede wszystkim ceny, czyli coś, na co nie mamy wpływu, a co jest jednak, ale czynnikiem decydującym o naszych planach wakacyjnych. Witamy Skierniewice i witamy Cię, Magdo, i oczywiście oddajemy głos.
1: Bardzo dziękuję, dzień dobry. Skierniewice są odrobinę zachmurzone, więc ludzi trochę mniej niż zazwyczaj w rynku, chociaż oczywiście udało mi się znaleźć grupkę, która zaraz nam o swoich planach wakacyjnych opowie. Z tego, co słyszałam, no plany wakacyjne mieszkańcy mają i one się tak naprawdę nie zmieniły ze względu na sytuację, bo jeżeli ktoś chce wyjechać, to naprawdę zrobi wszystko, żeby te plany wakacyjne swoje zrealizować. Ale tutaj najpierw chciałam panią podpytać, jak pani sprawdziła sobie ceny wakacji? To taka pierwsza reakcja, jaka była w tym roku.
2: Tak naprawdę jeszcze do końca nie sprawdzałam tych cen wakacji, ale też uważam, że odpoczywać trzeba zawsze, więc bez względu na to, czy one troszkę wzrosły, czy nie, zawsze są jakieś możliwości, żeby w niedużych pieniądzach wypocząć super i mieć fajny urlop.
1: A kiedy pani już zabierze się za to sprawdzanie tych cen, to będzie to bardziej Polska czy zagranica?
2: Już teraz wybieram się do Berlina, więc jakby też nawet nie sprawdzałam bardzo, więc tylko tyle, że my kupiliśmy tą podróż pociągiem, więc jedziemy do Berlina pociągiem, ale rzeczywiście też planujemy wylot najprawdopodobniej do Turcji i trochę Polska, więc powolutku, tak żeby nawet jak Turcja będzie, czy ten wylot będzie troszkę droższy, to ten pobyt w Polsce może troszkę zrekompensuje i wyrówna się tak, że będzie wszystko okej.
1: No a pan, jaki tutaj pomysł jest na te wakacje i właśnie te ceny, czy one w tym roku są jakieś bardziej, no są wyższe niż rok temu, czy pozostało to na takim poziomie, w jakim było wcześniej?
3: To znaczy, no ceny rosną, ale to jest też naturalna kolej rzeczy, ale z drugiej strony, no jak się ma trochę czasu i się dobrze poszuka, to można naprawdę znaleźć jakąś taką budżetową opcję, która no spełni te wszystkie warunki udanego wyjazdu i udanych wakacji. No, największym problemem oczywiście może być cena paliwa, ale to nadal są sposoby, żeby to jakoś obejść, czy pojechać więcej osób, do jednego samochodu się wrzucić, te koszty jakoś rozłożyć, więc jeżeli chodzi o te koszty, no to da się na pewno to dobrze zrobić. A gdzie wyjeżdżam? No głównie Polska i to tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie w tej Polsce, bo i mamy piękne góry i morze, chociaż zazwyczaj zatłoczone, i Mazury, do których jest mi chyba najbliżej, bo byłem ostatnio 2 lata temu i chyba bym wrócił, ale nie wykluczam też gór.
1: Ale to sobie jest tak, że te plany się pojawiają tak na ostatnią chwilę, że rzeczywiście zdarza się tak bardzo spontanicznie wyjeżdżać?
3: Zdarza się spontanicznie, ale ja jestem raczej z tych spontanicznych, ale w moim otoczeniu jest zazwyczaj tak, że no trzeba pomyśleć 5 miesięcy wcześniej, zaplanować i zrobić, no ja tak nie, ja tu wolę raczej tak spontanicznie, gdzieś trochę na ostatnią chwilę, ale jednocześnie tak poszukać i żeby gdzieś budżetowo, ale dobrze było.
1: A jak się szuka tak na ostatnią chwilę, to jest takie ryzyko, że te ceny będą wyższe? Jak to u pana wygląda?
4: No ja powiem tak, ja nie patrzę na cenę, ja po prostu szukam wypoczynku, ja chcę jechać, to po prostu wsiadam w samochód i wyjeżdżam. Też taka mała popularna może odpowiedź, ale ja też spędzam wakacje w Polsce. Uważam, że nasz kraj jest przepiękny. Ja osobiście uwielbiam góry, Szklarską Porębę, ale też w tym roku po raz pierwszy udam się na Podlasie, chociażby Białystok, Hajnówka, Czeremcha, te rejony, także zwiedzamy Polskę, bo też mamy ją bardzo piękną, a może na jesieni jakaś Hiszpania, jakaś Barcelona, ale to się okaże.
1: Właśnie, a te ceny już pan sprawdził? Jak to w tym roku ten wypoczynek będzie wyglądał? Czy on będzie tańszy, droższy?
4: Nie patrzę na ceny, po prostu każdy zasługuje na urlop, na wypoczynek, na taki reset głowy. Myślę, że na każdego na wakacje mimo wszystko będzie stać, mimo że te ceny są paliwa też droższe i zarówno tych w samolocie, jak i tych w autach. Także jedźmy, korzystajmy, bawmy się, bo lato jest przepiękne i korzystajmy z jego uroków.
1: A jeżeli już wakacje, to takie bardziej rodzinne, czy sama z mężem? Jak to wygląda?
2: Ja troszkę rodzinnie, trochę sama z mężem, teraz rzeczywiście sama z mężem, ale rodzinne też bywają. Fajnie jest pojechać na kilka dni tutaj, jak powiedział kolega, wypocząć, zresetować się, nie myśleć o pracy, chociaż pewnie to jest w tych czasach dosyć trudne, ale po kilku dniach rzeczywiście głowa odpoczywa i bez względu na to, czy jest trochę drożej, czy jest trochę taniej, każdy na pewno wybierze według swojego budżetu możliwości takie miejsce, żeby i zwiedzić, i odpocząć, i żeby po urlopie przyjechać już wypoczętym i gotowym do pracy.
1: Ale mi się wydaje, że to jest trochę tak, że nawet jeżeli ktoś nie ma jakichś dużych pieniędzy na te wakacje, no to można chociaż ten weekend sobie przedłużyć i gdziekolwiek kiedykolwiek spróbować pojechać.
2: Ja jestem miłośnikiem krótkich weekendów i krótkich wypadów, więc na 2-3 dni, czy w góry, czy nad morze, czy na Mazury, właśnie tutaj Polska przewija się często i rzeczywiście nie znamy jej aż tak bardzo, a proponuję pojeździć, bo są przepiękne miejsca i super rewelacyjni ludzie, więc warto.
1: Ja serdecznie już zazdroszczę Podlasia, bo to jest mój ukochany rejon i zostajemy oczywiście w Skierniewicach, na razie w Skierniewickim Rynku. Jeżeli macie ochotę, przychodźcie. Kolejna taka okazja, żeby z nami porozmawiać. Wchodzimy na antenę znów i będziemy się słyszeć o 12.40. Może wtedy pojawią się miłośnicy też wyjazdów zagranicznych. Zobaczymy. Zachęcamy. Przestało kropić, więc uważam, że to jest doskonała opcja. No i nie przeoczycie nas. Żółto-niebieski wóz RMF jest widoczny z daleka. Podchodźcie. Zapraszamy serdecznie. No i do usłyszenia.
0: Dokładnie tak. Nie patrzę na ceny i po prostu wyjeżdżam. I to jest właściwe podejście. Skierniewice i Magda Greinert, do której oczywiście będziemy wracali w radiu RMF 24. A tymczasem, jakie jest wasze zdanie w tej kwestii? Jakie są wasze wakacyjne plany? Czy nie boicie się wzrostu cen? Piszcie do nas SMS 3322, mail radiomaupa@rmf24.pl oraz telefon 12 2 012. Te kanały są do waszej dyspozycji.
5: Radio RMF 24.
0: No to skoro wakacje i nasze plany, to kolejna ważna kwestia. Poznaliśmy maksymalne ceny paliw, na razie na drugi weekend maja. I mamy dobre informacje dla kierowców. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 35 groszy. Benzyny 98 6 zł 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. Tu radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Bądźcie z nami, bądźcie blisko. Let's go.

0: Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Za nieco ponad godzinę Polska podpisze umowę SAFE. W ramach niej trafi do nas blisko 190 miliardów złotych pożyczki na zbrojenia. Z polskiej strony umowę podpiszą wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. A na co planujemy przeznaczyć te pieniądze?
1: W pierwszej kolejności aneksowanie umów, które są zawarte, i to jest bardzo ważne.
0: Finansów i gospodarki Andrzej Domański. A na co planujemy przeznaczyć te pieniądze?
1: W pierwszej kolejności aneksowanie umów, które są zawarte.

0: to jest ten sprzęt, który jest absolutnie priorytetem. Kolejne rzeczy, no to jest produkcja huty stalowa Wola, na przykład Borsuki. Sprawa marynarki wojennej. Tutaj już budujemy okręt ratownik. Zakup amunicji. To jest bardzo dla nas ważny temat i co dla mnie osobiście, bo wiele pracy włożyliśmy w to z całym zespołem, z panią minister Sobkowiak-Czarnecką, żeby dopiąć sprawy sztucznej inteligencji, dronów, nowoczesnych technologii, implementacji rozwiązań satelitarnych.
1: Wyjaśniał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystość podpisania umowy odbędzie się o godzinie 13.30 w siedzibie kancelarii premiera. Będziemy do tego wracać w radiu RMF24. Zostańcie z nami, bądźcie blisko!

0: 12.30 Fakty i Mateusz Bożek.
1: Benzyna tańsza o 6 groszy, diesel o 14. Resort Energii ogłosił nowe stawki paliw, które zobaczymy na stacjach dziś i przez weekend. Podstawowa benzyna będzie kosztować maksymalnie 6 zł. 35 groszy, olej napędowy 7,03. System antydronowy SAN, nowe pojazdy bojowe Borsuk, rozwój sztucznej inteligencji. Na to w pierwszej kolejności trafią pieniądze z unijnego programu SAFE. Za niespełna godzinę Polska podpisze umowę na pozyskanie pieniędzy. To blisko 190 miliardów złotych na rozwój polskiej obronności, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: SAFE to jest program sojuszniczy, czyli europejski, wzmacniamy sojusz, bo to

0: Nie tylko Polska buduje silniejszą armię, ale cała Europa. Po drugie, program SAFE to jest silniejsza polska armia, bo ten sprzęt trafi do 2030 roku do polskiej armii. I po trzecie, to jest silniejsze społeczeństwo, bo te pieniądze będą pracować w Polsce, w polskich zakładach zbrojeniowych, w polskiej gospodarce. Trzy powody, dla których warto być SAFE, żeby Polska była SAFE.
1: Wicepremier chce też dalszych prac nad poprawioną wersją prezydenckiego SAFE 0%, przygotowaną przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Fakty non-stop tylko na www.rmf24.pl.
1: W Rzymie Iga Świątek walczy o zwycięstwo z Amerykanką Katie McMally w tenisowym turnieju WTA. Pierwszy set w 29 minut dla naszej reprezentantki, 6-1. W drugim Amerykanka stawia silniejszy opór, ale jak na razie przewagę ma Świątek. W gemach 5-3 dla polskiej tenisistki.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu radio RMF 24 i nasz cykl Twoje zdanie. Dzisiaj nasz żółto-niebieski wóz satelitarny zaparkował w Skierniewicach, a w nim jest nasza reporterka Magda Greinert. Magda sprawdza dzisiaj, jakie są wasze wakacyjne plany i czy ceny wpływają na to, gdzie wybierzecie się na letnie urlopy. Halo Skierniewice, witaj ponownie Magdo. No to jak to jest z tymi wakacjami?
1: Halo Kraków. No jest tak, że wszystko właśnie teraz się dzieje. Ludzie nie wszyscy planują, jak się okazuje, z dużym wyprzedzeniem. No nie wiem jak ty, ja na przykład już dawno zarezerwowałam swój urlop, ale okazuje się, a ty?
0: Jeszcze czekam.
1: No
0: być
1: właśnie,
0: może last minute.
1: To jesteś w tej grupie, z którą tutaj rozmawiałam najczęściej. To są osoby, które jeszcze nie wiedzą, które dopiero przeglądają oferty, które się zastanawiają, które oczywiście liczą pieniądze, no bo to też nie zawsze jest taka luksusowa sytuacja, że możemy po prostu wskazać kierunek i sobie jechać w dowolne miejsce. Ten element finansowy jest tutaj bardzo ważny. No a i rozmawiałam wcześniej z dorosłymi, a teraz porozmawiałam z młodymi dorosłymi, czyli takimi młodymi ludźmi, którzy kończą szkołę, planują swoje wakacje i jest taka tutaj właśnie ze mną grupka czterech osób. Gdzie planujecie jechać?
2: Uciekniemy na Mazury. Myślę, że ten... Jak się uda, to pojedziemy na Mazury gdzieś.
1: A to jest u was tak, że te plany to się rodzą w ostatniej chwili, czy ty...
2: Na spontanie jest wszystko zawsze.
1: A jak ważna jest cena, słuchajcie, w tym wszystkim? Zwracacie na to uwagę, ile to kosztuje?
3: No tak, myślę, że tak, bo jesteśmy jeszcze osobami uczącymi się, więc... Gdzieś tam chcemy znaleźć jakąś pracę i myślę, że cena jak najbardziej wchodzi w grę.
1: Czyli to na początku będzie trochę szukanie pracy, zarobienie trochę pieniędzy i w tej drugiej części wakacji wtedy urlop.
3: Tak, myślę, że jakby dało się tak radę i damy radę znaleźć pracę, to jak najbardziej tak.
1: A ty jak to, moja droga, planujesz w tym roku?
4: No myślę, że najpierw znajdę jakąś pracę, zarobię pieniądze, a potem najwyżej pomyślę nad wyjazdem gdzieś na Mazury może albo nad morze, zobaczy się.
1: Czyli generalnie Polska?
2: Tak, Polska. Chociaż za granicę też myśleliśmy, jak znajdziemy jakieś loty last minute, to też może coś się złapie, to jakiś fajny kierunek.
1: A, czyli będzie trochę takie polowanie na okazję.
2: Tak.
1: Co, będziecie gotowi tak w jeden dzień spakować plecak i gdzieś wyfrunąć?
5: Wydaje mi się, że jak najbardziej.
1: A taki twój pomysł teraz na wakacje już masz, czy jeszcze nie?
5: Może jakieś Mazury gdzieś, może jakieś Zakopane, coś w tym stylu bym patrzył.
1: I słuchajcie, a jak wyjazd to na ile?
2: Myślę, że tak jak fundusze pozwolą, ale tydzień, myślę, że fajnie tak na tydzień pojechać. No jak nie na tydzień, to na te parę dni chociaż.
1: A jakie wy macie oczekiwania w ogóle, jeżeli chodzi? Czy tam na standard bardzo zwracacie uwagę? Co jest najważniejsze, kiedy wybieracie wakacje?
3: No gdzieś tam na pewno jakieś warunki bytowe, ale myślę, żeby było dużo fajnych miejsc do zwiedzania i żeby była super zabawa, żeby można było super spędzać razem czas.
1: No właśnie, a dla ciebie co jest ważne? Właśnie te warunki, w jakich będziesz spała, czy zupełnie inne rzeczy?
4: Myślę, że bardziej czas spędzony ze znajomymi, jakieś miejsca do zwiedzenia, jakieś, nie wiem, wypoczynkowe tam, że można się opaść na przykład nad morzem albo coś tego typu.
1: A dla ciebie?
2: Jakie warunki? Myślę, że takie ludzkie w miarę, ale no wszystko jest dla ludzi, nie?
1: Czyli ma być czysto, ale niekoniecznie jakoś super luksusowo.
2: Tak. I w miarę przystępnej cenie.
1: A ty?
5: No przede wszystkim to cisza, spokój, żeby było tak fajnie.
1: A właśnie, jak się mieszka w mieście, to się bardziej szuka takiego miejsca spokojnego?
5: No wydaje mi się, że tak, bo może nas przytłoczyć jakby ta cała... Atmosfera miasta, tak dokładnie.
1: Mhm. A ty? Czy właśnie taki chill out, w ogóle taki dużo zieleni natury, czy bardziej jakieś zwiedzanie?
2: Tak, na pewno wolałbym, nie chciałbym mieszkać na pewno w centrum miasta. Myślę, że najlepsze to jest albo taka wieś, albo obrzeża. Obrzeża miasta też fajne, bo wszędzie jest blisko i też jest w miarę spokojnie. Mhm.
4: Ja bardziej właśnie wolę wieś i bardziej taką naturę, że nie właśnie jak jest w mieście, tu jest głośno, tylko bardziej taką ciszę wolę.
1: Poranne pianie koguta na przykład.
4: No, tak, no na przykład.
3: No ja to uwielbiam taką ciszę, najlepiej pod lasem, jak jest taki spokój. Taka cisza, tylko można zrobić swoją atmosferę taką przyjemną, spokojną i mieć taki swój cichy kącik.
1: No właśnie, to młodzi. Nie pytałam młodych za bardzo o pieniądze, bo wiadomo, że oni, no tak jak słyszeliśmy, może sobie trochę zapłacą z własnych zarobionych przez siebie pieniędzy za te wyjazdy, ale pewnie głównie będą bazować na pieniądzach rodziców, więc z pewnością w kolejnych rozmowach będę pytała głównie o te ceny. Czy jest drożej? Czy te ceny, które widzimy urlopów i wyjazdów, nas przerażają? Czy to już jest koniec wakacyjnych luksusów? No to wszystko będziemy, o to wszystko będziemy pytać, będziemy też rozmawiać z ekspertką, która nam powie, jak to w jej biurze turystycznym wygląda.
0: Muszę przyznać, Magdo, że najbardziej spodobało mi się to sformułowanie, że mają być ludzkie warunki. Skierniewice.
1: Prawda? Tak niewiele potrzeba.
0: Dokładnie tak. Skierniewice i Magda Greinert, do której wrócimy w Radiu RMF 24 po godzinie 13. A tymczasem zachęcamy do podzielenia się tym, jak będą wyglądały wasze wakacyjne plany i pytanie, czy zwracacie uwagę na ceny. SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. Piszcie do nas i wyrażajcie wasze zdanie w Radiu RMF 24.
6: Radio RMF 24.
0: A tymczasem zaglądamy jeszcze na kort w Rzymie. Turniej WTA 1000 i druga runda, w której Iga Świątek gra z Amerykanką Catherine McNally. W pierwszym secie Polka pokonała przeciwniczkę 1-6, w drugiej mamy stan 6-5 dla Polki.

0: Radiu RMF24, pora na sport. Fani kolarstwa mogą odliczać minuty do rozpoczęcia 109. edycji Giro d'Italia. Na ściganie po włoskich drogach jednak trochę poczekają, bo 3 początkowe etapy wyścigu odbędą się w Bułgarii. Początek rywalizacji o godzinie 13. W gotowości już komentator Eurosportu Adam Probosz, z którym spotkał się Patryk Serwański.
1: Adam Probosz, komentator Eurosportu, zaczynamy 109. edycję Giro d'Italia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo się na to cieszę. Właściwie buongiorno powinienem powiedzieć, bo to jest mój ulubiony wyścig i dziś się zaczyna.
1: Buongiorno trochę przedwczesne, bo 3 etapy na razie w Bułgarii i przedstawiciele wielu ekip mówili, że no, tak jak patrzymy geograficznie, to nie jest jakaś wielka odległość, ale jednak logistyka przeprowadzania się po tych 3 dniach rywalizacji z Bułgarii do Włoch wcale nie będzie taka prosta, także ten początek już jest wymagający z wielu punktów widzenia, nie tylko z punktu widzenia sportowego.
2: To prawda, że logistyka drużyn to jest bardzo skomplikowana rzecz. Oni to wszystko muszą ustalać dużo, dużo wcześniej. Oni muszą te wszystkie, bo kolarze przelecą. To nie jest problem. Natomiast trzeba przewieźć samochody, trzeba przewieźć autokary, ciężarówki ze sprzętem i tak dalej. I to jest problem, no bo ta droga najprostsza do Bułgarii przez Serbię jest niemożliwa, bo ona nie jest w strefie Schengen, więc oni ją omijają, oni objeżdżają. No jest to skomplikowane. W Albanii okazuje się było prościej się przenieść do Włoch, teraz będzie to bardziej, no ale to już są ludzie w ekipach, którzy się tym zajmują. Kolarze się tym specjalnie nie będą przejmować, oni przelecą po prostu i będą jechać dalej.
1: Z naszej perspektywy takim problemem jest to, że nie mamy polskich akcentów, nie ma polskich kolarzy na liście startowej, zawsze trochę lepiej, trochę przyjemniej ogląda się wyścig, kiedy są Polacy, no nie zawsze musimy walczyć o jakieś najwyższe cele, ale będzie jakaś ucieczka, coś się będzie działo, jest jakiś polski akcent. Tutaj akurat ubogo, zero po prostu.
2: No niestety tak jest, ja też boleję, bo zawsze się inaczej komentuję wyścig, kiedy jest tam jakiś Polak, nawet tak jak mówisz, jeśli on nie jedzie, nie walczy o jakieś żadne wielkie cele, to zawsze jest przyjemnie go tam wypatrywać właśnie, czy to w ucieczce, czy gdzieś tam pomagającego, czy na czele peletonu. A tutaj nikogo takiego nie będzie, no i w związku z tym to komentowanie mieliśmy fajnie finiszującego Staszka Aniołkowskiego przecież na tym wyścigu, zawsze nam show robił Rafał Majka, zawsze coś się, był jakiś polski akcent, no a w tym roku niestety tylko ludzie w ekipach, w obsłudze, ale kolarza żadnego.
1: Niektórzy mówią, że właściwie pytanie nie jest, kto jest faworytem, tylko jak dużo na koniec wyścigu w Rzymie, jak dużą przewagę będzie miał kolarz z Danii. Że Jonas Vingegaard to jest ten zawodnik, który po prostu to wygra. No ale wiemy, że sport nie lubi takich prostych historii i często jesteśmy karceni za tego typu myślenie, ale jak ty przewidujesz, czy to jest rzeczywiście tak murowany faworyt, czy jednak jest jakaś rysa na tym murze?
2: No biorąc pod uwagę osiągnięcia Jonasa, moc Jonasa, to, że jest on no, prawie na równi z Tadejem Pogaczarem, jeśli chodzi o wyścigi wieloetapowe, jest zdecydowanym faworytem. To znaczy właściwie tylko pech, a z całego serca pecha nie życzę żadnemu kolarzowi, tylko pech mógł mu to zwycięstwo odebrać, ale oczywiście to jest na papierze, to jest, wiesz, pierwszy tydzień wielkiego turu to są zawsze nerwy, to są zawsze kraksy niestety. Nie znamy tych dróg w Bułgarii, oni ich też nie znają, więc tutaj różne rzeczy mogą się wydarzyć. Może, zresztą mieliśmy wyścigi Giro, które wygrywał Tio Geoghegan-Hart, czy w zeszłym roku Yates, który też nas zaskoczył wygrywając ten wyścig. I myślę, że takie sytuacje są możliwe, ale no patrząc tak czysto sportowo, no to absolutnie Jonas jest ponad konkurencją.
1: Myślę, że Włosi z kolei mają ciekawie, bo patrzą na takie dwa bieguny sportowego życia. Z jednej strony mamy Giulio Pellizzariego, który no jest taką młodą gwiazdą, taką trochę włoską odpowiedzią na Paula Seixasa, tak, czyli znakomitego Francuza. Z drugiej strony Damiano Caruso, weteran, który niedługo kończy karierę. Jeden chce budować swoją karierę, drugi chce ją w ciekawy sposób, jakimś mocnym akcentem kończyć. Więc Włosi, myślę, że dla nich ten wyścig będzie szczególnie interesujący.
2: No na pewno tak, oni mają jeszcze kilku kolarzy. Mają Jonathana Milana, który będzie walczył o koszulkę punktową, więc na pewno Jonathan Milan zresztą odgraża się, że on od pierwszego etapu już chce założyć różową koszulkę, że on tutaj będzie walczył i na pewno będzie. Więc Włosi tak, mają na kogo stawiać. Nie przesadzałbym z tym porównywaniem Pellizzariego do Seixasa, bo myślę, że to jednak nie jest tej klasy talent. Seixas to jest absolutny wyjątkowy zawodnik. Natomiast Pellizzari, moim zdaniem, stać go na podium tego wyścigu. To jest na pewno kolarz, ma mocną ekipę Red Bull Bora Hansgrohe, to jest też ekipa, która się buduje z nowym sponsorem i na pewno ma szansę Pellizzari na podium, a Caruso, no cóż, ja myślę, że on po prostu pojedzie dobry wyścig, ale nie przypuszczam, żeby tutaj była walka o podium, na którym zresztą już stał.
0: Komentator Eurosportu Adam Probosz, z którym rozmawiał Patryk Serwański. Tymczasem pora na meldunek z Rzymu. W meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 mamy tiebreak w drugim secie spotkania Iggy Świątek z Amerykanką Catherine McNally. W tiebreaku mamy wynik 4-4.

0: Godzina 13, coraz bliżej, pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Anna Wachowska.
1: Reporter RMF FM ustalił nowe informacje w sprawie zbrodni w podwarszawskim Raszynie. Połączymy się z nim na początek faktów. My pytamy, minister zdrowia odpowiada. Wiemy, kto ma zapłacić karę związaną z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. I nie jest to polityk. Iga Świątek walczy o trzecią rundę turnieju w Rzymie. Sześćdziesięciosiedmiolatek, który wczoraj w obecności dzieci zastrzelił swoją partnerkę w podwarszawskim Raszynie, a po ucieczce popełnił samobójstwo, był w przeszłości skazany za znęcanie się nad najbliższymi, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Z nami Krzysztof Zasada. Krzysztofie, kiedy mężczyzna usłyszał wyrok?
2: Sąd skazał go za znęcanie się nad rodziną w listopadzie 2024 roku. Orzekł wobec niego karę w zawieszeniu. Był też sądzony za uchylanie się od alimentów, jednak tę sprawę sąd warunkowo umorzył. Wobec 67-latka była też w przeszłości stosowana procedura niebieskiej karty. W związku ze skazaniem mężczyźnie cofnięto pozwolenie na broń. Samą broń zdeponowano w jednostce policji. Okazuje się więc, że tę użytą wczoraj w Raszynie posiadał nielegalnie. A przypomnę, wczoraj mężczyzna, emerytowany cywilny pilot, przyjechał do domu, w którym mieszkała jego partnerka z dwojgiem dzieci. Nakazał dzieciom wyjść z pokoju i oddał strzał. Potem uciekł. Po kilku godzinach poszukiwań policjanci natrafili na jego ciało na cmentarzu w Prażmowie.
3: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
1: To dyrekcja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary nałożonej w związku z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Tak na pytanie dziennikarza RMF FM odpowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że przez wspomniany zabieg na dwóch oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. W faktach Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie szpital ma znaleźć te pieniądze?
4: Dyrekcja szpitala może ukarać finansowo osoby, które doprowadziły do tych nieprawidłowości. Tak odpowiada Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: My mamy pewne zapisy również z naszym personelem w umowach. Mamy różne narzędzia do dochodzenia. Również kodeks pracy dopuszcza formę odszkodowawczą, ale pan dyrektor szpitala tą sprawę dalej będzie rozstrzygał.
4: Rozmawiałem przed chwilą właśnie z dyrektorem szpitala w Aleksandrowie. Dowiedziałem się, że w najbliższych dniach złoży w Narodowym Funduszu Zdrowia wniosek z prośbą o zmniejszenie kary dla lecznicy. W przyszłym tygodniu Kolegium Koalicji Obywatelskiej będzie decydować o ewentualnych politycznych konsekwencjach wobec senatora Lenca.
1: Kierowca transportu gotówki wzięty jako zakładnik w oddziale banku w Zitzing na zachodzie Niemiec. Prawdopodobnie jest kilku napastników. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Zablokowana jest A1 w Kujawsko-Pomorskiem na wysokości Wieszczyc między węzłami Kowal i Kutno Północ. Pali się ciężarówka. Ceny paliw w dół. W weekend za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy. To o 6 groszy mniej niż dziś. A za litr oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. A to z kolei obniżka o 14 groszy. Kolejna aktualizacja cen dopiero we wtorek. W bułgarskim Neseberze rusza 109. edycja Giro d'Italia. Komunikacja między Włochami a Bułgarią to duże logistyczne wyzwanie, mówi nam komentator Eurosportu Adam Probosz.
6: Kolarze przelecą, to nie jest problem. Natomiast trzeba przewieźć samochody, trzeba przewieźć autokary, ciężarówki ze sprzętem i tak dalej. I to jest problem, no bo ta droga najprostsza do Bułgarii przez Serbię jest niemożliwa, bo ona nie jest w strefie Schengen, więc oni ją omijają, oni objeżdżają. To już są ludzie w ekipach, którzy się tym zajmują.
1: W tym roku w Giro nie startuje niestety żaden zawodnik z Polski. Natomiast zawodniczka z Polski, konkretnie Iga Świątek, występuje we Włoszech w Rzymie. Polka walczy o trzecią rundę tamtejszego turnieju WTA. W meczu z Amerykanką Katie McNally wygrała w pierwszym secie 6-1, drugi set przegrała właśnie w tiebreaku 6-7. Czy można jeszcze znaleźć tanie wakacje? Kiedy najlepiej kupić wycieczkę? W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 w Skierniewicach pytamy też o to, jak długi planujecie wypoczynek.
7: Tak jak fundusze pozwolą, ale tydzień, myślę, że fajnie tak na tydzień pojechać. No jak nie na tydzień, to na te parę dni chociaż.
1: Już za chwilę w Radiu RMF 24 porozmawiamy z ekspertem Agnieszką Krokowską z Biura Turystycznego w Skierniewicach. A my z faktami wracamy o 14.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Piątkowe popołudnie z Radiem RMF 24 i nasz cotygodniowy cykl Twoje zdanie. Przypominam, dzisiaj pytamy Was o plany wakacyjne. Jakie kierunki wybieracie? Czy przy planowaniu wakacji zwracacie uwagę na ceny? Tak. SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. Czekamy i zaglądamy do Rzymu. Przypominamy, w meczu Iggy Świątek z Catherine McNally mamy wynik 1-1. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Tu Radio RMF 24 i nasz cykl Twoje zdanie. Dzisiaj Magda Greinert i nasz wóz satelitarny jest w Skierniewicach i rozmawiamy z Wami o wakacjach, a także o cenach za wakacje. Czy w tym roku bardziej opłaca się zostać w Polsce? To jedno z pytań, jakie mamy do naszego gościa. Magdo, witaj ponownie, oddajemy Ci głos.
1: Dziękuję bardzo. No, pytaliśmy już mieszkańców i mieszkańców rzecz jasna jeszcze będziemy pytać, bo oni bardzo chętnie się dzielą tymi swoimi spostrzeżeniami, planami. Nawet jeżeli ich nie mają, to chociaż sobie przy nas mogą je posnuć. Ale postanowiliśmy właśnie, tak jak wspomniałeś, zapytać też ekspertkę, czyli kogoś, kto wie, na czym ten rynek polega, jak to w praktyce wygląda, no i ma taki trochę szerszy przekrój. A tym naszym ekspertem jest Agnieszka Krokowska z Biura Podróży Zorba Travel. No i zacznijmy od tego pytania, które no ty zadałeś. Czy bardziej się opłaca zostać w Polsce, czy jechać za granicę?
2: To zależy, w jaki sposób będziemy porównywać. Jeżeli porównamy wakacje za granicą w pięciogwiazdkowym hotelu z All Inclusive do kwatery wynajętej nad morzem, to na pewno tutaj polskie morze wyda nam się tańsze. Natomiast jeżeli porównamy ofertę o takim samym standardzie za granicą do bardzo porównywalnej oferty w Polsce, wówczas zdecydowanie ten wyjazd zagraniczny okaże się tańszy. Mimo, że jest realizowany samolotem, dochodzi tutaj transfer autokarowy, opieka rezydenta, ubezpieczenia, mimo tych wszystkich dodatkowych opłat, które organizator ponosi, mimo wszystko jest to korzystniejsza cena niż podczas wypoczynku w dobrym hotelu w Polsce.
1: A jak wygląda ten ruch w Twoim biurze? Czy to jest tak, że jeszcze teraz szukamy wakacji, czy ci, którzy mieli te wakacje wykupić, to już dawno to zrobili?
2: To znaczy, na pewno w tej chwili kupuje się tych wakacji mniej niż wcześniej. Teraz raczej przychodzą te osoby, które no później podejmują decyzję o wyjeździe wakacyjnym lub z jakichś powodów nie mogły wcześniej. Największą sprzedaż na pewno tu mieliśmy w okolicach grudnia, stycznia i lutego. Wtedy rzeczywiście to jest taki moment, że te wakacje sprzedają się w ogromnej ilości. Później ten ilość zainteresowanych osób nieco spada. Tak jest w sumie co roku. No i niestety teraz też te oferty są droższe niż były wcześniej, więc te osoby, które czekają do ostatniej chwili, niestety muszą zapłacić więcej niż osoby, które kupiły wcześniej.
1: A czy ludzie mają jakieś wątpliwości? Coś próbują rozwiać? O coś dopytać, kiedy przychodzą do ciebie i finalizują już te wycieczki? No bo też w związku z tym, co się dzieje na świecie, też pojawiają się pytania, jakich pewnie nie słyszałaś wcześniej.
2: Tak, na pewno teraz więcej osób pyta o to, o co nie pytali nigdy, czy będzie paliwo na ich wyjazd, tak?
1: Czy ty umiesz odpowiedzieć?
2: No na 100%, nic nie jest w życiu na 100%, tak? Także myślę, że tak, jeżeli wybierają loty charterem, czyli to są loty, które tutaj organizuje biuro podróży pod konkretny wyjazd, no to tutaj na pewno jest sytuacja pewniejsza niż w przypadku wyjazdów tutaj organizowanych lotami rejsowymi. Mam nadzieję, że jakby ta sytuacja się uspokoi. Nie mamy tutaj jakichś przesłanek, żeby tutaj dla turystyki było jakieś ogromne zagrożenie. Wszystko się odbywa nadal i ma się odbywać bez problemów. Także myślę, że na ten moment nie ma tutaj powodu do niepokoju.
1: Jeżeli ktoś szuka oszczędności, czy można poza sezonem w Polsce wypocząć taniej niż w tym nadal, w tym najwyższym sezonie, sierpień i lipiec?
2: Wszędzie obowiązuje ta zasada sezonowości, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W szczycie sezonu, kiedy popyt jest najwyższy, jest najdrożej, a poza sezonem jest taniej. Także to dotyczy zarówno Polski, jak i wyjazdów zagranicznych. No i taka podpowiedź tutaj dla osób, które chciałyby wyjechać i skorzystać z najlepszych cen, to teraz jest ten moment. W maju to jest ten okres, kiedy ceny są najniższe i rzeczywiście można wyjechać do Hiszpanii, do Portugalii, nawet do tych krajów europejskich za po prostu śmieszne pieniądze. Tak jest co roku i jeżeli tylko mamy trochę czasu, warto w tej chwili korzystać z takich ofert.
1: No to za takie, jeżeli rzeczywiście mamy mały budżet, a marzy nam się jakaś zagraniczna podróż, ile trzeba mieć, żeby już myśleć o właśnie takim tygodniowym wyjeździe gdzieś za granicę?
2: Teraz w maju na taki typowy oferty last minute, tylko tutaj gwiazdka, muszę to powiedzieć. Oferty last minute mają sens tylko przed sezonem lub po sezonie. Nigdy nie w lipcu i w sierpniu nie będzie ofert last minute. W tej chwili taki wyjazd tygodniowy do Hiszpanii, do hotelu czterogwiazdkowego z wyżywieniem dwa razy dziennie, z przylotem samolotem, opieką rezydenta, z ubezpieczeniem, można kupić w maju za około 1500 zł. To jest cena za cały pakiet dla jednej osoby.
1: To już jakbyśmy na tej Hiszpanii się zatrzymały, teraz już od tych 1500 zł można szukać takiej oferty, a ten sezon wakacyjny, to jak te ceny już za chwilę się zmieniają, jeżeli o ten kierunek chodzi?
2: No to zdecydowanie jest drożej, przynajmniej 3 razy drożej. Raczej bliżej 5000 kosztują wyjazdy o porównywalnym standardzie do tych majowych. No tak to jest w sezonie, po prostu popyt. Cena oprócz różnych innych składowych, w szczególności zależy od popytu i podaży. Jak jest popyt, są chętni, nikt nie ma tutaj żadnego powodu, żeby te ceny obniżać, bo wiadomo, że i tak taka oferta się sprzeda.
1: Wspomniałaś już o tych ofertach last minute, teraz jest dobry moment, a czemu w tym lipcu i w sierpniu nie za bardzo ma sens czekanie na super okazję?
2: Dlatego, że ludzie kupują wyjazdy na lipiec, sierpień już od zeszłego roku. Tak naprawdę zeszłe wakacje zaczyna się już sprzedaż kolejnych wakacji. I tutaj jest zupełnie inna zasada niż w przypadku last minute przed sezonem, ponieważ kto kupuje wcześniej, ten płaci mniej. W związku z tym po prostu w lipcu, w sierpniu nie ma miejsc, nie ma czego przeceniać, bo po prostu wszystko jest sprzedane dużo wcześniej, a te ostatnie miejsca, które zostają, czasami jest spadek jakiejś niewielkiej ceny, natomiast to i tak jest wyższa cena niż cena wyjazdu, którą osoby opłaciły dużo wcześniej.
1: Czy wyjazd wakacyjny to jest dla nas luksus, czy to już jest taka norma, że nie wyobrażamy sobie, my Polacy, żeby na wakacje nie pojechać?
2: Oj, myślę, że my Polacy, ze względu na naszą sytuację tutaj, już nie będę tutaj nawiązywać mocno do historii, ale chyba poczuliśmy taką wolność i chęć poznawania świata i jakby ta nasza potrzeba wolności i właśnie korzystania jakby z różnych takich przyjemności jest tak duża, że nawet osoby, które jakby nie dysponują jakimś dużym budżetem, nie wyobrażają sobie wyjazdów, spędzenia wakacji bez wyjazdu zagranicznego. Myślę, że to nie jest już luksus, tylko jest to jakaś norma i naprawdę większość osób, które raz spróbowało przygody z wyjazdem z biurem podróży, ciężko im przestać i wracają do nas. Ostatnio też bardzo fajnie jeden z klientów powiedział, że no wszystko drożeje, wyjazdy drożeją, masło drożeje, natomiast bez masła on może żyć, a bez wyjazdów nie da rady.
1: W 3 słowach tegoroczne wakacje.
2: Znaczy ja myślę, że chciałabym ogłosić, że na pewno te wakacje nie są zagrożone. Dlatego takie 3 słowa, które przychodzą mi do głowy, które bym mogła określić, to jakość, pewność i relaks.
1: No i czy nie brzmi to obiecująco i optymistycznie? Wakacje nie są zagrożone, co ogłosiła Agnieszka Krokowska z biura podróży Zorba Travel. Bardzo Agnieszko dziękuję. No więc planujmy sobie na spokojnie, na last minute za bardzo nie ma co czekać, więc myślę, że jeżeli ktoś jeszcze tych planów wakacyjnych do końca nie ułożył, no to chyba to już jest ten czas najwyższy, żeby te oferty powoli przeglądać i rezerwować, żeby potem nie było załamywania rąk, że wszystkie najlepsze już się rozeszły i zostaną już takie naprawdę opcje albo bardzo drogie, no albo taki standard, którego byśmy na wakacje nie chcieli. A my ruszamy tutaj z rynku w Skierniewicach w stronę osiedla Widok i teraz tam nas możecie wypatrywać. Czekamy na Was, będziemy Was pytać o Wasze wakacyjne plany i budżet, jaki sobie planujecie.
0: Jakość, pewność i relaks. I Magda Greinert w Skierniewicach, bardzo dziękujemy. A jak będą wyglądały Wasze wakacje? Jakie macie plany? Czy zwracacie uwagę na ceny? SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl oraz telefon 12 2 12
3: Radio RMF 24.
0: Tymczasem docierają do nas niepokojące informacje z Niemiec. W niemieckim mieście Sinzig trwa duża akcja policyjna po wtargnięciu napastników do jednego z banków. Napastnik ma zakładnika. Według policji jest nim kierowca transportu gotówki. Jak podają niemieckie media, uzbrojony mężczyzna miał zaatakować pracownika konwoju w chwili, gdy ten dostarczał pieniądze do banku. Napastnik i zakładnik mają znajdować się w skarbcu placówki. Policja nie wyklucza, że sprawców jest kilku. Centrum Sinzig zostało odgrodzone, nad miastem krążą policyjne śmigłowce, a mieszkańców objętej akcją strefy poproszono o pozostanie w domach. Służby podkreślają, że poza zamkniętym obszarem nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Nie wiemy, na jakim etapie jest akcja służb. Funkcjonariusze ograniczają przekazywanie informacji, tłumacząc to względami bezpieczeństwa i możliwością śledzenia mediów przez napastników. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Całkowicie odmienione Beskidy, a wszystko za sprawą pogody. Dokładnie tydzień temu, w czasie majówki, pogoda była idealna, aby wybrać się na rower czy też w wędrówkę. Drugi majowy weekend już nie zapowiada się tak atrakcyjnie, bo przynajmniej na razie w górach mamy bardziej jesienną aurę. Marcin Buczek z najnowszymi informacjami z Beskidów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, niestety z tą jesienią na razie nie ma żartów.
0: No właśnie, Marcinie, zatem jak to jest teraz, jeżeli chodzi o pogodę i co w czasie weekendu?
1: No, dzisiaj rzeczywiście jesiennie, w wyższych partiach nawet zamglenia mogą ograniczać widoczność. Tak jest teraz na przykład na Skrzycznym czy na Przełęczy Salmopolskiej, no ale zniknął już śnieg. Oczywiście miejsca, gdzie jeszcze jego pozostałości mogą się trafić, nadal w Beskidach są, no ale według informacji ratowników GOPR-u w okolicach na przykład Hali Miziowej czy Markowych Szczawin pokrywy śnieżnej już nie ma. Nie ma też, jeśli nie liczyć oczywiście bardzo stromych żlebów, zagrożenia lawinowego na Babiej Górze. Jutro pogoda w większości bez zmian, czyli pochmurno, ale co istotne, przynajmniej według prognoz, ma być bez deszczu. Za to niedziela w Beskidach, i to jest dobra wiadomość, ma być już słoneczna. Zatem rower czy piesza wędrówka, tak jak w czasie długiego weekendu, jak najbardziej wskazane.
0: Marcinie, wróćmy jeszcze na chwilę do pierwszego majowego weekendu.
1: Tak.
0: Pogoda sprawiła, że w górach pojawiły się prawdziwe tłumy i to od razu przełożyło się także na pracę ratowników.
1: Niestety tak było. Tylko od 1 do 3 maja ratownicy GOPR-u w Beskidach mieli prawie 40 różnego rodzaju interwencji. Za to w czasie tego już weekendu, a zaplanowano to dokładnie na jutro, czyli na sobotę, będzie można z bliska zobaczyć, jak ratownicy prowadzą swoje akcje. Wszystko to odbędzie się w sobotnie popołudnie przy dolnej stacji kolei na Czantorie, to w Ustroniu. Tam ratownicy będą prowadzić taką pozorowaną akcję ratunkową, a chodzi o ewakuację w sytuacji, gdy kolej zostanie unieruchomiona. No ale to nie wszystko, bo chętni będą też tam również mogli zobaczyć, jak działa taki mechanizm kolei linowej. To będzie jedyna, myślę, w swoim rodzaju okazja, żeby wejść do pomieszczeń, gdzie znajdują się kolejowe urządzenia, no bo na co dzień to miejsce dla turystów jest niedostępne.
0: Brzmi to niezwykle atrakcyjnie. Marcin Buczek z najnowszymi informacjami z Beskidów. Bardzo dziękujemy.
1: Zapraszam w góry.
0: A już za nieco ponad 5 minut najnowsze fakty i także najnowsze informacje, niekoniecznie z Beskidów. Zostańcie z nami, bądźcie blisko.

0: 13.30 na zegarach, czas na fakty. Mateusz Bożek.
1: Grzegorz Braun nie otrzymał zarzutów za incydent w szpitalu w Oleśnicy. Przypomnę, sprawa dotyczy m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki i naruszenia jej nietykalności cielesnej. Europoseł stawił się w prokuraturze okręgowej we Wrocławiu, ale, jak poinformował jej rzecznik, prokurator Damian Pownuk, wyszedł w trakcie ogłaszania mu zarzutów. Złożył również wniosek o zmianę jednostki prowadzącej śledztwo. Jak tłumaczy mecenas europosła Magdalena Majkowska, wniosek wynika z nagonki politycznej i naruszenia dóbr osobistych przez prokuraturę okręgową. Duża akcja policji w mieście Sinzig w zachodnich Niemczech. Lokalna policja informuje, że jedna osoba, kierowca transportu gotówki, została wzięta jako zakładnik w oddziale banku oszczędnościowego. W placówce prawdopodobnie przybywa kilku napastników. Niewykluczone, że przetrzymywanych jest więcej osób. Centrum miasta zostało całkowicie odgrodzone. Obecnie prowadzimy zakrojoną na szeroką skalę operację policyjną. Informuję, że osobom poza wyznaczonym przez nas obszarem nie grozi niebezpieczeństwo. Zapewnia rzecznik lokalnej policji Jürgen Fachinger.
2: RMF24.pl. Wchodzisz, wiesz.
1: Jesteśmy gotowi do przepłynięcia przez ocean, zapewnia w rozmowie z RMF FM kapitan żeglugi wielkiej Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży. Żaglowiec jest w swojej możliwie ostatniej, tak dalekiej wypowiedzi.

0: prawie za ocean na 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych. O poranku wpłynął do portu w hiszpańskim Kadyksie, aby przygotować się na pokonanie Atlantyku. Ostatni etap rejsu z Douglas na wyspie Man do Kadyksu przebiegł w znakomitych warunkach. Cały odcinek przeszliśmy w ponad 90% na żaglach. Mieliśmy sprzyjające warunki i zapas czasu. Pogoda bardzo nam sprzyjała. Były dobre wiatry z rufy, słonecznie i ciepło. To była naprawdę piękna żegluga. Relacjonuje kapitan. A o szczegółach piszemy na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF24. To jest nasz cykl Twoje zdanie w radiu RMF24. Niezmiennie jesteśmy w Skierniewicach. To tam zaparkował nasz wóz satelitarny z Magdą Greinert, która dzisiaj porusza przyjemny temat od nieco mniej przyjemnej strony. Chodzi o wakacje i oczywiście koszta z nimi związane. Witaj ponownie, Magdo. Chyba w Skierniewicach nie jesteś sama.
1: Dzień dobry. Nie jestem sama. Udało mi się przed chwilą dosłownie poznać z dwiema pięknymi skierniewiczankami, które zaraz o swoich wakacjach opowiedzą. Przemieściliśmy się. Jesteśmy teraz na osiedlu Widok i tak wydawało mi się, że będzie więcej ludzi, ale chyba przez tę pogodę wcale nie jest nas tak dużo. Za to panie już tutaj wstępnie sobie chwileczkę porozmawiałyśmy. Powiedzcie, jak macie na imię?
2: Kasia.
3: Julka.
1: Drogie panie, czy ten wakacyjny wyjazd już zaplanowany? Planujecie?
2: Planujemy.
1: Rozumiem, że mama z córką pewnie.
2: Tak.
1: Czyli wyjeżdżacie jeszcze razem.
2: Tak. Nie ma innej opcji.
1: Słuchajcie, a jeżeli patrzyłyście już na ceny w ogóle, ile trzeba planować, żeby w tym roku gdzieś się wybrać?
2: Szczerze mówiąc, w tym roku jeszcze nie patrzyłyśmy, wszystko przed nami.
1: Tak. A jeżeli wybieracie kierunki, to jakie najchętniej?
3: Europa, Włochy, no.
1: A teraz wszyscy śledzimy tę sytuację, która się dzieje z tym paliwem, z ewentualnością jakichś odwoływanych połączeń lotniczych. Czy to jest coś, o czym będziecie myślały, kiedy będziecie wybierały ten swój kierunek?
2: Tak, jednak ten strach jest cały czas. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze.
1: Eksperci mówią, że podrożały wakacje, ale niedużo. Czy jest taka granica na przykład cenowa, która by dla was była nie do przeskoczenia, że uznałybyście, że to już za dużo i nie warto za tę granicę jechać?
2: Myślę, że tak, że to jednak no, liczy się, żeby to jakoś było sensownie cenowo.
1: Już wiecie mniej więcej, jaki kierunek w tym roku?
3: Europa, Włochy właśnie.
1: Czyli do Włoch. Mhm. Tak. Co takiego fajnego jest w tym kraju? Bo słyszę, że tak, że chyba powtarzacie te wyjazdy.
2: Jeszcze nie byłyśmy we Włoszech, szczerze mówiąc.
1: A, okay.
2: Tak. Chcemy zobaczyć, jak tam jest. No w zeszłym roku był Egipt, w tym roku coś innego.
1: A jeżeli będziecie jechać? Samolot, samochód?
2: Samolot zdecydowanie. Tak.
3: Wygoda i szybciej.
1: Mhm. Słuchajcie, jak tak rozmawiacie ze znajomymi, coś się zmieniło? Mniej osób planuje wyjazdy? Czy ta sytuacja w ogóle światowa, która się dzieje, nie ma na to wpływu? Potrzebujemy odpocząć, jesteśmy zmęczeni i pojedziemy i tak?
3: Myślę, że na wakacje każdy chce tak sobie pojechać i chyba nie ma to znaczenia. Może trochę.
2: Na pewno jest ten strach, na pewno. Ale myślę, że jak ktoś jest otwarty, no to jakoś to przezwycięży.
1: Dobrze. A jest taki, jak to wygląda, jeżeli wybieracie właśnie wakacje, co jest dla was najważniejsze? Komfort, w jakim będziecie wypoczywać, miejsce? Na co zwracacie uwagę przede wszystkim?
3: Komfort, miejsce.
2: Przede wszystkim, żeby było ciepło.
3: Tak, przede wszystkim, żeby było ciepło.
1: Rozumiem, czyli kierunek koniecznie musi być, ale jak są takie upały tam powyżej 30 stopni, to jest okej?
3: To nawet lepiej.
1: No bo chciałam powiedzieć, że my tu dzisiaj stoimy wszystkie ciepło poubierane. Pani ma nawet futerko pod szyją.
3: No, tak.
1: No nie sprzyja na razie ta pogoda. Ale to jest też takie ryzyko, że kiedy się zostaje w Polsce, to nie można mieć takiej pewności, że będzie po prostu ciepło.
2: Jasne, że tak. W Polsce jest jak jest, a zawsze jak się wyjedzie gdzieś, gdzie jest pewna pogoda, no to już mamy pewność, że wypoczniemy tak na maksa.
1: Dobrze, ja tutaj jeszcze sobie spoglądam. O właśnie, czy na przykład zdarzało wam się z oferty last minute korzystać, czy bardziej planujecie?
3: Nie, bardziej planujemy.
1: Okej, no to dobra, mówiłyście, że zaczęłyście się powolutku rozglądać, to kiedy będzie taki termin, kiedy te wasze wakacje już zostaną zabukowane i będziecie wiedziały, że w określonym terminie jedziecie?
3: W czerwcu.
2: Dokładnie. Tak. Myślę, że właśnie czerwiec to będzie taka pora, gdzie już się zdecydujemy na cokolwiek, tak.
1: A to nie będzie za późno? Nie boicie się, że wtedy na przykład już te oferty będą takie przebrane?
2: Nie, bo w zeszłym roku też tak robiłyśmy, wyleciałyśmy w sumie w październiku i było bardzo fajnie, przyjemnie.
1: Okej, czyli to niekoniecznie ten sierpień, sierpień i lipiec?
2: Nie. W naszym przypadku nawet lepiej wakacje spędzamy tutaj, gdzieś w okolice, a właśnie w takie miesiące, gdzie jest taka pogoda brzydka, lecimy.
1: Ale to też tak jest, że kiedy się jedzie poza sezonem, to po pierwsze łatwiej jest zwiedzać, bo jest mniejszy ruch, prawda? Mniej można zapłacić. To są właściwie plusy, jeżeli można.
2: Dokładnie, to są same plusy.
1: Czyli tak, Włochy w tym roku, w zeszłym roku Egipt, a jakiś taki krótki wypad do Polski na przykład?
2: Myślę, że gdzieś może do Zakopanego, tak myślę.
1: A czy to dlatego, że w górach i tak jest co robić, niezależnie od tego, czy słońce, prawda?
2: Dokładnie, zawsze gdzieś w ciepłych krajach można po prostu wypoczywać leżąc, a w górach można spędzić aktywnie czas.
1: No to jeszcze chciałam o te Włochy podpytać, czy to będzie leżenie plackiem, skoro ty tak lubisz słońce?
3: Nie, też zwiedzanie.
1: A jak dzielicie ten czas, kiedy jesteście na urlopie? Ile czasu mniej więcej tak się odpoczywa, na nic nie robieniu spędza ten czas, a ile poświęcacie zwiedzaniu?
3: Pół na pół. Tak.
2: W zeszłym roku właśnie też tak było, że byliśmy tam chyba, nie wiem, 6 dni, prawda? No i tak było chyba 3 dni takie wycieczki, a reszta to leżenie plackiem.
1: Super. A powiedzcie, ile wy potrzebujecie czasu, żeby wypocząć? Tak poczuć, że te akumulatory są naładowane, można wracać do życia, do pracy?
2: 7 dni, jak dla mnie to maks.
3: Dla mnie tak samo, no.
2: Tak. Wrócić do obowiązków swoich, bo też brakuje tej pracy.
1: A ja wam pięknie dziękuję, życzę cudownych wakacji, a my zostajemy jeszcze tutaj chwilę, żeby popytać jeszcze kolejnych Skierniewiczan o to, co oni chcą robić w czasie wolnym, na wakacje, czy już planują, czy nie, no i te ceny, które zawsze się pojawiają, które są troszkę wyższe, gdzie wy macie swoją barierę, możecie do nas pisać, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Paniom życzymy udanych wakacji, a to była Magda Greinert, prosto ze Skierniewic. Zachęcamy do wypatrywania i odwiedzania naszego żółto-niebieskiego wozu. Czy to, co dzieje się aktualnie na świecie, wpływa na wasze plany wakacyjne? Dajcie koniecznie znać. SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. A w sprawie wakacji pisze do nas pan Michał. Ja najlepiej wypoczywam w kraju, dlatego w tym roku również pojadę nad polskie morze. Czy zwracam uwagę na ceny? Cóż, za dobry standard hotelu i wyżywienie trzeba trochę kasy wyłożyć. Staram się odkładać pieniądze na wakacje przez cały rok. I to wydaje się właściwa taktyka. Twoje zdanie w Radiu RMF24. Czekamy na wasze głosy.

Radiu RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Ministrowie Obrony Narodowej oraz Finansów, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej podpisali umowę dotyczącą programu SAFE. Na jej mocy do Polski trafi 190 miliardów złotych na obronność w ramach unijnego mechanizmu pożyczkowego. Jak mówił przed podpisaniem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, do końca maja możemy składać zamówienia jako pojedyncze państwo członkowskie w takiej procedurze, która jest tylko dla jednego państwa, a po 30 maja możemy składać zamówienia już z innymi państwami na ten sam sprzęt. Środki te mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Więcej na ten temat już za moment w Faktach RMF FM oraz po godzinie 14 w radiu RMF24. A tymczasem w naszym popołudniowym programie zmieniamy temat i sprawdzamy najnowszy meldunek z Rzymu. W meczu drugiej rundy turnieju WTA Iga Świątek pokonała Amerykankę Catherine McNally 2-1. W pierwszym secie mieliśmy wynik 1-6 dla Igi Świątek, w drugim secie Amerykanka wygrała 7-6, w secie trzecim mieliśmy wynik 6-3 dla Polki.

0: Ukraina, Strefa Gazy, Iran, Korea Północna, Afryka Środkowa. Punktów zapalnych na świecie wciąż przybywa.
1: A w tym tygodniu zapytam Ireneusza Karolewskiego, jak zmieniły się Niemcy przez rok rządów Merca, a o cenzurze w rosyjskim internecie opowie Maria Domańska. Zapraszam na przegląd zagraniczny, Andrzej Kochut.
0: Już w sobotę po 12 w radiu RMF24.
2: Zbliżamy się do godziny 14. Czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska.
3: Umowa w sprawie unijnego programu SAFE podpisana. Polska otrzyma na obronność prawie 44 miliardy euro pożyczki. Potrącił 9-letniego chłopca i odjechał. Policja ze Słupska poszukuje kierowcy auta. Powiemy też o zaskakującej, kosmicznej interpretacji kręgów piekielnych z boskiej komedii Dantego. Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie 44 miliardy euro na zbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego. Podpisanie umowy w kancelarii premiera śledził reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Michale. Jak przebiegała ta uroczystość?
4: Premier Donald Tusk po podpisaniu umowy mówił, że to przełomowy moment dla polskiego sektora zbrojeniowego i ważny krok dla bezpieczeństwa kraju.
5: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy.
4: Dokumenty podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin oraz komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w ciągu kilku godzin. Pierwszą transzą ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro.
3: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Policjanci ze Słupska w Pomorskim szukają kierowcy, który wczoraj wieczorem potrącił 9-letniego chłopca i odjechał. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak do tego doszło?
6: Według wstępnych ustaleń 9-latek miał wybiec za zaparkowanego auta wprost na drogę.
7: W wyniku czego doszło do kontaktu z jadącym na tę chwilę nieustalonym pojazdem, który nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala celem udzielenia mu dalszej pomocy oraz przeprowadzenia dalszych badań.
6: Mówił mi Amadeusz Galus, oficer prasowy policji w Słupsku. Zabezpieczony został monitoring, a policjanci próbują ustalić, dlaczego kierowca się nie zatrzymał. I tu apel do osób, które były wczoraj wieczorem w okolicy ulic Banacha i Wazów, albo mają nagrania z wideorejestratorów o kontakt ze słupską komendą.
8: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
3: Ponad 2 godziny i 40 minut spędziła na korcie Iga Świątek. W drugiej rundzie turnieju w Rzymie Polka po sporych problemach pokonała Amerykankę Katie McNally. Pierwszy set wygrany dość łatwo, 6-1. W drugim porażka w tiebreaku 6-7. Trzecia partia ponownie wyrównana, ale wygrana przez Świątek 6-3. Jeśli wybieracie się w Tatry, uważajcie, w wyższych partiach może być niebezpiecznie, a w samym Zakopanem wiosenna aura.
9: W Zakopanem będzie ciepło, przyjemnie, więc pewnie znając życie dużo turystów wybierze się również w te najwyższe partie Tatr. No i tutaj cały czas trzeba przygotować się, że mamy zalegający śnieg, warunki zimowe. No i trzeba mieć sprzęt odpowiedni do trasy, którą zamierzamy pokonać. Więc tutaj raki, czekan, kask obowiązkowo musimy mieć.
3: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Najnowsze badania naukowców z Marshall University rzucają zupełnie nowe światło na jedno z najważniejszych dzieł literatury światowej, boską komedię Dantego Alighieri.
10: Według najnowszej hipotezy poemat nie tylko stanowił przełomowe dzieło literackie, ale również na długo przed narodzinami współczesnej nauki był intuicyjnym eksperymentem myślowym z fizyki planetarnych zderzeń.
3: W studiu Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
3: Jak jedno się z drugim wiąże?
10: Przez 7 stuleci upadek Lucyfera w boskiej komedii interpretowano głównie jako metaforę duchowego upadku i symboliczny obraz grzechu. Jednak teraz pojawia się zupełnie nowa interpretacja. Zdaniem jej autora Dante wyobraził sobie Lucyfera jako obiekt o rozmiarach planetoidy, który z ogromną prędkością uderza w południową półkulę Ziemi i przebija się aż do jądra. W wyniku tego kataklizmu półkula północna zostaje wypchnięta, a powstały krater staje się piekłem. Ma o tym świadczyć fakt, że opisywane przez Dantego 9 kręgów piekła niezwykle przypomina kratery uderzeniowe, jakie obserwujemy na Księżycu czy Ziemi. Jak on na to wpadł?
3: Tego nikt nie wie. Przeczytajcie więcej, jeśli nie w oryginale u Dantego, to u nas na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 24.
2: Piątkowe popołudnie Radia RMF 24. Już za chwilę podsumujemy dzisiejsze wydanie cyklu Twoje zdanie. Przypominam, dyskutowaliśmy na temat wakacyjnych planów, na temat cen i między innymi tego, czy warto czekać na oferty last minute. To już za moment. W tej godzinie wrócimy także do tematu umowy SAFE. Polska jako pierwsze państwo Unii Europejskiej podpisała umowę dotyczącą tego programu. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Gramy dalej.

0: popołudniowy program radia RMF 24, w którym wracamy do naszego cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. Przypominam, nasz wóz satelitarny zaparkował dzisiaj w Skierniewicach, gdzie Magda Greinert rozmawia z mieszkańcami, zbiera głosy na temat wakacji i między innymi wpływu cen na nasze letnie urlopy. Magdo, witamy ponownie. Ja tutaj pragnę podsumowań, a razem z Tobą kolejni goście.
1: Kolejni goście, udało się tutaj bardzo przyjemną parę zatrzymać. W ogóle są świetni, bo właśnie przed chwilą rozgrzewali swoje buzie, żeby tutaj pięknie się wypowiadać. Ja oczywiście troszkę żartuję, ale postanowiliśmy sobie to wszystko podsumować, no bo rozmawiałam z młodymi ludźmi, którzy chcą najpierw iść do pracy, a potem ewentualnie gdzieś wyjechać. Jeżeli ktoś gdzieś spędza wakacje, to głównie chce je spędzać w Polsce. No, ostatnia pani mówiła, że wyjeżdżają chyba do Włoch, ale jeszcze nic pewnego. A wy? Przedstawcie się w ogóle.
2: Piotrek.
3: Ewelina.
1: No i te plany wakacyjne.
3: Mamy plany wakacyjne już tak naprawdę uzgodnione i wybrany ośrodek na sierpień i jest to Polskie Morze. Natomiast myślimy także też o jakimś wyjeździe być może zagranicznym, aczkolwiek wszystko tutaj jest też związane z sytuacją i materialną, i sytuacją, która nam się przydarzyła, ponieważ ja jestem w tym momencie po kontuzji i nie wiem, jak te plany będą wyglądały w tym roku.
1: Czyli trzeba postawić na zdrowie, na niezbyt takie forsowanie się, no i też te dalekie podróże odpadają troszkę, na chwilkę.
4: Na chwilkę tak. No tak jak tu żona wspomniała, w tym roku już zarezerwowaliśmy w sierpniu w Ustroniach Morskich wypoczynek. Ze względu na to, że mamy małe dzieci. I jak już zasięgnęliśmy informacji, przedszkole w sierpniu jest zamknięte, więc to byłby taki nasz dobry miesiąc do wyjazdu, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi. Bo to też jest, na to też patrzymy.
1: Macie dzieci w jakim wieku?
4: 5 i 7 lat.
1: I rok temu, bo już sobie wcześniej chwilę pogadaliśmy, byliście za granicą, z maluchami oczywiście.
3: Tak, wyleciliśmy na Teneryfę. To był już ich drugi lot i drugi tak naprawdę pobyt na Teneryfie, ponieważ także wcześniejszego, dwa lata temu też byliśmy na Teneryfie. Mamy tam po prostu znajomych, którzy mają mieszkanie do wynajęcia, więc nie była to zorganizowana wycieczka przez biuro, tylko w porozumieniu ze znajomymi polecieliśmy w to samo miejsce, ale oglądaliśmy znowu inne już rejony Teneryfy, których nie udało nam się za pierwszym razem zwiedzić i obejrzeć.
1: A tak właśnie bardziej lubicie, żeby sobie samemu organizować wypoczynek?
4: Tak, lubimy taką organizację. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że robiliśmy to w marcu, kiedy u nas troszeczkę było zimno, to tak żeby troszeczkę słoneczka złapać, to uznaliśmy, że to będzie taki dobry marcowy wyjazd zarówno dwa lata temu, jak i rok temu, żeby troszeczkę tej witaminki D złapać i troszkę ciepełka. A w wakacje zeszłoroczne i dwa lata temu również mieliśmy Polskie Morze zorganizowane jako taki drugi wyjazd wakacyjny z dzieciakami nad wodą, bo wiadomo, dzieci uwielbiają wodę, piasek, to im wystarczy do szczęścia, więc.
1: Ja to czuję, że o sprawy finansowe pana powinnam pytać. Zarezerwowany już ten wypoczynek, czy on będzie jakoś droższy od tych w ubiegłych latach? Już nie podróżuję, nie porównując nawet z Teneryfą, tylko oczywiście z wypoczynkiem nad Polskim Morzem.
4: Odrobinę tak, aczkolwiek nie jest to jakoś, nie jest to jakaś wielka różnica, aczkolwiek wynika również z położenia samego ośrodka, ponieważ ten ośrodek, do którego jedziemy teraz, jest bezpośrednio praktycznie nad samym morzem, nad samą plażą, w którym, że wychodzimy z domku i tak naprawdę jesteśmy nad plażą, a jeżeli rok temu, jak byliśmy w Łebie troszeczkę dalej od plaży, to ta cena też jest troszeczkę odpowiednio mniejsza, więc tutaj wiele czynników ma wpływ na cenę oczywiście, więc troszeczkę droższe, ale wynika to po prostu z większego komfortu, że się tak wyrażę.
1: A za co właśnie jesteście skłonni zapłacić? Za komfort, za położenie, za piękne miejsce? A na czym można zaoszczędzić, a za co warto zapłacić?
3: No, biorąc pod uwagę, że mamy dzieci, to też bierzemy pod uwagę udogodnienie dla nich, więc te ośrodki, które żeśmy oglądali i wybierali do tej pory, to były ośrodki, które proponowały animacje, na przykład dla dzieci w czasie wolnym, tak żebyśmy my jako rodzice sobie mogli odpocząć, ale także położenie, właśnie położenie blisko morza, żeby nie trzeba było jakoś dużo dojeżdżać przez centrum miasta, jakoś się poruszać. Także tak, takie rzeczy bierzemy pod uwagę.
1: A jak bardzo, z jakim wyprzedzeniem wy planujecie wakacje? Zdarzało wam się tak, żeby naprawdę wyjechać tak zupełnie w ostatniej chwili, żeby wszystko się udało? To pani się uśmiecha, więc muszę zapytać.
3: Śmieję się, bo tak wspomniałam o Teneryfie. Nie, Teneryfa była planowana z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Ten ośrodek, który mamy teraz zarezerwowany, też mąż obserwował miesiące wcześniej, ponieważ bardzo często jest tak, że ceny na początku roku są o wiele niższe niż w sezonie, wiadomo. Także monitorujemy sytuację. Żeby...
4: Ale rok temu i dwa lata temu, jak jechaliśmy również ten drugi wyjazd nad Polskie Morze, to również on był tak bardziej z kolei na ostatnią chwilę. Ponieważ teoretycznie na ostatnią chwilę też znajdą się jakieś fajne cenowo ośrodki, ponieważ jak ośrodek po prostu nie wyprzeda wszystkich miejsc, to czasem tak tydzień przed też się uda coś ciekawego znaleźć.
1: Ale jeżeli ktoś chce wyjechać na te wakacje, to chyba to już jest ostatni moment, żeby szukać, jeżeli naprawdę chcemy coś fajnego znaleźć, bo te oferty topnieją, mam wrażenie.
3: Jeżeli chodzi o zagranicę, podejrzewam, że tak. A jeżeli chodzi o ośrodki polskie, myślę, że dałoby się jeszcze coś znaleźć.
4: Wszystko zależy, w jakiej lokalizacji od morza. Właśnie to jest ten, bo podejrzewam, że w tej troszeczkę dalszej odległości, ale na przykład ze zorganizowanym transportem na plażę, pewnie byłaby większa możliwość znalezienia czegoś niż może w bardziej atrakcyjnych położeniach.
1: Cudownie było posłuchać o waszych wakacyjnych planach i o waszych wakacyjnych wspomnieniach. Ja życzę przede wszystkim pogody, bo Bałtyk jest przepiękny przy każdej pogodzie, ale wiadomo, że będzie znacznie fajniej i wam, i dzieciakom, jak będzie słoneczko. Bardzo wam dziękuję. No i wszystkim, którzy nas słuchają, wszystkiego dobrego, pięknych wakacji, pięknej pogody i niech wam na wszystkie wasze marzenia wystarczy oczywiście pieniędzy.
0: Żegnamy z Kierniewice. Magda Greinert zbierała głosy dotyczące wakacji. Magdo, bardzo dziękujemy. A was, drodzy słuchacze, zachęcamy do kontaktu. Tym razem w sprawie kolejnych tematów, jakie warto podjąć w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. Kontakt oczywiście niezmienny. SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. A już za chwilę w naszym popołudniowym programie wrócimy do tematu umowy związanej z programem SAFE. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Słuchacie radia RMF24. Polska jako pierwsze państwo Unii Europejskiej podpisała umowę dotyczącą programu SAFE. Dzięki temu nasz kraj może otrzymać niemal 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Umowę podpisano w piątek w kancelarii premiera w obecności premiera Donalda Tuska. Ze strony polskiego rządu dokument sygnowali wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański. To moment przełomowy dla Polski i Unii Europejskiej, mówił premier Donald Tusk po podpisaniu umowy w sprawie programu SAFE.
1: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na Ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
0: Polska planuje przeznaczyć środki przede wszystkim na dozbrojenie armii i zakup sprzętu wojskowego.
1: Jesteśmy częścią największego sojuszu militarnego. Mamy sojuszników, w tym najpotężniejsze mocarstwo świata. Ale przecież dobrze wiemy, że Polska jako sojusznik będzie mogła liczyć na pełną lojalność i solidarność sojuszników wtedy, kiedy sama jest w stanie też zadbać o bezpieczeństwo swoje, sojuszników, całego kontynentu. I dzisiaj to zadanie będzie prostsze. To nadal jest wielkie zadanie, ale będzie prostsze.
0: Dodawał premier Donald Tusk. Jak deklarował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, mamy przygotowane projekty na całą kwotę, czyli prawie 44 miliardy euro.
2: Ten sprzęt, który kupimy, a w najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju. Do tego aneksowanie już tych, które zostały podpisane. Do tego dochodzi jeszcze całe działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa, gdzie cyberwojska i Agencja Uzbrojenia współpracują. Trafi nowoczesny sprzęt we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. To będą zarówno wojska lądowe, tu symbolem może stać się Borsuk. Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrozbrojnym. To będą zarówno wojska lądowe, tu symbolem może stać się Borsuk. Będzie to marynarka wojenna z okrętem

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 14.30 na zegarach, fakty i Mateusz Bożek.
2: Ta umowa wzmocni potencjał naszej armii i produkcji zbrojeniowej, przekonuje minister finansów Andrzej Domański. Przypomnę, Polska podpisała umowę dotyczącą programu SAFE. Do kraju wpłynął prawie 44 miliardy euro na obronność w postaci nisko oprocentowanych pożyczek.
3: Wzmocnienie bezpieczeństwa, modernizacja polskiej armii, budowa silnego, nowoczesnego przemysłu obronnego. To miliardy, dziesiątki miliardów złotych, które trafią na zamówienia do polskich fabryk.
2: Mówił Domański. Biorę odpowiedzialność za słaby wynik Partii Pracy w wyborach samorządowych, mówi premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Wyniki wyborów lokalnych w Anglii wskazują na spadek poparcia dla jego ugrupowania. Jak podaje BBC, wzrosty notuje natomiast skrajnie prawicowa Reform UK, co może oznaczać spore zmiany w brytyjskiej polityce. Starmer zapewnił jednak, że ten trudny wynik nie osłabi jego determinacji do przeprowadzenia obiecanych zmian. Wyborcy przesłali nam wiadomość, że zmiany, które obiecywaliśmy, nie są realizowane w sposób, który mogliby odczuć. I szczerze mówiąc, mają dość wieloletniego statusu quo. Zostaliśmy wybrani, by stawić czoła tym wyzwaniom. Nie zamierzam od nich w ogóle uciekać. Mówił brytyjski premier.
4: Więcej na www.rmf24.pl.
2: Iga Świątek melduje się w trzeciej rundzie tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Po zaciętej rywalizacji udało jej się pokonać Amerykankę Katie McNally. Pierwszy set dla naszej reprezentantki, w drugim zwycięstwo wywalczyła McNally. Ostatni Świątek wygrała pewnie 6-3. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. Kolejną rywalką będzie w niedzielę albo rozstawiona z numerem 28 Amerykanka Emma Navarro, albo Włoszka Elisabetta Cocciaretto.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Prokuratura ujawniła nowe ustalenia dotyczące śmiertelnego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Śledczy ustalili dokładny moment zderzenia samochodu z rowerem parlamentarzysty. Do tragedii doszło 23 kwietnia o godzinie 13:14 w Dąbrowie Górniczej. Jak poinformowała prokuratura, poseł od kilku minut prowadził rozmowę telefoniczną, jednak korzystał ze słuchawki i nie trzymał telefonu w ręku. Więc, jak podkreślił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian, nie ma tu mowy o złamaniu przepisów. Śledczy przesłuchali osobę rozmawiającą z posłem. Według jej relacji głos Łukasza Litewki o godzinie 13:14 nagle zanikł w słuchawce. Prokuratura uznaje ten moment za chwilę wypadku. Ustalenia potwierdził także monitoring. Na nagraniu widać, że parlamentarzysta jechał rowerem ze słuchawką w uchu i nie korzystał z telefonu w sposób naruszający przepisy. Badania krwi wykazały również, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. Prokuratura nadal czeka na pełne wyniki badań kierowcy samochodu. 57-letni kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Grozi mu do 8 lat więzienia.

0: Radiu RMF24 od początku śledzimy historyczny rejs Daru Młodzieży. Dziś mija 22 dzień wyprawy za ocean do Stanów Zjednoczonych. Żaglowiec o poranku wpłynął do hiszpańskiego portu w Kadyksie. Nasz reporter Stanisław Pawłowski połączył się z kapitanem żeglugi wielkiej Michałem Sadowskim, komendantem jednostki, który opowiedział nam, jak minął ten pierwszy etap podróży.
1: Cały odcinek przeszliśmy ponad 90% na żaglach. Mieliśmy sprzyjające warunki, mieliśmy też zapas czasu. Pogoda bardzo sprzyjała. Była piękna żegluga, dobre warunki, słonecznie, ciepło. Także sobie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego odcinka. Po drodze także w dniu 3 maja mieliśmy tutaj święto na pokładzie. Z tej okazji były tutaj zawody sportowe dla naszych praktykantów. A na koniec jeszcze wspólny grill. Także warunki na to pozwoliły i w tej chwili będziemy przygotowywali się do postoju, a praktykanci do wymiany, dlatego że ta grupa, która w tej chwili obecnie tutaj na pokładzie jest, czyli studenci Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i uczniowie Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu w niedzielę wracają autokarami do Polski, a na ich miejsce przyjeżdżają studenci Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na prawie 2 miesiące. Z nimi ruszamy dalej w drogę do Stanów poprzez Bahamy.
2: Te pierwsze 20 dni to był czas na przygotowanie statku na pokonanie Atlantyku?
1: Przygotowania tak naprawdę to były od początku roku, właściwie jeszcze od końca zeszłego, czyli remont klasowy, na szczęście następnie zaopatrzenie, ostatnie prace takie przygotowawcze, doposażeniowe, jeżeli chodzi o dokumentację, mapy, które potrzebujemy na Stany, bo to troszeczkę inne przepisy też obowiązują. Natomiast ostatnie 20 dni to były bardzo intensywne dni, bo to było przede wszystkim szkolenie dla naszych praktykantów, ale także wizyta na wyspie Man, bardzo ważna wizyta, dlatego że tam się odbyło takie polonijne spotkanie z udziałem premiera, gubernatora wyspy. Byliśmy tam bardzo ciepło przyjęci, a dla studentów dodatkowa, dla praktykantów dodatkowa atrakcja, bo wyspa Man, mimo że blisko Polski, to jest dosyć egzotyczne miejsce. A przygotowania tak naprawdę, te wszystkie takie najpoważniejsze, to są już ukończone, jesteśmy gotowi do przejścia przez ocean. Wszystkie niezbędne rzeczy tutaj mamy. Oczywiście teraz będziemy jeszcze dobierać prowiant w Kadyksie, w szczególności świeże warzywa i owoce. Także jesteśmy gotowi w każdej chwili, żeby ruszać. I plan jest taki, żeby w poniedziałek, jak się uda, to we wtorek opuścić Kadyks i dalej w drogę.
0: Mówił Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży. Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w faktach RMF FM za nieco ponad 7 minut.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu zaprosiłem do rozmowy profesora Artura Magnuszewskiego, hydrologa, którego zapytam, czy zabraknie nam wody.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już w niedzielę po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Zbliża się godzina 15. Pora na fakty RMF FM. Anna Wachowska.
1: Dzień dobry, zapraszam. Były asystent społeczny posła PiS Marcina Horały zatrzymany. Chodzi o policyjną akcję wymierzoną w przestępczość pedofilską. To nieoficjalne ustalenia dziennikarza RMF FM. Prokuratorzy przesłuchali osobę, z którą chwilę przed śmiercią telefonicznie rozmawiał poseł Łukasz Litewka. 50 maratonów w 50 dni. Polski Forrest Gump rusza z ekstremalnym wyzwaniem. Były asystent społeczny posła PiS Marcina Horały zatrzymany w ramach wielkiej policyjnej akcji Hellfire, wymierzonej w przestępczość pedofilską, dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. W ramach operacji w ręce policji w całym kraju wpadły 123 osoby. 47 z nich trafiło do aresztu. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, o co jest podejrzany były asystent polityka?
2: Usłyszał zarzuty z przepisu kodeksu karnego mówiącego m.in. o produkowaniu, posiadaniu lub rozpowszechnianiu treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Grozi za to 15 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Z informacji, które uzyskałem, wynika też, że podczas przeszukania informował policjantów o tym, że zna wpływowych ludzi. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór, a także poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych. Śledczy zaznaczają, że wciąż analizują zawartość nośników danych zabezpieczonych u tego mężczyzny.
1: A co na to poseł Horała?
2: Jak powiedział, ode mnie dowiedział się o policyjnej akcji wobec swego byłego współpracownika. Zastrzegł, że od dawna się z nim nie kontaktował.
3: Generalnie jakoś tam luźno się znamy, no więc mówię, gdzieś tam rok czy półtora roku temu jakąś kawę wypiliśmy, tak na zasadzie, co tam słychać, nie?
2: Zastrzegł też, że teraz nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów.
1: Są nowe ustalenia prokuratury dotyczące śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki. Wiadomo już dokładnie, o której doszło do zderzenia z samochodem. Ustalono też, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. Reporter RMF FM Marcin Buczek w Faktach. Witamy, Marcinie.
4: Jestem.
1: Jedno z ustaleń dotyczy też prowadzonej przez Łukasza Litewkę rozmowy telefonicznej w czasie jazdy rowerem.
4: Tak, rozmowa prowadzona była przez kilka minut. Nagle, dokładnie o 13:14 się urywa i to wtedy według śledczych doszło właśnie do wypadku. Ale co najważniejsze, prowadząc rozmowę, Łukasz Litewka nie trzymał w ręce telefonu. Korzystał wtedy ze słuchawki, zatem przepisów nie złamał. Jak usłyszałem od prokuratora, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wtedy telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę. Ustalono również osobę, która rozmawiała wtedy z posłem przez telefon. Rozmowa urywa się nagle w chwili wypadku. Ta osoba została już przesłuchana.
1: We wtorek sąd w Sosnowcu ma zająć się sprawą wniosku prokuratury, która domaga się bezwzględnego aresztu dla sprawcy wypadku. Prokuratura czeka także na wyniki badań krwi kierowcy. Pożar w gdańskim porcie. Na terenie firmy zajmującej się unieszkodliwianiem odpadów według wstępnych informacji zapaliła się maszyna do ich sortowania i składowane na zewnątrz budynku śmieci. Strażacy zabezpieczają znajdujące się w pobliżu zbiorniki z cieczami oleistymi. Pożar już się nie rozprzestrzenia.
5: To stanie się faktem.
1: Postanowił przebiec 50 maratonów, 50 biegów w 50 amerykańskich stanach. Ultramaratończyk Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, w niedzielę zamierza wyruszyć w trasę. Start na moście Golden Gate w San Francisco.
6: Czy da się przebiec 50 maratonów dzień po dniu? Przecież to jest ogromny wysiłek.
7: Ja najdłuższy taki cykl miałem 43 maratony w 43 dni, kiedy biegłem z Polski do Grecji z powrotem. Więc 50 jest w zasięgu. Ja bardziej się martwię o regenerację, wiesz, bo na przykład jeśli mam polecieć 6 godzin samolotem po maratonie, a kolejnego dnia przebiec maraton i znowu lecieć 6 godzin, to naprawdę zastanawiam się, jak będzie. Teraz właśnie chodzi o to, żeby biegać maraton, ale żeby jeszcze zdążyć przetransportować się do kolejnego stanu.
1: Z Tomaszem Sobanią w San Francisco rozmawiał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. O ekstremalnym wyzwaniu możecie przeczytać na rmf24.pl, a my słyszymy się za niespełna pół godziny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.
0: Piątkowe popołudnie z Radiem RMF 24. Już za chwilę zajrzymy do szatni piłkarskiego Realu Madryt, gdzie w ostatnim czasie sporo się dzieje. Trofeów brak, za to mamy afery, skandale i przede wszystkim ogromne rozczarowanie kibiców. O szczegółach porozmawiamy już za moment z dziennikarzem, ekspertem od hiszpańskiego futbolu, Leszkiem Orłowskim. RMF 24, Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

0: Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Real Madryt przeżywa jeden z najbardziej burzliwych momentów ostatnich lat. Seria konfliktów w szatni, informacje o bójce między Aurelienem Tchouamenim i Federico Valverde. Krytyka wobec Kiliana Mbappé, którego, jak wynika z petycji kibiców, nie chce 30 milionów sympatyków królewskich. To wszystko pokazuje, że problem Realu Madryt jest dziś znacznie głębszy niż tylko słabsze wyniki sportowe. W tle są oczywiście ogromne oczekiwania, presja po nieudanym sezonie i pytania o atmosferę wewnątrz zespołu. Między innymi o tym porozmawiam teraz z dziennikarzem Canal Plus i tygodnika Piłka Nożna, ekspertem od hiszpańskiego futbolu, panem Leszkiem Orłowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Leszku, czy wiemy, co się stało w szatni Realu Madryt? No i przede wszystkim, jakie były tego przyczyny?
1: Co się stało, dokładnie nie wiemy, kto zaczął, o co konkretnie poszło. Wiadomo, że się pobili ci dwaj piłkarze, o których pan wspomniał, i że Valverde trafił do szpitala. Natomiast przyczyny, na pewno to, co się stało podczas tego ostatniego wydarzenia, to było jakby zwieńczeniem konfliktu zadawnionego, który istnieje w szatni Realu, także między tymi dwoma piłkarzami. Mianowicie znaleźli się oni już w październiku, w trakcie kadencji Szabiego Alonso, w dwóch przeciwnych obozach. Valverde należał do grona przeciwników Szabiego Alonso, zwolenników jego zwolnienia, natomiast Tchouameni był bardzo zadowolony ze współpracy z tym właśnie baskijskim trenerem i życzył sobie, żeby pracował on do końca sezonu. Ostatecznie grupa buntowników, oprócz Valverde byli w niej także Vinicius, Bellingham, Camavinga, te nazwiska znamy, doprowadziła do zwolnienia Szabiego Alonso, zatrudnienia Alvaro Arbeloi, którego jednym z zadań było zasypanie tych podziałów w szatni. Początkowo mogło się wydawać, że to mu się udaje, no ale ostatnie wydarzenia pokazują, że absolutnie, że konflikt może został przygaszony, zduszony, ale teraz, gdy drużyna straciła de facto szansę na zdobycie jakiegokolwiek trofeum w tym sezonie, one wybuchły od nowa. Można domniemywać, że Tchouameni i inni zwolennicy Szabiego Alonso są bardzo rozgoryczeni tym, że buntownicy doprowadzili do jego zwolnienia i właśnie w tej zmianie niepotrzebnej, ich zdaniem trenera, upatrują przyczyn tego kryzysu. A o co teraz konkretnie poszło, jakie padły słowa, dlaczego doszło do rękoczynów, to będzie pewnie badała komisja, została powołana do tego celu w Realu Madryt i prędzej czy później my też się o tym dowiemy.
0: Dokładnie tak. No właśnie, panie Leszku, czy to już pełnowymiarowy kryzys Realu Madryt, czy jeszcze sytuacja jest do opanowania? No i pytanie, na ile ten brak trofeów w tym sezonie mógł, no mówiąc brutalnie, rozsadzić tę atmosferę w szatni?
1: Real Madryt jest klubem specyficznym. Jest klubem, w którym zawsze najważniejsi byli piłkarze. To znaczy, ważniejsi od trenera, bo najważniejszy był prezydent. Jeśli sięgniemy wstecz, spojrzymy na historię Realu Madryt, wielokrotnie dochodziło tam do konfliktów między czołowymi piłkarzami, między ich rozrośniętymi ego, których nie dało się pogodzić. Tak było za kadencji Santiago Bernabeu, w tym dawnym Realu z Di Stefano Puszkaszem i innymi. Tak było, o czym powiedział ostatnio Iker Casillas, zapytany o sprawę Tchouameniego i Valverde, stwierdzając, że za jego czasów, a więc w tym wielkim Realu, który zdobywał kolejne trofea, też do rękoczynów nawet w szatni dochodziło. To jest po prostu specyficzny klub, w którym trenera rolą jest nie tylko ustalanie taktyki, przygotowanie fizyczne zespołu, ale właśnie godzenie sprzecznych interesów poszczególnych piłkarzy. Jeśli to się udaje, możemy mówić o sukcesie, są szanse na sukces. Jeśli się nie udaje, no drużyna się w pewnym momencie rozpada. Carlo Ancelotti to umiał, Zinedine Zidane też dawał sobie z tym radę, natomiast Xabi Alonso miał inne wyobrażenie, chociaż sam był przecież w szatni Realu Madryt, o tym, jak będzie wyglądała jego praca, liczył na to, że w konflikcie z piłkarzami, ewentualnych konfliktach prezydent opowie się po jego stronie. No ale Florentino Perez opowiada się po stronie piłkarzy. Florentino Perez piłkarzy dopiero Pieszcza, co zresztą też było przyczyną jego odejścia ze stanowiska w roku 2006. On wtedy zrezygnował właśnie dlatego, że zrozumiał, już na za dużo pozwolił piłkarzom i obecnie pod jego berłem klub nie będzie się mógł odrodzić, gdyż żaden trener nie będzie miał silnej pozycji. Potem wydawało się, że Florentino Perez po powrocie w 2009 roku wyciągnął wnioski z tych swoich starych błędów, no ale najwyraźniej czas sprawił, że pamięć o tamtych wydarzeniach sprzed już 20 lat gdzieś zginęła u Florentino Pereza i znów popełnił te same błędy, nie stając jednoznacznie po stronie Szabiego Alonso w tym konkretnym przypadku w sporze z piłkarzami.
0: Zatem dzieje się w obozie Realu Madryt. No a przypomnijmy, że w niedzielę El Clasico, spotkanie z FC Barceloną. Panie Leszku, co się stanie z Tchouamenim, co się stanie z Valverde i jak to wszystko może wpłynąć na niedzielny mecz?
1: Co się stanie z tymi piłkarzami, to się dowiemy, gdy komisja zbada dokładnie okoliczności zajścia i ustali tego, kto był bardziej winny. Jeśli chodzi o możliwe sankcje dla piłkarzy, prześledziłem tutaj, zresztą media hiszpańskie też to robią, regulamin klubu. Sankcją jest odebranie części pensji, taką najbardziej oczywistą w takich przypadkach i wykluczenie z treningów na pewien czas, no ale oczywiście za bardzo ciężkie naruszenie dyscypliny regulamin Realu Madryt przewiduje też po prostu usunięcie z klubu. Być może do tego dojdzie, ale myślę, że to będzie też decyzja w dużej mierze polityczna, a nie tylko wynikająca ze zbadania dokładnego, prawdziwego przebiegu tego incydentu, czyli decyzja zostanie podjęta także pod kątem tego, kto jest Realowi bardziej potrzebny, która grupa piłkarzy w szatni zostanie, a z którymi trzeba się będzie pożegnać. Aczkolwiek oczywiście, jeśli jednoznacznie się okaże, że zawinił jeden z tych piłkarzy, no to on zostanie ciężej ukarany. Natomiast w perspektywie El Clasico myślę, że to wydarzenie nie ma już większego znaczenia, bo mistrzem Hiszpanii tak czy owak zostanie Barcelona. Piłkarze Realu jeszcze zmobilizowali się w poprzedniej kolejce, wygrywając ze Spaniolem, by nie być zmuszonym zrobić im tego dla nich upokarzającego pasillo, czyli szpaleru i nagrodzenia oklaskami mistrza Hiszpanii. Potem już wszystko przestało się liczyć, ostatnie hamulce puściły.
0: Zatem przejdźmy do innego bohatera Realu Madryt, który można powiedzieć, no jest teraz pod wyraźną lupą, jeżeli chodzi o kibiców. Myślę tutaj oczywiście o Kylianie Mbappé. Panie Leszku, już z perspektywy czasu myślę, że możemy tutaj pewne wnioski wyciągać. Czy sprowadzenie tego gracza bardziej pomogło Realowi, czy jednak zaburzyło równowagę w zespole?
1: Real Madrid bez Kyliana Mbappé, z Viniciusem jako oczywistą gwiazdą linii ataku i całego zespołu Ligi Mistrzów potrafił wygrać. Z Kylianem Mbappé to tego się zrobić nie udało. Natomiast czy należy za to obwiniać Kyliana Mbappé? Bardziej niepokornym zawodnikiem, bardziej grymaśnym jest rzecz jasna Vinicius, znany z tego od dawna. To on stanął też na czele tego buntu przeciwko Szabiemu Alonso. Tutaj można zacytować znane powiedzenie o dwóch grzybach w barszczu, czyli o jednym za dużo, no ale w Realu Madryt tak to nie działało. Real Madryt wygrał 15 razy. Pamiętajmy, Puchar bądź Ligę Mistrzów, także dlatego, że zawsze miał wiele gwiazd w swoim zespole, że trenerzy, trenerzy potrafili godzić interesy tych właśnie zawodników. Współpraca Mbappé z Viniciusem raz układa się lepiej, raz układa się gorzej. Statystyki dowodzą, że niechętnie wymieniają podania między sobą, że istnieje między nimi jakaś rywalizacja cały czas o to, kto będzie gwiazdą numer jeden. Obaj marzą o złotej piłce, żaden z nich dotychczas jej nie wygrał. Kibice oczywiście szukają winnego tych niepowodzeń i dochodzą do wniosku, że skoro z Viniciusem działało, a z Mbappé działać nie chce, no to winny jest Francuz. Natomiast powtórzę jeszcze raz, sprawa bynajmniej nie jest oczywista. Obaj są piłkarzami wielkiej klasy i Real Madryt potrzebuje ich obu, by moim zdaniem wrócić na zwycięski szlak. Natomiast potrzebna jest też silna osobowość na stanowisku stanowisku trenera człowiek, który potrafiłby ich obu przekonać, że tylko współpracując razem i działając dla dobra klubu, a nie myśląc o dobru własnym, o sukcesach indywidualnych, mogą właśnie te indywidualne sukcesy, te złote piłki powygrywać. Natomiast rywalizując o złotą piłkę między sobą, będąc zawodnikami jednego zespołu, oni tak naprawdę obaj tracą szansę, by wygrać owe trofeum. Tak więc tutaj wchodzimy na grunt zarządzania grupą, na grunt miękkich kompetencji. Nie uważam, by Kyliana Mbappé należało obwiniać o zło, które dzieje się w Realu w ostatnich dwóch sezonach, o to, że od jego przyjścia drużyna nie zdobyła żadnego trofeum. Winny jest prezydent, który nie stanął po stronie trenera, ale też być może nie wybrał właściwego trenera, nominując Szabiego Alonso, a już zwłaszcza po zwolnieniu jego, powierzając steryn niedoświadczonemu Alvaro Arbeloi. Ryba jednak psuje się od głowy, a tą głową jest Florentino Perez.
0: No to właśnie, na koniec, króciutko, panie Leszku, czy ten kryzys może doprowadzić latem do prawdziwej rewolucji kadrowej w Realu Madryt?
1: Do rewolucji kadrowej to nie jestem pewien, bo w Realu Madryt grają najlepsi piłkarze na świecie.
0: No tak.
1: To jest skład, który jest w stanie wygrać z każdym i zdobyć każde trofeum. W tej chwili ze względów czysto merytorycznych, piłkarskich, taka rewolucja kadrowa nie jest potrzebna. Bazując na tych ludziach, którzy w tej chwili są w drużynie, można marzyć o wielkich sukcesach. A to jednak jest zawsze najważniejsze. Natomiast być może nie będzie możliwe, by ci piłkarze Vinicius Mbappé, Valverde z Tchouamenim i o kilku jeszcze skonfliktowanych parach, zapewne się niebawem dowiemy, dalej razem grali w zespole. No i wtedy będzie trzeba postawić na jedną frakcję, a członkom drugiej frakcji podziękować, ale tym zajmie się zapewne nowy trener Realu, którego nazwiska jeszcze nie znamy.
0: Ja także dziękuję. Razem z nami w Radiu RMF24 był dziennikarz Canal Plus i tygodnika Piłka Nożna, ekspert od hiszpańskiego futbolu, pan Leszek Orłowski. Wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
1: Serdecznie dziękuję.

To popołudniowy program w radiu RMF24. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Śledczy podkreślają jednak, że nie ma dowodów wskazujących na celowe podpalenie. Rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu, Rafał Kawalec, poinformował, że postępowanie dotyczy m.in. nieumyślnego spowodowania pożaru. Nie mamy żadnych obiektywnych dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego działania osób trzecich, zaznaczył. W mediach społecznościowych pojawiły się wcześniej fałszywe informacje sugerujące udział Ukraińców lub obcych służb w wywołaniu pożaru. Według analityków z Res Futura wpisy były rozpowszechniane głównie przez anonimowe konta posługujące się antyukraińską narracją. Dodam również, że Roztoczański Park Narodowy o godzinie 14 zniósł zakaz wstępu na tereny leśne. Jednak dyrekcja parku apeluje o rozsądek podczas wycieczek i spacerów przez tereny rezerwatu.

0: 15.30 Fakty i Anna Wachowska.
1: Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Według śledczych obecnie nie ma dowodów, które mają przemawiać za umyślnym podpaleniem. W Puszczy Solskiej od wtorku spłonęło 300 hektarów lasu. Dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze przez tydzień. 28 pocisków artyleryjskich i granat z czasów II wojny światowej wydobyli z dna jeziora Harzykowskiego w Borach Tucholskich nurkowi minerzy 13 Dywizjonu Trałowców. Teraz saperzy zneutralizują je na poligonie. Mieszkańcy żyjący najbliżej linii brzegowej jeziora mogą wrócić do domów. Kraków szykuje się na kolejny festiwal muzyki filmowej. Początek 13 maja. Jak podpowiada Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, w programie jest Międzynarodowa Gala Seriali.
2: Będzie różnorodnie, od epickich tematów orkiestrowych po intymne brzmienia elektroniczne. W czasie koncertu zabrzmią ścieżki z m.in. Emily w Paryżu, Białego Lotosu, Yellowstone, Pingwina i Suita z Uniwersum Gwiezdnych Wojen.
3: I tutaj zgoda od samego Johna Williamsa na przygotowanie takiego medleya, który połączy te wszystkie ścieżki dźwiękowe pisane do seriali.
2: Mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Międzynarodowa Gala Seriali będzie 16 maja w krakowskiej Tauron Arenie.
1: Festiwal muzyki filmowej w Krakowie współorganizuje RMF Classic, a w RMF FM nowe fakty już o 16.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Wieś podzielona na dwie części, a żeby dostać się z jednej do drugiej, trzeba objeżdżać kilka kilometrów. To efekt zamknięcia głównego mostu w Szaflarach na Podhalu. Mieszkańcy są mocno rozżaleni.
1: Duży problem?
2: Duży problem, bo trzeba na nogach chodzić.
1: Auto z jednej strony, tak?
2: Auto z jednej strony i trzeba lecieć na drugą stronę.
1: No to będzie
2: problem.
1: Będzie.
2: No bo jak to?
1: I nie wiadomo, ile to potrwa.
2: No, to chyba potrwa całe lato. A to w lato przecież nie zrobią mostu.
1: Zaskoczenie z tym mostem?
3: Znaczy ja to najprawdopodobniej sobie będę mógł przejechać, nie wiem,
1: tak.
3: Turystycznie, rowerowo, tak. No ale no co, no, niech się Polska modernizuje, niech się rozbudowuje.
1: Na razie się zapada raczej.
3: Aha, to w sumie nie wiem, czy ja przyjadę.
4: Nie. No problem, że ludzie mają, narzekają jak pierą.
1: Nawet się śmiali, że trzeba flisaków chyba sprowadzić, żeby tu przeprawę zrobić.
4: No ale właśnie, wiecie co to jest? Ja wczoraj do Nowego Targu jechał 2 godziny. Bo Teli był korek tam, bo jadą z Białki i tego. No to problem tego.
5: Pełne zaskoczenie, aczkolwiek most długo już był taki w stanie, jaki był. Miał być naprawiany, nie był naprawiany, no i nagle stało się coś, stało, że po prostu został, no jest pęknięty. No i trzeba było zamknąć. No, a moim zdaniem dolali jeszcze oliwą do ognia, że go zamki po prostu na połowie, gdzie cały nacisk poszedł na jedną stronę, bo nigdy nie było tak, że było, nie wiem, 15 na moście nagle, no i tak się stało, że musieli zamknąć.
1: I nie wiadomo, kiedy otworzą, tak?
5: Coś słyszałem o jakichś 2 tygodniach, ale to plotki różne są we wsi. No ugotowali nas elegancko wszystkich i przedsiębiorców, którzy tu mamy pokoje i biznesy różnego rodzaju po prostu. No tragedia, no tak się nie robi. Nie wiem, jak karetki, wszystko będzie funkcjonowało, wszystko dookoła musi jeździć. My też nie mamy jak wyjechać z domów, no jesteśmy uziemieni. No nie wiem, co mam powiedzieć, no jesteśmy wszyscy rozżaleni. Tak.
0: Na miejscu był nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Tu radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

Słuchacie radia RMF 24. Dziś rano Orlen po raz trzeci w tym tygodniu obniżył hurtowe ceny paliw. Cena oleju napędowego EcoDiesel spadła o 125 zł za metr sześcienny, a benzyny Euro Super 95 o 53 zł. Po obniżkach olej napędowy kosztuje 6217 zł za metr sześcienny, a benzyny 95 5585 zł. Wcześniej koncern obniżał ceny także w środę oraz czwartek. I stąd również obniżenie maksymalnych cen paliw na weekend. Eksperci rynku paliw przewidują, że spadki w hurcie przełożą się na niższe ceny na stacjach już w przyszłym tygodniu. Według prognoz biura Reflex, diesel może potanieć o około 30 groszy za litr, a benzyna 95 o około 25 groszy. Nieco mniejsze obniżki odczujemy już w weekend. Przypomnijmy, od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 35 groszy, benzyny 98 6 zł 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 groszy. Analitycy oceniają, że wraz ze spadkiem cen ropy rośnie prawdopodobieństwo stopniowego wycofywania rządowego pakietu obniżek VAT i akcyzy na paliwa. Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w faktach RMF FM punktualnie o godzinie 16.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno. Co by pan kupił w pierwszej kolejności za te 6,5 miliarda euro, które ma wpłynąć jako te pierwsze pieniądze z safe?
1: Przede wszystkim systemy antytrollowe, systemy, które będą pozwoliły nam prowadzić z jednej strony obronę przed takimi atakami, a jednocześnie przygotować się również do aktywności, i amunicję.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już w poniedziałek.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część piątkowego popołudnia. Radio RMF 24 nadal gra, przez dalszą część popołudnia przeprowadzi Was Krzysztof Urbaniak. A jako że godzina 16 coraz bliżej, pora na fakty RMF FM, Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy.
2: Kłaniamy się. Przerażający pejzaż po pożarze.
1: Apokaliptyczny krajobraz Puszczy Solskiej.
3: Drzewa nie żyją, krzewy nie żyją, życie biologiczne zamarło.
2: Fico leci do Moskwy.
1: Premier Słowacji ma się spotkać z Putinem.
2: Ale nie tylko, jest jeszcze jeden powód.
1: Jak pozbyć się nikotynowego nałogu?
2: Chcesz rzucić palenie? Wrzuć na bieg.
1: A później pooddychaj zapachem bzu.
2: Nie do oszacowania są straty w przyrodzie po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej, mówią leśnicy.
1: Ogień strawił około 300 hektarów lasu, między innymi niemal cały teren, który miał być ustanowiony rezerwatem przyrody Długie Bagno.
3: Przedmiot ochrony już znikł, bo tego się nie da introdukować, przywieźć z siedliska bagienne, a więc setki gatunków różnego rodzaju zwierząt i roślin. Wchodziliśmy tam i czuliśmy tylko uginające się ściołę pod nogami. Życia już tam nie ma, drzewa nie żyją. Krzewy nie żyją. Moim zdaniem życie biologiczne zamarło.
2: Opisuje Mariusz Kiczyński,
1: wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Specjalny samolot z premierem Słowacji jest w drodze do Moskwy. Robert Fico ma się w stolicy Rosji spotkać z Władimirem Putinem.
1: Szef słowackiego rządu zamierza wziąć udział w jutrzejszych obchodach rocznicy sowieckiego Dnia Zwycięstwa nad nazizmem.
2: Nie dość przypominania w Polsce, że początkowo stalinowska Rosja była bliskim sojusznikiem hitlerowskich Niemiec.
1: Ponadto jutrzejsze święto w Moskwie będzie się odbywało w cieniu trwającej agresji wobec Ukrainy.
2: Jutro minie 1544 doba pełnoskalowej inwazji Rosjan na swoich zachodnich sąsiadów.
1: Informacja z trasy. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 46, to między Opolem a Nysą.
2: Niedaleko Pakosławic, po zderzeniu dwóch aut osobowych, policja kieruje ruchem wahadłowo.
4: Ruszaj się dla zdrowia.
1: Masz ochotę zapalić?
2: Lepiej pobiegaj.
5: Naukowcy z Uniwersytetu w Adelaide przekonują, że aktywność fizyczna jest skutecznym wsparciem przy rzucaniu palenia.
1: Z tymi doniesieniami w studiu Grzegorz Jechniński z redakcji naukowej RMF FM. Witamy, Grzegorzu. Jak silny jest ten efekt?
2: Albo inaczej, co można sobie wybiegać?
5: Analiza 59 badań kontrolnych z udziałem 9 tysięcy osób pokazała, że zaangażowanie w ćwiczenia zwiększa szansę utrzymania się z dala od papierosa o 15%, a w przypadku wciąż palących zmniejsza liczbę średnio wypalanych dziennie papierosów o ponad 2. Może się wydawać, że to niewiele, ale w skali problemu społecznego, jakim wciąż palenie pozostaje, to istotna różnica.
1: Można ćwiczyć zamiast?
5: Wydaje się, że tak. Już jeden trening, zwłaszcza o wyższej intensywności, powodował wyraźne zmniejszenie chęci sięgnięcia po papierosa, a efekt utrzymywał się nawet pół godziny po zakończeniu tej aktywności. To szczególnie ważne w momentach kryzysowych, kiedy ryzyko powrotu do palenia jest największe. Ćwiczenia mogą być sposobem radzenia sobie z takimi nagłymi, silnymi pokusami.
1: Mamy nagłą, silną pokusę pooddychać. Rozpoczął się drugi tydzień maja, miesiąca, który może przywoływać różne wspomnienia.
2: A propos tego wdechu i wydechu, to wszystko za sprawą zapachu bzu. Wiemy choćby o tym z piosenki Marii Rodowicz.
1: Lilak pospolity. Właśnie zakwitł w parkach, ogrodach, przy domach.
2: No i takie to budzi wspomnienia mieszkańców Łodzi, z którymi rozmawiała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
6: Mieszkałam swego czasu na Przędzalnianej. Tam były olbrzymie podwórka i tam właśnie było bardzo dużo bzów. I u mnie zawsze w mieszkaniu jeden z lokatorów chodził, obcinał i każdemu przynosił po bukieciku. Wtedy były czasy, kiedy byli sobie ludzie bardzo przyjaźni.
7: Gdy była mała, no to bardzo często czułam ten zapach.
8: To są jakieś dobre wspomnienia?
7: Tak, bo z babcią wychodziłam bardzo często, więc to bardzo jest takie ciepłe wspomnienie.
9: To jest najpiękniejszy miesiąc w całym roku. Dzieci urodziłam w maju, więc wszystko, co najpiękniejsze, to mi się kojarzy z tym miesiącem.
1: A wy jakie macie majowe wspomnienia?
2: Napiszcie. Adres fakty@rmf.fm.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.
11: Majowe wspomnienia. Matura.
8: To, co się działo po maturze. Ale to już prehistoria, zostawmy to. U nas dzisiaj w Radiu RMF 24 filmowo, takie serialowe podpowiedzi na weekend. Polityczne komentarze, które będą dotyczyć podpisania umowy w sprawie SAFE. Porozmawiamy też o najnowszym ratingu Polski. Naszym gościem będzie ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB. To jest już właściwie, no prawie weekendowe popołudnie z Radiem RMF 24. Oczywiście u nas będzie jeszcze więcej informacji. Tym bardziej gorąco zapraszam. Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: Twoje Radio RMF 24, w którym mamy dla Was znakomitą muzykę i jeszcze więcej informacji. A z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM. Dzień dobry, Kasiu.
1: Jestem.
0: Zacznijmy od nowości w streamingu i co nowego na platformach.
1: Dobrze, bardzo chętnie, bo skoro mamy mówić o nowych filmach i serialach, to ja tak to trochę pomieszam i rzeczywiście zacznijmy najpierw od platform. Jest już Ekspedycja XD, to jest spin-off, czyli taka część pomiędzy, z uniwersum stworzonego przez Malcolma XD. Pewnie pamiętacie Emigrację XD, Edukację XD, to teraz mamy Ekspedycję XD.
0: Okay.
1: I to jest ta postać, którą grał Michał Czarnecki, kierowca Tiro z takim wąsem. On teraz gra podwójną rolę bliźniaków, Zbyszka i Wojtka.
2: Jak nas złapią, to kryminał.
3: Nie dygotaj, nie takie akcje robili.
1: Nie dygotaj, 5 krótkich odcinków. Seria rozwija świat znany z Emigracji XD i tym razem właśnie jest w centrum relacja dwóch braci, taka próba odzyskania rodzinnego spadku, bo była ciotka przebiegła kiedyś i ona im trochę namieszała. To jest na platformie Canal Plus online. Dom duchów to jest nowość na Prime Video, taka południowoamerykańska historia, saga rodzinna, 3 pokolenia silnych kobiet. Każde z tych pokoleń reprezentuje inna pani: Klara, Blanka i Alba. Podstawą tej historii jest poczytna książka. To jest, tak jak mówię, streaming, na VOD są też dwie inne nowości i to jest tam film, który był w kinach, bardzo się dobrze oglądał, u nas chyba ponad 200 tysięcy widzów, o ile dobrze pamiętam. Norweski film Wartość Sentymentalna. Chyba jeden z najczęściej nagradzanych filmów w tym roku. Ma na koncie między innymi w marcu Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Autorką muzyki jest polska kompozytorka Hania Rani i to jest naprawdę piękna opowieść o rodzinnych relacjach, o takich trudnych emocjach. Historia skupia się na opowieści o siostrach, które wracają do rodzinnego domu, próbują się zmierzyć z przeszłością, skomplikowaną relacją z ojcem, a zwłaszcza jedna z nich. On jest reżyserem filmowym, a ona jest aktorką i to jest też piękna historia, nie tylko na linii ojciec-córka, ale też artystka. Jest też ikona mody. Lubisz Angelinę Jolie?
0: No, to pytaj, czy lubi Angelinę Jolie.
1: No. No dobrze. No to twoja ulubiona aktorka Angelina Jolie gra w filmie Ikona Mody i ten film też jest na VOD od niedawna. On był filmem otwarcia na ostatniej Off Kamerze w Krakowie, a już teraz trafił od razu na VOD. Tak dosyć szybciutko, więc jeżeli on nie było go w kinach, pojawił się od razu na VOD, możecie zobaczyć. To jest film reżyserki francuskiej Alice Vinocourt. Opowiada o trzech losach trzech kobiet i one się, historie tych pań się splatają w czasie paryskiego tygodnia mody. Wszystkie są jakoś tym z paryskim tygodniem mody związane, a główną bohaterką jest Maxine, którą właśnie gra Angelina Jolie. Ona jest reżyserką amerykańską, ofową, kina niezależnego, przyjeżdża do stolicy Francji właśnie na ten tydzień mody i ma robić film, ale niestety poznaje lekarską diagnozę, której się nie spodziewała, więc jeśli ktoś lubi Angelinę Jolie, ale też modę, ale też opowieści takie bardzo kobiece, to Ikona Mody już jest na VOD.
0: A co nowego w kinach?
1: A w kinach od dziś Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, taki był tytuł jej tour i to jest film w technologii 3D. James Cameron go nakręcił. Powiem króciutko i powiem na koniec, dlaczego powiem króciutko. Sprawiedliwość owiec jest też. To jest taka opowieść o tym, że gdy ukochany pasterz owiec tych tytułowych zostaje, nie mogę powiedzieć co, to stado postanawia samodzielnie rozwiązać zagadkę kryminalną, bo on im wcześniej czytał kryminały. Jest też Mortal Kombat 2 i to jest taki film z gatunku guilty pleasure. To się nikt nie przyznaje, że to ogląda, okay. Każdy chciał. A więcej, dlatego mówię krótko, bo więcej już niebawem w Faktach Kulturalnych o 16.30 będę mówić o kinowych premierach weekend. Możemy się tak umówić?
0: Umówieni. 16.30, fakty
1: dobrego
0: kulturalne. Zapamiętałem.
1: Weekendu i wszystkiego najlepszego dla mojego ukochanego Radia RMF 24.
0: Bardzo dziękujemy. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, fakty kulturalne, a to już Billie Eilish.

To jest popołudniowy program radia RMF 24. Stany Zjednoczone oświadczyły dzisiaj, że oczekują odpowiedzi Iranu jeszcze tego samego dnia na swoją najnowszą propozycję zakończenia wojny w Zatoce Perskiej. Jak podaje agencja Reutera, za rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Teheranie, że jego kraj wciąż rozważa swoją odpowiedź na propozycję Stanów Zjednoczonych. Z kolei blisko cieśniny Ormuz w Iranie był słyszany wybuch. Nieznane są szczegóły tego zdarzenia. Irańskie media państwowe, powołując się na oświadczenie armii, podały dziś, że ich marynarka wojenna przejęła barbadoski tankowiec. Władze w Teheranie oskarżyły załogę o próbę zakłócenia irańskiego eksportu ropy i interesów narodowych. Dodam jeszcze jedną bardzo ciekawą informację. Otóż zdaniem portalu BBC, mimo że wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem uderza w gospodarstwa domowe oraz firmy na całym świecie, część sektorów gospodarki notuje bardzo wysokie zyski. Najwięksi beneficjenci konfliktu to oczywiście koncerny naftowe, banki, firmy zbrojeniowe oraz sektor odnawialnych źródeł energii. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM punktualnie o 16:30.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku szpital zamienił się w płonące piekło. Tragedia w górnej grupie. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: My wracamy do Studia Faktów RMF FM. To już 16.30. Posłuchajmy razem.
1: Co najmniej jeden napastnik pozostaje na wolności. Zakładnicy zostali uwolnieni.
2: Policja w Zinzich na zachodzie Niemiec podała nowe informacje na temat napadu na bank.
1: Po 6 godzinach negocjacji jednostka specjalna siłą weszła do budynku i uwolniła przetrzymywane 2 osoby. Nikt nie ucierpiał.
2: Zakładnicy są przesłuchiwani. Trwa obława na sprawców.
1: Działania służb skupiają się na centrum miasta.
2: Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu.
1: Poinformował minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.
2: Maciej Berek wyraził opinię, że prezydent tym razem nie ma argumentów przeciwko tej ustawie.
1: Przypomnijmy, że 2 poprzednie ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
2: A przedwczoraj skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptoaktywów. Silny i zdecydowany. Inna osobowość niż papieża Franciszka.
1: Tak o Leonie XIV mówią nasi rodacy spotkani przez dziennikarza RMF FM w Watykanie.
2: Dziś mija dokładnie rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na Ojca Świętego.
3: Jesteśmy z Ameryki i on jest z Chicago, dlatego mamy większe uczucie do niego, mamy bliżej do niego. Także my odczuwamy to troszeczkę tak, jakby to było, tak jak nasz Jan Paweł II był dla Polaków.
4: Według mojej oceny, takiej opinii osobistej, zawsze będziemy porównywać każdego następnego do naszego papieża, więc jest to bardzo trudne po prostu.
1: Te głosy zarejestrował w Watykanie nasz reporter Igor Skrzypek.
2: No, ciekawe. W Faktach Kulturalnych RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta wybiera...
5: Dzień dobry.
2: Kinowe premiery weekendu.
5: Ciekawe. Tak jest. Od dziś Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour to jest film koncertowy zrealizowany w technologii 3D i przy użyciu aż 17 kamer. Wyreżyserował go, co ciekawe, James Cameron, twórca m.in. Titanica oraz Avatara. Laureat Oscara zrealizował go w czasie 4 koncertów Billie Eilish z tej tytułowej trasy. On miał gotowy pomysł na film i to było jak spełnienie moich marzeń. To jest poza tym moja ulubiona trasa ze wszystkich tournée do tej pory. Tak mówiła artystka na premierze filmu w Londynie. Od dziś w kinach także Sprawiedliwość owiec, a to jest z kolei opowieść, w której pasterz co wieczór czyta powieści kryminalne swoim ukochanym zwierzętom, zakładając, że one nie są w stanie go w ogóle zrozumieć, a tymczasem owce potrafią być błyskotliwymi detektywami.
6: Zawsze, kiedy jest jakiś przełom w sprawie,
7: oddajcie czapkę!
6: Są tam one, wskazówka.
8: Dziękuję, owce.
5: Rolę pasterza gra Hugh Jackman, a jego asystentki, agentki Emma Thompson. Za rolę w dramacie Hamlet Jessie Buckley dostała Oscara w marcu. W tym filmie zagrała z Paulem Mescalem i teraz oboje ponownie spotkają się, ale w romansie. Film Polegaj na swoich aniołach będzie jednym z projektów prezentowanych podczas targów towarzyszących tegorocznemu festiwalowi w Cannes.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Piątkowe popołudnie i sport w Radiu RMF 24. Wisła Kraków jest na ostatniej prostej do awansu do Ekstraklasy. Biała Gwiazda jest liderem pierwszej ligi. Ma 9 punktów przewagi nad trzecim miejscem. Do awansu wystarczy jej tylko jeden punkt. Punkt, który może zdobyć w wieczornym meczu z Chrobrym Głogów. No i tutaj cytat. Mimo ogromnych szans na awans, feta dopiero po ostatniej kolejce, mówił w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Sołtysem prezes klubu Jarosław Królewski.
1: Szykujemy się, żeby ten mecz po prostu wygrać. Natomiast feta dopiero po ostatniej kolejce i mam nadzieję po zwycięstwie w całej lidze, nie tylko i wyłącznie po uzyskaniu awansu.
2: Feta, coś specjalnego będzie?
1: No na pewno będzie wizyta na rynku i trochę balowania przez weekend potem.
2: Przejadą autobusem?
1: No zobaczymy. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny pomysł. Nie chcę też wszystkiego zdradzać, natomiast na pewno sukienice będą wiślackie tego dnia.
2: No dobra, to pytanie o teoretyczną przyszłość. Jeśli awans, to co potem? Jakie cele?
1: Na pewno chcielibyśmy stać się po prostu takim naturalną częścią Ekstraklasy, żeby nie tylko i wyłącznie awansować i być drużyną, która w tej Ekstraklasie gdzieś tam walczy tylko o utrzymanie, tylko no chcemy się tam po prostu zadomowić i żeby się to stało, to oczywiście musimy wzmocnić drużynę, musimy też jako zespół dojrzeć w wielu aspektach, więc jesteśmy na to gotowi, mamy przygotowany projekt pod tytułem Wisła w Ekstraklasie od ponad roku, więc myślę, że będzie dobrze.
2: Piłkarze stęsknieni za Ekstraklasą?
1: Myślę, że na pewno stęsknieni za najwyższymi rozgrywkami w Polsce, bo myślę, że to jest klub, który dzisiaj jest tak trochę takim ekstraklasowym klubem, znajdującym się w pierwszej lidze, w takiej poczekalni, w takim czyśćcu, ale myślę, że już wracamy i będzie tylko lepiej.
0: Mówił prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski. Dodam, że pierwszy gwizdek meczu Wisła Kraków Chrobry Głogów o 21:00, a ostatni mecz sezonu Wisła zagra 24 maja. Radio RMF 24. Już za chwilę u nas najnowsze informacje dotyczące groźnego hantawirusa na świecie. Bądźcie blisko radia.

Temat zdrowia teraz w Radiu RMF 24. Światowa Organizacja Zdrowia zapewniła dzisiaj, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie. Rzecznik tej organizacji, Christian Lindmeier, powiedział w Genewie podczas spotkania z dziennikarzami, cytuję: bynajmniej to nie jest tak, jak na przykład w przypadku odry. Gdyby ktoś tu, w sali prasowej, ktoś z przodu zaczął nagle kaszleć, to osoby w pierwszych rzędach nie są zagrożone. Bliski kontakt oznacza, że trzeba być praktycznie nos w nos. To nie jest nowy COVID, oświadczył rzecznik WHO, cytowany przez agencję AFP. Dodam, że dzisiaj poinformowano, iż stewardesa linii lotniczych KLM, która przez krótki czas miała kontakt z jedną z ofiar śmiertelnych hantawirusa, nie jest zakażona patogenem. Również dziś jego obecność stwierdzono u obywatela Wielkiej Brytanii, który płynął wycieczkowcem, a obecnie przebywa na archipelagu Tristan da Cunha na południowym Atlantyku. Hantawirus zwyczajowo przenoszą gryzonie, ale w rzadkich przypadkach może być on przenoszony między ludźmi. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów choroby może trwać od kilku do nawet 60 dni, ale najczęściej wynosi od 2 do 4 tygodni. Dużo zdrowia wszystkim życzymy, a w Radiu RMF 24 jak zawsze jeszcze więcej informacji i już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM punktualnie o 17.00.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Prowadzę bardzo niesportowy tryb życia. Powiższa lapina działa mi na wyobraźnię, że basy muszą ruszyć w miasto, spić się, nie spać i będą miały piękny, dudniący, niski bas.
0: Ostatnio spotkałem się z legendą polskiego dubbingu Dariuszem Odiją, a moim kolejnym gościem będzie aktor Bartosz Obuchowicz. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już w niedzielę o 14 w radiu RMF24, a wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Ponownie wracamy do Studia Faktów w RMF FM. To już 17. W Studiu Faktów przy mikrofonach Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Zachęcamy do słuchania. Sejf podpisany, ale to nie koniec sporu.
2: Rząd chwali się miliardami euro pozyskanymi na zbrojenia.
1: Strona prezydencka gani warunkowość pożyczki i to w obcej walucie.
2: Przedstawimy skrajne opinie ministra obrony.
1: Oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Będzie też zaproszenie na mecze piłkarskiej Ekstraklasy.
1: Oraz zapach maja. Nie obejdzie się bez bzu.
2: Premier twierdzi, że Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
1: Obóz prezydenta przypomina, że to pożyczka zaciągana na 45 lat i to w obcej walucie.
2: A w faktach komentarze na temat podpisania przez polski rząd umowy z Komisją Europejską w sprawie programu SAFE na zbrojenia.
1: Nowo wybrany szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grądecki na platformie X napisał: podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe.
2: Łączymy się teraz z reporterem RMF FM Michałem Krasuniem. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Ale co konkretnie szef BBN-u zarzuca rządowi?
3: Podkreśla, że pożyczka SAFE może zostać politycznie zablokowana decyzją instytucji zewnętrznych, a Polska nadal będzie zobowiązana do spłaty długu. Jak dodał, nie ma dziś pewności nawet co do poziomu oprocentowania tego kredytu. Jego zdaniem pełną kontrolę nad finansowaniem obronności zapewniłby zaproponowany przez prezydenta tak zwany polski SAFE 0%. Tymczasem na dzisiejszej konferencji po podpisaniu umowy korzyści z unijnego programu wymieniał Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Trafi nowoczesny sprzęt we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. To będą zarówno wojska lądowe, tu symbolem może stać się borsuk. Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf.
3: Jak zapowiedział minister obrony, 89% umów ma zostać zawartych z polskimi firmami zbrojeniowymi.
1: 3 osoby zostały ranne w wypadku w Kłodzku na Dolnym Śląsku.
2: Na drodze krajowej 33 po zderzeniu 2 aut osobowych wprowadzony został ruch wahadłowy. Ostrzegamy, zablokowana jest krajowa 12 w Łódzkiem między Opocztem a Przysuchą.
1: W Mroczkowie Gościnnym na jezdnię spadł przewód energetyczny. Służby kierują tam na objazd drogami lokalnymi.
5: Piłka nożna w faktach RMF FM.
2: Dziś rozpoczyna się 32. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy.
1: Wieczorem w akcji zobaczymy lidera Lecha Poznań.
2: A wcześniej jednak debiut na ławce trenerskiej Rakowa zanotuje Dawid Kroczek.
1: Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz.
6: Jestem, dzień dobry.
2: Witamy. Wojtku, nowy trener Rakowa, zadanie ma jasno określone.
6: Zgadza się, jest nim zapewnienie gry w europejskich pucharach. To na pewno da zajęcie co najmniej 4. miejsca w ligowej tabeli. Być może jednak nawet 5. pozycja w lidze da grę w Europie. Nowy trener i cały zespół mają świadomość postawionego przed nimi celu.
7: Wszyscy wiemy, w jakim miejscu jesteśmy i liczę na to, że po tym krótkim okresie pracy, który mieliśmy, to były tak naprawdę 3 dni treningowe, będziemy w stanie tutaj wyjść w pełni przygotowani na mecz z Koroną.
6: Mówił Dawid Kroczek, trener Rakowa. Początek pierwszego sprawdzianu za niespełna godzinę. Raków, jak wspomniał szkoleniowiec, zagra z Koroną. Wieczorem zaś mecz w Poznaniu. Lider Lech podejmie walczącą o utrzymanie i zajmującą przedostatnie miejsce w ligowej tabeli Arkę Gdynia.
2: A ja dodam, że już za godzinę w faktach powiemy o Wiśle Kraków. Jutro, już dziś wieczorem może zapewnić sobie powrót do piłkarskiej Ekstraklasy.
1: Maj w Polsce pachniał bzem, grillem i prawdziwą wiosną. Takie wspomnienia sprzed 20 lat ma Rafał.
2: Nasz wierny słuchacz z Kanady donosi o raczej ostatnich podrygach zimy w tym kraju, topniący śnieg i nadzieja, że wiosna czai się już za rogiem.
1: A w kraju nad Wisłą bzy lilaki osiągają pełnię rozkwitu, zachwycając i zapachem, i kolorami.
8: Bardzo często robimy zdjęcia, bo po prostu to bardzo ładnie wygląda.
9: Czyli bzy to teraz jest taki trend trochę, tak? Na jakiegoś TikToka, Instagrama?
8: Tak, teraz na przykład taki właśnie trend z bzami, że się przykłada do twarzy, ale tutaj zawsze próbuję, jak przychodzę, zrobić jakieś ładne zdjęcie, na przykład jakieś na telefonie portretem albo coś. Bardzo ładnie to wygląda.
2: Z młodymi łodziankami o fotobzach, można powiedzieć, rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
1: No ale bez was, panie, ta wiosna nie byłaby taka obezwładniająca.
2: Obez.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.
0: Agnieszka Pietrzak, Bogdan Zalewski, bardzo dziękujemy za fakty. Jeszcze tak zerkam w skrypt faktów RMF FM, jak podpisana jest ta ostatnia wiadomość. Uroczo.
11: Łódź Bzowo.
0: No to u nas będzie zimowo i śniegowo, a gdzie dokładnie, o tym u nas w tej godzinie, w naszym programie popołudniowym. A za chwilę spór na linii lekarzy a Ministerstwo Zdrowia. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24 i u nas teraz podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. I duże napięcie między lekarzami a Ministerstwem Zdrowia. Potwierdziły się informacje naszego dziennikarza Michała Dobrołowicza. Naczelna Izba Lekarska złożyła w kancelarii premiera wniosek o odwołanie wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej. Lekarze skarżą się na brak dialogu i brak chęci współpracy i to w obliczu bardzo trudnej sytuacji w ochronie zdrowia.
1: Nie zgadzamy się na metody stosowane przez panią wiceminister Katarzynę Kęcką. Dzisiaj ten dialog jest absolutnie niemożliwy, a kolejne podejmowane przez nas próby spalają na panewce. W związku z tym prosimy pana premiera o rozważenie interwencji w tej sprawie i potrzebujemy dzisiaj dialogu z resortem, a nie pouczania.
0: To prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski. O ten list i jego konsekwencje minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę dopytywał dzisiaj dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Tam jest takie zastrzeżenie do pani wiceminister Kęckiej o brak dialogu, który satysfakcjonowałby samorząd lekarski. Czy pani minister może skomentować jakoś, jak pani minister na to patrzy?
3: Panie redaktorze, ja myślę, że pani minister Kęcka przede wszystkim uczestniczy w każdym zespole trójstronnym, również prezydium zespołu trójstronnego i jest w kontakcie z samorządami zawodowymi. Poczekam na to, co będzie w tym piśmie, ale akurat jest to osoba, która zajmuje się tym dialogiem, więc myślę, że tutaj samorządy zawodowe mogą liczyć w każdej chwili na rozmowę i na rozstrzyganie kwestii merytorycznych.
0: Nasz dziennikarz jest teraz z nami. Dzień dobry, Michale.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, emocje wokół ochrony zdrowia rosną w ostatnich tygodniach. Pojawiają się kolejne protesty i tego typu dyskusje.
4: Tak.
0: Czy to zapowiada przełom, czy mogą być zmiany dla pacjentów?
4: Oby jeśli będą zmiany, to oby tylko korzystne, chociaż na razie to są rzeczywiście rosnące negatywne emocje. Po tych kilku spokojniejszych latach, które pamiętamy, gdy nie było protestów, ostatnie miesiące i zwłaszcza ostatnie wiosenne tygodnie przyniosły zmiany. Mówiłeś, Krzysztof, o tych protestach, bo rzeczywiście dwa tygodnie temu mieliśmy duży protest dyrektorów szpitali powiatowych. To były także protesty na ulicach Warszawy, a także lokalnie, przed konkretnymi tymi mniejszymi powiatowymi lecznicami. Dzisiaj widzimy taką wymianę myśli, wymianę korespondencji, która dosięgnęła także kancelarii premiera i tam są prośby od strony samorządu lekarskiego o interwencję, o reakcję, o nawet odwołania części właśnie osób, które są w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia. Gdy pytasz o konsekwencje dla pacjentów, to myślę, że kluczowe jest to, aby oszczędności, które są planowane cały czas w ochronie zdrowia, nie dotknęły pacjentów, bo gdy często pytamy i zastanawiamy się, o co chodzi, to ta najprostsza odpowiedź, która przychodzi do głowy, to pieniądze. I myślę, że podobnie jest także w tym przypadku, bo resort zdrowia z jednej strony szuka oszczędności. W tle tej dyskusji na tematy wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej, tego co się dzieje w Naczelnej Izbie Lekarskiej, jest także kontrola, bo Ministerstwo Zdrowia wczoraj wydało komunikat, z którego wynika, że Naczelna Izba Lekarska unikała kontroli finansowej, a chodzi o dotacje dla Naczelnej Izby Lekarskiej w wysokości ponad 2 milionów złotych. Naczelna Izba Lekarska z kolei odpowiada, że nie chce paść ofiarą tego, że poszukiwane są dodatkowe pieniądze w polskim systemie ochrony zdrowia. Wiemy, że w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia na ten rok brakuje ponad 17 miliardów złotych, dlatego te poszukiwania pieniędzy są oczywiście w pewien sposób zrozumiane. A do tego za 2 tygodnie pod Warszawą ma odbyć się Krajowy Zjazd Lekarzy i tam będą wybierane nowe władze Naczelnej Izby Lekarskiej. Do tego oczywiście dochodzi polityka, do tego poszukiwania pieniędzy. Mam wrażenie, że dochodzi trochę duże pragnienie władzy, bo to jednak także ważne, istotne, znaczące stanowisko właśnie być na czele samorządu lekarzy i efekt jest taki, jaki właśnie mamy dużo emocji, dużo dyskusji dotyczących ochrony zdrowia. Oby te dyskusje były także z korzyścią dla pacjentów i oby decyzje, które za tym będą stały i będą konsekwencją, oby także były co najmniej nie ze szkodą, a oby także z pewnym benefitem, jak mówią niektórzy, czyli właśnie z korzyścią na plus dla pacjentów w całej Polsce.
0: To najważniejsze. Michale, jakie znaczenie w tej sytuacji ma dyskusja o zarobkach lekarzy? To też wywołało i wywołuje ciągle emocje. Czy tu też możemy spodziewać się zmian?
4: To jest na pewno cały czas kontekst i w tle tej dyskusji odbywa się ta wymiana zdań, bardzo często pełna negatywnych emocji. Rzeczywiście tutaj pamiętacie pewnie doskonale, na początku tego roku była taka propozycja, aby ustalić maksymalny pułap, taką górną granicę zarobków lekarzy. Ministerstwo Zdrowia dosyć szybko wycofało się z tego pomysłu, bo był duży opór nie tylko lekarzy, ale całego środowiska medycznego, ale pojawiają się nowe pomysły. Jest nowy projekt ustawy, który zakłada, że będzie lepszy monitoring tego, ile medycy, przede wszystkim lekarze, na kontraktach zarabiają. Jest przygotowywane takie rozwiązanie, które miałoby wiązać numer PESEL lekarza z konkretną informacją o wynagrodzeniach. To także wywołuje pewnego rodzaju niepokój i negatywne emocje. Do tego dochodzi także taki pomysł, aby może ustalić górny pułap wydatków szpitala, jakie konkretna placówka, lecznica, szpital może przeznaczać właśnie na wynagrodzenia medyków. Dzisiaj wiemy, że to jest zdecydowanie ponad połowa całego budżetu szpitala i jest taki pomysł, aby ustalić tę górną granicę, 60, 70, może 70 kilka procent, żeby ponad tę granicę już szpital nie mógł wydawać pieniędzy na wynagrodzenia, tylko aby po prostu te pieniądze były przeznaczane konkretnie na leczenie, na terapię, na badania, na konkretne preparaty czy konkretne leki. To są na razie pomysły, ale te pomysły, jak zwykle, gdy mówi się o pieniądzach, o ewentualnych ograniczeniach, o górnych granicach, jeśli chodzi o pieniądze, a to wywołuje pewnego rodzaju opór, albo może inaczej wywołuje wątpliwości, niepewność, obawy, że ktoś na tym straci. Podkreślam, najważniejsze, żeby nie stracili pacjenci, bo przypomnę jednocześnie to, co też wywołuje sporo obaw i pytań was, naszych słuchaczy, słuchaczy Radia RMF24, to są przepisy, które weszły w życie ponad miesiąc temu, 1 kwietnia. Przypomnę, że wtedy pojawiło się to nowe zarządzenie Narodowego Funduszu Zdrowia, które ogranicza finansowo część badań diagnostycznych i nie tylko, wykonanych ponad umowę. Chodzi o gastroskopię, kolonoskopię, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Na razie skończyło się na tych czterech badaniach. Były zapowiedzi i obawy, że będzie to rozszerzane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Na razie tego nie ma. Na razie tylko właśnie te cztery badania od gastroskopii, przez kolonoskopię, przez rezonans magnetyczny, po tomografię komputerową i są także wyjątki, jeśli chodzi o badania profilaktyczne, przesiewowe, jeśli chodzi o dzieci, jeśli chodzi o kobiety w ciąży, ich te ograniczenia nie obejmują. I oby nie obejmowały kolejnych pacjentów, bo chodzi tutaj o to w tej dyskusji, aby właśnie pacjenci nie stracili i mam taką cichą nadzieję, że te dyskusje, które trwają i które będziemy obserwowali także pewnie w przyszłym tygodniu, z tego to się zapowiada, oby to wszystko było, podkreślam, z korzyścią, a nie ze stratą dla pacjentów i na pewno my też będziemy tego pilnować na naszej antenie.
0: Michał Dobrowicz w Radiu RMF 24. Michale, bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję, spokojnego, zdrowego weekendu. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Wzajemnie, dużo zdrowia. Samorząd lekarski złożył dziś w kancelarii premiera list z wnioskiem o odwołanie wiceministra Katarzyny Kęckiej. Medycy skarżą się na brak dialogu i chęci współpracy. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami.

0: W tym tygodniu zapytam Ireneusza Karolewskiego, jak zmieniły się Niemcy przez rok rządów Merca, a o cenzurze w rosyjskim internecie opowie Maria Domańska. Zapraszam na przegląd zagraniczny, Andrzej Kochut.
1: Już jutro po 12 w radiu RMF 24.
2: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno. Co by pan kupił w pierwszej kolejności za te 6,5 miliarda euro, które ma wpłynąć jako te pierwsze pieniądze z safe?
3: Przede wszystkim systemy antytrollowe, systemy, które będą pozwoliły nam prowadzić z jednej strony obronę przed takimi atakami, a jednocześnie przygotować się również do aktywności, i amunicję.
1: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już w poniedziałek.
4: A już teraz 17:30 i fakt.
5: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w internecie.
6: Chodzi o egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Fotografie z zadaniami pojawiły się w mediach społecznościowych w czasie matury.
5: W ubiegłym roku za wniesienie na salę lub za korzystanie podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego unieważniono egzaminy 72 osobom.
6: Przez Warszawę przyjadą jutro w paradzie motocykliści.
5: A dzień później na trakcie królewskim zaplanowano przemarsz, i będą czasowe utrudnienia w ruchu.
6: Jutrzejsza trasa rozpocznie się na ulicy Puławskiej w Piasecznie, a zakończy przed Pałacem Kultury i Nauki.
5: W trakcie przejazdu kolumny motocykli policja będzie wstrzymywała ruch.
6: W 50 dni zamierza przebiec 50 maratonów we wszystkich amerykańskich Stanach.
5: Ultramaratończyk Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, w niedzielę wyruszy w trasę.
6: Jeszcze przed startem rozmawiał z nim nasz korespondent Paweł Żuchowski.
7: Przybędzie w Waszyngton. To nie jest stan, więc to jest miasto. A mówisz o 50 stanach, czy gdzieś tam zahaczysz o amerykańską stolicę?
8: Zahaczę to jest dobre słowo i ty się dobrze orientujesz, bo Ameryka ma 50 stanów i ma jeden dystrykt, dystrykt Kolumbii, który jest stolicą. Ja mam teraz ból głowy, co mam z tym zrobić. Ja tam mam jakoś przebiec kawałeczek, czy nie?
7: Może wbiec jednym mostem, a wybiec kolejnym, jeżeli to nie jest do końca na twojej trasie.
8: Może tak zrobię, żeby tylko tak zahaczyć, ale rzeczywiście przez samą stolicę nie mam zamiaru biec. Raczej to będą maratony w każdym z 50 stanów. I będę też biegł z tej przyczyny, że Ameryka w tym roku obchodzi 250 lat od Deklaracji Niepodległości. Ja też chcę podkreślać wkład Polaków w 250-lecie Stanów Zjednoczonych.
5: A więcej o tym ekstremalnym wyzwaniu przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl.
9: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: I biegły w ekonomii Mateusz Bożek.
5: Dzień dobry, Mateuszu.
10: Dzień dobry, a zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców. Ceny paliw idą w dół. W ten weekend podstawowa benzyna będzie tańsza o 6 groszy na litrze, czyli nie więcej niż 6,35. Diesel to aż 14 groszy różnicy, zatem maksymalnie 7,03. Ekonomiści nie wykluczają, że w przyszłym tygodniu przy cenach oleju napędowego zobaczymy szóstkę. Rządowy program obniżek cen paliw jednak sporo kosztuje. Miesięcznie to około 1,5 miliarda złotych. Minister energii zapewnia, że państwo na to stać, ale...
11: Też w zanadrzu oczywiście przygotowujemy konkretne kolejne rozwiązania. Nie wykluczamy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków.
12: Dystrybutorów paliwa?
11: Nie.
12: Dla firm? Dla kogo? Co to znaczy?
11: Analizujemy tę sytuację rynkowo.
10: Mówił w porannej rozmowie RMF FM Miłosz Motyka. Jak tłumaczy, chodzi o to,
11: żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo w sytuacji, w której przed kupuje taniej, ceny są jednakowoż wyższe i ten zysk jest wyższy danych firm.
10: Wyjaśnia minister. Spadają ceny paliw, spada też bezrobocie. W kwietniu w porównaniu z poprzednim miesiącem osób bez pracy było o ponad 14 tysięcy mniej. Zdaniem resortu rodziny, pracy i polityki społecznej ten wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie tegoroczne cięcia wydatków na wsparcie osób bezrobotnych. Tych w naszym kraju wciąż jest około miliona.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W Radiu RMF 24 sprawdzamy teraz, jakie są warunki turystyczno-pogodowe w Tatrach, a te, jak wyjaśnia Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, są wyjątkowo zdradliwe. Niżej jest prawdziwa wiosna, ale wyżej ciągle zima. W wyższych rejonach leży nawet metr twardego śniegu, na którym łatwo można się poślizgnąć.
1: Generalnie mamy tak zwane warunki przejściowe, które są bardzo niebezpieczne, można powiedzieć, najbardziej zdradliwe ze wszystkich warunków w Tatrach. Doświadczamy je zarówno wiosną, jak i jesienią. Czyli tutaj w Zakopanem będzie ciepło, przyjemnie, jeżeli chodzi o temperaturę. Sobota bardziej pochmurna, możliwe przelotne opady. Natomiast niedziela ma być piękna i słoneczna, więc pewnie, znając życie, dużo turystów wybierze się również w te najwyższe partie Tatr. No i tutaj cały czas trzeba przygotować się, że mamy zalegający śnieg, warunki zimowe. No i trzeba mieć sprzęt odpowiedni do trasy, którą zamierzamy pokonać. Pewnie na stokach tych nasłonecznionych śniegu będzie znacznie mniej. Natomiast te tereny o ekspozycji północnej, no to tutaj będzie regularna zima. Wszystko zależy, czy w nocy będzie przymrozek. No ale możemy się spodziewać, że o poranku raczej śniegi będą twarde, zdradliwe. Więc tutaj raki, czekan, kask obowiązkowo musimy mieć. Mamy pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego, no i tym głównym problemem to jest ten śnieg, który może nam rozmięknąć, szczególnie po tych opadach mogą być takie ciężkie lawiny. One nie są na ogół duże, są to często nazywane są zsuwami, ale mają bardzo dużą masę, więc jeżeli nas taki zsuw gdzieś przysypie, no to może nam połamać nogi, może nas po prostu gdzieś tam zmiażdżyć, nie tylko przysypać, co jest głównym problemem tą regularną zimą. Także na to zwróćmy uwagę. A jeżeli chodzi o doliny, no to jest wiosna. Mamy te rośliny, tak zwane geofity wiosenne. Liście zaczynają wychodzić na drzewach, niektóre krzewy zakwitły. Także no jest pięknie, zielono, wiosennie. No ale tak jak mówię, no tutaj też musimy się przygotować, że niektóre miejsca są zdradliwe.
0: No bo u góry prawdziwa zima, mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Maciej Połachicki. W najbliższy weekend nieczynna ciągle będzie kolej linowa na Kasprowy Wierch, która przechodzi przegląd techniczny. Także część parkingów przy drodze prowadzącej w kierunku Morskiego Oka będzie nieczynna, a to już ze względu na trwający remont nawierzchni. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Za chwilę rzecznik Kremla o tym, czy Rosja jest gotowa do dialogu z Europą.

To jest popołudniowy piątkowy program w radiu RMF24. Rzecznik rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, powiedział, że Rosja jest gotowa na dialog z krajami europejskimi, ale nie zamierza go inicjować, poinformował agencja Reutera. Zacytuję: Putin jest gotowy do rozmowy z każdym, mówił o tym wiele razy, powiedział Pieskow w rozmowie z dziennikarzami. Dodał, że strona rosyjska nie była inicjatorem sprowadzenia relacji z krajami europejskimi do zera. Inicjatorami tego była Bruksela i niektóre europejskie stolice, stwierdził rzecznik rosyjskiego przywódcy. Ta wypowiedź Pieskowa jest reakcją na wczorajszy artykuł dziennika Financial Times. Mówiliśmy o tym w Radiu RMF24. Jak w nim napisano, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że Unia przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z rosyjskim przywódcą. Ta inicjatywa miała zostać zaakceptowana przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jak wyjaśniono w artykule, przywódcy krajów unijnych rozważają podjęcie negocjacji pokojowych z Putinem, ponieważ państwa wspólnoty są coraz bardziej sfrustrowane rozmowami, jakie w tej sprawie prowadzi administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji, za chwilę fakty o 18.00.

0: Tak, dla was gramy w Radiu RMF 24 w piątkowe popołudnie, ale to już czas na fakty. Jest 18, zapraszają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Kłaniamy się i zapraszamy. Co nam da umowa z Mercosurem?
2: Polska importuje z Brazylii owoce tropikalne.
1: Dlaczego zatem Brazylia od dekady broni się przed sprowadzeniem polskich jabłek?
2: A stawia też inne bariery.
1: Posłuchajcie, co na to Komisja Europejska.
2: W faktach też rządowa samoocena systemu kaucyjnego.
1: Jak każda pliszka swój ogonek chwali, tak resort z dumą mówi nam o puszkach. No i butelkach. Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawie eksportu polskich jabłek do Brazylii.
2: Od 10 lat polscy sadownicy próbują otworzyć brazylijski rynek.
1: Brazylia jednak zaciekle się broni, twierdząc, że polskie jabłka mogą przenieść nieznane na jej terenie choroby roślin i szkodniki.
2: Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jak na to reaguje Komisja Europejska?
3: Komisja Europejska przyznała, że polskie jabłka stały się priorytetem jej dyplomacji handlowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka Komisji, Bruksela aktywnie angażuje się w wywieranie presji na Brazylię, aby poczyniła postępy w sprawie wniosku o dostęp do rynku dla jabłek z Polski. Polscy sadownicy przez tegoroczne straty z powodu przymrozków nastawiają się na eksport dopiero od przyszłego roku. Natomiast w sektorze mleczarskim sytuacja jest niejasna. Polska Izba Mleka alarmuje o trudnościach z eksportem serów na brazylijski rynek. Natomiast Komisja Europejska twierdzi, że nie posiada wiedzy o żadnych problemach sanitarnych czy fitosanitarnych wpływających na polski eksport nabiału, podkreślając, że ten sektor ma już formalne pozwolenia.
1: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch protestują przeciwko nielegalnej bazie paliw.
2: Nad brzegiem Odry powstało 7 zbiorników. No i okazało się, że inwestor rozpoczął pracę bez pozwolenia na budowę.
1: Obserwujemy to. Protest w Podjuchach widzi i opisuje reporterka RMF FM Anna Pałamar. Witamy, Anno, serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: Czego domagają się mieszkańcy?
4: Mieszkańcy mówili mi wprost, chcą rozbiórki zbiorników. Boją się, że ta samowola zostanie zalegalizowana.
5: By sobie po prostu bezpiecznie żyć. Nie chcemy tutaj te samowolki.
6: Widok z okien nam zasłania. Będzie niebezpiecznie. Będzie po prostu zapach nieprzyjemny. My chcemy tutaj żyć. To po prostu bez naszej zgody zostało zbudowane.
7: Najgorsza to jest samowola. Trzeba to skracać i ucinać od razu.
4: Podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami przedstawiciel inwestora przyznał, że firma rozpoczęła pracę bez niezbędnych zezwoleń, dlatego że zależało jej na czasie. Obecnie decyzją inspektora nadzoru budowlanego prace zostały wstrzymane.
1: To zachodniopomorskie, a teraz Lubelszczyzna. Jeszcze kilka dni może potrwać dogaszenie pogorzeliska w Puszczy Solskiej.
2: Od wtorku, przypomnijmy, spłonęło tam 300 hektarów lasu.
1: A więcej akcji na miejscu opowie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.
2: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24. Pamiętajcie, tylko w radiu RMF24 jeszcze więcej informacji.
1: I komentarze na bieżąco.
2: Już miliard opakowań zostało zwróconych w systemie kaucyjnym, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
1: Według wyliczeń resortu w ciągu tygodnia średnio oddawanych jest 100 milionów butelek i puszek.

0: Ekstraklasy.
1: Kończą swój czwarty sezon w pierwszej lidze.
0: Biała Gwiazda za 3 godziny zagra z Chorobrym Głogów.
1: Wiśle awans zapewnił już remis.
0: No więc cel jest blisko. Przyznaje to trener Mariusz Job.
1: No ale dodaje, że piłkarze muszą zachować koncentrację.
2: Presja jest zawsze i będzie zawsze w tym klubie. Oczywiście na 3 kolejki przed końcem rozgrywek jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Niektórzy na pewno będą mieli trochę więcej luzu, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że szczególnie w działach defensywnych ta dyscyplina i koncentracja jest bardzo ważna.
0: Jazda Biała Gwiazda, ale Chrobry też jest dobry. Zobaczymy, co się będzie działo na Murawie. Relacje ze stadionu Wisły usłyszycie w wieczornych faktach RMF FM.
1: No i na pewno będzie głośno przy krakowskich Błoniach.
0: Pewnie. A dla odmiany miejsce, w którym krzyk jest zabroniony.
3: Trzeba być cicho.
1: Za niespełna pół godziny najmłodsi czytelnicy opiszą księżnicę.
0: W dniu bibliotekarza i bibliotek.
1: Zapraszamy na fakty o 18.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.
6: I my nie lubimy ciszy. Potwierdzam to, o czym mówiliśmy w faktach RMF FM. Za chwilę u nas nowe informacje o pożarze na Lubelszczyźnie. Gościem Radia RMF 24 będzie pan Tomasz Stachyra z Państwowej Straży Pożarnej. Ale będzie jeszcze więcej informacji. Obiecuję. Krzysztof Urbaniak. Witam ponownie. Zapraszam. Polecam. Dzień dobry.

0: Popołudniowy informacyjny program w radiu RMF 24. To ważna informacja, na którą czekaliśmy. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany i nie rozprzestrzenia się, przekazała Państwowa Straż Pożarna. Jak dodano w komunikacie w mediach społecznościowych, działania gaśnicze przechodzą w fazę dogaszania i przelewania pożarzyska. Trwa likwidacja pojedynczych pożarów podściółkowych. Porozmawiam teraz o tym z naszym gościem, którym jest pan kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik prasowy lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Dzień dobry, panie kapitanie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Panie kapitanie, ja powtórzę tą wiadomość, na którą naprawdę chyba wszyscy czekaliśmy. Pożar w puszczy jest opanowany. A jaka jest dokładnie teraz sytuacja w związku z akcją gaśniczą w Puszczy Solskiej?
1: To prawda, mija 75. godzina akcji. Rzeczywiście, jak mówimy w naszej nomenklaturze, pożar został zlokalizowany, czyli się nie rozprzestrzenia. Natomiast główne zadania, jakie w tej chwili prowadzą strażacy, to dogaszanie pogorzeliska. Na całym terenie, na którym odbywał się pożar, działania prowadzą strażacy. Te wszystkie miejsca są podzielone na 5 odcinków. Cały ten teren jest podzielony na 5 odcinków bojowych. Działają kompanie gaśnicze, które są wspierane przez żołnierzy WOT. Działają wspólnie z nami leśnicy. Dodatkowo 3 pojazdy typu harwester. Ciągniki leśne. Działa jeszcze na terenie pożaru moduł GFFF z Rzeszowa. Strażacy ręcznie przeczesują cały ten teren. Wszędzie, gdzie pojawiają się zarzewia ognia bądź też dymu, ten teren jest przelewany wodą. Dodatkowo przy użyciu narzędzi ręcznych strażacy muszą tą ściółkę odkryć, przelać wodą, zabezpieczyć po prostu ten teren przed ewentualnym rozpaleniem się ponownym ognia. Ze względu na to, że ściółka bardzo często na terenie pożaru łączyła się tak jakby z terenami torfowymi, więc jest to bardzo mozolna praca, trudna, czasochłonna. Mhm.
0: A panie kapitanie, ilu do tej pory strażaków brało udział w tej akcji, a ilu bierze udział teraz?
1: Aktualnie zaangażowanych w działanie jest 209 pojazdów i 861 strażaków. W różnych fazach tego pożaru oczywiście te liczby się zmieniały z tego względu, że na miejsce byli dysponowani również strażacy nawet spoza województwa lubelskiego, kompanie gaśnicze, strażacy, którzy przyjeżdżali po to, żeby wymienić już ratowników, którzy działali dłuższy czas. To jest niezbędny element, taka rotacja strażaków, żeby po prostu wchodzące nowe siły były jak najbardziej sprawne i aktywne.
0: No właśnie, panie kapitanie, w jakiej formie są strażacy, bo wiemy, że to potworny wysiłek pracować przy takim pożarze, przy takiej temperaturze, przy takich zmiennych warunkach.
1: To prawda, szczególnie kiedy te warunki właśnie są bardzo niebezpieczne, no bo silny wiatr powodował rozpalanie tego pożaru, tak jakby zasilał w tą energię pożar, który odbywał się na tych terenach leśnych. Jak wyglądają strażacy? No odpowiem tak, górnicy charakteryzują się tym, że jak wychodzą po swojej pracy, to widać, że są cali czarni. Dokładnie tak wyglądają strażacy, którzy rotują się, czyli wymieniają się z kolejnymi zastępami strażaków i wychodzą z lasu.
0: A są cali i zdrowi? Wszyscy?
1: Oczywiście, jak najbardziej tak. Generalnie naprawdę ta informacja, że ten pożar nie rozprzestrzenia się już jest też dla tego morale strażackiego naszego bardzo istotna, więc można powiedzieć, że nawet z uśmiechem na twarzy wychodzą i są zadowoleni, że ich praca przynosi efekty.
0: To jest bardzo ważna informacja. A jak długo może potrwać dogaszanie?
1: Proces jest czasochłonny oczywiście. Dzięki temu, że monitorujemy cały teren przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych, to pozwala nam na bieżąco określać sytuację. Ten teren, na którym nie będą pojawiały się punkty, które ewentualnie mogą być potencjalnie zagrożeniem dla ponownego rozpalenia się ognia, no, będą pokazywały, jak długo jeszcze ta akcja będzie prowadzona, ale myślę, że w grę wchodzą jeszcze dni. Nie godziny, tylko dni.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był, no, chyba trochę zmęczony, pan kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik prasowy lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Panie kapitanie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. No i proszę bardzo nisko kłaniać wszystkim strażakom biorącym udział w tej akcji. Pozdrawiamy was serdecznie.
1: Bardzo dziękuję za miłe słowa, również pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

Wracamy do sportu w Radiu RMF 24. Piłkarska reprezentacja Polski rozegra mecz towarzyski z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu, poinformował PZPN. Do tej pory Polacy rozegrali z Ukrainą 10 spotkań. Bilans tych starć to 5 wygranych, 2 remisy i 3 porażki. Przypomnę, że pierwsze z nich miało miejsce w lipcu 1998 roku w Kijowie, a biało-czerwoni wygrali wtedy 2-1. Po raz ostatni Polacy rywalizowali z Ukraińcami w czerwcu 24 roku. Na Stadionie Narodowym w Warszawie zwyciężyliśmy wtedy 3-1. Reprezentacja Polski na najbliższym zgrupowaniu rozegra 2 mecze. 3 czerwca drużyna Jana Urbana zmierzy się towarzysko z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. To jest Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty o 18.30.

0: Mroczne tajemnice III Rzeszy.
1: Fascynujące śledztwa.
0: Historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
0: W tym tygodniu zabieramy Was do Bobowej w Małopolsce, gdzie polskie służby poszukiwały depozytu Armii Krajowej, rzekomo ukrytego pod podłogą synagogi.
1: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking. Już dziś po 20 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.

0: To już 18.30 i fakty RMF FM.
1: Sieć laboratoriów medycznych OptiMed padła ofiarą ataku cyberprzestępców.
2: Wykradzione mogły zostać dane osobowe pacjentów z Mazowsza, a także z województwa warmińsko-mazurskiego. Imiona i nazwiska, numer PESEL, daty urodzenia czy adresy zamieszkania.
1: Wstępna analiza wykazała, że za atakiem stoi grupa cyberprzestępców z Białorusi. Sprawę bada policja.
2: 31 maja polscy piłkarze zagrają towarzyskie spotkanie z Ukrainą na stadionie we Wrocławiu.
1: Ukraina, podobnie jak Polska, nie zdołała awansować na Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku.
2: Kilka dni po majowym spotkaniu, 3 czerwca, w kolejnym towarzyskim starciu biało-czerwoni zmierzą się z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie.
1: Najczęściej czytają uczniowie i studenci. W tej grupie lekturę deklaruje 64% badanych.
2: Coraz częściej korzystamy również z księżnic publicznych. To dane z raportu Biblioteki Narodowej.
1: W Dniu Bibliotekarza i Bibliotek zapytaliśmy uczniów pierwszej klasy Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku, za co cenią biblioteki.
3: Dziękuję za takie piękne książki.
4: Też trzeba być cicho.
5: Można wypożyczać książki.
6: Można się skupić.
7: Tam jest dużo fajnych książek.
8: Ma się spokój po prostu.
1: A, to spokojna głowa. Przyszłość tak czytelnictwa, jest. Kiedy się słyszy takie słowa, prawda? Teraz największą popularnością cieszy się literatura gatunkowa.
2: Przede wszystkim kryminały i powieści sensacyjne oraz literatura obyczajowo-romansowa, rzadziej fantastyka.
1: Czytelnicy chętnie sięgają także po książki non-fiction.
2: Zwłaszcza dotyczące historii XX wieku.
1: Non-fiction to tak po polsku bardziej literatura faktu. Polecamy przyszłe fakty RMF FM.
2: Punktualnie o 19:00. Do usłyszenia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wracamy do polityki w popołudniowym programie w Radiu RMF24. O ogromnym sukcesie mówi Donald Tusk, o wielkim zagrożeniu obóz prezydenta. Ja przypomnę, że rząd podpisał dziś umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Do Polski trafią prawie 44 miliardy euro na zbrojenia. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Dzień dobry, Michale.
1: Kłaniam się.
0: Michale, jak komentowane są jest to, co się wydarzyło, to podpisanie tej umowy?
1: No, premier Donald Tusk tuż po podpisaniu umowy mówił, że to moment przełomowy. Dzięki tej decyzji polska armia będzie mogła się rozwijać, a przede wszystkim Polska będzie bezpieczniejsza.
2: Patrzę na szefa sztabu, pana generała Kukułę. Godzinami rozmawiamy o tym, jak budować armię, która będzie w stanie sprostać wyzwaniom. Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy, więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.
1: No, tyle premier Donald Tusk o swoich nadziejach. W podobnym tonie wypowiadał się również minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nie ma wspanialszych żołnierzy niż żołnierze Wojska Polskiego, a dzisiaj nie ma jeszcze bardziej dofinansowanej armii niż właśnie Armia Polska.
1: Do prezydenckiego weta wobec ustawy wprowadzającej SAFE na platformie X odniósł się także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Panie prezydencie, dostał pan dzisiaj lekcję pokory. Umowa SAFE została podpisana. 184 miliardy złotych przychodzą na uzbrojenie polskiego wojska. 12 tysięcy polskich fabryk będzie miało pracę. Polskie wojsko dostanie sprzęt.
1: No, tyle głosów zachwytu. Z kolei ze środowiska związanego z Pałacem Prezydenckim płyną już gorzkie słowa. Tak o podpisaniu umowy napisał na platformie X nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dzisiejsze podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. To sprawa, która dotyczyć będzie całego pokolenia Polaków.

To jest piątkowy program w Radiu RMF24. Pentagon rozpoczął dziś proces publikacji dokumentów, które dotyczą niezidentyfikowanych zjawisk i obiektów latających. I to jest realizacja dyrektywy prezydenta Donalda Trumpa. Szef Pentagonu, Pete Hegseth, powiedział tak. Te akta, ukryte pod klauzulami tajności, od dawna podsycają uzasadnione spekulacje i nadszedł czas, żeby Amerykanie sami to zobaczyli. Upublicznienie odtajnionych dokumentów świadczy o szczerym zaangażowaniu administracji Trumpa w wyjątkową przejrzystość, powiedział w oświadczeniu Pete Hegseth. Dokumenty mają być publikowane sukcesywnie w transzach na specjalnym portalu. Już zamieszczono ponad 160 plików pochodzących z różnych agencji. Z takiej powierzchniowej analizy zamieszczonych dokumentów wynika, że znaczna ich część została publikowana już wcześniej, jak na przykład akta FBI, które dotyczą incydentów i doniesień o latających talerzach z lat 40., 50. i 60. i materiały na temat niezidentyfikowanych obiektów, które zobaczyli astronauci podczas misji Apollo 12 i Apollo 17. Radio RMF 24, już za chwilę fakty RMF FM o 19:00.

0: Wracamy do Studia Faktów RMF FM. To już 19:00 w Studiu Faktów. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Wiceszefowa resortu zdrowia powinna odejść.
2: Jej odwołania domaga się samorząd lekarski.
1: Zapytaliśmy, co na to minister zdrowia.
2: W Szczecinie głośny protest mieszkańców podjął.
1: Nie chcą w sąsiedztwie bazy paliw.
3: Taki przemarsz coś może da, bo to się stało uciążliwe.
2: W faktach też polscy hokeiści.
1: Przed szansą na wejście do elity. Minister zdrowia odpiera zarzuty Naczelnej Izby Lekarskiej w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.
2: Jak ujawniliśmy w faktach, samorząd lekarski złożył dzisiaj w kancelarii premiera list z wnioskiem o odwołanie wiceszefowej resortu Katarzyny Kęckiej.
1: Medycy skarżą się na brak dialogu i chęci współpracy.
2: A głosy obu stron zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz.
1: Michale, co na to ministerstwo?
4: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda broni swojej zastępczyni i przekonuje, że powinna zostać na stanowisku.
5: Pani minister Kęcka przede wszystkim uczestniczy w każdym zespole trójstronnym. Jest w kontakcie z samorządami zawodowymi.
4: Tymczasem prezes lekarskiego samorządu, dr Łukasz Jankowski, w liście do premiera wskazał dzisiaj, że wiceminister, cytuję, zachęca medyków do łamania przepisów.
6: Otrzymaliśmy pismo od pani minister Kęckiej, że co prawda 1 maja weszła w życie ustawa, ale powinniśmy wstrzymać się z wygaszaniem uprawnień tych lekarzy, którzy nie mówią po polsku, bo prawdopodobnie przejdzie nowa ustawa. To nie jest poważne.
4: Napięcie na linii resort zdrowia lekarzy jest jak słychać duże, a w tle jest dyskusja o zarobkach medyków. Resort zdrowia chce zbierać dane o wynagrodzeniach lekarzy na kontraktach. Właśnie taki zapis znalazł się w projekcie nowej ustawy.
1: Rozbiórki 7 nielegalnych zbiorników na paliwo domagają się mieszkańcy szczecińskich Podjuch.
2: Kilkuset mieszkańców protestowało przeciwko działaniom inwestora.
1: Ich zdaniem nie ma on pozwolenia na budowę.
2: Z protestującymi rozmawiała reporterka RMF FM Anna Wałama.
7: To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Nie chcemy tak żyć.
8: No bardzo blisko te zbiorniki
7: bardzo
8: są.
7: Bardzo blisko. My tu mieszkamy. To jest rzut beretem.
9: To jest ile? 200 metrów?
8: Przyszło bardzo dużo mieszkańców.
3: Miałem twierdzić, że około 300. No. Taki przemarsz to coś może da, bo to się stało uciążliwe.
1: No, jaka jest reakcja na tę sytuację prezydenta Szczecina Piotra Krzystka?
2: Zdecydował on zawieszeniu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla tej inwestycji na okres 18 miesięcy.
10: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Ponad 5 kilometrów ma już korek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim.
2: Między węzłami Kowal i Kutno Północ w kierunku Łodzi ruch odbywa się tylko jednym pasem. Zapaliła się tam ciężarówka.
1: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Polscy hokeiści mogą dziś znów po 2 latach przerwy zameldować się w elicie.
2: Przed biało-czerwonymi ostatni mecz rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A.
1: Rywalem naszej kadry będzie Litwa.
2: Wojciech Marszyk z redakcji sportowej RMF FM będzie śledził to spotkanie
1: tak
2: bardzo uważnie.
1: Wojtku, co muszą zrobić Polacy, by awansować do grona najlepszych drużyn na świecie?
11: No, nasza hokejowa kadra sprawę awansu ma w swoich rękach, bo by znów zagrać w elicie, musi dzisiaj po prostu z Litwą wygrać. Zadanie wydaje się łatwe. Dzisiejsi rywale biało-czerwonych zrobią jednak wszystko, by nie przegrać, bo do utrzymania w dywizji 1A potrzebują punktów. Polakom pomogła dziś reprezentacja Kazachstanu, która mimo, że awans ma już zapewniony, pokonała po rzutach karnych Francję, czyli jednego z rywali naszej kadry w walce o awans. Swój mecz dziś wygrała też Ukraina, a ona była też jedną z tych reprezentacji, z którą biało-czerwoni rywalizują, no ale na szczęście z nią biało-czerwoni mają korzystny bilans, zwycięstwo, więc w meczu z Litwą, przypomnę, da powrót do hokejowej elity, a początek spotkania w Sosnowcu za niespełna pół godziny.
1: Za godzinę niespełna pierwsze fakty sportowe RMF FM.
2: O 20:00 no, zostawimy tych Litwinów na lodzie na pewno.
1: O 20:00 także wieś na Podhalu podzielona na dwie części.
12: Problem, że ludzie mają, narzekają jak pieru. Jowcara do Nowego Targu jechał 2 godziny.
2: Za niespełna godzinę opiszemy problem z pokonaniem 6-kilometrowej trasy.
1: Zostańcie z RMF FM.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.
0: To były fakty, a już za chwilę u nas ekonomia i między innymi najnowszy rating Polski. Marek Zuber z Akademii WSB będzie gościem radia RMF 24. To jest program wieczorny. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

0: To jest wieczorny program Radia RMF 24. Dziś podpisano umowę w sprawie programu SAFE. Do Polski ma trafić 180 miliardów złotych. Wczoraj szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że perspektywa obniżki stóp wydaje się mało prawdopodobna. O wpływie tych spraw na polską gospodarkę porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest ekonomista Akademia WSB, pan Marek Zuber. Dobry wieczór, witamy.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Zacznijmy od SAFE. Jak ten program wpłynie na naszą ekonomię? No bo tak, jak stwierdził dziś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, cytuję, 12 tysięcy polskich fabryk będzie miało pracę. Będą powstawały nowe fabryki. Jak to w ogóle wpłynie na nasze PKB?
1: No oczywiście będzie oznaczało wzrost PKB. Dzisiaj już więcej wiemy na temat tych projektów, które będą realizowane w ramach programu SAFE. No więc wiemy, że rzeczywiście absolutna większość tych pieniędzy trafi do Polski, niekoniecznie do firm polskich, w sensie takich, w których większościowy udział mają Polacy. No bo niestety nie wszystko potrafimy produkować, jeżeli chodzi o kwestie obronne. Pewnie częściowo będą to firmy z udziałem kapitału zagranicznego, ale absolutnie dominować będą tutaj polskie firmy, wszystko na to wskazuje. Oczywiście mam tutaj na myśli przeglądnięcie tych wszystkich projektów, które będą realizowane. No i to jest oczywiście impuls wzrostowy. Ja zresztą muszę szczerze powiedzieć, biorąc pod uwagę perspektywy Polski, łączę jeszcze kilka innych obszarów, w których te inwestycje rzeczywiście będą ogromne, mianowicie energetykę, kolejnictwo, inwestycje hydrotechniczne, coraz więcej także inwestycji w nowoczesne technologie, na przykład związane ze sztuczną inteligencją i w sumie razem z obronnością właśnie, czyli razem z programem SAFE, myślę, że może to być nawet więcej niż 2 biliony złotych do roku 2037. Ja sobie tak szacowałem, że jeśli 80% z tych środków rzeczywiście trafi do firm działających w Polsce, ze wszystkich tych obszarów, nie tylko z obronności, to uwzględniając jeszcze parę innych czynników, my mamy szansę na to, żeby rozwijać się w kolejnych kilkunastu latach średniorocznie w tempie między 3 a 4%. Oczywiście mamy wyzwania, które musimy pokonać, to jest jasne, ale mamy szansę na taki wzrost, a to będzie oznaczało, że tak jak dzisiaj, czy w zeszłym roku na świecie w wielu miejscach mówiono o polskim cudzie gospodarczym, patrząc na to, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich 30 lat w polskiej gospodarce, to mam wrażenie, że w roku 2037-2038 myślę, że świat będzie mówił o drugim polskim cudzie gospodarczym. Także naprawdę SAFE wpisuje się w ten cały obszar. Ja szacuję w ogóle, że całkowite wydatki inwestycyjne w obronność w ciągu tych 12-13 lat mogą nawet sięgnąć 800 miliardów złotych. No więc SAFE to jest część tego programu, ale szalenie istotna, no bo to jest mniej więcej 1/4, biorąc pod uwagę to, co prawdopodobnie będzie trzeba wydać. Więc impuls inwestycyjny, impuls wzrostowy, ale jeszcze jedna rzecz. Proszę zobaczyć, obronność dzisiaj, technologie obronne, no to jest właśnie ta najwyższa technologia. To są absolutnie nowatorskie rozwiązania, także z wykorzystaniem wspomnianego przeze mnie AI. W związku z tym, jeśli mądrze znowu będziemy tym zarządzać i w ramach inwestowania w Polsce, w polskich firmach, już nie chodzi mi o polskie firmy w sensie inwestowanie w nie, ale w to, co one robią, lub jeśli będziemy starać się ściągnąć te najnowocześniejsze rozwiązania ze świata, bo tak jak powiedziałem, nie wszystko potrafimy produkować, tak, no to także może być bardzo mocny impuls poprawy technologicznej, jeżeli chodzi o potencjał Polski. Więc to też jest szalenie istotny element, jeżeli chodzi o konkurencyjność polskiej gospodarki.
0: Będziemy się rozwijać w tempie między 3 a 4%, mówił pan przed chwilą. Trzeba tym zarządzać dobrze, mądrze. Czy widzi pan w takim razie jakieś zagrożenia związane z programem SAFE?
1: No, oczywiście mamy bardzo wiele zagrożeń na świecie, o których co chwilę mówimy. Mamy bardzo wiele wydarzeń, które mogą nam zdestabilizować sytuację w Polsce. Także jeżeli chodzi o kwestie obronne, no już nie chcę oczywiście mówić o ewentualnej napaści na Polskę, no ale też musimy oczywiście realnie to brać pod uwagę. Natomiast ja mam takie dziwne wrażenie, że największy chyba problem, który może być z tym programem, to jest ta nasza polsko-polska wojna. Ja muszę panu szczerze powiedzieć, że z taką wielką przykrością obserwowałem to, co się działo wokół programu SAFE, dlatego że większość tych argumentów, które były podnoszone, na przykład to, że mamy ryzyko kursowe związane z programem SAFE, na przykład to, że będziemy musieli wydawać w Unii Europejskiej, a nie w innych miejscach na świecie, no to są rzeczy, no weźmy to ryzyko kursowe. Programy realizowane przez dzisiejszą opozycję także oznaczały ryzyko kursowe. Przecież inwestycje związane z zakupami w Korei Południowej rozliczane były w dolarach lub w euro. W Stanach Zjednoczonych, co jasne, w dolarach. Dotyczy to i myśliwców F-35, i śmigłowców Apache, i systemów Patriot. To wszystko jest ryzyko kursowe związane z kursem dolara, więc nic nowego. Uzależnienie, jakieś uzależnienie od w kwestiach praworządności, no ale oczywiście to nie będzie tak jak w przypadku KPO, to już wiemy. Natomiast rzeczywiście, no, potrafimy sobie wyobrazić sytuację, w której Komisja Europejska blokuje nam te środki, ale dokładnie tak samo może nam zablokować te zwykłe środki unijne. No więc to jest coś, co nas dotyczy od 2004 roku, a właściwie jeszcze wcześniej, bo mieliśmy jeszcze środki przedakcesyjne, więc też nic nowego. Więc robienie z tego dzisiaj jakiegoś wielkiego problemu, no po prostu nie było zasadne. A w kwestii tego wydawania w Unii Europejskiej, po pierwsze, ja uważam, że no też przecież na ten temat wiele dyskusji w ostatnich latach prowadzono po agresji Rosji na Ukrainę. W Unii w chwili robić fantastycznie, chciałbym, żeby tak było za, nie wiem, 15 czy 20 lat w Polsce, to między innymi dlatego trzeba mądrze te pieniądze dzisiaj wydawać, żeby budować ten potencjał. No ale jeśli jednak jesteśmy relatywnie małym krajem, to nie wydamy tak wielkich pieniędzy w krótkim czasie, żeby we wszystkich możliwych obszarach obronności ten potencjał budować. Więc musimy to robić w ramach Unii Europejskiej, no bo w tej Unii Europejskiej jesteśmy. Trudno z tego też, dla mnie przynajmniej, robić jakiś poważny zarzut, tym bardziej, że tak jak przed chwilą powiedziałem, SAFE to nie są całe wydatki obronne, które Polska będzie ponosić. To jest tylko część tych wydatków obronnych. Więc tak jak panu powiedziałem, no strasznie smutno obserwowały się te dyskusje, bo wydawało się, że są takie obszary, w których ta zgoda jest. Tak kiedyś
0: bezpieczeństwo.
1: Ja pamiętam doskonale wejście do Unii Europejskiej czy do NATO. Dokładnie tak. No myślałem, że w kwestiach bezpieczeństwa będzie zupełnie inaczej. I na koniec jeszcze, jak pan wie, pojawił się ten program, wspomniał pan przed chwilą o Adamie Glapińskim, program związany ze sprzedażą złota. Ja nie mam nic przeciwko temu, tylko to nie jest takie proste, ale jako uzupełnienie tego podstawowego programu SAFE. Jeśli jesteśmy w stanie to robić, róbmy, ale no znowu, robienie z tego jakiejś alternatywy takiej realnej, no nie do końca to tak niestety wygląda. Więc szkoda, że trochę za dużo tych emocji jednak politycznych wokół tego programu obserwowaliśmy.
0: To zostaniemy jeszcze przy NBP, porozmawiamy o stopach procentowych. Jakie mogą być konsekwencje utrzymania tych wskaźników na obecnym poziomie? No i kiedy ewentualnie można spodziewać się obniżek stóp procentowych?
1: No więc powiedzmy przede wszystkim, że to nie jest zła wola ani Glapińskiego, ani członków Rady Polityki Pieniężnej, tylko niestety konsekwencje wojny w Iranie, bardzo mocnym wzrostem przede wszystkim ropy, gazu również, ale przede wszystkim ropy, widzimy dzisiaj w większości krajów świata w postaci wzrostu inflacji. Oczywiście to nie jest na szczęście taki wzrost jak w roku 2023, ale jednak na tyle istotny, że w wielu krajach rozważa się zmianę podejścia do stóp procentowych. No w strefie euro, żeby daleko nie szukać, prawdopodobnie za chwilę zobaczymy podwyżki stóp procentowych. Ja zakładałem jeszcze jedną obniżkę w tym roku, ale tylko jedną, o 25 punktów bazowych, w wersji optymistycznej o więcej, ale to oczywiście w wersji optymistycznej, nie będzie tej obniżki, nie mamy co na to liczyć, ale też wydaje mi się, że na dzisiaj prawdopodobieństwo podwyżek stóp nie jest zbyt duże. Ja mam takie wrażenie, że te stopy, które dzisiaj mamy, to główna stopa na poziomie 3,75, to jest taka rzeczywistość na dłużej. Czyli jeśli ktoś liczy na to, że w perspektywie roku, półtora roku zobaczymy jeszcze niższe stopy, myślę, że to jest dzisiaj mniej prawdopodobne niż bardziej prawdopodobne. Prawdopodobnie to jest koniec, jeżeli chodzi o obniżanie stóp procentowych. No więc jeśli ktoś myśli o, nie wiem, stałej stopie kredytu hipotecznego, to jest chyba dobry moment, żeby taką stałą stopę brać. To nie jest wielka różnica, 25 punktów bazowych w jedną czy w drugą stronę, więc też ten wpływ na wzrost gospodarczy nie powinien być jakiś bardzo mocny, przynajmniej jeśli chodzi oczywiście o stopy procentowe. Pewnie mocniejszy będzie w związku z ograniczeniem konsumpcji w niektórych obszarach, ale też nie sądzę, żeby to było jakieś bardzo mocno widoczne. Tutaj mam trochę inne zdanie niż Glapiński, przynajmniej jeśli chodzi o to, co dzisiaj w miarę możemy przewidywać. Oczywiście jeśli doszłoby do eskalacji wojny, jeszcze droższa ropa, jeszcze droższy gaz, jeszcze więcej zamieszania, no to wszystko jest możliwe, także recesja na świecie. Ale jeśli, mam nadzieję, najgorsze mamy za sobą, to myślę, że to ograniczenie wzrostu w Polsce w tym roku nie będzie jakoś bardzo duże. Ja zakładałem 4,5% wzrostu. Byłem tutaj chyba jednym z bardziej optymistycznych ekonomistów i myślę, że to jest wciąż możliwe. Jeśli nie, no to 0,2-0,3 mniej. Dlatego, że ten wzrost opierałem na trzech obszarach, czyli konsumpcja. Nie sądzę, żeby ona bardzo mocno wzrosła, biorąc pod uwagę to, co w Iranie się wydarzyło. Jeszcze raz powtarzam, chyba żeby doszło do eskalacji, na razie nie zakładam. Po drugie, wykorzystanie środków z KPO i z SAFE właśnie. To nie jest specjalnie zależne od sytuacji w Iranie. No to już musiałaby być znowu taka bardzo, bardzo negatywna ścieżka, negatywny scenariusz, więc raczej też nie powinno być tutaj jakiegoś ubytku. No i trzeci element to jest kwestia eksportu. Liczyłem głównie na odbicie w Niemczech, generalnie w strefie euro, ale przede wszystkim w Niemczech. I na razie te dane są nie najgorsze, nawet uwzględniając wzrost cen ropy. Przede wszystkim dlatego, że spora część tego wzrostu, choćby w Niemczech, dotyczy branż, które no niezależnie od tego, co się dzieje, będą się rozwijały, choćby obronność. To jest choćby program wydania tego biliona euro w ciągu dekady. Mhm. Te pierwsze dziesiątki miliardów euro Niemcy w tym roku, w zeszłym już zaczęli wydawać, tych pieniędzy będzie więcej. Więc to jest chyba też szansa na to, żeby trochę to polską gospodarkę pociągnęło. Więc ja myślę, że czwórkę z przodu powinniśmy w tym roku zobaczyć. Mam taką nadzieję. Mhm. A to by oznaczało oczywiście przyspieszenie w stosunku do zeszłego roku. Więc te stopy procentowe, które nam zawisły niestety i już nie będzie jeszcze kolejnych obniżek, nie powinny jakoś znacząco wpłynąć na wzrost gospodarczy w tym roku. Ale oczywiście wiadomo, no jeżeli ktoś ma jakikolwiek kredyt, szczególnie hipoteczny, taki długookresowy, gdzie te stopy mają większy wpływ na to, co miesięcznie płacimy, no to żałuję, no bo można by było płacić mniej niż płacimy w tej chwili. No ale tak jak powiedziałem, nie jest to wina ani Glapińskiego, ani Tuska, ani Kaczyńskiego, tylko tej sytuacji, którą mamy na Bliskim Wschodzie.
0: A jeżeli ta sytuacja się zmieni? W jakimś, nie wiem, okresie, miesiąc, czas?
1: No jeżeli będziemy mieli eskalację i przebijemy, nie wiem, dotychczas rekordowy poziom cen ropy, czyli $147 za baryłkę z 2008 roku, no to wszystko jest możliwe oczywiście. I wyhamowanie gospodarki, i mocny wzrost inflacji, i podwyżki stóp procentowych, i to nie tylko w Polsce oczywiście. Natomiast jeżeli byśmy mieli porozumienie, czyli pokój, o ile to jest oczywiście możliwe na Bliskim Wschodzie, no ale powiedzmy powrót do tego, co było przed marcem, czyli przed tym uderzeniem izraelsko-amerykańskim.
0: I grubo poniżej $100 za ropę.
1: Przepraszam, nie dosłyszałem.
0: I grubo poniżej $100 za ropę.
1: No właśnie, dzień przed inwazją, czyli, no inwazją, dzień przed atakiem, czyli w piątek mieliśmy w okolicach $72 i moim zdaniem takie poziomy jesteśmy w stanie zobaczyć w ciągu kilku tygodni. Ja zupełnie się nie zgadzam z tymi tezami, które gdzieś tam możemy przeczytać od paru tygodni. Zniszczone instalacje, nie wiem, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy w Kuwejcie, czy w Iraku. To wszystko spowoduje, że ta cena nie wróci. Moim zdaniem absolutnie tak nie będzie. Oczywiście musi być też drożna Zatoka Ormus, to jest cieśnia Ormus, to jest bardzo ważny oczywiście element układanki. Natomiast pamiętajmy o tym, że my mamy rezerwy, jeśli chodzi o zwiększenie, nawet biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło i te zniszczenia. Mamy te rezerwy i w Stanach Zjednoczonych. Mamy te rezerwy, które pojawiły się też w związku z tymi rozstrzygnięciami polityczno-wojskowymi w ostatnich miesiącach w Wenezueli. Oczywiście Wenezuela nie jest w stanie zwiększyć istotnie wydobycia w ciągu dnia czy dwóch, ale samo zwiększanie inwestowania w tym kraju po to, żeby to wydobycie wzrosło, to już też jest element, który ogranicza wzrosty cen ropy. Więc podsumowując to wszystko, moim zdaniem poniżej $80 jesteśmy w stanie spaść w ciągu kilku tygodni i wtedy ten efekt wzrostu inflacji na przykład w Europie, niech będzie na przykład w Polsce, będzie na poziomie może 0,3, może 0,4 punktu procentowego, czyli zamiast średnioroczna na poziomie 2,5, no to będzie na poziomie 2,8, 2,7, 2,9, no trudno w tej chwili jednoznacznie oczywiście to prognozować, ale na pewno poniżej 3%. więc dotknie nas to troszkę, no choćby właśnie przez to, że tej obniżki nie będzie, ale z całą pewnością nie będzie to jakaś katastrofa, również jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy.
0: A jak będzie z ratingiem Polski, bo S&P ma ogłosić prognozę ratingu dla Polski dzisiaj. Poprzednio, przypomnę, S&P potwierdziła długoterminowy rating w walucie obcej na poziomie A- ze stabilną perspektywą. Czego pan się spodziewa?
1: Chyba tego samego, prawdę mówiąc. Chociaż tak obiektywnie rzecz biorąc, no cudownie nie jest, jeżeli chodzi o te nasze finanse publiczne. Ale powiem panu szczerze, bardziej boję się tego, co nastąpi w kolejnych miesiącach, szczególnie w przyszłym roku pod kątem wyborów. Ja myślę, że na razie ruchów ze strony agencji ratingowych nie będzie. Zresztą nawet gdyby były, to pamiętajmy o tym, że z tych trzech największych ruch bierze się pod uwagę oceny dwóch. Więc jeżeli z tych trzech na razie jesteśmy na poziomie inwestycyjnym, czyli na poziomie A, co prawda najniższym, ale jednak A, to obniżenie tego ratingu do BB+, czyli do tego poziomu najwyższego B,

0: mniej prawdopodobna. Mhm. Natomiast jeżeli w trakcie kampanii wyborczej zaobserwujemy takie przepychanki i znowu populistyczne hasła po jednej i drugiej stronie sporu w stylu 1400 plus, a nie 800 plus, 200 tysięcy złotych, bo przecież takie pomysły już się pojawiają, na każde urodzone dziecko i tak dalej, i tak dalej, czyli jeszcze większe transfery socjalne, no to boję się, że wtedy rzeczywiście możemy zobaczyć taki mały kryzysik, taki jak w 2023 roku w październiku w Wielkiej Brytanii, kiedy ówczesna premier mówiła: obniżam podatki, ale jeśli chodzi o wydatki, no to nie mogę ich przecież zmniejszać, bo Brexit, bo jeszcze mamy skutki pandemii i tak dalej, i tak dalej. Więc coś takiego się w Polsce może wydarzyć i oczywiście także może być obniżenie ratingu. Może obniżenie ratingu byłoby właśnie powodem takiego małego kryzysiku finansowego. Nie katastrofy, nie dramatu, nie Grecji, ale z pewnością byśmy to wszyscy odczuli. Więc oby do tego nie doszło. Natomiast jeżeli ograniczymy, politycy ograniczą ten kierunek, to myślę, że świat jest przygotowany na dalszy wzrost polskiego długu. Ja myślę, że my przekroczymy tak realnie, jakbyśmy wszystko porządnie sumowali 70% wartości długu w stosunku do PKB, czyli do wartości gospodarki, ale jeżeli ten narastający dług będzie już przeznaczany no przede wszystkim na inwestycje, choćby te, o których przed chwilą mówiłem, czyli obronność, energetyka i tak dalej, a w szczególności te pieniądze będą szły do firm działających w Polsce, polskich przede wszystkim, budując ten potencjał rozwoju i realnie zwiększając wartość polskiej gospodarki, to nikt się na nas nie obrazi i żadnego kryzysiku nie będzie. Więc wszystko przed nami i naprawdę dużo, dużo tutaj zależy od nas, od decyzji polskich polityków.
1: A na razie czekamy na ogłoszenie tego ratingu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był ekonomista Akademia WSB, pan Marek Zuber. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Miłego weekendu.
0: Bardzo dziękuję również. Miłego weekendu również. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. W Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jak już wspominaliśmy, piłkarze pierwszoligowej Wisły Kraków już dziś przed własną publicznością mogą zapewnić sobie awans do Ekstraklasy. Aby stało się to już dziś, przed innymi meczami tej rundy, muszą dziś nie stracić punktów z Chrobrym Głogów. No i w takie scenariusze oczywiście zdecydowanie wierzą kibice Białej Gwiazdy. Posłuchajmy.
1: Wygramy.
2: Ja mówię 5-0.
1: Ja mówię 2-1.
3: 2-1,
1: dla mnie. Tak jest.
3: Ale w sumie remis wystarczy.
1: Wystarczy, ale muszą
2: jak
1: wygrać.
2: Jak się gra na remis, no, to się przegrywa.
4: Tu robią to, co powinni zrobić dzisiaj, żeby już nie było niedomówień.
3: Żeby nie było czekania na baraże, jak zawsze.
4: No, myślę, że tak.
3: Tak będziecie świętować dzisiaj?
1: To już się zobaczy, nie?
4: Ten
1: to się
4: w domu musi, jak dojedziemy.
3: Jak dojedziemy?
4: Dojedziemy, bo to trochę przed nami drogi jest.
1: Bo my tu troszeczkę jesteśmy z 100 km, także z Podhala tu przyjechaliśmy, także jeszcze kawałek drogi do domu jest.
3: Przyjechaliście, żeby być dzisiaj częścią tej historii.
1: No dokładnie. Jesteśmy z Wisłą i byliśmy zawsze, nie?
2: No wygramy z Chrobrym.
4: 2-1.
3: Dlaczego akurat 2-1?
2: A takie przeczucie. Wisła lubiła.
5: No nie?
3: To nie ma kto strzelić 3.
5: No nie, no tak, dokładnie, nie? Duarte pewnie strzeli.
2: Nie łamać tak jak w Rzeszowie.
5: Tak mi się wydaje, nie?
3: No jak będzie to świętowanie dzisiaj wyglądało?
5: Świętowanie to dopiero będzie w ostatniej kolejce, podejrzewam.
3: No, ale dzisiaj pewnie też.
5: No dzisiaj będzie pewnie dłużej, trochę na stadionie zostaniemy, ale nie będzie jakiegoś takiego świętowania, bo jeszcze pierwszego miejsca nie mamy. Awans, jak wygramy, to już pewne, że z drugiego będziemy mieć, ale jeszcze nie wygraliśmy ligi, nie?
3: No ale w Ekstraklasie w końcu miejsce Wisły jest.
5: Najwyższy czas.
2: Polski!
5: I tak jak Jarosław Królewski, czytałem dzisiaj, powiedział, że do 2030 będzie Liga Mistrzów na Reymonta. I my też tak uważamy, nie?
0: Usłyszał od kibiców Wisły Kraków dziennikarz RMF FM Paweł Konieczny. Przypomnę, początek meczu na Stadionie Miejskim w Krakowie o 21:00.
6: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie wieczornego programu Radia RMF 24. Przypomnę, że polscy hokeiści w Sosnowcu grają o awans do elity. Biało-czerwoni w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A mierzą się z Litwą. Mecz naszej kadry śledzi Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF.
1: Tak jest, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Wojtku. Jaki wynik i co muszą zrobić nasi hokeiści, żeby awansować do elity?
1: No, wynik niekorzystny dla biało-czerwonych, bo przegrywamy na niespełna 8 minut przed końcem pierwszej tercji z Litwinami 0-1. Co muszą zrobić? Wygrać. Wydaje się zadanie łatwe, bo Litwini walczą o utrzymanie w dywizji 1A. No właśnie, walczą o utrzymanie. No i też nie mogą tutaj stracić punktów i robią wszystko jak na razie, żeby w tej dywizji 1A się utrzymać. Biało-czerwoni, gol stracony, nie powiedziałbym pechowo. Pech w tym, że sędzia ukarał dwuminutową karą jednego z biało-czerwonych, więc Litwini grali w przewadze, no i to świetnie wykorzystali. Zasłonięty Tomasz Fucik przy tym strzale, opóźniona jego reakcja, no i krążek w siatce. Od tego momentu biało-czerwoni ruszyli zdecydowanie bardziej do ataku. Próbują zamknąć Litwinów gdzieś w tej ich części boiska, w tej ich tercji lodowiska. No ale Litwini jak na razie bardzo umiejętnie się bronią. Widać, że jest to mecz zespołów dzisiaj dwóch dobrze poukładanych, bo do momentu straconej bramki żaden z zespołów nie rzucał się jakoś bardzo mocno do ataku. Wiedział, że stawka jest bardzo duża, bo jedni walczą o utrzymanie, drudzy o awans. No więc trzeba było tutaj uważać, żeby nie popełnić głupiego błędu, nie stracić krążka, no i nie stracić też w konsekwencji bramki. Biało-czerwoni od dobrych kilkudziesięciu sekund atakują mocno bramkę Litwinów, ale jak na razie krążek nie może przejść między parkanami litewskiego bramkarza, więc cały czas Litwini na prowadzeniu. A dzisiaj dla biało-czerwonych wszystko się doskonale układało, bo Kazachstan, który jest już pewny awansu do elity i wraca do niej, pokonał dziś Francję, czyli tego rywala, z którym biało-czerwoni toczyli bój o awans do elity i z którym, trzeba przyznać, mamy niekorzystny bilans meczów, bo przecież biało-czerwoni przegrali z Francuzami po rzutach karnych. No ale to już nieważne. W grze była też Ukraina, która wygrała 3-1 dzisiaj z Japonią. No i wszystko w rękach naszych hokeistów. Jeżeli nie uda się, pretensje mogą mieć tylko do siebie, ale walka tutaj będzie na pewno do samego końca, bo awans do elity po krótkim czasie, bo zaledwie po 2 latach, przecież w 2024 roku biało-czerwoni grali w tej elicie, walczyli na Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Ostrawie i Pradze. Biało-czerwoni te mecze swoje rozgrywali niedaleko polskiej granicy, bo w Ostrawie walczyli jak równy z równym, ale ostatecznie musieli uznać wyższość mocniejszych reprezentacji i z tej elity spadli, ale myślę sobie, że powrót taki szybki po 2 latach, bo ten wcześniejszy był dopiero po 22, to naprawdę byłoby coś. 5 minut, 54 sekundy do końca pierwszej tercji, przerwa na czyszczenie lodu. Biało-czerwoni mimo wielu ataków nadal przegrywają z Litwinami 0-1.
0: Ale bardzo mocno trzymamy kciuki za biało-czerwonych, a to był Wojciech Marczyk i redakcja sportowa RMF FM. Wojtku, bardzo dziękujemy. I jesteśmy umówieni na fakty sportowe w RMF FM, które już kilka minut po godzinie 20. Jest 19:53.

0: Słuchacie RMF FM, dochodzi godzina 20, a zatem to jest pora nowych faktów. Wszystkie najważniejsze informacje przekażą Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy. Czasochłonne dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
2: W grę wchodzą nie godziny, ale dni, oceniają strażacy.
1: Sukces antyimigranckiej prawicy w Wielkiej Brytanii.
2: W wyborach samorządowych.
1: Kibice Wisły wieszczą triumf krakowskiego klubu.
3: Ja mówię 5-0.
4: Ja mówię 2-1.
2: A wystarczy remis, by Biała Gwiazda świętowała awans.
1: Do piłkarskiej ekstraklasy. Dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie potrwa jeszcze kilka dni.
2: W akcji wykorzystywanych jest teraz ponad 200 pojazdów.
1: Miejsca strawione przez ogień zostały podzielone na 5 odcinków.
2: Pracuje tam 860 strażaków, poinformował w naszym radiu RMF24 Tomasz Stachyra, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
1: A jak wygląda ich akcja?
5: Wszędzie, gdzie pojawiają się zarzewia ognia bądź też dymu, ten teren jest przelewany wodą, dodatkowo przy użyciu narzędzi ręcznych strażacy muszą tą ściółkę odkryć, przelać wodą, zabezpieczyć po prostu przed ewentualnym rozpaleniem się ponownym ognia. Ze względu na to, że ściółka bardzo często na terenie pożaru łączyła się tak jakby z terenami torfowymi, więc jest to bardzo mozolna praca, trudna, czasochłonna.
2: Od wtorku w Puszczy Solskiej, przypomnijmy, spłynęło 300 hektarów lasu.
1: W Wielkiej Brytanii trwa liczenie głosów w wyborach samorządowych.
2: Już wiadomo, że olbrzymi sukces odniesie antyeuropejska partia Reform UK pod przewodnictwem Nigela Farage'a.
1: Co to oznacza dla brytyjskiej polityki? O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Firmorgan.
6: Reform UK od lat przyciąga do siebie twardych konserwatystów i rozczarowanych członków Partii Pracy. Jest antyimigrancka i ultraprawicowa. Jej sukces w wyborach lokalnych nie zmieni układu sił w Izbie Gmin, ale postawi w niezwykle trudnej sytuacji premiera Keira Starmera. Nie zmienia się pilota w trakcie rejsu, ostrzega wicepremier David Lammy. Zmiana politycznego krajobrazu na poziomie lokalnym oznaczać będzie jeszcze większe przeszkody dla rządzących lejburzystów w realizowaniu swojego programu, co może przyczynić się do dalszej utraty popularności przed wyborami parlamentarnymi, które rozpisane zostaną za 2 lata.
7: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
1: Szaflary na Podhalu podzielone na 2 części.
2: Betonowy most na Białym Dunajcu zaczął się osuwać i zamknięto go z dnia na dzień.
1: Mieszkańcy wsi oddalonej o kilka kilometrów od nowego targu nie byli na to przygotowani.
8: Duży problem, bo trzeba na nogach chodzić. Auto z jednej strony i trzeba lecieć na drugą stronę.
9: Problem, że ludzie mają, narzekają jak pierą. Ja wczoraj do nowego targu jechał 2 godziny. W hoteli był korek tam, bo jadą z Białki i tego, no to problem tego.
10: No ugotowali nas elegancko wszystkich i przedsiębiorców, którzy tu mamy pokoje i biznesy różnego rodzaju po prostu. No tragedia, no tak się nie robi. Nie wiem jak karetki, wszystko będzie funkcjonowało, wszystko dookoła musi jeździć. My też nie mamy jak wyjechać z domów. No nie wiem, co mam powiedzieć, no, jesteśmy wszyscy rozżaleni.
1: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu sprawdza, jak poważne jest uszkodzenie filaru mostu.
2: No i nie jest w stanie zadeklarować, kiedy przeprawa zostanie przywrócona.
1: Piłkarze Wisły Kraków mają szansę zapewnić sobie dziś awans do elity.
2: Aby tak się stało, nie mogą stracić punktów w domowym meczu z Chrobrym Głogów.
1: Kibice Białej Gwiazdy nie mają wątpliwości, że ich klub wróci do ekstraklasy.
11: No wygrany jest Chrobrym.
12: 2-1. Dlaczego akurat 2-1?
3: A takie przeczucie.
11: Duarte pewnie strzeli.
4: Wygramy.
3: Ja mówię 5-0.
4: Ja mówię 2-1.
12: 2-1,
4: ja
12: no,
4: tak jest.
12: Ale w sumie remis wystarczy.
4: Tak, ale ja no wystarczy, ale muszą
3: jak
4: wygrać.
3: Jak się gra na remis, no, to się przegrywa.
12: To jak będzie to świętowanie dzisiaj wyglądało?
11: Świętowanie to dopiero będzie w ostatniej kolejce, podejrzewam. No dzisiaj będzie pewnie dłużej, trochę na stadionie zostaniemy, ale nie będzie jakiegoś takiego świętowania, bo jeszcze pierwszego miejsca nie mamy.
2: No, pewnie wygranej są kibice Wisły.
1: Z którymi rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Początek meczu za godzinę.
1: A już za chwilę u nas więcej informacji sportowych.
2: A fakty od 21 będzie prezentowała Katarzyna Podraza.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM zaprasza Wojciech Marczyk.
2: Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór. Polscy hokeiści w Sosnowcu walczą o awans do elity w ostatnim meczu Mistrzostw Świata. Dywizji 1A. Biało-czerwoni grają z Litwą. Wygrana da awans do grona najlepszych drużyn na świecie. Jednak jak na razie po pierwszej tercji biało-czerwoni przegrywają 0-1. Z problemami, ale Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Polka pokonała po długim, bo trwającym 2 godziny 43 minuty meczu Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Dziś grę na pewno utrudniał wiejący silnie wiatr w stolicy Włoch. Z ziemnych kortów w Rzymie przenosimy się na zieloną murawę w piłkarskiej ekstraklasie. Udany debiut na ławce trenerskiej Rakowa Częstochowa zaliczył Dawid Kroczek. Jego zespół pokonał 2-0 na własnym stadionie Koronę Kielce. A za niespełna pół godziny lider Lech Poznań podejmie na własnym stadionie walczącą o utrzymanie Arkę Gdynia. Wiemy, że gramy przeciwko drużynie, która obecnie cierpi, ale wciąż walczy, żeby uniknąć spadku, a kiedy gramy przeciwko takim zespołom, to wiemy, że one wyjdą na boisko, by dać z siebie 100%. Mówił Niels Frederiksen, trener Lecha, który w ten weekend może zapewnić sobie tytuł mistrzowski, by tego dokonać musi dziś wygrać z Arką, a Jagiellonia i Górnik muszą przegrać swoje spotkania. Federico Valverde i Aurelien Tchouameni ukarani przez władze Realu Madryt. Obaj piłkarze mieli się pobić w czwartek. W efekcie starcia Valverde wylądował w szpitalu z raną głowy i nie zagra w niedzielnym El Clasico, czyli ligowym starciu z Barceloną. Klub ukarał obu piłkarzy grzywną w wysokości 500 000 euro, a spór między zawodnikami trwa tak naprawdę od wielu miesięcy.
14: Valverde należał do grona przeciwników Xabiego Alonso, zwolenników jego zwolnienia, natomiast Tchouameni był bardzo zadowolony ze współpracy z tym właśnie baskijskim trenerem i życzył sobie, żeby pracował on do końca sezonu.
13: Mówił Leszek Orłowski, komentator Kanal Plus Sport. Barcelona, jeżeli w niedzielę wygra z Realem, zapewni sobie tytuł mistrza Hiszpanii.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Wspominaliśmy, że będą deszcze po weekendzie i faktycznie poniedziałek szykuje się mokry, wtorek trochę mniej, ale zanim to wszystko,
0: to właśnie,
15: to mamy weekend.
0: Sobota i niedziela, temperaturę widzę w miarę niską w sobotę, trochę wyższą w niedzielę, więc to pokazuje, że można w sobotę przeznaczyć na przykład czas na sprzątanie, a w niedzielę na spacerowanie.
15: Pięknie to rozplanowałeś, mam nadzieję, że macie podobnie w swoim weekendowym grafiku.
0: A może wręcz przeciwnie, idźcie...
16: Tu Radio RMF 24.
6: W Radiu RMF 24 czas na kulisy History Hiking, program, w którym przybliżamy mroczne karty historii XX wieku. Dzisiaj zabieramy Was do miejscowości Bobowa w województwie małopolskim, gdzie pod posadzką w synagodze polskie służby poszukiwały depozytu Armii Krajowej. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz, witamy i zapraszamy. Będziemy razem do 21:00.

0: Słuchacie radia RMF24, to Kulisy History Hiking, program, w którym przybliżamy kulisy naszych śledztw. Tym razem zabieramy Was do Bobowej w województwie małopolskim, gdzie polskie służby poszukiwały skarbu. Depozytu Armii Krajowej, który rzekomo miał zostać ukryty pod podłogą w synagodze w Bobowej, w miejscowości Bobowa. Jak w ogóle dowiedzieliśmy się o tej historii? Otóż szukając archiwów w Instytucie Pamięci Narodowej, natrafiłem na bardzo ciekawą historię, że służby jeszcze w okresie PRL-u poszukiwały depozytu, ponieważ natrafiły na relację świadka, który twierdził, że taki depozyt został zamurowany pod podłogą. I wyobraźcie sobie, że doszło nawet do poszukiwań prowadzonych przez służby, poszukiwań i rozbicia posadzki w konkretnym wskazanym miejscu. Jaki był efekt tych poszukiwań? Za chwilę Wam zdradzimy, ale po kolei.
1: W ogóle zacznijmy od tego, że każdy z Was może pobawić się w takiego szpiega historycznego, bo dzięki Bogu żyjemy dzisiaj w czasach, w których znaczna część dokumentów jest zdigitalizowana, co oznacza, że wchodząc na przykład na strony Instytutu Pamięci Narodowej, możecie na własną rękę robić kwerendy i na przykład poszukiwać różnych historii związanych z waszymi przodkami. Ten dostęp do archiwów dzisiaj naprawdę jest zacny, chciałoby się rzec. My bardzo często szukamy sobie, tak nawet z czystej ciekawości, czasami w formie rozrywki, różnych historii, które mogłyby nam się przydać. Procedura jest naprawdę prosta i czasami naprawdę są historie, które pobudzają wyobraźnię i dla nas są poniekąd scenariuszami do filmu. I tak właśnie było z Bobową. Kiedy Mateusz do mnie zadzwonił i powiedział: Maciek, słuchaj, mam dokumenty, że milicja SB szukała skarbu w synagodze w Bobowej, no to generalnie miałem takie: no fajnie, i co z tego? Ale wysłał mi te dokumenty, zagłębiłem się w nie i powiem Wam szczerze, że czytałem to jak dobry kryminał.
0: Tak, bo to jest taka historia filmowa, tak? Że tak, są służby, bardzo. Jest skarb ukryty podczas II wojny światowej. W tym wszystkim jest bardzo piękna miejscowość Bobowa, która jest położona w takim już rejonie trochę górzystym. Te archiwa są przepastne. To nie jest tak, że to nie jest jakaś, nie wiem, urywek z gazety. Absolutnie, to są raporty, to są protokoły przesłuchań. To są fotografie, nawet fotografie tego miejsca, w którym rzekomo ten depozyt, ten skarb miał zostać ukryty, zamurowany, czyli dosłownie wyciągacie z archiwum mapę skarbu, no nic tylko szukać.
1: Ale mało tego, to że mapy, zdjęcia, to nie wszystko, mamy relacje świadków, mamy raport z wizji lokalnej miejsca, mamy protokoły z przesłuchań tych, którzy znali świadka, który znalazł potencjalny depozyt, który rzekomo go widział, dowiadujemy się o tym człowieku coraz więcej. No i co od razu rzuca się w oczy w tym dokumencie? Że człowiekiem, który zgłosił ukrycie potencjalnego depozytu Armii Krajowej w synagodze w Bobowej jest pan Tadeusz, nazwiska nie podajemy, który usłyszał, skupcie się, bo to dość skomplikowane, który usłyszał o tym skarbie od niejakiego pana Tadeusza, który usłyszał o tym skarbie od niejakiego Kapuścińskiego, który o tej historii dowiedział się od partyzanta Armii Krajowej, który brał udział w akcji przeciwko Niemcom i ten depozyt, te miliony, jak czytam w dokumencie, złotych, dolary, diamenty i różnego rodzaju kosztowności, miały pochodzić właśnie z takich akcji partyzanckich wymierzonych w niemieckiego okupanta. Historia brzmi dziwnie, a wiarygodności tej historii odejmuje fakt, że pan Tadeusz to recydywista, kryminalista, któremu

0: grozi bardzo poważny wyrok, ponieważ posługiwał się fałszywymi dokumentami, był generalnie człowiekiem, który no, żył z różnego rodzaju machlojów. W dokumencie czytamy na przykład, że służby zarzucały mu wykorzystywanie swoich znajomości w procesie, który się przeciwko niemu toczył. Na nim ciążył bardzo poważny wyrok, słuchajcie, 9 lat więzienia. I w pewnym momencie pan Tadeusz stwierdza, że powie milicji o skarbie. I generalnie, tak na chłopski rozum, kiedy to słyszycie, można by było powiedzieć: ej, no przecież ten facet chciał w jakiś sposób odzyskać wolność. Chciał sprzedać coś milicji obywatelskiej po to, żeby złagodzić dla siebie wyrok. Takie były moje pierwsze myśli, kiedy czytałem ten raport, ale okazuje się, że milicja SB potraktowała wszystko, co mówi pan Tadeusz, bardzo poważnie.
1: Za chwilę przyjrzymy się, jakie działania podjęły polskie służby, które liczyły, że pod posadzką w synagodze znajdą depozyt złota.

0: Kulisy History Hiking w radiu RMF24. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz nadal razem z Wami. Wracamy do historii skarbu z Bobowej, gdzie polskie służby poszukiwały depozytu złota.
1: Odbyła się wizja lokalna, zaangażowano w to fachowców, saperów, geologów, ludzi, którzy umieli operować nowoczesnymi, jak na tamte czasy, urządzeniami, które mogłyby wskazać jakieś miejsce ukrycia skarbu, i rozpoczęły się naprawdę poważne poszukiwania, w które zaangażowano bardzo poważne środki, więc to pokazuje, jak poważnie władza komunistyczna w okresie powojennym, a mówimy tutaj o latach 70., więc nawet, no nie okres powojenny, bo 77-78 rok, oni naprawdę interesowali się tymi skarbami zostawionymi przez Niemców. No i my też się nimi zainteresowaliśmy. Akurat Mateusza z nami na tym wypadzie nie było, ale pojechałem z Łukaszem. Stwierdziliśmy, że sami postaramy się zlokalizować miejsce ukrycia tego skarbu na podstawie raportów z Instytutu Pamięci Narodowej. Pojechaliśmy do synagogi. Słuchajcie, miejsce jest naprawdę niesamowite. Ja do tej pory, jeśli pani nas słucha bądź ogląda, pani, która synagogą się opiekuje i nas wpuściła, mimo tego, że nie każdy może tam wejść, to ja serdecznie dziękuję, bo jest to po prostu niezwykły, zabytkowy obiekt.
2: Natrafiliście na moment, kiedy ta synagoga była w trakcie remontu, prawda?
1: Tak jest.
2: I przede wszystkim interesuje mnie podłoga. Patrzyłeś na tą podłogę? Tam są jakieś ślady poszukiwane?
1: Pierwsze, co zwróciłem uwagę, to od razu na podłogę. No słuchajcie, nie została niestety rozbita. Nie, znaczy szukali na pewno. Szukali na 100%.
2: Natomiast te poszukiwania są opisane w raporcie.
1: Szukali na 100%. Ja jeszcze z Łukaszem tam popytałem starszych mieszkańców, czy coś słyszeli. No, mamy takie historie, że się kręcili koło tej synagogi. Nowa jest posadzka. Więc no...
2: Więc śladów nie ma na tym. Z synagogami często była historia taka, zarówno podczas II wojny światowej, jak i później, że one były adaptowane na różne jakby inne miejsca, innym przeznaczeniu. I tam w tej synagodze, nie pamiętam, czy szkoła się mieściła, jakieś inne...
1: To już w tym lata po II wojnie światowej.
2: Lata po II wojnie światowej, tak. I w momencie, kiedy są zdjęcia dosłownie, że tam widać, że jest tam dużo rupieci stoi i stoi jeden facet. Nie wiem, czy to był właśnie milicjant, czy to był jakiś świadek, który wskazuje miejsce, gdzie rzekomo według tej instrukcji, według tej mapy skarbów, ten depozyt miałby się znajdować pod podłogą.
1: Tak, i my byliśmy w tym miejscu. Stałeś miejscu ukrycia potężnego depozytu Armii Krajowej. Szkoła miała coś wspólnego z synagogą, bo synagoga została zaadaptowana, wykorzystana po prostu w latach 70. jako miejsce, gdzie przeprowadzano dla uczniów szkoły. Nie pamiętam teraz, czy to była szkoła podstawowa, czy liceum, ale czy zawodówka. No, czy nie, nie chcę kłamać. Nie, tam przeprowadzono warsztaty tkackie. Między innymi. Okay. A w czasie II wojny światowej Niemcy zamienili tą synagogę po prostu. Też nie pamiętam, czy to było miejsce dla koni, czy to była stajnia, czy świniarnia, ale chyba raczej stajnia, jeśli dobrze pamiętam. I dlaczego uważam, i to nie jest w żaden sposób naciągane, ani nie wyolbrzymiam, ja uważam, że ta synagoga ona jest trochę ewenementem, bo okej, jest remontowana, zmieniała swoje przeznaczenie na przestrzeni lat, no ale my byliśmy w szoku, kiedy zobaczyliśmy z Łukaszem na ścianach 18- i 19-wieczne freski, które nie zostały w ogóle zniszczone, które nie zostały przez Niemców w jakiś sposób zamalowane. To było coś niesamowitego. Mało tego, zobaczyliśmy oryginalne drzwi do tej synagogi. Pani, która nas tam wpuściła, zwróciła naszą uwagę właśnie, żebyśmy przyjrzeli.

0: To kulisy History Hiking. U nas niezwykła historia XX wieku. Odkrywamy ją dla Was w radiu RMF 24. Kontynuujemy naszą opowieść o domniemanym depozycie złota ukrytym pod podłogą synagogi w Bobowej.
1: Pan Tadeusz, czytamy w raporcie, nie do końca był w stanie sobie przypomnieć, o którą synagogę chodzi. Początkowo wskazywał, że może chodzić o synagogę w Grybowie.
2: Ja z tego, co pamiętam, to on jakiś schemat podawał miejscowości, jak to wygląda, że jak się jedzie drogą, to po której stronie tej drogi miała stać właśnie synagoga. Jakoś tak sobie to usiłował przypomnieć, ale nie był pewien, czy wydawało mu się, że Grybów, ale nie mówi na 100%, że to jest Grybów.
1: No i dlatego oni fotografowali nawet skrzyżowania dróg.
2: Tak, właśnie próbowali to odtworzyć.
1: Żeby to zlokalizować. No ale to nie koniec. Wizja lokalna to jedno, ale funkcjonariusze za wszelką cenę chcieli dotrzeć do źródła tej informacji, tego pierwotnego, nazwijmy to, źródła. Człowieka, który utrzymywał, że był partyzantem Armii Krajowej i jak wiem, jak to zabrzmi, ale takie są zeznania, od syna admirała floty amerykańskiej, który dowodził flotą na Pacyfiku. No ta historia jest pokręcona. W każdym bądź razie chodziło o to, żeby ustalić, w dużym skrócie mówiąc, od kogo pan Tadeusz usłyszał, kim jest ten człowiek, kto to... No i ustalono, że nazwisko tego człowieka to Kapuściński, mało tego, udało się dotrzeć do takiego człowieka. W Krakowie, z tego co pamiętam, Kapuściński mieszkał, no i go przesłuchano. No utrzymywał, że nie wie nic o żadnym depozycie, że nie był nigdy w Armii Krajowej. No ale generalnie, nawet gdyby był, no to raczej dziwnym byłoby oficjalnie przyznawać się do tego funkcjonariuszom komunistycznej bezpieki, że się było w Armii Krajowej. Więc no tutaj ta historia po prostu nie jest do końca sprawdzona, ale czytamy, że udało się dotrzeć do takiego człowieka, który raczej nie jest tym Kapuścińskim, który miał wiedzieć cokolwiek o depozycie, no może to być po prostu zbieżność nazwisk. Ale nieważne. Pojechali, zaangażowano w to służby, tak, saperzy, geodeci, specjaliści, rozkopali tą dziurę, są nawet wymiary
2: tak,
1: w raporcie.
2: Tam jest dokładnie opisane, że rozkuli posadzkę, przebili się przez kamień i...
1: No wymiary konkretne, pan Tadeusz opowiada w jakiejś skrzyneczce, w ogóle tak, wymiary, tak. Wszystko ma być ten... No i co się okazuje? Nie ma depozytu. No nie ma depozytu. To w telegraficznym skrócie ta historia, ale co to pokazuje i dlaczego zainteresowaliśmy się tą historią? To pokazuje, jak kilkadziesiąt już lat po II wojnie światowej ta historia o ukrywanych przez Niemcach i partyzantów depozytach, o skarbach pochodzących z różnego rodzaju działalności różnych formacji w okresie drugowojennym, jak te historie były żywe, zarówno w lokalnych społecznościach, które no co rusz słyszały legendy o ukrywanym tu i ówdzie skarbie, czy to pod kryptami, czy to w kościołach, czy to właśnie w synagogach, ale jak bardzo interesowały się tym komunistyczne służby bezpieczeństwa. To nie były żarty. Oni naprawdę analizowali wszelkie tego typu doniesienia i choć da się wyczuć dystans, nawet czytając te raporty, na które dzisiaj się powołujemy, to jednak pofatygowali się. Jednak zaangażowali w to ludzi, choć tam czytamy, że pan Tadeusz zobowiązał się pokryć koszty poszukiwań.
0: Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w radiu RMF24 i program Kulisy History Hiking. Jesteśmy z wami do 21:00.

0: Słuchacie radia RMF24. To program Kulisy History Hiking. Dzisiaj opowiadamy o poszukiwaniach skarbu Armii Krajowej, które odbywały się w synagodze w Bobowej.
1: No i jaki jest jakby puenta tej historii, że najprawdopodobniej pan Tadeusz po prostu chciał złagodzić sobie wyrok. Stąd ta historia o depozycie Armii Krajowej, bo jego nie znaleziono.
2: Ale myślisz, że on naprawdę zmyślił całą tę historię, czy po prostu został też wprowadzony w błąd przez kogoś innego?
1: Ja myślę, że on u niej usłyszał po prostu, że usłyszał o ukryciu jakiegoś
2: czyli
1: depozytu Armii Krajowej.
2: Była jakaś plotka niesprawdzona.
1: Sobie dodał pewne rzeczy.
2: A jest możliwe, że ten depozyt faktycznie istnieje, czy to...
1: W synagodze no raczej nie, gdyby cokolwiek tam zostało odnaleziono.
2: Może nie w tym rogu kopali.
1: może nie w tym rogu, no natomiast depozyty Armii Krajowej nie są żadnym fejkiem, no przecież wy znaleźliście.
2: Tak, znaleźliśmy, ja pamiętam, że przecież zrobiliśmy poszukiwania, właściwie nie my zrobiliśmy poszukiwania, ale odezwał się do nas widz, który już nas od dawna oglądał. Mówił, że ma bardzo dokładne informacje, gdzie może się znajdować poważny depozyt Armii Krajowej. No i w tym miejscu faktycznie zrobione zostały poszukiwania z udziałem archeologa, no i odkopali broń, odkopali amunicję, trzeba było wezwać policję, policja przyjechała, trochę panowie nie wiedzieli, co z tym zrobić, bo tego było tak dużo, no wiecie, to też przewozić takie militaria, to też nie można tak po prostu, nie wiem, w schowku, tak? Że to i tak by się nie zmieściło, więc no to był duży temat. Podejrzewam, że jeszcze wiele tego rodzaju depozytów jest.
1: A były tam diamenty? Też...
2: Nie.
1: Nie było? Bo pan Tadeusz mówił o diamentach i milionach.
2: Brzmi to fantastycznie, ale jeśli ktoś już zakopał taki depozyt i kilka osób o tym wiedziało, to na pewno już zostałby, to z dużą dozą prawdopodobieństwa zostałby już parę razy pewno znaleziony, prawda? No bo jednak ludzie, co innego zakopać pistolet i amunicję i sobie odpuścić to, tak? No bo okej, zmieniły się czasy i już nie jest to potrzebne. Tak było w mojej rodzinie, że ukryli na strychu, zapomnieli i parę lat temu odkryty zostały
1: militaria. Fajnie, że zadzwoniłeś i że dałeś znaleźć.
2: Wiesz, ja się po fakcie też dowiedziałem o tym, więc bardzo, bardzo żałuję.
1: Fajnie, pozdrawiam.
2: Ale podejrzewam, że jest bardzo, bardzo dużo takich sytuacji, podejrzewam, że dużo jest jakichś takich militarnych depozytów, natomiast no o wiele mniej jest pewno takich drogocennych, tak, że jakieś złoto, jakieś dolary, no wiadomo, że no to, jak już ktoś to ukrywał, to na pewno
1: jest,
2: po to wrócił.
1: Tu jest właśnie najciekawsze to, jak człowiek potrafi sprzedać pewną legendę, nie, żeby, no bo traktujemy to jako legendę. Tak. Ja uważam, że on, że generalnie tak, znaczy ta historia też pokazuje, w jaki sposób ludzie zresztą do dzisiaj wierzą w tego typu historię, tak? Tak, no, to się usłyszy z drugiej, trzeciej ręki.

0: Nasz znajomy Tomasz Bonek, autor książek, reportaży, opowiedział mi, że raz natrafił w archiwum, ja sobie potem sprawdziłem w archiwum IPN-u też to, żeby to przeczytać dokładnie, źródłowo, żeby to w oryginale przeczytać, opowiedział mi historię poszukiwań bursztynowej komnaty, też to był PRL. No nagle przyszedł list, że wiadomo, gdzie jest ukryta bursztynowa komnata, podane zostały dokładne namiary, znowu mapa skarbów i tak dalej. W ogóle to było po niemiecku pisane. No i służby tam pojechały na miejsce, patrzyły, a tam stoi dom. No i zaczęli z tym właścicielem rozmawiać, że no niestety muszą tutaj podjąć pewne działania poszukiwawcze. Koniec końców okazało się, że to ten właściciel tego domu, ponieważ był zadłużony, to wpadł na pomysł, że wyśle taki fake news, taką plotkę do służb, że panele bursztynowej komnaty mogą być ukryte pod jego domem, no i on liczył na to, że będą musieli wypłacić odszkodowanie i w ten sposób sobie poradzi w życiu. Bursztynowa komnata absolutnie znaleziona nie została, a pan miał tam jakieś jeszcze problemy do tego, także generalnie w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej jest bardzo dużo takich historii ciekawych. Ta o bursztynowej komnacie nawet była wykorzystywana do szkolenia misjantów i służb i generalnie bezpieki. Była pokazywana jako taka typowa, tak chyba w formie takiej przestrogi trochę, tak?
1: Żeby uważali,
0: że trzeba uważać.
1: Żeby brali z dystansem. Takim.
0: Tak, ale jest dużo takich informacji, że gdzieś na Dolnym Śląsku są ukryte potencjalne depozyty, że gdzieś też na północy, na Mazurach. Na kilka trafiłem, były nawet poszukiwania w Kamieńcu, w jednej miejscowości, gdzie podobno Niemiec zamurował swój dobytek w ścianie, za ścianą i Polak brał przy tym udział, który tam dla niego pracował i potem ten Polak sobie przypomniał i przyjechał tego szukać faktycznie. No przecież takie rzeczy się zdarzały, przecież dokładnie taka historia z takim depozytem miała miejsce w Wałbrzychu parę lat temu. Teraz słyszałem wczoraj, widziałem informację, że ten depozyt z Wałbrzycha będzie można już widzieć, ekspozycję pojechać i zobaczyć te wszystkie rzeczy. Pamiętasz, tam były przedmioty codziennego użytku, ubrania, jakieś te... To myślę, że jeszcze parę ciekawych depozytów można znaleźć, natomiast no raczej nie są to skrzynie ze sztabami złota, które...
1: Które wskazuje pan Tadeusz.
0: Które wskazuje pan Tadeusz. I to wszystko na dzisiaj. To był program Kulisy History Hiking w radiu RMF24. Jeśli chcecie poznać więcej tego typu historii, to polecamy wszystkie dotychczasowe odcinki, które znajdziecie w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
1: Co by pan kupił w pierwszej kolejności za te 6,5 miliarda euro, które ma wpłynąć jako no, te pierwsze pieniądze z safe?
2: Przede wszystkim systemy antydronowe, systemy, które będą pozwoliły nam prowadzić z jednej strony obronę przed takimi atakami, a jednocześnie przygotować się również do aktywności, no i amunicję.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już w poniedziałek.

0: sprawdzamy najważniejsze fakty w Radio RMF FM o godzinie 21, a to wydanie przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Trump ogłosił rozejm między Ukrainą i Rosją. Posłuchajcie, ile ma potrwać. Sprawdzimy też, co dalej ze ściganiem Zbigniewa Ziobry. Polityk wciąż na Węgrzech. Zajrzymy na pokład Daru Młodzieży. Statek po weekendzie rusza do USA.
2: No to jest bardzo duże wyzwanie.
1: A w faktach sportowych hokejowe emocje w Sosnowcu. Trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą ogłosił prezydent USA Donald Trump. Na swojej platformie True Social napisał, że zawieszenie broni będzie obowiązywało od jutra. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Michale, na czym będzie polegał rozejm?
3: Obejmie przede wszystkim zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Prezydent Trump w swoim wpisie na platformie True Social zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców Ukrainy i Rosji za przyjęcie jego propozycji. Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej, śmiertelnie niebezpiecznej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy dotyczące zakończenia tego wielkiego konfliktu i każdego dnia jesteśmy coraz bliżej porozumienia, napisał Donald Trump. Rozejm będzie obowiązywał od jutra do 11 maja w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa.
1: Ostrzegamy kierowców na Krajowej 76 w Mazowieckiem. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch osobówek w pobliżu Polewicza na odcinku Wilga-Garwolin. Droga jest zablokowana. To jutro Peter Madziar oficjalnie zostanie premierem Węgier. O 10 rozpocznie się inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Zmiana władzy w Budapeszcie otwiera drogę do sprowadzenia do Polski poszukiwanego w kraju Zbigniewa Ziobry. Przebywający na Węgrzech były minister sprawiedliwości korzysta z azylu politycznego przyznanego mu przez Viktora Orbana. Jego następca zapowiedział jego uchylenie. Wygląda jednak na to, że to niewiele zmieni. Sprawę śledzi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, na jakim etapie jest ściganie Ziobry?
4: Nawet jeśli azyl Zbigniewa Ziobry byłby uchylony dziś, w jego sytuacji praktycznie nic by to nie zmieniło. Za byłym ministrem w lutym wystawiono jedynie list gończy działający tylko w kraju. Jego zatrzymanie na Węgrzech byłoby możliwe, gdyby sąd wydał za nim europejski nakaz aresztowania, co jednak wciąż nie nastąpiło i nie nastąpi jeszcze przez przynajmniej miesiąc. Adwokat Ziobry od miesiąca nie dostarczył do sądu poprawnie podpisanego zażalenia, aby z jego rozpatrzenia decyzja w sprawie ENA nie może zapaść. Od listopada trwają próby zabezpieczenia nieruchomości Ziobry w kraju. Wciąż bez powodzenia. W Sejmie jest wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu, ale od miesiąca wciąż nie dotarł od marszałka do właściwej komisji. Podsumowując, jak długo Zbigniew Ziobro mieszka za granicą, niezależnie od tego, kto tam rządzi, jest dla polskich władz nieuchwytny.
5: Fakty z podróży w RMF FM.
1: Jesteśmy gotowi do przejścia przez ocean, mówi RMF FM kapitan żeglugi wielkiej Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży. Statek dopłynął dziś rano do portu w hiszpańskim Kadyksie. Po weekendzie rusza w dalszą podróż do Stanów Zjednoczonych. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak do tej pory mija ta historyczna wyprawa?
6: Warunki na ostatnim odcinku były na tyle dobre, że statek przez większość trasy płynął pod żaglami, a to najlepsza okazja do nauki dla praktykantów. Pobyt w Kadyksie to czas m.in. na uzupełnienie zapasów. Głównie chodzi o świeże owoce i warzywa, bo przed nimi czterotygodniowy przelot przez Atlantyk.
2: No to jest bardzo duże wyzwanie. To jest przede wszystkim duża odległość. My nie będziemy płynęli najkrótszą drogą, ponieważ musimy łapać wiatr.
6: Mówił Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży. Po wyjściu z Kadyksu na początku przyszłego tygodnia będą płynąć na południe i dopiero za Wyspami Kanaryjskimi zdecydują, czy już odbijać na zachód. Do pokonania mają nawet 4,5 tysiąca mil morskich, czyli ponad 8 tysięcy kilometrów.
1: Dar Młodzieży płynie za ocean na obchody 250-lecia niepodległości USA.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Fakty sportowe przygotował Wojciech Marczyk.
0: A zaczynamy od Sosnowca, gdzie awans do hokejowej elity walczy reprezentacja Polski. Biało-czerwoni w ostatnim meczu Dywizji 1 grają z Litwą. Do awansu nasza kadra, przypomnę, potrzebuje zwycięstwa, ale teraz w końcówce drugiej tercji jest remis 1-1. Biało-czerwoni przegrywali 0-1, ale krężołek w drugiej tercji doprowadził do wyrównania. Teraz na tafli gorąco, była przepychanka, była bójka. Jeden z Litwinów wylądował na ławce kar. Biało-czerwoni będą grali w przewadze. Zobaczymy, czy to wykorzystają, ale nie, bo nasz reprezentant także na ławce kar, więc obie drużyny w końcówce tej drugiej tercji grają w osłabieniu. Zaglądamy teraz do Poznania. Lider piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań gra z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia po ponad pół godzinie gry. Jak na razie 0-0, a dziś awans do piłkarskiej Ekstraklasy może zapewnić sobie Wisła Kraków. Biała Gwiazda, która prowadzi w pierwszej lidze, gra na własnym stadionie z Chrobrym Głogów. Nawet remis da upragniony awans, a na trybunach stadionu przy ulicy Reymonta jest nasz człowiek, Paweł Konieczny, z którym
8: dobry
0: się łączymy. Na trybunach, Pawle, dziś komplet i wszyscy wierzą w awans?
8: No i tak, 30 tysięcy gardeł zapowiedziało wsparcie aż do utraty głosu, bo właśnie dziś, już bez niepotrzebnych nerwów jak w poprzednich latach, Biała Gwiazda może znaleźć się w krajowej elicie. Ogromne zainteresowanie spotkaniem, stadion wypełniony po brzegi, ale mimo tego wsparcia, apetyty mają także piłkarze czwartego w tabeli Chrobrego. Dla nich droga do awansu nadal jest otwarta, zatem szykuje nam się niezwykłe widowisko. Trzecia minuta tego spotkania, na razie bez bramek. Ze Stadionu Miejskiego w Krakowie, Paweł Konieczny.
0: A na stadion przy Reymonta w Krakowie wrócimy w kolejnych faktach sportowych RMF FM. W Nesebarze w Bułgarii rozpoczęła się 109. edycja kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Najlepszy na pierwszym etapie, prowadzącym do Burgas, był Francuz Paul Magnier. Faworytem do wygrania wyścigu jest Jonas Vingegaard, ale pierwsze dni wielkiego turu to zawsze spora niewiadoma.
9: Pierwszy tydzień wielkiego turu to są zawsze nerwy, to są zawsze kraksy niestety. Nie znamy tych dróg w Bułgarii, oni ich też nie znają, więc tutaj różne rzeczy mogą się wydarzyć. Zresztą mieliśmy wyścigi Giro, które wygrywał Tio Geoghegan-Hart, czy w zeszłym roku Yates, który też nas zaskoczył, wygrywając ten wyścig.
0: Mówił Adam Probosz, komentator Eurosportu, a we wtorek pierwszy etap we Włoszech.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sprawdzam prognozy na weekend i bardzo chciałbym poświęcić czas w tej prognozie całemu Podlasiu, całej Suwalszczyźnie, bo u was, moi drodzy, w ten weekend bardzo mało słońca, najmniej w całym kraju.
11: Tak, no to jest taki sygnał, że nie wszystkie majowe weekendy będą bardzo wakacyjne i bardzo słoneczne, ale też wiemy, że przyroda potrzebuje wilgoci, dlatego z całym szacunkiem patrzymy na te prognozy.
10: Ale gdy pojedziecie do Olsztyna, to już więcej słońca będzie.
11: No, ale tam w ogóle jest w okolicy.
12: RMF 24 Radio Informacyjne.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, gościem rozmowy o 7 jest generał Mirosław Różański, senator, szef Senackiej Komisji Obrony. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie generale, co by pan kupił w pierwszej kolejności za te 6,5 miliarda euro, które ma wpłynąć jako te pierwsze pieniądze z safe?
2: Przede wszystkim mamy pamiętać o tym, że dzisiaj potrzeby są wielodomenowe. Jestem przekonany, że tak będą kierowane nasze pieniądze, ale to przede wszystkim systemy antydronowe, całe spektrum cyberprzestrzeni, która musi być wyposażona w systemy, które będą pozwoliły nam prowadzić z jednej strony obronę przed takimi atakami, a jednocześnie przygotować się również do aktywności, no i amunicję. No to jest.
1: Czyli amunicja i systemy antydronowe to są te rzeczy pierwszej potrzeby, a pańskim zdaniem zdążymy wydać tak duże pieniądze, bo czasu jest mało?
2: Znaczy, to jest pytanie, które jest obarczone pewnymi ryzykami. Pamiętajmy, że dzięki to oczywiście jest trochę z przekąsem powiedziane panu prezydentowi, mamy 2 miesiące opóźnienia, bo jego weto z 12 marca mocno przeszkodziło tym projektom w zakresie realizacji. No jest oczywiście apel do tego, aby przygotować te umowy, a raczej je podpisywać w tempie takim ekstraordynaryjnym, nawet zostało użyte do określenia 24 godziny na dobę. Może to jest swoista parafraza, ale naprawdę trzeba się. Kiedy robimy te rzeczy w takim tempie, to istnieje pewne ryzyko, ale ja osobiście nie mam aż takiej wiedzy, natomiast chcę przyjąć ze zrozumieniem i chcę wierzyć w to, że Agencja Uzbrojenia te projekty umów ma już gotowe i przygotowane.
1: Panie generale, 40 kontraktów indywidualnych trzeba podpisać do końca maja. Pańskim zdaniem te kontrakty już są gotowe, to jest tylko kwestia porządkowa, czy to jest jednak kwestia negocjacji, aneksowania i to może trochę potrwać?
2: Nie, panie redaktorze, ja krytycznie odnosiłem się do tego, co zrobił pan Błaszczak, czyli ogłosił, że wykonał Mistrzostwo Świata i podpisał 3 kontrakty na czołgi, wyrzutnie i samoloty, armatochaubice w Korei i w takim tempie nie kupuje się sprzętu. Natomiast tutaj przygotowanie tych umów trwało tak naprawdę jeszcze przed marcem, bo już wtedy mieliśmy zapewnienia od szefa Agencji Uzbrojenia. Natomiast po drugiej stronie są nasze firmy, które też są zainteresowane tymi umowami. Jest kwestia tylko terminu ich realizacji, tak aby zarządy spółek Skarbu Państwa mogły z odpowiedzialnością podpisywać te umowy.
1: A pańskim zdaniem, kiedy polski przemysł uzbrojeniowy poczuje i my również poczujemy, że te pieniądze widać, realnie widać? Kiedy będą te pierwsze efekty wpływu tak dużej gotówki do polskiego przemysłu uzbrojeniowego? To będzie pół roku, rok?
2: Ja wiem, że pan redaktor mnie pyta, ja powinienem odpowiadać, ale według jakiej skali chciałbym, żebym pan odpowiedział. Nie ma dzisiaj takiego wskaźnika, takiego miernika, który mówi o tym, że przemysł poczuje. Myślę, że informacje o pierwszych dostawach sprzętu to jest raz. Dwa, informacja o tym, że ten sprzęt będzie trafiał do wojska. Natomiast jeżeli chodzi o przemysł, chyba najbardziej istotne jest to, kiedy kontrakty zostaną podpisane i kiedy, krótko mówiąc, zakłady rozpoczną produkcję według tych umów. Więc myślę, że to jest kwestia kilkunastu tygodni, gdzie będziemy mogli komunikować, że poszczególne firmy, zakłady, które zostały wymienione podczas takiego briefingu informującego, co będzie zamawiane w polskim przemyśle, będą rozpoczynały tą produkcję.
1: No a te kontrakty indywidualne, to my mamy czas ledwie do końca maja, czyli mamy 20 dni, ale rozumiem, że chodzi tylko o 40 kontraktów. To mam nadzieję, że te kontrakty są gotowe. Zresztą też pan o tym mówi, panie generale. Jak pan odbiera, panie generale, słowa ministra Kosiniaka-Kamysza, że przemysł uzbrojeniowy powinien pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu? To pan to traktuje jako takie retoryczne wezwanie szefa resortu obrony? Czy przestawiamy jednak przemysł na tryb, powiedzieć, na tryb wojenny?
2: Znaczy, nie bójmy się tego określenia, bo sytuacja jest tak złożona, jeżeli chodzi o środowisko bezpieczeństwa, że wcale nie byłbym, że tak powiem, zaskoczony i zdziwiony, gdyby takie decyzje zostały podjęte. To jest po pierwsze, ale po drugie kwestia możliwości pracowania na 3 zmiany. To jest kwestia możliwości zakładów produkcyjnych. I ten apel pana premiera, myślę, że ma swoistą taką formułę apelu o charakterze parafrazy, taka figura leksykalna.
1: Ale pańskim zdaniem jest taka potrzeba, rozumiem, żeby polskie zakłady zbrojeniowe pracowały właśnie w systemie trzyzmianowym 24 godziny na dobę?
2: Nasze zakłady, a nie tylko polskie, ale również europejskie, powinny przestawić się na tego typu produkcję tak naprawdę już w 2022 roku.
1: Panie generale, czy pańskim zdaniem jest gdzieś sufit, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy na armię? Bo my możemy dosypywać i dosypywać tak przez wiele, wiele lat. Kiedy ten sufit w ogóle, czy jest taki sufit, czy w ogóle taką granicę powinniśmy sobie wyznaczyć?
2: Czy, mówiąc o pewnej granicy, to jest kwestia naszego państwa i budżetu, jakim będziemy dysponowani. Armia będzie zawsze potrzebowała pieniędzy i zawsze wyciągnie rękę po każde pieniądze, które będą oferowane. Ja to do niedawna służący pod tym się podpisuję. Natomiast, panie redaktorze, jest taki dokument jak Program Rozwoju Sił Zbrojnych, który zarysował w horyzoncie najbliższych 4 lat szczegółowe zadania, które realizowane w siłach zbrojnych, a następne 11 lat perspektywy, bo to są programy 11-letnie i tam są zapisane, mówiąc kolokwialnie, kwestie dotyczące co, kiedy i za ile powinno być kupione, a to jest podyktowane zdolnościami, jakie powinniśmy osiągnąć jako siły zbrojne. Zdolnościami do, krótko mówiąc, realizacji tych naszych konstytucyjnych obowiązków, czyli obrony Rzeczypospolitej.
1: Ale wie pan też, panie generale, jako fachowiec doskonale, że duża armia to też duże wydatki na utrzymanie. My możemy teraz dużo wydać, żeby dużo kupić i dużo wyprodukować, ale potem trzeba będzie wydawać ogromne pieniądze, żeby tą całą strukturę gigantyczną utrzymywać, prawda?
2: No oczywiście, że tak, bo zakupy to jest 1/3 wydatków, później są 2/3 na eksploatację, ale to jest w horyzoncie 30-40 lat, bo taki jest cykl życia zazwyczaj sprzętu wojskowego. Dlatego ja od jakiegoś czasu byłem, że tak powiem, zwolennikiem tych haseł, które były według mnie mocno populistyczne, które głosił pan Błaszczak, typu armia settysięczna, kupowanie 500 hajmarsów w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie wyrzutni w Korei, kupowanie setek czołgów, gdzie dzisiaj jest kwestia chyba ważniejsza, abyśmy osiągali zdolności i mówili o jakości, a nie o ilości.
1: Panie generale,
2: a tego przykładem są na przykład decyzje podjęte w ubiegłym roku, uważam bardzo, że tak powiem, trafione, dotyczące naszego rozpoznania satelitarnego. Czyli są to niemałe środki finansowe, które wydajemy, natomiast zwiększymy naszą zdolność rozpoznania i to daleko poza granicami naszego kraju. To jest zdolność, o którą apelowałem już od kilku lat.
1: A pańskim zdaniem, czy my jesteśmy w stanie produkować na przykład sami pociski do patriotów i czy jesteśmy w stanie zwiększyć na tyle tę produkcję, żeby się uniezależnić od dostaw amerykańskich?
2: A czy jesteśmy w stanie? Tak, tylko jest kwestia tego, czy będzie zgoda na transfer technologii.
1: Otóż to i pytanie, czy będzie taka zgoda pańskim
2: zdaniem? I taki element, który jest niezwykle istotny, to jest kwestia otwarcia przemysłu, krótko mówiąc, państwowego, tak trochę mówiąc kolokwialnie, na przemysł prywatny, bo mam wiele sygnałów dotyczących tego, że firmy prywatne posiadają naprawdę duże zdolności w tym zakresie. Takim przykładem jest chociażby WB Electronics, ale osobiście bym zalecał Polskiej Grupie Zbrojeniowej, aby otworzyć się zdecydowanie szerzej na przemysł prywatny, który jest niezwykle elastyczny, który reaguje na zmiany i w tym zakresie, jeżeli by Stany Zjednoczone na przykład zgodziły się na ten transfer technologii, to uważam, że w Polsce jesteśmy w stanie produkować tego typu systemy.
1: A pańskim zdaniem Stany Zjednoczone są otwarte na wydanie takiej zgody? Bo ja na razie nie słyszę takiej opinii.
2: W stanie produkować tego typu systemy.
1: A pańskim zdaniem Stany Zjednoczone są otwarte na wydanie takiej zgody? Bo ja na razie nie słyszę takiej opinii.

0: z kolei w Giżycku stacjonuje element natowski, gdzie tym fundamentem jest batalion oczywiście amerykański. Więc tutaj, panie redaktorze, znowu powiedziałbym w ten sposób, że no, muszę to powiedzieć, trochę ulegamy komentujący nasze środowisko bezpieczeństwa liczbą 1000, 5000, 10000. Ja jednak jako wojskowy bym szedł w kierunku takim, abyśmy mówili o tych zdolnościach. Więc jeżeli zdolności w zakresie odstraszania, to znaczy, że byłyby to jednostki wyposażone, krótko mówiąc, w broń rakietową. Jeżeli to byłyby jednostki lotnictwa, jednostki rozpoznawcze, to wtedy będziemy mogli mówić o takim realnym wzmocnieniu tego naszego potencjału obronnego. Natomiast to, że politycy często używają tych liczb i one faktycznie przemawiają może do wyobraźni, ale dla mnie, będę nieskromny jako fachowca, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co za sobą ci żołnierze niosą, czyli jakie systemy, jakie uzbrojenie.
1: To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest jeszcze taka, czy my mamy możliwości wchłonięcia takiej masy wojska amerykańskiego, bo pan wie doskonale, że to jest też kwestia zbudowania odpowiedniej infrastruktury dla funkcjonowania armii amerykańskiej i jest wiele pytań co do tego, czy polska armia ma w tej chwili, jest infrastrukturalnie gotowa do tego, żeby przyjąć tak wielu żołnierzy amerykańskich na swoim terytorium.
0: Panie redaktorze, od 2020 roku obowiązuje porozumienie między rządem Stanów Zjednoczonych i rządem Rzeczypospolitej w zakresie funkcjonowania wojsk amerykańskich na terenie naszego kraju. I od tego czasu prowadzone są inwestycje w różnych częściach naszego kraju. I mogę tylko powiedzieć, że jest na przykład przygotowany taki obiekt, który dzisiaj jest w stanie, że tak powiem, przyjąć blisko 3,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich i on stoi i jest gotowy. Ale o szczegółach to chyba pan rozumie, że nie mogę mówić, ale to nie jest jedyny obiekt, który od tego czasu został przygotowany.
1: I według, czyli jeśli chodzi o infrastrukturę, to tu jesteśmy gotowi.
0: Według zaleceń i oczekiwań amerykańskich.
1: Panie generale, a czy pana zdaniem w ogóle zmniejszenie obecności amerykańskiej w Europie, w Niemczech, spodziewane jest również we Włoszech czy w Hiszpanii, to jest realny wpływ na polskie bezpieczeństwo, czy to nie ma większego znaczenia?
0: Ma to wpływ, natomiast ja powiem w ten sposób, no, trochę takie emocjonalne komentarze tego mocno mnie dziwią, bo jeżeli przeczytamy strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z listopada 2025 roku i strategię obronną z tego roku, którą podpisał CET, to tam są zapowiedziane te ruchy i Stany Zjednoczone komunikują od dłuższego czasu, że główny obszar zainteresowania to jest oczywiście strefa Pacyfiku i Azji. Natomiast czy to wpływa na nasze bezpieczeństwo? No zdecydowanie tak, ale tutaj bardziej bym się odniósł do kwestii relacji nawet osobistych między prezydentem Trumpem a prezydentem Putinem. I tutaj ta relacja jest dla mnie mocno niepokojąca.
1: Panie generale, zmieńmy temat. Jak pan podchodzi do ostrych słów Sławomira Mentzena wobec generała Kukuły?
0: Znaczy to... Panie redaktorze, po pierwsze parlamentarzyści mają taką platformę, że mogą dyskutować o kwestiach bezpieczeństwa. Jest to mównica sejmowa, to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli dotykają kwestii wrażliwych związanych z systemem bezpieczeństwa państwa, to są komisje odpowiednio w Senacie i w Sejmie, czyli Komisje Obrony Narodowej. I tam powinny kwestie dyskutowane, nie na wiecach publicznych i politycznych. Nawet jeżeli poseł Mentzen nie zgadza się co do osoby szefa sztabu generalnego, to nie powinien w tych swoich wypowiedziach obrażać jego osoby.
1: To jest absolutnie... Ale to pan mówi, rozumiem, bardziej o formie, panie generale. A mi chodzi o tę krytykę merytoryczną. Pan się zgadza z tymi zarzutami, które postawił Mentzen wobec generała Kukuły?
0: Ja myślę, że w sposób daleko idący skomentowałem powyższe. Gdyby te rzeczy były dyskutowane w Sejmie, to w pełni bym rozumiał. Natomiast uważam, że poseł Mentzen korzysta na informacjach zasłyszanych, może czyta książki typu książka pani Rzemły i to jest jego może podstawa do wyrażania opinii publicznych. Ja bym tej formy nigdy nie zastosował.
1: Ale ja też pamiętam, panie generale, pańskie sceptyczne wypowiedzi wobec generała Kukuły. Pan też wielokrotnie zwracał, krytycznie się odnosił do działań generała.

0: Brała kukuły, zgadza się.
1: Ale proszę się zwrócić uwagę, że ja odnosiłem się do kwestii dotyczącej osoby szefa sztabu generalnego, bo uważam, że został skrzywdzony on jako oficer przez pana Macierewicza, bo ten błyskawiczny awans nie jest najlepszy. Oficer powinien się rozwijać, aby objąć to stanowisko, powinien odbyć szereg, że tak powiem, takich praktyk, szczebli w środowisku międzynarodowym, czy nawet u nas w kraju, pracując wcześniej na przykład w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej. I uważam, że tych aspektów, że tak powiem, doświadczenia u pana Kukuły nie dostrzegam, stąd moje krytyczne uwagi w tym zakresie były.
0: A pańska opinia na przykład co do wykorzystania żołnierzy do operacji Horyzont, czyli ochrony torów i linii kolejowych, pańskim zdaniem to jest słuszna koncepcja?
1: Ja bym inaczej realizował powyższe, a później konsultowałem to z kolegami z policji, ze służby ochrony kolei i podzielają moje zdanie, że tego typu przedsięwzięcie mogło być inaczej realizowane, nie tylko przez wysyłanie w dużych ilości wojska, które może być wykorzystane do zupełnie innych zadań.
0: A dlaczego strzelamy z drogich rakiet do dronów, czy do wabików wręcz dronowych? Pańskim zdaniem to też błąd?
1: Strzeliliśmy, musimy o tym powiedzieć i wtedy ta decyzja, która została podjęta w dowództwie operacyjnym, była właściwa, bo to była pierwsza taka sytuacja, kiedy drony w takiej ilości wleciały w polską przestrzeń powietrzną, a pamiętajmy, że wcześniej mieliśmy incydenty, gdzie tak naprawdę nie reagowaliśmy w sposób adekwatny i ten sygnał był niezwykle mocny, który był kosztowny, to prawda, ale on był wysłany w kierunku Rosji, że nie można bezkarnie wlatywać w polską przestrzeń powietrzną. I chyba te kolejne działania, które zostały podjęte i dyskusja nad tym, że należy wykorzystywać środki, które są zaawansowane technologicznie mniej, tym samym tańsze, miała miejsce. Także tego jednego zdarzenia i tego incydentu tutaj bym nie generalizował, bo pan używał, że używamy. Nie, użyto raz. I myślę, że z tego wyciągnięto właściwe wnioski.
0: Ale jak
1: zresztą, panie redaktorze, jeżeli obserwujemy teraz konflikt w Zatoce Perskiej, to Stany Zjednoczone są krytykowane przez ekspertów ukraińskich w zakresie też nadmiernego używania drogich systemów do zwalczania systemów bezzałogowych.
0: Także myślę, cieszę się, że pan o tym wspomniał, panie generale. Cieszę się, że pan o tym wspomniał, dlatego że z tym, co się dzieje w Zatoce Perskiej, wiążą się również nasze problemy bezpieczeństwa, bo być może będą opóźnienia w dostawie amerykańskich sprzętu. Sprzętu pan się tego spodziewa?
1: Jeżeli chodzi o dostawy sprzętu, to może mniej, natomiast jeżeli chodzi o dostawy amunicji i środków bojowych do tego sprzętu, to tak, bo panie redaktorze, najbardziej, że tak powiem, immanentną częścią zamówienia nie są same na przykład czołgi, to nie są same tylko wyrzutnie, ale amunicja i środki bojowe do tego. Teraz już Stany Zjednoczone, że tak powiem, sygnalizują duży deficyt w zakresie środków bojowych, jeżeli chodzi o ich, że tak powiem, gromadzenie i własne zapasy. I tak, tutaj możemy się liczyć z tym, że dostawy ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o środki bojowe, mogą być niestety zagrożone.
0: I coś możemy z tym zrobić? Czy tylko czekać?
1: No nie, no w tej chwili są podejmowane działania i to bardzo konkretne, związane z tym, że Europa, jak już użyłem takiego określenia, obudziła się i produkcja, jeżeli chodzi o systemy rakietowe, jak i systemy związane z systemami artyleryjskimi, są intensyfikowane. Ostatnie komunikaty dotyczące zwiększenia produkcji na terenie Niemiec firmy Rheinmetall są takie, że tak powiem, no, budujące, że tu się zaczyna coś dziać. Nasze zakupy z Norwegii, systemów rakiet NSM potwierdzają to, że nie czekamy, tylko, krótko mówiąc, zaapotujemy się w tych miejscach, gdzie to jest możliwe, czyli w Europie.
0: Pana zdaniem należy się spodziewać nasilonych ataków ukraińskich na Moskwę 9 maja?
1: Trudno mi, że tak powiem, tutaj jednoznacznie skomentować. Natomiast moje zdanie jest takie, że Zełenski nie zrobi tego błędu i nie zostanie wykonane uderzenie na Plac Czerwony.
0: A dlaczego pańskim zdaniem to byłby błąd?
1: Bo, krótko mówiąc, osoby, które tam zgromadzone, czyli duża ilość osób cywilnych, I tego typu uderzenie zostałoby wykorzystane przez Rosję, że jednak Ukraina to jest ten kraj, który jest agresorem, który uderza w infrastrukturę cywilną i które gdzie giną, krótko mówiąc, cywile. Rosja cynicznie wykorzystuje tego typu sytuacje i dlatego Zełenski ze swoimi dowódcami i doradcami uważam, że prowadzi dzisiaj taką słuszną politykę głębokich uderzeń, ale proszę zwrócić uwagę, że one są związane na infrastrukturę krytyczną, która krótko mówiąc wstrzymuje tą machinę wojenną rosyjską, która jest napędzana ropą i gazem, które są eksportowane.
0: A czy powiedziałby pan, tak jak mówią też niektórzy eksperci, że Ukraina już nie tylko nie przegrywa tej wojny, ale zaczyna wygrywać w starciu z Rosją?
1: Po wygrywaniu to jeszcze nie możemy tego powiedzieć, natomiast Rosja już ma świadomość tego, że Ukraina nie tylko i wyłącznie przyjmuje ciosy te militarne, ale potrafi odpowiedzieć i to bardzo skutecznie.
0: Panie generale, Bartosz Grodecki ma zostać według medialnych doniesień szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pan współpracował z tym politykiem?
1: Nie miałem takiej możliwości, także trudno mi dzisiaj dokonać takiej oceny, ale uważam, że powiem zupełnie wprost, każda zmiana związana z tym, że to stanowisko szefa BBN-u opuścił pan Cęckiewicz, będzie korzystna.
0: Tak mówi generał Mirosław Różański, senator, szef Senackiej Komisji Obrony, gość rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie generale.
1: Życzę miłego dnia, do widzenia.
0: Do widzenia, kłaniamy się.
2: Tu Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na Wykładzie Otwartym, a w tym tygodniu zaprosiłem do rozmowy profesora Artura Magnuszewskiego, hydrologa, którego zapytam, czy zabraknie nam wody.
1: Wykład Otwarty w Radiu RMF 24, już w niedzielę po 18.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Warto znać aktualne fakty w RMF FM. Za moment będzie 22, a zatem co się wydarzyło? O tym poinformuje Was Katarzyna Podraza.
1: Tak jest, zapraszam. Przed dzień moskiewskiej parady z okazji Dnia Zwycięstwa Trump ogłasza zawieszenie broni między Ukrainą i Rosją. Co na to Wołodymyr Zełenski? Umowa pożyczkowa w ramach programu SAFE podpisana. Nie brakuje jej przeciwników. Wśród nich nowy szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A w faktach sportowych walka o piłkarską ekstraklasę. Ukraina i Rosja potwierdzają, jest zgoda na trzydniowy rozejm zaproponowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Zawieszenie broni, jak mówiliśmy w faktach, ma obowiązywać od jutra. To właśnie na sobotę w Moskwie planowana jest wojskowa parada z okazji rocznicy sowieckiego Dnia Zwycięstwa nad nazizmem. Ma w niej uczestniczyć tylko 6 zagranicznych przywódców, w tym prezydent Białorusi i premier Słowacji. Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół moskiewskiego Placu Czerwonego z planu użycia broni. Wcześniej przywódca Ukrainy sugerował, że w dniu parady nad rosyjską stolicą mogą przelecieć drony. 44 miliardy euro pożyczki na obronność. Polski rząd podpisał dziś z Komisją Europejską umowę SAFE, która otwiera linię kredytową na zbrojenia. W faktach RMF FM reporter Michał Krasoń. Michale, na co konkretnie przeznaczone zostaną te pieniądze?
2: Tylko w maju zostanie podpisanych 40 umów na zakup sprzętu dla polskiej armii. Do tego mają zostać zawarte aneksy do już istniejących umów.
3: Wojska lądowe, tu symbolem może stać się borsuk. Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu.
2: Wymieniał Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej. 89% umów ma zostać zawartych z polskimi firmami zbrojeniowymi. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w najbliższych godzinach.
1: Nowy szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki przypomniał, że unijny program SAFE to pożyczka zaciągana na 45 lat w obcej walucie. Jak komentował we wpisie w mediach społecznościowych, bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. Bartosz Grodecki, przypomnijmy, dziś objął funkcję szefa BBN-u. W trakcie ceremonii w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki podkreślał, że jest on krytykiem unijnej polityki migracyjnej.
4: Mamy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego człowieka, który nie tylko jest przeciwnikiem relokacji paktu migracyjnego, ale przez wiele lat zdobywał także umiejętność funkcjonowania w środowisku Unii Europejskiej. Z tego także będziemy korzystać.
1: Bartosz Grodecki od blisko 20 lat jest urzędnikiem. Najpierw pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a potem w resorcie spraw wewnętrznych. Czy Amerykanie zwiększą liczebność swoich wojsk w Polsce? Czy Polska 2050 zostanie w tej koalicji do końca kadencji? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec zapyta jutro o 8.30 w RMF FM, internetowym radiu RMF 24, Ignacego Niemczyckiego, wiceministra spraw zagranicznych, polityka Polski 2050. Zapraszamy do słuchania.
5: Fakty prosto z Watykanu.
1: Mija rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Jak po tym czasie Leona XIV oceniają wierni? Pytaliśmy o to w sercu Kościoła katolickiego na placu Świętego Piotra w Watykanie.
6: Finora papa Leonego XIV.
1: Jak dotąd papież Leon XIV okazał się silny, zdecydowany, ma swoje pomysły na to, co chce zrobić. Jest też prawdą, że został papieżem. No cóż, w niespokojnych czasach. Więc od razu miał dużo do zrobienia. Mówi Gianni, pracujący w kawiarni przy samym placu Świętego Piotra. W Watykanie nie brakuje wiernych, którzy tęsknią za poprzednim papieżem Franciszkiem, szczególnie pielgrzymi z Argentyny.
7: I don't know, I like more Francis.
1: Wolałam papieża Franciszka, bardzo za nim tęsknię. Był ważny dla naszego społeczeństwa. Była w nim pewna siła, którą dawał ludziom. Z wiernymi na placu Świętego Piotra w Watykanie rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Polscy hokeiści nie zagrają w elicie. Biało-czerwoni przegrali z Litwą po dogrywce 1-2 w ostatnim meczu rozgrywanego w Sosnowcu turnieju Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Po trzech tercjach był remis 1-1. W dogrywce lepiej zagrali Litwini, którzy zdobyli zwycięską, jak się okazało, bramkę. Biało-czerwonym brakło do awansu niewiele. Cieszą się Litwini, bo to oni dzięki zwycięstwu utrzymują się w Dywizji 1A. No a z awansu do elity cieszy się Kazachstan, który zapewnił sobie wcześniej awans, no a wynik meczu Polaków dał awans także reprezentacji Ukrainy. W piłkarskiej ekstraklasie ruszyła 32. kolejka. Lech Poznań w 72. minucie meczu remisuje 1-1 z Arką Gdynia, a w meczu otwierającym tę serię spotkań Raków Częstochowa pod wodzą nowego trenera Dawida Kroczka pokonał 2-0 Koronę Kielce, a na stadionie przy ulicy Rejmonta w Krakowie o awans do ekstraklasy, może zapewnić sobie dzisiaj Wisła Kraków. Biała Gwiazda gra z Chrobrym Głogów. Remis Wiśle da upragniony powrót do ekstraklasy. Po 45 minutach Wisła prowadzi 1-0. Mecz z trybun śledzi Paweł Konieczny, z którym się łączymy. No, jak wyglądała gra Wisły w tej pierwszej połowie?
10: No, gospodarze od samego początku grali ofensywnie, sparzając sobie kolejne okazje pod bramką Chrobrego. To przyniosło zamierzony efekt. W 15 minucie Lelivelt dostał piłkę w pole karnej i bez zastanowienia huknął do bramki rywali, powodując tak wielką radość kibiców, że odczuły to prawdopodobnie samoloty przelatujące nad Krakowem. Przyjezdni przy tak grającej Wiśle na razie nie mają argumentów, za to gospodarze mogą powoli odliczać. Mniej więcej za 43,5 minuty prawdopodobnie będą świętować powrót do ekstraklasy. Ze Stadionu Miejskiego w Krakowie Paweł Konieczny.
9: Koszykarze ze Stalu Zielona Góra awansowali do play-offów w meczu play-in we Włocławku. Zastal pokonał 86-71 Anwil.
11: Druga kwarta przeważyła, bo dosyć spory ram drużyny Zielonej Góry. No i niestety musimy szukać swoich szans na play-offy w niedzielę.
9: Mówił po meczu Dawid Słupiński, gracz Anwilu. W niedzielę zespół z Włocławka zagra o play-offy ze zwycięzcą trwającego meczu pomiędzy MKS-em Dąbrowa Górnicza a Stalą Ostrów Wielkopolski. Trzecia minuta czwartej kwarty MKS remisuje 68-68 ze Starą Ostrów Wielkopolski.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Tej nocy możliwe opady na Podhalu oraz na Mazowszu, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Tak też na Kujawach może pokropić, ale to już będzie zupełnie inny deszcz niż ten w górach.
0: Oj tak, do tego jeszcze mgły, które mogą ograniczać widzialność nawet do 300 metrów, więc tych, którzy podróżują, jadą nawet z nami teraz, prosimy o rozwagę i rozsądek, bo może to wam trochę przeszkadzać w podróży.
12: A te mgły, które na zachodzie, to też jeszcze zupełnie inne mgły niż te, które ich nie ma na wschodzie.
0: No tak.
13: Radio RMF 24.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, Miłosz Motyka jest moim gościem dzisiaj. Minister energii PSL, witam panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: Panie ministrze, ile będzie kosztować paliwo jutro i pojutrze w weekend na stacjach?
2: Jeżeli chodzi o cenę maksymalną na najbliższe dni, ona będzie podana około godziny 12. Należy się spodziewać niższej ceny niż dziś.
1: Ale wie pan, o ile niższej?
2: Dokładną daną każdego z rodzaju paliw i benzyny 95, 98 i diesla poznamy do godziny 12.
1: Ale pan ją zna. Powiedział pan, że będzie niższa.
2: Wszystko na to wskazuje, jeżeli chodzi o ceny hurtowe podawane przez hurtowników, którzy też w ciągu ostatnich dni podawali je w jasnym trendzie spadkowym. Sytuacja na rynkach też wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni ta cena będzie niższa. Ostatnie dni natomiast, to tak jak obserwowaliśmy po tym zaognieniu sytuacji na Bliskim Wschodzie, były wyższe ceny. Teraz znowu wracamy do pewnego
1: uspokojenia. Tylko, że dziś w nocy było miłosne stuknięcie, jak to określił Donald Trump.
2: Ale jeżeli chodzi o trend, bo mówimy tutaj o trendzie, który ma później wpływ i przełożenie na nasze portfele w zakresie cen na stacjach, to on jest bardziej ostrożnie optymistyczny. Natomiast oczywiście to nie jest moment i to nie jest dzisiaj czas, kiedy możemy mówić o tym, że ceny paliwa są rynkowo niskie, bo tutaj ta interwencja państwa jest oczywiście konieczna.
1: CPN został przedłużony do połowy
2: 15 maja.
1: A co dalej?
2: Będziemy o tym dyskutować na początku przyszłego tygodnia, biorąc pod uwagę właśnie tę sytuację na Bliskim Wschodzie, o której dzisiaj rozmawiamy i którą dzisiaj też analizujemy wspólnie z właściwie całym energetycznym światem, panie redaktorze. Tutaj.
1: Ale będziecie rozmawiać, czy jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie?
2: Jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie, znaczy to będziemy oczywiście decydowali o tym pod kątem stabilności finansów publicznych. Tutaj ta ostateczna decyzja zawsze należy do pana premiera, ale oczywiście pana ministra Domańskiego również, który odpowiada za budżet państwa.
1: Bo to kosztuje
2: państw.
1: Miesięcznie 1,5 miliarda, trochę ponad 1,5 miliarda, prawda?
2: Tak.
1: Stać nas na to?
2: Stać nas.
1: Ile jeszcze wytrzymamy?
2: No to jest pytanie do pana ministra Domańskiego, natomiast też w zanadrzu oczywiście przygotowujemy konkretne kolejne rozwiązania. Nie wykluczamy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków.
1: Dla, rozumiem, dystrybutorów paliwa?
2: Nie.
1: Dla firm? Dla kogo?
2: Co znaczy? Analizujemy tę sytuację rynkowo pod kątem tego, jak będą kształtowały się ceny chociażby gazu. I tutaj takie mechanizmy, jakie miały już miejsce w latach poprzednich, możemy wprowadzić. Taka też inicjatywa na poziomie europejskim przez kilka państw została podjęta, zainicjowana. Stosowny list do ciał unijnych został wystosowany także przez Polskę.
1: A co z LPG? Bo to też jest takie pytanie, które cały czas się pojawia z tym gazem do samochodów.
2: Jeżeli chodzi o ceny gazu, spadają w ciągu ostatnich dni. To też jest element uspokojenia sytuacji na rynkach. Natomiast jak pan redaktor mnie także pyta o sytuację budżetu państwa, no tak. To też jest pewna odpowiedź, co z LPG. W tym zakresie to wsparcie, ta tarcza ochronna jest skierowana w stosunku do paliw, które są narażone na najwyższe procentowe podwyżki.
1: Panie ministrze, żebym dobrze zrozumiał, pan powiedział o tym, o podatku od ponadwymiarowych zysków. To miałoby zastąpić CPN, czy
2: nie
1: uzupełnić kwestie budżetowe, żeby tych pieniędzy było
2: więcej? To jest naturalne działanie, które też podnosiliśmy jako możliwe w momencie wprowadzenia programu CPN. O tym mówił premier. Jako to, żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo w sytuacji, w której przedkupuje taniej, ceny są jednakowoż wyższe lub szybciej spadają i ten zysk jest wyższy danych firm i dzisiaj tę sytuację analizujemy. Wspólnie z ministerstwem.
1: Pytam się także dlatego, że tak, za chwilę mamy czerwcówkę, to po 15 maja jest czerwcówka, a potem mamy wakacje i to jest moment, w którym bardzo wielu Polaków będzie się poruszało także samochodami, będzie potrzebowało paliwa i pytanie, czy wtedy możemy czuć się bezpiecznie.
2: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o sytuację na rynkach, ona jest tak niestabilna i jest takim rollercoasterem, że dzisiaj nikt nie będzie wróżył z fusów i nikt nie będzie wskazywał na daną przyszłość, jak
1: ale
2: będą się te ceny kształtowały.
1: Ale rządu, czy będzie zachowywał program CPN?
2: Ale to panie redaktorze, odpowiadam. Jeżeli sytuacja na rynkach się nie uspokoi, to będziemy analizowali ją oczywiście na bieżąco, ale ten program, tak jak deklarowaliśmy, będzie utrzymywany do momentu, kiedy to będzie konieczne.
1: A co z paliwem lotniczym? Bo to jest drugie pytanie, które się pojawia. I rzeczywiście wiele linii lotniczych i wiele portów lotniczych zaczyna mówić o tym, że, że go brakuje.
2: To jest sprawa, która jest bardzo mocno podnoszona przez nas na poziomie europejskim przede wszystkim, bo to jest już kwestia bardzo mocno nie narodowa, tylko europejska siłą rzeczy, bo przecież te loty są międzynarodowe i jako Polska jesteśmy bezpieczni, mamy zagwarantowane i produkcję, i dostawy, i odpowiednie magazyny. Natomiast
1: i
2: w różnych państwach
1: będzie podobnie.
2: Nie przewidujemy ryzyk. Nie braknie paliwa lotniczego w Polsce. Takie zapewnienie ze strony i spółek paliwowych, i też naszego narodowego czempiona lotu mamy. Nie ma tutaj ograniczeń, jeżeli chodzi o loty z Polski. Natomiast tak, w niektórych państwach pewne ograniczenia w siatkach połączeń niektórych linii lotniczych są już wprowadzane.
1: Żebyśmy dobrze to zrozumieli praktycznie. To znaczy, możemy wylecieć z Polski, bo tutaj paliwo będzie, ale może się okazać, że z jakiegoś kraju możemy nie wrócić.
2: Pan redaktor próbuje państwu przedstawić wizję, w której będziecie musieli na wakacjach wakacje spędzić trochę dłużej. Natomiast już uspokajam. Państwa europejskie, ministrowie energii bardzo intensywnie pracują nad tym, by to paliwo lotnicze w momencie właśnie szczytu sezonu wakacyjnego zapewnić. Przestawiane są moce rafineryjne na produkcję paliwa jet oraz ściągane jest to paliwo z innych kierunków. Stąd myślę, że wiele państw dzisiaj, widząc to, jak ten ruch się kształtował w kolejnych poprzednich latach, odpowiednio zwiększa dzisiaj te dostawy.
1: Ale z drugiej strony już słyszymy, że niektóre linie lotnicze niemieckie, włoskie ograniczyły. To znaczy, że jakby
2: ale
1: wszystko państwo robią, ale nie
2: ograniczyły
1: ma takiej...
2: także ze względu na to, że te koszty są po prostu bardzo wysokie. Wysokie ceny związane z importem danego paliwa jet. Brak później chętnych na loty sprawia, że linie lotnicze notują straty i to jest czysta ekonomia. O tym rozmawialiśmy z ministrami energii podczas ostatnich spotkań i tutaj to też niestety jest pochodną sytuacji na Bliskim Wschodzie, za którą nikt z nas nie odpowiada.
1: Panie ministrze, to oczywiście nie jest zarzut do nikogo, to jest pytanie. Pan mówi, że ja tutaj coś przedstawiam słuchaczom. Ja
2: no i prowokacyjnie rozumiem, panie redaktorze.
1: Zadaję pytanie, czy może być tak, że ktoś wyleci z Polski, bo my mamy, a na przykład
2: tak
1: z jakiegoś kraju będzie miał kłopot z
2: tak
1: powrotem,
2: będzie.
1: Albo
2: tak
1: zapłaci
2: będzie.
1: Dużo więcej.
2: Tak nie będzie, natomiast niestety to, co obserwujemy, to, co już dzisiaj nie jest ryzykiem, tylko niestety nową rzeczywistością, to są wyższe ceny, które są spowodowane tym, że to paliwo jest po prostu droższe. Wyższe ceny wakacji, wyższe ceny w sektorze turystycznym.
1: A ja przypominam, naszym gościem jest Miłosz Motyka, minister energii PSL, czyli będzie drożej jednak. Tego możemy być
2: pewni. Te ceny już są. Znaczy to, jeżeli chodzi o linie lotnicze, te ceny biletów już wskazują, że są droższe. Natomiast jeżeli chodzi o wakacje, tutaj kilkuprocentowy wzrost, to pewnie będą już odpowiednie ośrodki analityczne związane z ruchem turystycznym analizowały, ale tak, takie sygnały mamy, jeżeli chodzi o rynek i to jest niestety pochodna sytuacja na Bliskim Wschodzie.
1: A czy rząd rozważa jakieś wsparcie dla branży lotniczej?
2: Nie przewidujemy, nie rozmawiamy o tym na ten moment.
1: A wakacyjne firm turystycznych rozmaitych?
2: To, panie redaktorze, może paradoksalnie zdarzyć się tak, że wobec tej sytuacji większa grupa naszych rodaków zdecyduje się na
1: odpoczynek w Polsce. To jest oczywiście bardzo dobre dla Polski.
2: To jest bardzo dobre dla Polski, natomiast tutaj ta sytuacja geopolityczna, makroekonomiczna na pewno będzie miała wpływ na ruch turystyczny, już ma. I myślę, że nawet żadne wsparcie w zakresie państw narodowych nie byłoby w stanie pokryć strat z tego tytułu.
1: Mówił pan ostatnio, panie ministrze, że macie wypracowane rozwiązanie w zakresie pewnych uproszczeń, jeśli chodzi o taryfy dla przemysłu energochłonnego. Co konkretnie oznaczają te uproszczenia?
2: Przede wszystkim to, że dzisiaj przemysł energochłonny jest przemysłem, który najmocniej dostaje po kościach, jeżeli chodzi o ceny

0: Płótnicza.
1: To jest, to są branże przemysłowe, które są związane z przemysłem, tak, oczywiście metalurgicznym, zbrojeniowym. To są te zakłady pracy, to są te zakłady, które zużywają najwięcej energii, nie są w stanie zmienić swojego profilu, właściwie pracują ciągle, są najbardziej energochłonne.
0: Tutaj ale to mówimy będą te wielkie firmy, czy te małe i średnie też?
1: Energochłonnych. To będzie, no właśnie, i to jest elementem naszej dyskusji, jak te progi określić pod kątem zużycia, pod kątem wyprodukowanych towarów. Tutaj to jest przedmiotem analiz, właściwie przygotowanych rozwiązań przez nas, ale będzie przedmiotem analiz przez odpowiedni zespół. Natomiast im te większe firmy będą w stanie tańszy surowiec z tej energii wyprodukować, tym będzie to miało lepszy wpływ także na małe i średnie firmy, więc to jest system naczyń powiązany.
0: A czy te nowe taryfy mają też zachęcać firmy do inwestycji w magazyny energii?
1: Ale po pierwsze, absolutny priorytet, jeżeli chodzi o magazyny energii i te inwestycje na poziomie spółek energetycznych i na poziomie państwa podejmujemy, ale tak zachęcamy firmy do tego już. I to jest realny zysk. I takie programy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska już są realizowane. I tak w ramach tego zespołu będziemy także rozmawiali o kolejnych. Tak, to bilans, lepsze bilansowanie się tych firm pod kątem wykorzystywania energii wtedy, kiedy ona jest tańsza, jest możliwe. Ale są to firmy, które najczęściej pracują po prostu w trybie ciągłym i nie są w stanie i tak te magazyny im pomóc nadmiernie. Stąd kolejny pakiet rozwiązań.
0: Panie ministrze, to teraz pytanie do pana od prezydenta. Czy jest pan, pani, za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? To jest oczywiście planowane
1: jestem
0: pytanie.
1: Jestem przedstawicielem Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc nie jestem zwolennikiem wyższych cen energii, polityki Prawa i Sprawiedliwości, która realizowała politykę Zielonego
0: Ładu. Ale nie tego dotyczy pytanie pana prezydenta.
1: Tego dotyczy pytanie. Prezydent ucieka od Prawa i ucieka de facto tym pytaniem od Prawa i Sprawiedliwości i jego dziedzictwa.
0: Powinno się zrobić takie referendum?
1: To jest wotum nieufności wobec polityki PiS.
0: Prezydent składa wotum nieufności wobec polityki PiS.
1: Dokładnie tak.
0: Panie ministrze...
1: Panie redaktorze, to proszę mi powiedzieć...
0: Ja nie jestem przedstawicielem Kancelarii Prezydenta.
1: Ja rozumiem, ale pan jest obywatelem. Nasi słuchacze...
0: Tak, są też obywatelami.
1: Oglądają. Przecież kto rządził przez 8 lat? Kto się na to wszystko godził? Kto w 2018 roku godził się na szybsze tempo spadku liczby uprawnień, zmniejszenia liczby uprawnień, co doprowadziło do ich wyższych cen? Kto zgodził się na pakiet Fit for 55, na szybsze tempo redukcji
0: emisji? Może prezydent przemyślał, zmienia zdanie i chce oddać decyzję w ręce obywateli.
1: Kto inwestował właśnie te dopłaty do OZS-ROZE? Kto je wprowadzał? Więc ta polityka, o którą pyta pan prezydent w tym swoim politycznym referendum, była polityką realizowaną przez naszych poprzedników, więc to do nich powinien skierować to pytanie.
0: No, trudno zrobić referendum wyłącznie wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: Myślę, że PiS sam ma problem z tym referendum.
0: PiS ma problem z tym referendum? Dlaczego?
1: Bo to oni realizowali tę politykę.
0: Ale teraz mogą uderzyć w ten rząd. To jest wilcze prawo opozycji.
1: I dochodzę w tym wywodzie do drugiej części. Nikt w to już nie uwierzy. To znaczy, to jest oczywiście propozycja stricte polityczna, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nierealizowalna. Jeżeli chodzi szczególnie o system ETS. Bo sam pan prezydent zresztą proponował najpierw wykorzystanie środków z systemu handlu emisjami na obniżkę cen energii, a później proponował wyjście z tego systemu. To jak obniżyć cenę energii, wychodząc z systemu, z którego się chce mieć środki na obniżkę? To pokazuje, że tam nie ma merytorycznego podłoża
0: tych propozycji. To po co prezydent to robi, pana zdaniem? No,
1: próbuje narrację polityczną tak ułożyć i też ewidentnie szuka nowych tematów. Jest w głębokiej defensywie, jeżeli chodzi o kwestie związane z kryptowalutami. Jest w defensywie także, jeżeli chodzi o program SAFE. I w tym zakresie szuka kolejnych koncepcji, ale to środowisko polityczne i jego zaplecze, które wokół niego jest, to jest jednak to, które wprowadzało politykę Zielonego Ładu. Pan, także jest... na swoich dachach.
0: To wiemy, tak oczywiście chodzi o ministra Czarnka.
1: Nie tylko, to wielu polityków.
0: Wielu polityków. Mówił pan o tym, że jest w defensywie i szuka nowej narracji. Debata o konstytucji to jest dobra narracja?
1: Myślę, że już pan prezydent przekonał się, że nie. Jeżeli chodzi o powołanie rady swoją drogą, to
0: No nawet to bardzo ciekawe. PSL-u
1: ja już nie wiem, która tam jest ta jeszcze rada. Znaczy w każdej temacie...
0: 600 pan... kilkudziesięciu członków mają Rady Prezydenckie.
1: To też pan... pokazuje, jaki program miał pan prezydent. I że de facto chodzi tylko o to, żeby... Jego programem jest to, żeby konfrontować się z rządem. Ale właśnie pan redaktor mnie pyta o niektóre nazwiska.
0: Jest polityk PSL.

0: PRL-u dawny, marszałek.
1: I to jest jego osobista decyzja, marszałek Józef Zych, który jest w Radzie do spraw nowej konstytucji, a który jest jednym z architektów obowiązującej. I myślę, że...
0: Może doszedł do wniosku, że trzeba zmienić.
1: Właśnie, ja rozmawiałem z marszałkiem Zychem kilkukrotnie. Rozmawialiśmy na temat także prawa w różnym gronie i nie sądzę, by był zwolennikiem zmian. I w tym zakresie, myślę, wytłumaczy panu prezydentowi, że wystarczy konstytucji przestrzegać.
0: To jak profesor Piotrowski zupełnie.
1: I dokładnie to mówi profesor Piotrowski, który także w skład tej rady wchodzi. Słyszę, że profesor Majchrowski. Natomiast jeżeli w tym składzie ma być także profesor Przyłębska, pani magister Przyłębska, to wiadomo, że to jest raczej prowokacja niż poważna propozycja.
0: No a może to jest wyjście z tego impasu, bo impas akurat widzimy w debacie. Mały pałac, duży pałac, weta i tak dalej. No to widzimy, że ta konstytucja przy tym układzie osobowym się blokuje.
1: Nie musi się blokować. Wystarczy, by każdy wykonywał to, co jest mu w tej konstytucji nadane. Politykę zagraniczną, co jasno, ta konstytucja wskazuje, prowadzi rząd. A mimo to pan prezydent nie nominuje, podpisuje nominacji dla ambasadorów, wobec czego łamie konstytucję na przykład w tym zakresie. Czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, czy nie, że pan prezydent na przykład na wniosek premiera nie powołuje danego członka rządu?
0: No, wyobrazić
1: to się różni.
0: Możemy wyobrazić sobie już wszystko, panie ministrze, tak. Chciałem powiedzieć. Znaczy, tak. Nasza wyobraźnia nie ma granic.
1: I wtedy pytanie, czy skład rządu dobiera premier, czy prezydent będzie w tym zakresie także go blokował?
0: No, pamiętamy, że były takie za poprzedniej małej konstytucji Lech Wałęsa.
1: I teraz, jak było przez ostatnie lata na podstawie i kanwie tej samej konstytucji? Przy różnym układzie politycznym, pan redaktor nawiązał do różnego układu politycznego. Potrafiło być dobrze, a przecież ta kohabitacja była różna. Więc naprawdę tutaj zależy de facto wszystko w tym układzie politycznym.
0: Abyśmy się dobrze przyjrzeli, to jednak częściej była z tego samego obozu. Aleksander Kwaśniewski przez większą część, nie całość, ale sporą część rządził z politykami lewicy.
1: A Lech Kaczyński?
0: Lech Kaczyński rządził i tak, to
1: przypomnijmy. No ale większość rządził jednak z
0: Bronisław
1: Platformą Obywatelską.
0: Rządził ze swoją partią i potem Andrzej Duda również.
1: I nigdy nie było kłopotu, jeżeli chodzi o polityków premiera i prezydenta z różnych formacji, na tym, by...
0: Czyli pan jest przeciwnikiem zmiany. Niech zostanie tak, jak jest.
1: Jeżeli mamy rozmawiać, ale oczywiście dzisiaj na to możliwości z Prawem i Sprawiedliwością nie ma, to na temat tego, jak... Bo kwestia podziału kompetencji jest dość jasno określona. Doprecyzowania niektórego, tak, doprecyzowanie przy zakresie Trybunału Konstytucyjnego byłoby potrzebne. Na przykład, że staje się sędzią, tak jak wskazuje to obecna konstytucja, ale to wymaga doprecyzowania właśnie wtedy, kiedy wybiera danego sędziego Sejm. I tutaj ta rola prezydenta jest już w kolejnym kroku niewiążąca. To bym na przykład proponował. W zakresie zmian, wpisanie członkostwa Unii Europejskiej według polskiej konstytucji także.
0: Panie ministrze, to jeszcze pytanie, bo sieć żyje od jakiegoś czasu informacjami na temat kogoś, kto podawał się za wiceministra energii i miał wejść bełkocząc, chcieć wejść bełkocząc do budynku Ministerstwa Energii.
1: Nie, to w tej sprawie jest tyle przekłamań, że...
0: No to proszę je sprostować. No jest mowa o tym, że Marian Zmarzły, wiceminister energii, chciał wejść, ochroniarz go nie rozpoznał, on się miał posługiwać bełkotliwą mową. To wszystko jest nieprawda, pana zdaniem?
1: To pan minister Zmarzły się do tego odniósł, był poza godzinami pracy. Oczywiście próbował wejść do jednego z budynków, gdzie mamy wynajmowaną jeszcze w ciągu najbliższych tygodni siedzibę po Ministerstwie Przemysłu na jednym z piętr, gdzie ma swój gabinet, gdzie ma swój departament
0: ale był po godzinach pracy, próbował tam wejść, ale był pod wpływem alkoholu.
1: Tego nie wiem. Minister
0: pan powinien wiedzieć, pan jest jego szefem.
1: Ale odpowiadam. Zaprzecza. Też nie odpowiadam za to, co po godzinach pracy robią moi pracownicy.
0: Ale jak chcą wejść do pracy, to rozumiem, że jakby wchodzą do pracy.
1: Jak najwyższych standardów, więc stąd to oświadczenie i będziemy tę sprawę także wyjaśniać. Natomiast nie ma tam żadnego pokoju wypoczynkowego, to jest normalny gabinet ministra z zapleczem socjalnym, jakich mnóstwo. Jest to oczywiście jedno piętro po Ministerstwie Przemysłu. Resort energii ma nową siedzibę, jest w trakcie konsolidacji, więc żadnych innych historii nie ma.
0: Nie, znaczy, bo to jest jeszcze pytanie drugie, bo pierwsze, czy był pod wpływem alkoholu, pan mówi, pan nie wie, ale on zaprzecza, czy był z kobietą? No bo to jest też informacja, która się pojawiła. No pytanie, po co szedł do swojego gabinetu, być może pod wpływem alkoholu, z kobietą?
1: Tego, panie redaktorze, nie wiem, po co szedł, natomiast tutaj te wyjaśnienia od pana ministra będziemy odbierać.
0: Dymisji nie będzie, jednym słowem.
1: Panie redaktorze, będziemy na ten temat pod kątem wyjaśnień rozmawiali z panem ministrem. Myślę, że w gronie politycznym.
0: Czyli jakieś decyzje jeszcze mogą zapaść?
1: Po rozmowie. Chciałbym tutaj pełen obraz, po też zapoznaniu się z monitoringiem.
0: Panie ministrze, przejdźmy jeszcze do elektrowni jądrowej pierwszej. Jakie branże mogą najbardziej skorzystać na atomie w Polsce? Jakie branże polskie?
1: Absolutnie robimy wszystko, żeby wykorzystały wszystkie swój potencjał do tego, żeby rozwijać swoje kompetencje. To na pewno będą branże przemysłowe, budowlane stricte i takie dzisiaj w procesie certyfikacji atomowej biorą udział.
0: A jaką część tego projektu będą docelowo realizować polskie firmy?
1: Chcielibyśmy, by na pierwszym bloku mamy taką ambicję. Było to 40% udziału polskich firm w całym łańcuchu dostaw.
0: 40% w całym łańcuchu?
1: Mówimy tutaj o elektrowni jądrowej. Oczywiście do tego dochodzą inwestycje towarzyszące. Realizowane przez Ministerstwo Infrastruktury, jak kwestia rozbudowy linii kolejowej, dróg, gdzie także polskie firmy biorą udział w tych przetargach.
0: A czy to będą, one będą partnerami technologicznymi, czy niestety głównie podwykonawcami od prostych
1: prac? I właśnie, robimy wszystko w zakresie też kolejnych umów, by byli partnerami technologicznymi, by więcej tak nabrały tych kompetencji, by później przy budowie kolejnych projektów jądrowych w Polsce, które są potrzebne i konieczne z punktu widzenia naszego systemu, były współwiodącymi jednostkami.
0: Panie ministrze, chwalicie się jako ministerstwo szkoleniami dla 113 firm. Ile z nich ma realną szansę wejść do łańcucha dostaw przy
1: elektrowni? To będzie procedura przetargowa, natomiast każda z tych firm będzie brała udział w tych projektach jądrowych, które będą realizowane w przyszłości. Nie będę dzisiaj deklarował liczby konkretnej tych firm, które będą brały udział przy budowie pierwszej elektrowni. Natomiast widzimy, że to zainteresowanie po pierwsze jest bardzo duże i te firmy przechodzą proces certyfikacji. I już dzisiaj w tym zakresie rozmawiamy także z innymi państwami, które realizują projekty jądrowe lub mają je w swoim timeline energetycznym, by tamte firmy włączać. Nabywanie tych kompetencji teraz będzie mogło być wykorzystywane przez nie także w innych państwach, na Słowacji, w innych państwach regionu.
0: Jeszcze pytanie. Wiadomo, że w Europie wiele z tych projektów budowy elektrowni kończyło się wieloletnimi poślizgami. Mamy pewność, że w Polsce nie będzie podobnie?
1: Robimy wszystko, by tak w czasie i w budżecie ta inwestycja miała miejsce i czas. I stąd też cieszą nas kolejne postępy w tym projekcie. Pozytywna opinia prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wczoraj, jeżeli chodzi o lokalizację. Wszystkie kamienie milowe w tym projekcie są realizowane na bieżąco i tak byśmy w roku przyszłym pozwolenie na budowę reaktora złożyli w 2028, by ta faktyczna budowa się rozpoczęła. To jest nasz priorytet, powiem szczerze, w tym momencie i priorytet Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe rządu, który realizujemy. To jest absolutna konieczność dla bezpieczeństwa Polski w latach kolejnych.
0: Miłosz Motyka, minister energii PSL, był naszym gościem. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: sekundy dzielą nas od godziny 23. W RMF FM posłuchajmy faktów, które zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zaczniemy od nowych ustaleń prokuratury w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka. Potem zniszczona przez pożar Puszcza Solska w Lubelskiem. Leśnicy liczą straty.
2: Życia już tam nie ma. Drzewa nie żyją, krzewy nie żyją.
1: W faktach także wielka nadzieja polskiej siatkówki Marcel Bakaj.
3: Myślę, że po tym sezonie też na pewno czuję się pewnie jako siatkarz.
1: Prokuratura ma nowe ustalenia dotyczące śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki. Podano dokładną godzinę zderzenia z samochodem. Wiadomo też, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. Potwierdzają to wyniki badań.
4: Do wypadku doszło dokładnie o 13:14. To wtedy, według śledczych, urywa się prowadzona przez posła w czasie jazdy rozmowa telefoniczna. Osoba, która wtedy z nim rozmawiała, została już przesłuchana i potwierdza, że nagle kontakt się urwał. Co najważniejsze, prodząc rozmowę, Łukasz Litewka nie trzymał w ręce telefonu, korzystał ze słuchawki, zatem przepisów nie złamał. Jak usłyszałem od prokuratora, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wtedy telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę.
1: Jak informuje dziennikarz RMF FM Marcin Buczek, we wtorek sąd w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która chce bezwzględnego aresztu dla sprawcy wypadku. Po wpłaceniu poręczenia majątkowego mężczyzna został zwolniony z aresztu. Od wtorku spłonęło 300 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Między innymi niemal cały teren, który miał być ustanowiony rezerwatem przyrody Długie Bagno. To obszar cenny przyrodniczo. Są również tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Nie do oszacowania są straty w przyrodzie, mówią leśnicy.
2: Przedmiot ochrony już znikł, bo tego się nie da introdukować, przywieźć z siedliska bagienne, a więc setki gatunków różnego rodzaju zwierząt i roślin. Chodziliśmy tam i czuliśmy tylko uginającą się ściołę pod nogami. Życia już tam nie ma. Drzewa nie żyją, krzewy nie żyją. Moim zdaniem życie biologiczne zamarło.
1: Opisuje Mariusz Kiczyński, wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej. Według śledczych obecnie nie ma dowodów, które mają przemawiać za umyślnym podpaleniem. Od 11 do 15 maja zaplanowano wizytę amerykańskiego podsekretarza stanu do spraw kontroli zbrojeń w Europie. Thomas Dinagno odwiedzi Polskę, Rumunię i Estonię. W naszym kraju ma rozmawiać o bezpieczeństwie i energetyce jądrowej, a w Rumunii będzie reprezentować USA na szczycie liderów państw wschodniej flanki NATO. Polityk będzie także dyskutował z przedstawicielami przemysłu USA, m.in. na temat protekcjonizmu Unii Europejskiej w kwestii reformy i zakupu uzbrojenia. Nieprawidłowości przy remontach dróg w Łodzi dotyczą tylko setnych części wszystkich miejskich inwestycji, podają urzędnicy magistratu. To efekt skutecznej kontroli tras budowlanych w mieście. Próbki pobierane są bezpośrednio z remontowanych ulic. Ostatnio takie badania przeprowadzono na ulicy Szparagowej, co obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
5: Mamy tutaj koronkę diamentową, która zagłębia się właśnie w nawierzchni. No i taki rdzeń wywiercony pobieramy. Próbka jest opisywana, czyli jest lokalizacja, co to jest, skąd, dla kogo to było, jaka jest recepta tutaj zastosowana dla mieszanki i to wszystko jest zabierane do nas, do laboratorium i tam są szereg badań właśnie wykonywanych już na tych próbkach.
6: Jak często pobiera się takie odwierty?
7: Po każdej warstwie. Jest to też wybiórcze, wskazywane miejsca zaskoczenia dla wykonawcy, tak żeby mieć pewność, że na całym obszarze tej inwestycji te wszystkie wymagania, parametry dla danej drogi zostały spełnione.
1: Tłumaczą prezes Instytutu Diagnostyki i Technologii Budownictwa Tomasz Bobrowski i dyrektor Łódzkich Inwestycji Marcin Deguda.
8: Ludzie w faktach RMF FM.
1: Zadebiutował w siatkarskiej kadrze 12 miesięcy temu. Teraz ponownie jest na zgrupowaniu w Spale. Młody rozgrywający Marcel Bakaj chce wykorzystać szansę i zbierać doświadczenie pod okiem trenera Nikoli Grbicia.
9: Podczas tego debiutu drżały ci ręce. Zastanawiam się, jak teraz tutaj przyjechałeś po 12 miesiącach. Czy czujesz się zawodnikiem pewniejszym siebie?
3: Myślę, że na pewno czuję się pewniej. Te pierwsze kroki już mam za sobą. Wiadomo, ta ekscytacja nadal jest wysoka, ale już te ręce nie drżą. jestem spokojniejszy. Mogę też podpowiadać też innym zawodnikom, gdzie jemy, jak to wygląda, jak trener prowadzi treningi. Myślę, że po tym sezonie też na pewno czuję się pewnie jako siatkarz, no ale przyjechałem tutaj szlifować swoje umiejętności i wyciągnąć jak najwięcej od trenera.
1: Rozmowa Patryka Serwańskiego z Marcelem Bakajem do obejrzenia na rmf24.pl. Z nowymi faktami RMF FM słyszymy się za niecałą godzinę. W nich ważne informacje dla kierowców. Sprawdzimy ceny paliw na ten weekend. Już teraz zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Maciej Rybak, Marcin Jędryk, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Pop Octagon. Zapraszamy na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców. Problemy z przejazdem na dolnośląskim odcinku S5. Podamy też aktualne ceny paliw. Między Rosją i Ukrainą zawieszenie broni na 3 dni. Amerykanie obiecują pomoc w mediacjach między Moskwą a Kijowem. W faktach także wielki powrót Wisły Kraków do piłkarskiej ekstraklasy. Mecz obserwował dziennikarz RMF FM. Jedna osoba ranna w wypadku na dolnośląskim odcinku S5 między węzłami Trzebnica-Kryniczno. W pobliżu Wiszni Małej zderzyły się 2 osobówki. Jeden z pojazdów dachował. Droga jest zablokowana. Zmotoryzowani. Sprawdzimy jeszcze ceny paliw na stacjach benzynowych, a te poszły w dół. W weekend za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy. To 6 groszy mniej niż wczoraj, a za litr oleju napędowego 7 zł i 3 grosze, a to z kolei obniżka o 14 groszy. Kolejna aktualizacja cen dopiero we wtorek. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Donalda Trumpa od północy ma obowiązywać 3-dniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Wstrzymana ma zostać wszelka działalność wojenna. Strony zobowiązały się także do wymiany jeńców w formule 1000 za 1000. Sekretarz stanu wczoraj w Rzymie zapewniał, że Amerykanie nadal są gotowi do mediacji między Kijowem a Moskwą. Jesteśmy gotowi odegrać tę rolę, jeśli okaże się to produktywne. Nie chcemy marnować czasu, inwestować go oraz naszej energii w działania, które nie przynoszą postępów. Ale jeśli dostrzeżemy możliwość mediacji, która przybliży obie strony do porozumienia pokojowego, naprawdę chcielibyśmy ją zobaczyć. Ostatecznie uważamy, że ta wojna to tragedia. Obie strony płacą za nią bardzo wysoką cenę, podkreślał w Rzymie Marco Rubio. Wołodymyr Zełenski zapowiedział z kolei, że na przełomie wiosny i lata spodziewa się wizyty wysłanników prezydenta Trumpa w Kijowie.
2: Sport w faktach RMF FM.
1: Wisła Kraków, pierwszym zespołem, który ma już zapewniony awans do piłkarskiej ekstraklasy. Po 4 latach na jej zapleczu i kilku nieudanych próbach powrotu do elity, tym razem piłkarze Białej Gwiazdy na 2 kolejki przed końcem rozgrywek mogą już świętować sukces. Przed stadionem miejskim w Krakowie jest Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM. Pawle, oglądałeś ten mecz. Wisła pewnie ograła innego pretendenta do awansu.
3: Chrobry Głogów jeszcze przed spotkaniem mógł mieć nadzieję na bezpośredni awans do Ekstraklasy, jednak niesieni dopingiem 33 tysięcy fanów gracze Białej Gwiazdy zachwycili ofensywną grą. W 15 minucie Leliwelt dał gospodarzom prowadzenie, a tuż po przerwie precyzyjnym strzałem wynik podwyższył i ustalił Bozić. Wisła ma 65 punktów i w najgorszym przypadku zakończy rozgrywki na miejscu drugim, otwierającym drzwi do wyższej klasy rozgrywkowej. W poniedziałek być może poznamy kolejną ekipę, która uzyska bezpośredni awans. Jeśli dziś Wieczysta Kraków straci punkty w starciu z Miedzią Legnicą, a po weekendzie Śląsk-Wrocław ogra ŁKS, to zespół z Dolnego Śląska w przyszłym sezonie zagra w Ekstraklasie.
1: Wczoraj minął rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Przypomnijmy historyczne słowa, jakie padły z balkonu Bazyliki Watykańskiej.
4: Abemus Papam!
1: A jak w kościele ocenia się pierwszy rok papieża Leona XIV? O tym reporter RMF FM Michał Krasoń.
5: To pontyfikat, który łączy 2 poprzednie. Z jednej strony głęboką refleksję teologiczną, z której znany był papież Benedykt. Z drugiej otwartość papieża Franciszka, mówi mi ksiądz Wojciech Nowicki, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego.
6: Wydaje się, że był takim rokiem trochę na uspokojenie po rzeczywiście takim czasie bardzo dynamicznego pontyfikatu, z którym wielu też się nie zgadzało papieża Franciszka. Nie, więc wydaje się, że on chce najpierw trochę uspokoić, no i zobaczymy, co przyniosą kolejne miesiące. Już takie też bardzo konkretne, personalne decyzje, które z całą pewnością niedługo przed nami.
5: Wciąż czekamy na pierwszą encyklikę papieża Leona. Już teraz wiadomo, że będzie ona dotyczyć rewolucji technologicznej i rozwoju sztucznej inteligencji.
1: Teczki pełne dokumentów, map i rysunków liczące 200 lat. O tym ciekawym znalezisku opowiemy Wam w kolejnych faktach RMF FM. Wracamy o pierwszej. Bądźcie z nami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Jest pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Na początek fakty dla kierowców zachodniopomorskim. Problemy z przejazdem na S6. Dotarliśmy też do nowych ustaleń w sprawie tragedii na jeziorze Salińskim na Kaszubach. Mógł do niej doprowadzić jeden z pasażerów łodzi. Zdobywczyni olimpijskiego srebra Katarzyna Zilman opowie o swojej wielkiej pasji.
1: Oczywiście brakuje mi tańca, bo to jest bardzo wyzwalający ruch.
0: Uwaga kierowcy, problemy na S6 w Zachodniopomorskiem w pobliżu miejscowości Wyszogóry między węzłami Nowogard Wschód, Płoty, ciężarówka wpadła do rowu. Na czas wyciągania pojazdu jezdnia w kierunku Koszalina została zablokowana. To jeden z pasażerów mógł doprowadzić do tragedii na jeziorze Salińskim na Kaszubach. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to jedna z hipotez weryfikowana obecnie przez prokuraturę, która wyjaśnia okoliczności przewrócenia się łodzi w majowy weekend. W wypadku, przypominamy, zginęły dwie osoby, a dwie inne trafiły do szpitala. Więcej o tym reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: 33-letniemu sternikowi prokuratura zarzuca prowadzenie pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości. Chodzi o niewielką łódź wędkarską wyposażoną w silnik elektryczny. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które teraz weryfikują śledczy. Natomiast, co ważne, samo postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu wodnym. Jak się dowiedziałem, jedna z hipotez przyjętych przez prokuratora, która jest teraz sprawdzana, zakłada, że to zachowanie jednego z pasażerów doprowadziło do przechylenia się łódki. Powołany będzie biegły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu wodnym. 33-latek nie został tymczasowo aresztowany. Objęto go dozorem policyjnym. Ma też zakaz kontaktowania się ze świadkami.
0: Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawę eksportu polskich jabłek do Brazylii. Od 10 lat w Polsce sadownicy próbują otworzyć brazylijski rynek. Brazylia jednak zaciekle się broni, twierdząc, że polskie jabłka mogą przenieść nieznane na jej terenie choroby roślin i szkodniki. Jak na to reaguje Komisja Europejska? O tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Komisja Europejska przyznała, że polskie jabłka stały się priorytetem jej dyplomacji handlowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka komisji, Bruksela aktywnie angażuje się w wywieranie presji na Brazylię, aby poczyniła postępy w sprawie wniosku o dostęp do rynku dla jabłek z Polski. Polscy sadownicy przez tegoroczne straty z powodu przymrozków nastawiają się na eksport dopiero od przyszłego roku. Natomiast w sektorze mleczarskim sytuacja jest niejasna. Polska Izba Mleka alarmuje o trudnościach z eksportem serów na brazylijski rynek. Natomiast Komisja Europejska twierdzi, że nie posiada wiedzy o żadnych problemach sanitarnych czy fitosanitarnych wpływających na polski eksport nabiału, podkreślając, że ten sektor ma już formalne pozwolenia.
0: Olimpijskie srebro w Tokio nie dało jej takiej popularności jak udział w telewizyjnym show. Wioślarka Katarzyna Zilman po przerwie na udział w tańcu z gwiazdami w świetnym stylu wróciła ostatnio do sportu, wygrywając centralne regaty otwarcia sezonu w Poznaniu. W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM przyznała, że chce wystąpić w tegorocznych imprezach sezonu, Mistrzostwach Świata i Europy.
4: Teraz, po pierwsze, czy tańca ci brakuje trochę?
1: Oczywiście brakuje mi tańca, bo to jest bardzo wyzwalające ruch, który w ogóle daje fenomenalną świadomość ciała, która też z kolei pomogła mi w ogóle w ruchu wioślarskim.
4: Ale jednak brakowało ci tego wioślarstwa chyba bardziej, co?
1: tak, ale jednak wioślarstwo to jest coś, co mnie uziemia, coś, co nadaje mojej tożsamości w ogóle tego błysku i bardzo się cieszę, naprawdę.
4: Czekamy do kiedy? Na te wieści w sprawie sportu?
1: Zobaczymy. Znaczy, mistrzostwa świata są w sierpniu, to do sierpnia, tak?
0: Jak słyszymy, plany Katarzyny Zilman na sezon jeszcze się klarują. Na razie nieoficjalnie rozważa ona z partnerką, tancerką Janią Lesar, udział w kolejnym telewizyjnym show. Z nowymi faktami RMF FM dokładnie o drugiej pojawi się Karol Płaczkiewicz. Już teraz zapraszam i życzę Wam spokojnej nocy.
5: Powrót do przeszłości. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF 24.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim ukarany za zabieg syna senatora. Dyrekcja musi zapłacić 134 tysiące złotych. Później w faktach doniesienia zza oceanu. Donald Trump rozważa przeniesienie wycofywanych amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski. Powiemy też o niezwykłym znalezisku w Myśliborzu w Zachodniopomorskiem. Jest druga. To dyrekcja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary nałożonej w związku z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. Tak na pytanie dziennikarza RMF FM odpowiedziała wczoraj szefowa resortu zdrowia. Przypomnijmy, w tym tygodniu kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że przez zabieg syna senatora na dwóch oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. Co wydarzy się dalej? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśla, że piłka jest teraz po stronie dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, który musi znaleźć dodatkowe pieniądze, na przykład wyciągając konsekwencje finansowe wobec pracowników.
2: My mamy pewne zapisy również z naszym personelem w umowach. Mamy w różnych sytuacjach. Również kodeks pracy dopuszcza formę odszkodowawczą, ale nie chciałabym już wchodzić w szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób pan dyrektor szpitala tą sprawę dalej będzie rozstrzygał.
1: Od dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim dowiedziałem się, że w najbliższych dniach złoży wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o albo o umorzenie kary. Równolegle okoliczności zabiegu syna senatora wyjaśniają rzecznik praw pacjenta i naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Po weekendzie ma zebrać się kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej i tam mogą zapaść decyzje o ewentualnych politycznych konsekwencjach wobec senatora Tomasza Lenza.
0: Donald Trump powiedział, że rozważa przeniesienie części amerykańskich wojsk wycofywanych z Niemiec do Polski. Trump podkreślił, że ma świetne relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, którego wcześniej publicznie poparł. To wielki fighter i świetny gość, mówił amerykański przywódca. Pytany, czy rzeczywiście przeniesie żołnierzy do Polski, odpowiedział: może. Wcześniej zapowiedział wycofanie z Niemiec większej liczby wojsk niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump odniósł się także do 3-dniowego rozejmu między Rosją i Ukrainą na czas rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Stwierdził, że była to jego inicjatywa i wyraził nadzieję, że doprowadzi do trwalszego zawieszenia broni. Słowacja zniosła ograniczenia w sprzedaży paliw dla cudzoziemców. Od wczoraj nie ma wyższych cen ani limitów tankowania do kanistrów dla obcokrajowców. Przypomnijmy, restrykcje wprowadzono pod koniec marca po wzroście cen paliw w świecie w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Celem była ochrona rynku przed turystyką paliwową. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Te działania rządu Roberta Fice spotkały się jednak z krytyką Komisji Europejskiej, która zarzuciła Słowacji dyskryminowanie kierowców z innych krajów. Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie zaznacza, że tania rosyjska ropa, którą obiecywał Fico po przywróceniu dostaw rurociągiem Przyjaźń, to tylko mit. Benzyna u naszych południowych sąsiadów jest o złotówkę droższa niż u nas, a ropa o blisko 80 groszy. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
0: I w faktach wracamy teraz do Polski. Kraków przygotowuje się na kolejny festiwal muzyki filmowej. Wydarzenie rozpocznie się 13 maja. Jak podpowiada Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, w programie jest międzynarodowa gala seriali.
4: Będzie różnorodnie, od epickich tematów orkiestrowych po intymne brzmienia elektroniczne. W czasie koncertu zabrzmią ścieżki z m.in. Emily w Paryżu, Białego Lotosu, Yellowstone, Pingwina i Suita z Uniwersum Gwiezdnych Wojen.
5: I tutaj zgoda od samego Johna Williamsa na przygotowanie takiego medleya, który połączy te wszystkie ścieżki dźwiękowe pisane do seriali.
4: Mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Międzynarodowa gala seriali będzie 16 maja w krakowskiej Tauron Arenie.
0: Festiwal muzyki